wyglądający z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bossa nowy.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku. Nadszedł czas na powiedzonka związane z pysznym owocem zwanym maliną. Ciekawa jestem, czy lubicie maliny. Już sezon na nie minął, chyba, tak mi się wydaje. Być może w niektórych sklepach można jeszcze kupić maliny, ale już jesteśmy po szczycie malinowym, czyli już minął taki moment, w którym malin było bardzo, bardzo dużo. One są czerwone, bardzo soczyste i bardzo słodkie. No i pięknie wyglądają. Pewnie dlatego mówimy czasami dziewczyna jak malina. Właśnie o dziewczynach, które są bardzo ładne, urodziwe, też takie chorze, dorodne, czyli rumiane. Od razu widać, że są zdrowe. No, dziewczyna jak malina, czyli dziewczyna, która bardzo zdrowo i bardzo ładnie wygląda. Tak jak te maliny, które są takie smakowite i tak cieszą oko. Z malinami jednak wiąże się jeszcze inne powiedzenie, które już nie odnosi się ani do kształtu, ani do wyglądu, ani do piękna tych owoców. Chodzi o coś zupełnie innego. A to powiedzenie brzmi wpuścić kogoś w maliny. No i co to znaczy wpuścić kogoś w maliny? Chodzi o to, że celowo wprowadzamy jakąś osobę w błąd. Narażamy ją na nieprzyjemności, kłopoty. Dlaczego tutaj pojawiły się maliny? Trudno odgadnąć, ale być może zagadka rozwiąże się, gdy się dowiemy tego, że maliny niegdyś nazywały nie tylko owoce, te, które znamy dzisiaj, ale był to również termin karciany. W pewnych grach mieliśmy słowo maliny i takie powiedzenie na malinach. Gdy karciarze mówili jestem na malinach, to znaczyło wszystko straciłem, nie mam nic, nie mam już kart, którymi mogę grać. Już się zgrałem, już po prostu jestem przegrany. To znaczyło być na malinach. No i prawdopodobnie do tego właśnie, do tych malin karcianych, a nie owocowych, nawiązuje powiedzenie wpuścić kogoś w maliny. Bo jeżeli gracze tak grali, że jeden drugiego wykiwał, oszukał, no to można było powiedzieć wpuścił go w maliny i ten oszukany był już na malinach. Ale wcale nie chodziło o to, że siedział sobie w lesie i rwał owoce. On po prostu nie miał już czym grać. Ciekawa jestem, czy spotkaliście się z tymi powiedzeniami dziewczyna jak malina i to powiedzenie niewątpliwie nawiązuje do piękna, dorodności owoców i wpuścić kogoś w maliny. Jeżeli się spotkaliście, to w jakich sytuacjach? A jeżeli się nie spotkaliście, to kiedy moglibyście tych powiedzeń użyć? Spróbujcie się nad tym zastanowić i może wymyślicie jakieś opowiadanie związane właśnie z malinami. A może jeszcze w różnych bajkach i baśniach odnajdziecie malinowy motyw, odnajdziecie jakieś niezwykłe historie powiązane z malinami. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś taki dzień, w którym zajmujemy się podróżami. Podróżami po Polsce i po Europie. Rozmawialiśmy już o tym, skąd pochodzi nazwa Polska. Rozmawialiśmy o tym, skąd pochodzi nazwa Niemcy, nazwa naszego zachodniego sąsiada. A dziś proponuję wam rozmowę o Włochach, czyli o nazwie kraju, który w niemal wszystkich językach nazywa się Italia lub podobnie, a w języku polskim jakoś dziwnym trafem nazywa się inaczej. O tym kraju, który leży na Półwyspie Apenińskim, na półwyspie przypominającym but, Polacy mówią Włochy, a nie Italia. Chociaż kiedyś bywało różnie. Kiedyś w różnych sferach, zwłaszcza wśród ludzi wykształconych, Polaków wykształconych, pojawiała się także nazwa Italia, ale zwyciężyła ją nazwa Włochy. No i dlaczego tak się stało? Dlaczego właśnie o tym kraju tak mówimy? O kraju i o jego mieszkańcach, bo jeden mieszkaniec to Włoch, jedna mieszkanka to Włoszka, a razem to są Włosi. Dlaczego tak właśnie jest? Otóż trzeba sięgnąć bardzo, bardzo wstecz, czyli musimy się zagłębić w historię. Nazwa Włochy pochodzi z języka prasłowiańskiego, czyli z takiego pra-pra-pra-przodka języka polskiego, i w tym języku prasłowiańskim mieliśmy formę walchy, walchy. Dziwna forma. Jeżeli wam się kojarzy z walką, to jest taki trop trochę dobry, a trochę niedobry, bo właściwie ta dawna nazwa walchy pochodzi od nazwy członków plemienia. Było dawniej plemię, którego członków, przedstawicieli, właśnie tak nazywano, że to są walchowie. I był jeden człowiek, jeden walch. I ponieważ właśnie to plemię zamieszkiwało mniej więcej tereny, częściowo tereny dzisiejszych Włoch, to od nazwy członków tego dawnego, dawnego, dawnego plemienia, nasi z kolei pra-pra-pra-przodkowie utworzyli nazwę miejscową Walchy, która zmieniła się w dzisiejsze Włochy. Kiedy to było? Jakieś 1400 lat temu. Czyli to jest nazwa rzeczywiście bardzo, bardzo stara. Ale nie ma nic wspólnego nazwa Włochy z Włosami, ani z włochatymi stworami. O nie, nie. Komuś niewtajemniczonemu tak mogłoby się wydawać, ale my już jesteśmy wtajemniczeni. I wiemy, że nazwa Włochy dosłownie oznacza miejsce, w których mieszkali walchowie, czyli przedstawiciele pewnego plemienia. Warto przypomnieć właściwie o tym, jak się nazywają dzisiejsi mieszkańcy tego kraju, tego wspaniałego kraju. Jeden człowiek, jeden mężczyzna to jest Włoch, jedna kobieta to jest Włoszka. Razem to są Włosi. Ale warto również przypomnieć to, że mamy nazwę dzielnicy Warszawy, Włochy. W Warszawie jedna z jej dzielnic tak się właśnie nazywa. To są Włochy. Tyle, że ta nazwa odmienia się trochę inaczej niż nazwa kraju. Otóż mieszkamy we Włochach, w tej dzielnicy Warszawy, choć mieszkamy we Włoszech, gdy mamy na myśli państwo. Uliczki są włochowskie, gdy mamy na myśli dzielnicę Warszawy, ale są uliczki włoskie, gdy mamy na myśli kraj, państwo o nazwie Włochy. W dzielnicy Warszawy mieszkają Włochowianie. Jeden człowiek, jeden mężczyzna to Włochowianin, jedna kobieta to Włochowianka, a w kraju, w Italii, jak już powiedzieliśmy, mieszkają ludzie, o których powiemy Włoch i Włoszka. Takie różnice językowe są, na szczęście są, między tak samo brzmiącymi nazwami dzielnicy Warszawy i nazwą kraju, pięknego kraju europejskiego. Ciekawa jestem, czy byliście kiedyś we Włoszech, czy słyszeliście o zabytkach tego naprawdę wspaniałego miejsca,

wspaniałego miejsca na ziemi, wspaniałego państwa europejskiego, a może zechcecie się czegoś więcej o tym kraju dowiedzieć i może także o języku włoskim, którym tam się mówi, spróbujecie sobie o tym poczytać albo z kimś o tym porozmawiać. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Nasz dzień alfabetyczny, to znaczy dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Jak doskonale wiecie, alfabet to są

się literki tymi miejscami. A dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że te literki chcą nam ułatwić na przykład korzystanie ze słowników. No bo jeżeli szukamy znaczenia jakiegoś słowa, wiemy, na jaką literę ono się zaczyna, w ogóle wiemy, jak to słowo brzmi, to gdy znamy alfabet, doskonale i od razu odnajdziemy miejsce tego słowa w słowniku. Czyli nie będziemy musieli wertować wielu kartek, od razu natrafimy na ten wyraz, który nas interesuje. Dziś w naszym alfabecie jesteśmy na literze EU. To jest litera, której nie ma chyba w żadnym innym alfabecie świata. EU jest bardzo polskie. Ciekawa jestem, czy uznacie też za typowo polskie to, co nazywa wyraz, który dzisiaj dla Was wybrałam. A ten wyraz jest dość dziwny, bo składa się z dwóch cząstek zapisywanych z taką kreską w środku. Czyli to jest jeden wyraz składający się z dwóch wyrazów i do tego połączonych kreską. A jaki to wyraz? Uwaga, uwaga! Łapu-capu. Łapu-capu. Wyraz dość wesoły, żartobliwy. No bo z czym się Wam kojarzy łapu-capu? Czy gdy usłyszycie, gdy powiecie na głos łapu-capu, to czy słyszycie jakieś inne słowa, które stoją za tym naszym wyrazem? Oczywiście, ja też te słowa słyszę. To jest łapać albo złapać i capać albo capnąć. Capnąć to inaczej złapać. I rzeczywiście od łapania, złapania, capnięcia pochodzi nasze łapu-capu. No bo gdy robimy coś na łapu-capu, to właściwie co to znaczy ten wyraz? Co tam się w nim kryje? Gdy robimy coś na łapu-capu, to robimy to pośpiesznie, bez namysłu, nieuważnie. Tak jakbyśmy się śpieszyli i rzeczywiście, gdy się śpieszymy i na przykład chcemy gdzieś wyjść, to łapiemy szybko, na przykład torbę, klucze lub inne rzeczy. Nie zwracamy uwagi na to, czy złapaliśmy dobrą rzecz, tylko biegniemy, idziemy dalej. Czasem się okaże, już jest za późno, ale czasem się okaże, że złapaliśmy niewłaściwą rzecz. Dlaczego? Bo na łapu-capu wybiegaliśmy, bo na łapu-capu coś robiliśmy. I dlatego właśnie to łapu-capu ma związek rzeczywiście z łapaniem, capnięciem czegoś. Można sprzątać na łapu-capu, czyli tak szybko, pośpiesznie, niechlujnie, niestarannie, więc lepiej sprzątać porządnie. Można pisać coś na łapu-capu, przygotowywać się do jakiejś pracy na łapu-capu, ale zwykle niestety kończy się to źle, bo gdy już coś robić, to robić to porządnie, a nie na łapu-capu. Co ciekawe, ten nasz wyraz łapu-capu nie jest jedynakiem. Ma też wielu kolegów, którzy mają to samo znaczenie, czyli jest też kilka albo nawet kilkanaście wyrazów w języku polskim o takim samym znaczeniu jak nasze łapu-capu. Na przykład można coś robić na hurra i właśnie z takim akcentem, na hurra, z akcentem na ostatnim a. Co to znaczy, że robimy coś na hurra? Robimy to szybko, źle, byle jak. Nie zastanawiamy się nad dokładnością, nad starannością, tylko na hurra, tak jakbyśmy mieli biec do boju, do jakiejś bitwy z tym okrzykiem hurra, hurra, hurra. A to nie chodzi o to, żeby biec. Chodzi o to, żeby się czasem zatrzymać i spojrzeć na szczegóły, żeby zrobić coś raczej staranniej niż szybciej. Więc to robienie na hurra to jest takie robienie na łapu-capu. Można też coś robić na patataj. Słyszeliście to powiedzenie? Pewnie nie. Na patataj to znaczy to samo co na hurra i to samo co na łapu-capu. Czyli byle szybko. Byle jak. Aby szybko. Aby coś zrobić i mieć już to z głowy. A skąd pochodzi na patataj? Skąd pochodzi to wyrażenie? Na pewno wiecie, na pewno się to Wam skojarzyło z odgłosem, który wydają konie. I to konie biegnące. Gdy konie biegną, czyli są w ruchu, są w szybkim ruchu, to nazywamy te dźwięki, które wydają końskie kopyta, właśnie patataj, patataj, patataj, patataj, patataj. W ten sposób przywołujemy, że coś się dzieje szybko. No a skoro szybko, to raczej niedokładnie niż dokładnie, bo wyobraźmy sobie, że jedziemy na takim koniu pędzącym patataj. Czy mamy szansę, żeby coś

zobaczyć dokładnie dookoła, żeby się rozejrzeć? Nie bardzo. Na Patataj kojarzy się nam właśnie z szybkością, byle jakością. Niestety, można też coś robić na chybcika. I to znaczy to samo, co na Patataj, na hura i na łapu-capu, czyli szybko i byle jak. Ciekawa jestem, czy zdarzyło się wam coś zrobić w życiu swoim na łapu-capu i czy byliście z efektów zadowoleni? A może jednak jest tak, że czasem lepiej zrobić coś na łapu-capu niż starannie, niż dokładnie? Gdybyście mieli to z kimś przedyskutować, to ciekawa jestem, do jakich wniosków doszlibyście. A może właśnie na taką dyskusję sobie pozwolicie. Czyli może kogoś do takiej rozmowy o łapu-capu zaprosicie. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny. To znaczy, że skaczemy z literki na literkę w polskim alfabecie i rozmawiamy o wyrazach, które rozpoczynają się właśnie tymi kolejnymi literkami. Nadszedł czas na literkę G i tą literą rozpoczyna się wyraz bardzo wdzięczny, jeden z moich ulubionych i mam nadzieję, że wasz również. Jeżeli jeszcze tego wyrazu nie polubiliście, to może dzisiaj to się zmieni. Ten wyraz to groszek, zielony, pachnący groszek. Tak właśnie z tym może się to słowo kojarzyć, bo przecież groszek to jest właśnie nazwa rośliny, zielonej, pięknej, często pachnącej, ale także chrupiącej. Owoce tej rośliny chrupiemy w sałatkach, do obiadu, przy różnych okolicznościach, przy różnych okazjach. Pewnie niedługo będziemy mogli zacząć już jeść świeży groszek, tegoroczny, a nie tylko groszek z puszki. No właśnie, bo groszki mogą być z puszki, mogą być mrożone, mogą być konserwowe. Na rozmaite sposoby podaje się groszki, czyli owoce tej rośliny. Ale przecież groszkiem nazywamy także czasami małe, okrągłe cukierki, chociaż wcale nie są to owoce rośliny. Tylko takie małe, okrągłe cukierki kupuje się w sklepie, one są zapakowane w torebki. No i przyznajmy to, zbyt zdrowe nie są. A dlaczego się jej nazywa groszkami? Dlatego, że z wyglądu przypominają te zielone, chrupiące kuleczki roślinne. Czyli tutaj nie ma związku zdrowotnego, bo ten zielony groszek jest bardzo zdrowy. Jest natomiast podobieństwo wyglądu.

wyglądu. Wreszcie mamy groszek ptysiowy. Jeszcze inna rzecz do jedzenia. Jak na pewno wiecie, groszek ptysiowy to są takie drobne kuleczki sparzonego ciasta, które się dodaje do zup. I nie dlatego, że mają związek zdrowotny czy smakowy z cukierkami, tylko dlatego, że są okrągłe. Wiele okrągłych kuleczek to są groszki. Ale przecież groszek to są także kropki. Na tkaninie, na tapecie, na materiale można mieć sukienkę w groszki, można mieć bluzkę w groszki. To jest bardzo modny deseń, czyli wzór. Gdy ktoś ozdabia coś, na przykład tapetę, ścianę, okładkę zeszytu lub coś jeszcze innego właśnie groszkami, czyli jeżeli ktoś rysuje groszki gdzieś, żeby ozdobić jakiś kawałek materiału, to groszkuje. Groszkowanie to jest właśnie ozdabianie deseniem w groszki. No i coś groszkowego to jest właśnie coś w groszki, coś, co ma narysowane kropki, czyli te groszki. Albo groszkowy to jest jasnozielony. Tutaj to słowo może nawiązywać też do naszego pierwszego groszku, tego roślinnego. Ciekawa jestem, jakie groszki najbardziej lubicie spośród tych, o których wam opowiedziałam. Może spróbujecie je narysować? Czy jakieś słowa kojarzą się wam z groszkami? A może jakaś bajka, na przykład o księżniczce na ziarnku grochu, czyli właściwie groszku? Może tę bajkę sobie przypomnicie? Spróbujcie nad tym jednym małym, ale jakże ważnym groszkiem się zastanowić. Może jeszcze jakieś inne tajemnicze światy on wam otworzy. Powodzenia i do usłyszenia!

wieści tej tok, przez pustynię i mrok, płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask, brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, si nadal, lod dywanem do gwiazd, dajcie

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień podróżniczy, czyli dzień, w którym odwiedzamy różne miejsca na mapie Polski, a czasami także na mapie Europy, a nawet na mapie świata i opowiadamy sobie o tym, skąd się wzięły nazwy tych miejsc, czyli jakie tajemnice, jakie zagadki tkwią w nazwach, którymi się zajmujemy. Proponuję, żebyśmy pojechali dziś tak trochę na południe Polski, ale nie całkiem, nie tak najbardziej. Południe Polski to jest ten kawałek na dole mapy. Gdybyśmy kształt Polski mieli postawić na podstawce, to południe to jest ten pasek, który przylega do podstawki. Więc aż tak daleko nie jedźmy, ale trochę na południe, patrząc od Warszawy, się przenieśmy i pojedźmy do województwa świętokrzyskiego i do jego stolicy, którą są Kielce. Województwo świętokrzyskie, wiecie dlaczego tak się nazywa? Oczywiście, albo może to wcale nie jest oczywiste, nazwy zawdzięcza górom świętokrzyskim. To nie są jakieś ogromnie wysokie góry, ale jednak góry.

A dlaczego Góry Świętokrzyskie tak się nazywają? Ano dlatego, że na jednym z najwyższych szczytów właśnie tych gór mieści się klasztor zwany Świętym Krzyżem. I od nazwy tego klasztoru pochodzi właśnie nazwa Gór Świętokrzyskich. Od nazwy Gór Świętokrzyskich wzięła się nazwa województwa. Najwyższe szczyty Gór Świętokrzyskich są dwa – Łysica i Łysa Góra. No ale właściwie dlaczego one są łyse? Bo tę łysość słychać w ich nazwach. Czy miały kiedyś włosy i nagle wyłysiały? Te włosy straciły? No chyba nie, bo jednak góry włosów nie mają. Ale mają coś, co metaforycznie, czyli tak przenośnie, przypomina włosy, czyli drzewa, w ogóle jakaś roślinność. Rośliny, które porastają różne góry, tak przenośnie to są takie włosy gór. No i jeżeli tak sobie będziemy o tym myśleli, to coś tutaj jest na rzeczy. To ta Łysica i Łysa Góra, oba te szczyty, rzeczywiście jakoś wyłysiały. O co chodzi? Chodzi o to, że szczyty obu tych gór niemal otaczają takie pola skał. Wielkie, łyse, kamienne placki. Na tych plackach nie rosną żadne drzewa i w ogóle prawie żadne rośliny. Gdy tam się pojedzie i gdy się obejrzy to z bliska, te miejsca nazywają się Gołoboża, to naprawdę robi to wrażenie. Wielkie, łyse, kamienne placki. I stąd właśnie nazwa tych gór. Łysica i Łysa Góra. Stolicą województwa świętokrzyskiego jest miasto piękne, zielone, które się nazywa Kielce. I to jest nazwa ciekawa, może nas zwieść na manowce. Jeżeli tak sobie pomyślimy, Kielce, z czym się mogą kojarzyć? Jeżeli przyjdzie wam do głowy tutaj słowo kły, to dobrze, to jest bardzo dobry trop. Rzeczywiście Kielce mają jakiś związek z kłami, ale wcale nie z kłami zwierzęcymi. O nie, na szczęście nie było nigdy takiej historii, że na przykład w Kielcach z klatki wypuszczono jakieś groźne, dzikie zwierzę, które z kłami rzucało się na mieszkańców. Nigdy czegoś takiego nie było. Nie o takie kły chodzi. Chodzi o coś innego. A o co? Już wyjaśniam. Otóż w dawnym języku polskim, wiele setek lat temu, mieliśmy wyraz kieł, taki jak dzisiaj, ale ten wyraz kieł dawny oznaczał coś innego. Nazywał jakąś ostrą rzecz, to co kłuje. Kieł kłuje. To zresztą jest logiczne, jakoś nam się zgadza, prawda? I tym słowem kieł nazywano między innymi części roślin, części nowych roślin wystające z ziemi, czyli po prostu kiełki. Gdy dzisiaj mówimy kiełki, mamy na myśli chyba przede wszystkim te takie właśnie nowe rośliny, te zalążki roślin, które się sprzedaje w sklepach albo które się hoduje samemu i które się zjada. To też są kiełki, ale kiełkami nazywamy przecież w ogóle rośliny właśnie kiełkujące, czyli wykluwające się z ziemi, przecinające tym ostrym zakończeniem ziemię i wydobywające się na powierzchnię. To są kiełki, dzisiaj jeden kiełek, a kiedyś jeden kieł. Dzisiaj słowo kieł zdrabniamy właśnie do tej postaci dobrze nam znanej. Kieł, kiełek. I w liczbie mnogiej te kiełki. Ale kiedyś zdrabniano ten wyraz kieł inaczej. Był kieł, a mały klec i kilka tych małych to kielce. I właśnie od tej formy kielce, dawnej formy kielce, która znaczy to samo, co dzisiejsze kiełki, czyli te pędy nowych roślin, pochodzi nazwa miasta. Ciekawe, prawda? Gdyby nie badania historyków języka, to prawdopodobnie byśmy na to nie wpadli, bo tak bardzo pochodzenie tego słowa, pochodzenie tej nazwy ukryło się w zakamarkach języka polskiego. Dodam jeszcze, że gdy sobie myślimy o samych Kielcach jako o mieście i gdy kojarzymy samo to miasto z jego nazwą, to musimy wpaść na taki trop, że prawdopodobnie te Kielce oznaczały jakieś podmokłe

tereny, na których rosły różne krzaczki. A w tych krzaczkach było pełno kiełkujących roślin. Prawdopodobnie tak na początku, przed wiekami, wyglądały kielce. I prawdopodobnie właśnie tym kiełkującym roślinom w krzaczkach, na podmokłych terenach, to miasto zawdzięcza właśnie swoją nazwę. Ciekawa jestem, czy byliście kiedyś w Kielcach i w Górach Świętokrzyskich. Jeżeli nie, to naprawdę, naprawdę warto. To jest piękna, zielona okolica, warta zwiedzania. Jeżeli uda wam się namówić rodziców albo kogoś innego dorosłego, żebyście pojechali tam chociaż na krótką wycieczkę, to naprawdę się nie zawiedziecie. Bardzo was do tego zachęcam, a także do pisania pamiętnika z podróży, bo takie wakacyjne przygody, podróże także językowe, naprawdę mogą ku pamiętnikom nas skłaniać. Więc powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. I w naszej rundce alfabetycznej jesteśmy przy literze C, a więc mamy dzisiaj słowo na C. Jakie to słowo? Aha, ciekawe, tak mi się wydaje, chociaż słowo ciekawe też zaczyna się na literę C, to nie o nie mi chodzi. Chodzi mi o wyraz cedzić. Ciekawa jestem, czy znacie ten wyraz cedzić. Ma on trzy znaczenia. Po pierwsze, cedzimy coś, gdy przepuszczamy jakiś płyn przez filtr, na przykład sito, po to, żeby ten płyn oczyścić, albo żeby oddzielić jakieś rzeczy, które w nim pływają. Wyobraźmy sobie na przykład, że mamy ugotowaną w garnku zupę, a w niej pływają marchewki, pietruszki, ziemniaki, rozmaite kawałki. Nie chcemy jednak tych kawałków jeść razem z płynem. A więc przelewamy zupę przez sito, tak, że te kawałki, marchewki, ziemniaki itd. zostają na sitku, a przelatuje sam płyn. I właśnie to jest cedzenie. Cedzenie w tym pierwszym znaczeniu. Mamy też znaczenie drugie. Gdy cedzimy na przykład herbatę, to znaczy, że pijemy ją powoli, małymi łykami. Możemy cedzić herbatę, możemy cedzić wodę ze szklanki, możemy cedzić sok, czyli tak powolutku pić. Wolno i małymi łykami. Sączyć to jest słowo, które ma podobne znaczenie do tego naszego drugiego cedzenia. No i wreszcie cedzić to bardzo wolno wymawiać słowa, oddzielając je przerwami. Tak, jakbyśmy kapali słowo po słowie. Tego aż trudno słuchać, prawda? Bo to, co przed chwilą wam zaprezentowałam, to właśnie było cedzenie słów. Czasami to jest przydatne, gdy chcemy zwrócić uwagę słów.

słuchaczy na to, co mówimy, gdy chcemy podkreślić, że to, co mówimy, jest ważne, ale jeżeli tak ktoś cały czas cedzi słowa, to staje się to nie do zniesienia. Mamy również wyraz cedzidło. Cedzidło to jest inaczej cedzak, czyli taki przyrząd, który służy do cedzenia, ale cedzenia zupy, a nie herbaty, ani nie słów. No i mamy również słowo cedziny. Cedziny to jest to, co zostaje na przykład na sitku po odcedzeniu jakiegoś płynu. Czyli gdybyśmy tę naszą zupę przecedzili, to cedzilibyśmy ją przez cedzidło, a na sitku, na tym cedzidle zostałyby cedziny, czyli te rzeczy, te kawałki warzyw, które w zupie nam pływały, a których nie chcemy jeść. Ciekawa jestem, czy coś wam się z cedzeniem kojarzy? Czy kiedyś sami coś cedziliście? Które cedzenie najbardziej przypadło wam do gustu? Pomyślcie o cedzeniu, cedzidłach, cedzinach i może jeszcze o innych rzeczach, które wam teraz przychodzą do głowy, a które wiążą się właśnie z tym naszym dzisiejszym słowem. Powodzenia i do usłyszenia!

muszę walić z pani jechać już. Teraz w Grecji znajdę szczęście. Kto mnie lubi, znajdzie mnie też tu.

0: Olha, olha, olha, olha.
1: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, doskonale to wiecie, rozmawiamy sobie o literach polskiego alfabetu i o wyrazach, które rozpoczynają się tymi właśnie literami. Dotarliśmy w naszej przygodzie i w naszej podróży alfabetycznej do litery T. Wiele słów rozpoczyna się literą T. To jest jedna z większych liter polskiego alfabetu, większych w tym sensie, że rozpoczyna dużo, dużo wyrazów. A jakiż to wyraz na T czeka na was dzisiaj? Ha. To jest wyraz, który pozornie nie kojarzy się z zimą, a zimę mamy przecież w kalendarzu i za oknem, ale tak naprawdę jakieś związki tego słowa z zimą da się odnaleźć. A jakież to słowo? Proszę bardzo, to jest wyraz traktor. Możecie zapytać, przecież pani literce chyba się coś pokręciło. Jak to, pani literko, traktor miałby się wiązać z zimą? A? Już wyjaśniam. Otóż chodzi o to, że słowo traktor, tak jak bardzo dużo wyrazów naszego języka, ma kilka znaczeń. W pierwszym znaczeniu to jest oczywiście taki pojazd mechaniczny o bardzo dużej sile pociągowej i dlatego nazywamy go także ciągnikiem. To jest taki pojazd, który służy w gospodarstwach do wykonywania bardzo wielu, bardzo ciężkich prac

zwłaszcza polowych. Traktorem możemy ciągnąć różne przyczepy, wozy, samochody nawet. Możemy także ciągnąć maszyny rolnicze. Traktor ma tak dużą moc, że wszystko to wykona. I taki traktor, jak powiedziałam, nazywamy ciągnikiem. Ale to nie koniec, bo traktor to również jest nazwa buta. Buta na grubej, gumowej podeszwie i to jest podeszwa, która ma specjalny kształt, jest specjalnie uformowana. Jak użyjemy słowa traktor w znaczeniu but? No na przykład pojawi się ono w zdaniu: lubię chodzić w traktorach. Mam czarne traktory, czerwone traktory i traktory w kwiatki. Czyli w tym zdaniu opisuje swoje buty, trzy pary swoich butów. Czarne, czerwone i w kwiatki. Takie traktory mogą być albo wysokie, nad kostkę, takie nawet do pół łydki, albo mogą być płaskie, takie nawet nie sięgające kostki. Najważniejsze jest to, na jakiej są podeszwie. No i właśnie podeszwę takiego buta również nazywamy traktorem. Mówimy but na traktorach. Ale but na traktorach to nie jest but, który stoi na maszynach rolniczych, tylko to jest właśnie but, który ma taką podeszwę, że są w niej głęboko wyżłobione rozmaite rowki. I teraz wyobraźcie sobie taką grubą, grubą podeszwę z głębokimi żłobieniami i wyobraźcie sobie, że idziecie po śniegu w takich właśnie butach. No od razu łatwo sobie wyobrazić, że taki właśnie but z taką podeszwą zostawia na śniegu piękne, głębokie ślady. Takie ślady, których nie można przeoczyć. To są ślady mocne, dlatego że ta podeszwa buta na traktorze właśnie ma tak głębokie żłobienia, że one pięknie się odciskają na śniegu. Tworzą nawet takie szlaczki. Jeżeli macie buty na traktorach, kozaki na traktorach, nawet półbuty na traktorach, to możecie sami na śniegu pięknie malować, rysować różne szlaczki. Nawet maszyna nasza, traktor, czyli ciągnik, która ma też ogromne koła, a opony tych kół też mają takie głębokie żłobienia, nawet taka maszyna może w pewnym sensie rysować szlaczki na śniegu. I w ten oto sposób bardzo łatwo i chyba też przyjemnie dla oka możemy połączyć traktor, chyba w każdym ze znaczeń, z zimą, bo zimą przecież mamy, a przynajmniej chcielibyśmy mieć, śnieg. Ciekawa jestem, czy kojarzą Wam się z czymś jeszcze traktory? Czy macie buty na traktorach? Czy lubicie chodzić na traktorach? Czy widzieliście kiedyś ten prawdziwy traktor, czyli ciągnik, czyli maszynę? Z czym Wam się jeszcze traktor kojarzy? Co chcielibyście o tym komuś opowiedzieć? Pomyślcie, przemyślcie i opowiedzcie. Powodzenia i do usłyszenia.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

znaczy dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach tkwiących w języku. I te barwne powiedzonka czasami pobudzają wyobraźnię, zwłaszcza te, które wywodzą się od słów zupełnie zwyczajnych, zupełnie normalnych. Nie pomyślelibyśmy, że w tych normalnych słowach kryje się coś niezwykłego, a jednak tak.

jest. I dlatego proponuję Wam dzisiaj rozmowę o pewnym bardzo zwykłym, całkowicie zwykłym słówku. I to w dodatku krótkim, czyli można powiedzieć mało liter, zwykła treść, ale jakże niezwykły potencjał frazeologiczny. To słówko składa się z czterech liter. N-O-W-O. Już wiecie, jakie to jest słówko, prawda? Chodzi o wyraz nowo. Nowo. Bardzo często ten wyraz słyszymy, kojarzy się z nowością, oczywiście, i to jest dobry trop. A kiedy tego wyrazu używamy? No na przykład, gdy mówimy o nowo wybranym przewodniczącym, albo gdy mówimy o nowo odkrytym lądzie, jeżeli są jeszcze jakieś lądy do odkrycia, albo gdy mówimy o nowo wybudowanym osiedlu. W takich sytuacjach stosujemy właśnie słówko nowo, które pokazuje, że coś dopiero co, niedawno, świeżo się wydarzyło, dlatego jest jeszcze nowe. I z tym właśnie słówkiem nowo wiąże się kilka powiedzeń, kilka frazeologizmów, które warto znać i warto je stosować. Jak zwykle frazeologizmy warto stosować. Przede wszystkim mamy takie powiedzenie: ktoś się czuje jak nowo narodzony, albo ja się czuję jak nowo narodzona, może ty się czujesz jak nowo narodzony, każdy może się czuć jak nowo narodzony. Tylko co to właściwie znaczy? Czy chodzi o to, że rzeczywiście mamy się urodzić po raz drugi? No nie, to jest niemożliwe. Ale gdy tak mówimy, to wcale nie chodzi o takie dosłowne urodzenie się po raz drugi, tylko chodzi o samopoczucie. Ten, kto się czuje jak nowo narodzony, czuje się rześko, zdrowo, czuje się wspaniale, ma doskonały humor, czuje, że świat może zawojować. No naprawdę, czuje się jak nowo narodzona. Mam tyle sił, jakby jeszcze nic mnie nie zmęczyło, jakby całe życie było jeszcze przede mną, jakbym miała siły na całe jeszcze życie. Właśnie jak nowo narodzony człowiek. Więc taką treść mamy w tym powiedzeniu, w tym frazeologizmie. Bardzo bliskie jest mu powiedzenie, jakby się na nowo świat narodził. Ha, jeżeli się czujemy tak, jakby się na nowo świat narodził, już nie my, tylko świat, przekazujemy bardzo podobną treść. Czujemy się znowu tak zdrowo, tak rześko, jakbyśmy się od nowa pojawili na świecie, jakby nic nas jeszcze nie miało prawa zmęczyć. Czujemy się, jakby na nowo świat się narodził. Jest też powiedzenie podobne, choć niesie trochę inne znaczenie. Czujemy się jak nowo narodzone dziecko. Czuć się jak nowo narodzone dziecko. Wydawałoby się, że to znaczy coś podobnego do tej rześkości, do tego zdrowia, do tego nowonarodzonego świata, ale jest trochę inaczej. Gdy mówimy, że czujemy się jak nowonarodzone dziecko, to właściwie czujemy się bezradni. Nie jesteśmy jeszcze niczego świadomi, no bo takie dziecko, które dopiero co się urodzi, ono jeszcze niewiele wie, a właściwie nic nie wie. Dopiero się pojawiło na świecie i jeszcze w niczym nie jest zorientowane. Więc tutaj trzeba uważać, bo to właśnie powiedzenie, ten frazeologizm, niesie trochę inną treść. No i wreszcie możemy powiedzieć, że rozpoczynamy życie na nowo. Albo od nowa. To jest ostatnie z naszych dzisiejszych powiedzeń. Co to właściwie znaczy, że rozpoczynamy życie na nowo albo od nowa? Przecież nie chodzi o to, że rodzimy się po raz drugi. Nie, nie, nie. Ale gdy tak mówimy, to świadczy to o tym, że podjęliśmy decyzję, że zaczynamy żyć teraz lepiej, inaczej. Tak, jakbyśmy się nowo urodzili, jakbyśmy się urodzili po raz drugi i jakbyśmy dostali drugą szansę na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. To jest taka przenośnia, tak sobie myślimy i ujmujemy to w powiedzenie rozpocząć życie od nowa albo na nowo. Podejmujemy decyzję, że zaczynamy żyć lepiej, inaczej niż dotąd, że zmieniamy swoje postępowanie, zmieniamy sposób bycia. Dlaczego? No bo pewnie się okazało, że to, jak dotąd postępowaliśmy, jednak wcale nie było takie dobre. Na przykład źle się czuliśmy z tym,

robiliśmy. Albo sprawiliśmy komuś przykrość. Albo coś się nie układało po naszej myśli i nie umieliśmy temu zaradzić. Jeżeli rozpoczynamy życie od nowa, to odcinamy to, co było kreską i zaczynamy działać tak, żeby nam i innym z nami było przyjemniej. Ciekawa jestem, co wy ostatnio zrobiliście od nowa albo na nowo, albo czy czuliście się kiedyś jak nowo narodzeni, a może jak nowonarodzone dziecko? Spróbujcie pomyśleć o różnych sytuacjach, w których można użyć właśnie tych powiedzeń związanych ze słówkiem nowo. Pomyślcie o tym i zobaczycie, jak od razu otwierają się wam nowe przestrzenie wyobraźni. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Szły raz drogą trzy kaczuszki grzeczne, że aż miło. Jedna biała, druga czarna, a trzeciej nie było. Na spotkanie tym kaczuszkom dwie znajome wyszły. Pierwsza z krzaków, druga z sieni, trzecia prosto z Wisły. Aż tu jeszcze jedna idzie bardzo
1: wesolutka.
0: Idzie sobie, podskakuje, a ta druga smutno. Siadły wszystkie na ławeczce, wtem dziewiąta krzyczy:
1: pięć

0: byłam pierwsza, przyszłam szósta. Teraz jestem siódma.
1: I nie mogł się doliczyć, nic nie wyszło z tego. Więc do domu, choć to kaczki, wróciły gęsiego.

0: to promocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawałowska.
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzień dobry, pora wstawać. Minuta po godzinie 8. Marta Kawalec i Ania Jończyk zapraszają na poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

Oj, tych przygód i wędrówek pewnie nie brakuje w wakacje, więc mam nadzieję, że również z Polskim Radiem Dzieciom będziecie mieli okazję trochę popodróżować. A dzisiaj witam Was bardzo serdecznie już z samego rana, 9 sierpnia. Zostało nam do końca wakacji, nie wiem czy Wam mówić czy nie, to może Wam powiem. 3 tygodnie i 1 dzień. To dużo czy mało? Trudno powiedzieć. W każdym razie, no nie połowa, ale trochę mniej, ale to wciąż jeszcze 3 tygodnie i 1 dzień, to znaczy więcej niż trwają ferie zimowe. Także myślę, że chyba całkiem sporo czasu, żeby móc wykorzystać go na jakieś ciekawe atrakcje i przygody. 9 sierpnia możecie złożyć życzenia tym, którzy dzisiaj obchodzą imieniny, a są to Roman, Irena, Edyta, Teresa, Jan, Ryszard, Julian, Romuald, Marcjan, Marcelina, Klarysa i Miłoard. Więc takie osoby dzisiaj obchodzą imieniny. Możecie im narysować laurkę, możecie do nich zadzwonić. Jeżeli to jest wasz wujek, ciocia, sąsiadka, a może kolega albo koleżanka, no to dzisiaj życzenia się przydadzą. A co oprócz tego? Oprócz tego dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na świecie i dzień, mam nadzieję, że wszystkich z nas, bo to dzień miłośników książek. No a kto nie lubi czytać albo oglądać, albo słuchać książek? Bo przecież są audiobooki, są rodzice, którzy nam przeczytają książki, no i są książki z obrazkami, które możemy oglądać, więc Dzień Miłośników Książek, także dzisiaj dzień każdego z nas, mam nadzieję tego, który słucha Polskiego Radia Dzieciom, bo to są oczywiście słuchacze wyjątkowi, niesamowici, także wszystkiego najlepszego tym, którzy bardzo lubią książki. A oprócz tego została nam jeszcze pogoda na dziś, tak żebyście nie musieli już wstawać, otwierać oczu i sprawdzać, jaka jest pogoda na termometrach, to Wam powiem. Więc na razie jest jeszcze tak rześko. 19 stopni, najczęściej powtarza się ta temperatura, bo i Warszawa, i Łódź, i Gdańsk, i Koszalin, i Kraków, i Wrocław ma teraz na termometrach 19 stopni, ale już powoli tych stopni będzie przybywać, bo już w Poznaniu jest 20 stopni, a w południe 22, a nawet 26 najcieplej we Wrocławiu, a potem po południu, czyli wtedy, kiedy już zupełnie słońce nam przygrzewa, no to już 26 stopni pojawi się też na północy, czyli w Koszalinie, niewiele mniej w Gdańsku 24, no i w Krakowie na południu też 26, Lublin 24, Warszawa 25, także ciepła, piękna pogoda. Pogoda dzisiaj. Mam nadzieję, że wykorzystacie ten niedzielny dzień na jakieś fantastyczne atrakcje. My Wam też coś podpowiemy, także zostańcie z nami do godziny 10:00. Bawimy się razem w poranku w Polskim Radiu Dzieciom, a zatem z nami nie ma nudy. No to teraz wyruszyć czas.

No to skoro wyruszać czas, no to wstajemy, drodzy słuchacze, otwieramy oczy, podnosimy się, możemy się trochę porozciągać, no i myślę, że jesteście już gotowi na kolejną porcję jakichś ciekawostek, rozmów. No i oczywiście będziemy też podróżować dzisiaj, ale na razie nie musicie wychodzić z domu, na razie wystarczy wyobraźnia, pomyślcie o swojej wymarzonej wakacyjnej wyprawie. Być może ona już się odbyła, a może jeszcze wciąż na Was czeka. Gdzie byście najbardziej teraz chcieli wyruszyć? Nad morze? Do lasu? Nad jezioro? A może do jakiegoś zupełnie nieznanego miasta? Gdzieś bardzo daleko. Czasami, kiedy z Wami rozmawiam, to podajecie takie naprawdę bardzo egzotyczne kierunki, gdzie chcielibyście wyruszyć. A teraz, gdybyście tak mieli sobie pomyśleć, gdzie najbardziej chcielibyście być w ten niedzielny poranek, gdybyśmy mieli taką kapsułę czasu i moglibyśmy się przenieść w jakieś miejsce, to gdzie by to było? I jak wyobraziliście sobie już? Czy to będzie jakaś Afryka, a może Antarktyda, żeby trochę się ochłodzić, a może zupełnie bliskie miejsce? Może chcielibyście być na przykład u

babci, albo na przykład na pikniku nad jeziorem. No właśnie, no to może pójdziemy tam. Może wyruszymy w to miejsce, dokąd wy chcecie teraz pojechać. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia, ale już teraz chciałabym wam zadać zagadkę. Zagadka, która może doprowadzi nas w to miejsce, do którego ja chciałabym was dzisiaj zabrać. No to uwaga, słuchamy. Rozmawiamy tam z echem. Przyrodę podziwiamy, idąc trudnymi szlakami, ich szczyty zdobywamy. Co to może być? Rozmawiamy tam z echem, przyrodę podziwiamy, idąc trudnymi szlakami, ich szczyty zdobywamy. Ciekawa jestem, czy już wiecie. 22 645 2055. Jeżeli wiecie, to dzwońcie.

0: konie na nieboskłonie to wyjątkowa piosenka, o której tylko chwilę wam opowiem, bo oprócz tego, że wykonywała ją Magda Frączewska, czyli córka znanego nam Piotra Frączewskiego, to ukazała się ona na jej albumie muzycznym pod tytułem Wow 36 lat temu, czyli dosyć dawno, bo to w tym czasie ukazywały się nie płyty, ale kasety i na stronie B. Na stronie B znalazła się właśnie ta piosenka Konie na nieboskłonie. No i oprócz tego, że zaśpiewali ją rodzina Frączewskich, to muzykę napisała do tej piosenki Maria Jeżowska, a słowa Jacek Cygan, więc no taki przebój do tej pory, jak widzicie, wciąż jest na naszej antenie i myślę, że jest wam całkiem dobrze znany. No dobrze, ale wracamy w takim razie na ziemię, bo skoro mówiliśmy o nieboskłonie, to wracamy na ziemię i przed chwilą zadałam wam zagadkę. Rozmawiamy tam z echem, przyrodę podziwiamy, idąc trudnymi szlakami, ich szczyty zdobywamy. Ciekawa jestem, czy odpowiedź na tą zagadkę zna Natalka. Dzień dobry, Natalko.
1: Dzień dobry, to są góry.
0: Góry, o, od razu wiedziałaś. To było trudne, czy nie?
1: Nie, to było łatwe, skojarzyłam się właśnie ze szlakami.
0: A no właśnie. Czy tobie zdarzało się kiedyś chodzić po jakichś szlakach górskich?
1: Tak, te wakacje byłam na Bukowej Górze i tam było słychać echo, jak mówiłam.
0: O, pięknie. I chodziłaś właśnie szlakami górskimi, a jakiego koloru, pamiętasz, może te szlaki były?
1: To znaczy ta góra nie była aż taka wysoka.
0: A, rozumiem. Nie było jeszcze
1: właśnie. Ale nie pamiętam, ile miałam metrów. Chyba 600 ile.
0: No ale trochę trzeba było się spocić, żeby tam wejść, tak?
1: Tak, trochę trzeba było się wspinać po schodach tam wysokich.
0: Mhm. No i powiedz mi, co czułaś, kiedy weszłaś na sam szczyt tej góry?
1: Że już ją zdobyłam. Że udało mi się osiągnąć cel.
0: No i w nagrodę jeszcze.
1: I tam odpoczywałam.
0: No właśnie, a w nagrodę piękne widoki były, tak?
1: Tak, piękne pola. Tam z góry było widać pola, pojedyncze drzewka.
0: No właśnie, dokładnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w Polskim Radiu Dzieciom. O górach, o chodzeniu po górach. Kogo tam można spotkać?
1: A kiedyś byłam jeszcze na Jaworzynie Krynicy, ale nie doszłam na sam szczyt, bo było bardzo wysoko.
0: Mm-hmm. A pogoda? Jaka była
1: kiedy
0: pogoda?
1: Dzisiaj?
0: Wtedy, kiedy byłaś na Jaworzynę, kiedy wchodziłaś.
1: Ładna była.
0: Ładna. Mm-hmm.
1: Słonecznie.
0: Bo czasami to pogoda potrafi nam trochę pokrzyżować nasze plany. W górach często ta pogoda się zmienia.
1: I można podziwić na przykład te Jaworzyny i topy.
0: O, no właśnie. Czyli może to będzie jakiś plan na przyszłość, żeby tym razem dojść na sam szczyt.
1: Chciałabym, a tam też można wjechać gondolą.
0: O, to ciekawe. Mhm. No a kiedy chodzi się tak po górach, to też oprócz tego, że mamy jeszcze właśnie piękne widoki, możemy spotkać kogoś ciekawego, możemy znaleźć jakieś ciekawe miejsce. No i oczywiście pewnie dużo zdjęć przywieźć z takiej wyprawy.
1: No tak. Mm-hmm. Ja tam właśnie z Bukowej Góry mam bardzo dużo zdjęć.
0: Czyli przypominają ci.
1: Robiłam nawet zdjęcia tabliczką.
0: Jakim tabliczką?
1: Tam było opisane, jakie zwierzęta, rośliny występują.
0: Mm-hmm. No tak, czyli oprócz tego można się jeszcze dowiedzieć właśnie, kto w tych górach oprócz nas może się znaleźć. Gdzieś może za krzakami, za drzewami, za lasami mogą tam właśnie mieszkać różne dzikie zwierzęta. A czy ty wiesz, jak powinniśmy się przygotować na taką wyprawę w góry? Pewnie już byłaś, no to już pewnie wiesz, co jest ważne.
1: Trzeba zabrać odpowiednie obuwie, odpowiednie ubranie, termos, czyli najlepiej wodę, odpowiednie jedzenie. Ja wziąłam

0: też lupę.
1: O.
0: Ale też można wziąć lornetkę.
1: Mm-hmm. Lupa ale to bardziej dorośli, tak?
0: Była za duża, żeby pooglądać różne na przykład owady pod lupą albo różne rośliny.
1: Czyli jesteś bardzo dociekliwa, skoro wzięłaś lupę.
0: Tak.
1: Udało tam ci się jakieś ciekawe okazy znaleźć?

0: No, żeby to była taka ładna, jako para na pamiątkę.
1: Rozumiem, czyli teraz ta kora przypomina ci, że byłaś właśnie gdzieś na szlaku.
0: Na Bukowej Górze.
1: Mhm. Pięknie. No właśnie, to jest też bardzo istotne, co powiedziałaś, że taka kora leżała, czyli nie zdzieramy tej kory z drzewa, ale skoro już spadła, to nie szkodzi właśnie zabrać ją ze sobą. Tak jak czasami kamyki możemy jakieś ładne zabrać z potoku, one takie są bardzo błyszczące i gładkie. Masz może jakieś kamyki?
0: Takie kamyczki, one są nieprawdziwe z zamku z Roksztynu.
1: O, mhm. No, czyli trochę tych...
0: To była jaka pamiątka, kupiłam po prostu.
1: Rozumiem, trochę tych pamiątek już
0: takim
1: masz.
0: I chciałam kieliszku.
1: Mhm. Natalko, no to rozumiem, że już trochę jesteś zaprawiona w takie górskie wycieczki. Dzisiaj trochę pozwiedzamy, zobaczymy, co na takich górskich wycieczkach może nas spotkać. Także zostań z nami, a teraz może chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić.
0: Chciałabym pozdrowić całą swoją rodzinę, całe Polskie Radio dzieciom, wszystkich słuchaczy, moją koleżankę Madzię, moją kolegę Sebastiana, koleżankę Andrzeja, oczywiście panią, wszystkie krasnoludki, wszystkie dzieci i zwierzę roku 2026, czyli chomika europejskiego.
1: O! Pięknie to powiedziałaś. Oczywiście chomik europejski, czyli zagrożony gatunek. Można trochę o nim też posłuchać na naszych podcastach Polskie Radio. Dzieciom, dzieciaki kochają zwierzaki.
0: To waszych podcastów.
1: O, no to w takim razie...
0: Bardzo lubię podcasty, dzieciaki kochają zwierzaki.
1: Bardzo się cieszę z tego powodu w takim razie. Natalko, bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Bardzo się cieszę, że odpowiedziałaś na naszą zagadkę, opowiedziałaś o swoich przygodach w górach. No i oczywiście bardzo dziękuję za pozdrowienia. Ja również ciebie pozdrawiam bardzo gorąco i do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.
1: No dobrze, czyli skoro już rozwiązana zagadka, wiemy, że dzisiaj będziemy chodzić po górach, to zapraszamy na te górskie szlaki i zapraszam na piosenkę Góry do Góry, czyli małe TGD. Można się trochę poruszać, poskakać i oczywiście wspólnie pośpiewać.

Małe TGD za nami. No, skoro tak skakaliście do góry, to może właśnie zdobyliście jakiś własny szczyt możliwości, bo wyskoczyliście najwyżej, jak tylko potraficie. No, a dzisiaj wybieramy się w góry razem z Porankiem w Polskim Radiu Dzieciom. Podróżujemy po różnych górskich szlakach. I ja oczywiście, ponieważ chciałabym pójść w góry, to mam dla was również też kilka takich żartów, bo uwielbiam te żarty o bacy. Nie wiem, czy znacie taki żart. Idzie baca do sklepu mięsnego i pyta: "Czy jest kiełbasa?" "Jest, bez kicka." "Bez cego?" No, to taki żart. Jeżeli się na przykład znacie na żartach, to ja uważam, że ten jest śmieszny. Albo jeszcze ten. Turysta pyta bacę na polanie: "Baco, ile mleka dają wasze owce?" "Zależy, które. Czarne czy białe?" "No, białe." "A białe to dużo." "A czarne?" "To jest dużo." No, taki baca, myślę, że jest do spotkania podczas różnych górskich wędrówek. Ale ja mam do was takie jedno pytanie, bo ja osobiście bardzo lubię patrzeć z góry, ale na te góry to już tak niekoniecznie lubię wchodzić, więc to będzie pytanie, które mam nadzieję będzie się przewijało podczas naszej dzisiejszej audycji. Po co właściwie ludzie podróżują setki kilometrów, żeby właśnie pospacerować po górach kilka godzin, pomaszerować gdzieś po jakichś górskich szlakach. Dlaczego ktoś dobrowolnie wybiera drogę pod górę, a nie z górki? No z górki to pewnie z powrotem, ale pod górę trzeba najpierw wejść, więc po co tak się męczyć, pocić, czasami jeszcze dostawać zadyszki? Co przyciąga nas w tych górach? Będziemy dzisiaj na te pytania odpowiadać. Mam nadzieję, że już wkrótce zajrzymy też w pewne bardzo ciekawe miejsce w górach, do schroniska. Co tam się dzieje w tym schronisku? Jak wygląda życie w takim schronisku? Po co tam się chodzi? Jak wygląda poranek w schronisku? No to o tym już za chwilę porozmawiamy, także zostańcie z nami, bo będzie się działo.

0: rzeką.
1: No właśnie tak zastanawiam się, czemu nas tam nie ma, bo myślę, że dużo przyjemniej byłoby teraz pod wysoką połoniną w Wetlinie, tam gdzie znajduje się schronisko, gdzie jest pan Tomasz Ostrowski ze schroniska pod wysoką połoniną. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Witamy bardzo serdecznie. Panie Tomaszu, no nie ma nas tam, bo dzieli nas przynajmniej z Warszawy ponad 6 godzin drogi. Jaka pogoda nad Połoniną?
2: No i nad Połoninami piękne słońce.
1: Piękne słońce, czyli idealna pogoda na wędrówki.
2: Tak, zwłaszcza, że po tej fali upałów teraz przeszedł taki front opadowy i po nim jest bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie, tak idealnie do chodzenia po górach.
1: Czyli pewnie schronisko pęka w szwach.
2: Tak, tak, tak, schronisko pęka w szwach. Myślę, że Bieszczady też troszkę teraz po tym takim lipcu niepewnym, też jeśli chodzi o turystów, to myślę, że teraz w sierpniu będzie lepszy czas.
1: Panie Tomaszu, proszę nam przede wszystkim powiedzieć, co to jest takie schronisko, które możemy gdzieś mijać na górskich szlakach? Czym ono się różni od takiego zwykłego hotelu?
2: No, przede wszystkim troszkę pewnie formą prowadzenia tego obiektu przez gospodarzy, ale też i tym, w jaki sposób ono tak na co dzień funkcjonuje. To jest trochę takie połączenie miejsca, gdzie można po prostu przyjść na herbatę czy na szarlotkę, miejsca, gdzie można przyjść i zanocować, miejsca, gdzie można przyjść zjeść obiad, albo na przykład, nie wiem, podczas złych warunków pogodowych się po prostu na chwilę schronić.
1: No teraz, kiedy tak patrzę, jak wygląda schronisko pod wysoką połoniną, to naprawdę bajkowe miejsce pośród gór, na takim trochę odludziu, tak? Schroniska zwykle znajdują się w takich miejscach, gdzie właśnie mają pomóc nam przetrwać jakąś trudny moment w górach.
2: No tak, zwłaszcza te schroniska, które czy tu w Bieszczadach, czy w innych pasmach naszych górskich, znajdują się w wyższych partiach gór, to oczywiście tak. Nasze schronisko leży bardziej w dolinie, ale jest, tak jak właśnie wcześniej pani wspomniała, oddalone od zabudowań. Mamy tutaj taką enklawę, takie wypłaszczenie, polany, piękne drzewa i zupełnie jesteśmy

0: poza miejscowością, więc nie słyszymy tej miejscowości. To też powoduje, że niektórzy, będąc w Wettinie wiele razy, nawet do nas nigdy nie słyszeli i nigdy nie trafili, więc jak trafiają, to są zszokowani, że takie miejsce w samej Wettinie się znajduje.
1: To jak daleko macie do najbliższej miejscowości?
0: No to tutaj, tak jak powiedziałem, schronisko leży na obrzeżach miejscowości Wettina, więc to są małe tutaj odległości, ale z założenia schroniska górskie, no to miejsca właśnie, które powinny być dość znacząco oddalone od miejscowości. W przypadku naszego schroniska to jest blisko, to jest w granicach kilometra.
1: Mm-hmm. No to teraz jeszcze chciałabym zapytać trochę o historię, bo historia schroniska pod Wysoką Połoniną może nie jest zbyt długa, ale wasza rodzinna historia już całkiem tak. Jesteście od pokoleń związani z górami.
0: Tak, historia naszej rodziny to już jestem trzecim pokoleniem. Mam dwóch synów, więc mam nadzieję, że będzie i czwarte pokolenie, ale to dopiero historia nas oceni. Tak, z Wettiną i z turystyką związani jesteśmy od 57 lat w tym momencie już i tutaj to zaczęło się wszystko od mojej babci Walerii, stąd też nazwa naszego schroniska nosi imię Walerii Ostrowskiej. Później mój tato z moją mamą, no i teraz ja z moją żoną i tak to powoli się toczy i płynie, więc już długo.
1: I kto zagląda do schroniska pod Wysoką Połoniną?
0: No przede wszystkim teraz latem, przez to, że jesteśmy, co powiedziałem, na obrzeżach miejscowości, to zaglądają bardzo różni ludzie. Ci, którzy idą z plecakami, w sumie dla nich przede wszystkim schronisko jest, ale ci też, którzy bardziej stacjonarnie do Wettiny chcą przyjechać i pomieszkać w schronisku i pochodzić po prostu ze schroniska po górach, którzy przyjeżdżają no wręcz samochodem, bo tak jak powiedziałem, ta odległość dotarcia do schroniska nie jest duża. Też zaglądają tacy, którzy po prostu chcą coś zjeść, bo prowadzimy też otwartą gastronomię. Zimą troszkę to się zmienia, bo i Bieszczady zimą się zmieniają. Zimą bardziej to przypomina takie typowe schronisko, gdzie trafiają ludzie, no można by ich nazwać, którzy uprawiają turystykę kwalifikowaną. Narciarze wysokogórscy, ludzie, którzy chodzą na rakietach po Bieszczadach zimą. Też ten ruch zimowy jest znacznie mniejszy niż teraz. Znacznie mniej obiektów turystycznych w Bieszczadach jest otwartych, a my jesteśmy otwarci cały czas.
1: Trwa poranek w Polskim Radiu Dzieciom, jest 8:41, a jak wygląda poranek w Wettinie?
0: No, to powiedziałem, jest bezchmurne niebo.
1: Ale chodzi mi o to, jak poranek w schronisku.
0: To miał się taki wstęp. Poranek w schronisku, no to pierwsi turyści już poszli w góry.
1: Tak rano?
0: Bo wstali wcześniej, poszli w góry. Od 8:00 zaczyna działać w schronisku nasza jadłodajnia, więc w tym momencie ci, którzy założyli, że będą jedli śniadanie u nas, jedzą sobie śniadanie, przygotowują się w góry i będą powoli pewnie startować. A część ludzi z racji tego, że dzisiaj jest niedziela, to dzisiaj będzie pakować i wracać do domu, bo w niedzielę najczęściej następuje taka zmiana. Niektórzy kończą swoją przygodę turystyczną, tym razem w Bieszczadach, a nowi pewnie jutro od poniedziałku się pojawią.
1: Czy kiedy wychodzimy w góry, mając właśnie w planach odwiedzenie schroniska, żeby tam na przykład przenocować, to jak trzeba się przygotować? Czy trzeba mieć ze sobą wszystkie przybory? Czy w schronisku na przykład mamy pościel? Czy musimy brać śpiwory? Jak to wygląda?
0: Tutaj troszkę to zależy od danego miejsca. Są miejsca, które z założenia tej pościeli nie ma, więc wtedy trzeba mieć swój właśnie śpiwór, ale są miejsca, gdzie na przykład

0: można za dodatkową opłatą tą pościel sobie dokupić, a są miejsca, które oferują ten nocleg od razu pościelą. To tutaj, jeśli chodzi o takie przyziemne sprawy jak śpiwór, to trzeba sprawdzić w każdym schronisku. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, no to to nie hotel, więc w schronisku, do schroniska trzeba na pewno zabrać swój ręcznik, trzeba zabrać swoją kosmetyczkę, bo tutaj takich udogodnień najczęściej nie ma. No a cała reszta to podobnie jak w innych obiektach turystycznych. Kiedyś troszkę to funkcjonowało jeszcze inaczej, bo do schroniska po prostu szliśmy bez rezerwacji, prawda? Teraz troszkę te czasy się zmieniły i najczęściej ludzie jednak rezerwują to miejsce. Wynika to też z tego, że obecnie niewiele już zostało schronisk, gdzie można po prostu przyjść, a jak nie zostanie się wolnego łóżka, to po prostu śpi się na tak zwanej podłodze, na tak zwanej glebie. W naszym schronisku nadal to funkcjonuje, zwłaszcza w okresie zimowym, czyli jak zimą ktoś do nas dotrze i schronisko jest całe zajęte, to ten nocleg zawsze dostanie na tak zwanej podłodze, ale wtedy musi mieć ze sobą już na pewno śpiwór, no i karimata by się przydała, żeby się można było na czymś położyć.
1: Domyślam się, że takie schronisko żyje nie tylko w dzień, ale również w nocy. Mnóstwo osób pewnie tam śpi, więc jakieś ogniska, może jakieś granie na gitarze, czy takie rzeczy dzieją się w schronisku?
0: Oczywiście. Oczywiście. Jest to bardzo, przepraszam bardzo, mile widziane. W każdym, myślę, schronisku. Oczywiście, no, gdzieś tam jest ten moment, kiedy gospodarz przyjdzie i pewnie tupnie nogą i mówi: słuchajcie, kochani turyści, ale idziemy już spać, bo niektórzy no właśnie chcą wcześniej wstać i iść w góry, ale tak, to gitara, ognisko, to są te rzeczy, które na pewno kojarzą się ze schroniskiem i u nas też przy schronisku mamy też pole namiotowe i tam też mamy ognisko, nawet wczoraj odwiedził nas obóz wędrowny i też tam młodzież przewodnikiem śpiewała długo przy ognisku, ale oczywiście z gitarą, nie mówimy tutaj o żadnej muzyce. Takiej, niech się nazywa tą muzyka z głośnika, prawda?
1: Mm-hmm. A czy oprócz ludzi zaglądają do schroniska albo gdzieś w okolice schroniska również zwierzęta?
0: No tak, zaglądają i to myślę dotyczy każdego schroniska w jakichkolwiek górach. No zwierzyna odwiedza też schroniska, więc tutaj się trzeba liczyć z tym, że spotkamy od najdrobniejszej zwierzyny, czyli wiadomo ptaki, nie ptaki, ale wpadnie i lis, no i wpadnie czasami i wilk, zobaczyć z daleka co się dzieje, no i czasami można zobaczyć niedźwiedzia gdzieś tam chodzącego. No takie są góry, takie są Karpaty.
1: No pięknie pan o tym opowiada i myślę, że życie w takim schronisku to jest nieustające pasmo różnych przygód i spotkań z ludźmi, bo przecież codziennie odwiedzają was turyści, więc można poznać na pewno ciekawe osoby. Także domyślam się, że pewnie nie nudzicie się państwo u siebie w schronisku.
0: No tak, nudzić to się nie nudzimy, bo tam gdzie są ludzie i interakcja, to zawsze coś się dzieje, ale no na tym to polega, bo to nie jest tylko miejsce, gdzie dostajesz no, konkretną usługę i oczywiście my tutaj robimy wszystko, żeby ona była na wysokim poziomie, ale też dostajesz no, tą interakcję z ludźmi i dlatego też ludzie przychodzą do schroniska, bo chcą się spotkać.
1: Pan Tomasz Ostrowski ze schroniska pod Wysoką Połoniną był dzisiaj naszym gościem telefonicznym, bo oczywiście cały czas musi być na miejscu, żeby obsługiwać turystów w swoim schronisku, ale za to bardzo dziękujemy za to spotkanie i za tę opowieść o Wetlinie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, zwłaszcza dzieciaki.
1: Dziękujemy bardzo i mam nadzieję do zobaczenia gdzieś tam na górskich szlakach.
0: Do zobaczenia.

Państwa, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Już tylko 9 minut zostało do godziny 9, a my dzisiaj podróżujemy po górach. Byliśmy przed chwilą w schronisku w Wetlinie, gdzie mogliśmy dowiedzieć się, jak takie schronisko działa, co tam się dzieje. Już od samego rana, jak słyszeliście, można tam spotkać dużo osób, bo niektóre jedzą śniadanie, a niektóre już wyruszają na górskie szlaki. Myślę, że to na pewno piękna przygoda, chociaż ja jej nie do końca rozumiem tę przygodę, więc mam nadzieję, że jeszcze uda mi się spotkać kilka osób, które namówią mnie, żeby podjąć taki wysiłek, wziąć na plecy plecak i gdzieś tam daleko wyruszyć. To, co jest niesamowite w górach, to to, że widzimy tam nie tylko różne krajobrazy, które zmieniają się co kilkaset metrów, ale też ta pogoda, bo już kiedy wychodzimy, może nam być ciepło, ale kilkaset metrów dalej może się stać trochę chłodniej, może nawet zacząć padać deszcz, więc trzeba się przygotować na taką podróż. No ale oprócz tego też trzeba na pewno wziąć ze sobą aparat fotograficzny, bo te skały, potoki, kosodrzewina na pewno sprawiają, że chciałoby się zatrzymać takie widoki na dłużej. To, co na pewno, to to, że jednak fotografia nie oddaje dokładnie tej skali zjawiska, jaką widzimy, kiedy gdzieś tam się wspinamy albo jesteśmy właśnie już na szczycie. No a wszystko podczas jednej wyprawy, bo góry bardzo szybko się zmieniają, więc tych zdjęć możemy tam naprawdę całkiem sporo zrobić. A jeżeli jeszcze będzie okazja spotkać jakichś górskich mieszkańców, na przykład kozice, świstaki, jelenie, sarny, lisy albo różne gatunki ptaków, no to na pewno taka przygoda zapadnie nam na długo w pamięci. Ciekawa jestem, jakie doświadczenia z górami ma

0: ją dzieciaki z przedszkola Misio. Rozmawiała z nimi Julka Rozbiecka, która też pojawi się w naszej audycji, ale to dopiero później. A na razie posłuchajmy doświadczeń przedszkolaków. Co one widziały w górach, a może jeszcze nie były, może chciałyby tam zobaczyć? No to słuchamy.
1: Byłaś w górach?
2: Tak. Dwa razy. Pierwszy raz to nie pamiętam już.
1: A ten drugi?
2: Pamiętam. No, szliśmy na nogach w lato, a gdy szliśmy na szczyt, to potem zeszliśmy. Poszliśmy do schroniska coś zjeść, a potem poszliśmy do domu, żeby pojechać już do hotelu. Tata mnie niósł, wymieniali się tak, że mama jeden raz nosiła plecak, drugi raz to tata nosił plecak, a ja sama szła na nogach i tak się wymieniali.
1: Co widziałaś?
2: Drzewa, lasy, też chodniki i ulica.
3: Z tatą zjeżdżałem na nartach, bo to była zima. Widziałem śnieg i drzewa.
1: A na letniej wyprawie jakiejś ktoś był?
4: Ja byłam na wyprawie górskiej. Byłam na Sarniej Skale. Taka dość wysoka góra.
1: Jak się trzeba przygotować do wyprawy w góry?
4: Trzeba na pewno wziąć jedzenie, picie, dobre buty, czapki, żeby nie dostać udaru słonecznego. Gdy się za długo przebywa na słońcu, to może zacząć głowa boleć. Można założyć kapelusz.
2: Albo okulary słoneczne.
1: To fajne, jak się chodzi po górach?
4: Tak, fajne. Można oglądać różne fajne widoki.
1: A czy jak się męczysz taką wyprawą, to też jest fajnie?
4: Nie.
0: No właśnie, jednak to zmęczenie zawsze jest po takiej wyprawie, no ale to jest też podobno fajne, wrócić do schroniska albo do jakiegoś hotelu po takiej długiej wyprawie. No przed chwilą dzieciaki naprawdę miały całkiem sporą wiedzę na temat tego, co trzeba zabrać ze sobą w góry, no ale też to, co warto podkreślić, to, że góry są uniwersalne, bo możemy tam jechać zarówno zimą, kiedy jest śnieg i wtedy zjeżdżać na sankach, na nartach, na snowboardzie, albo po prostu też wybierać się na różne wycieczki górskie. Oczywiście takie już niższe góry wtedy nam pozostają, no ale lato daje nam z kolei jeszcze inne możliwości, bo możemy właśnie wyjść gdzieś dalej, możemy zrobić sobie jakiś piknik, możemy pochodzić przez kilka dni po różnych szlakach. Także no, na pewno góry dają nam mnóstwo ciekawych rozwiązań, a o tym porozmawiamy też w drugiej godzinie naszego poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Po godzinie 9 słyszymy się już za chwilę znów i mam nadzieję, że wtedy kolejna porcja ciekawostek i informacji o górach. No to zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Trwa wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Nie wiem, czy słyszycie, ale ktoś tu się bardzo zmęczył. Może właśnie z jakiejś góry wrócił, bo tak dyszy. No to zaraz rozwikłamy tę zagadkę. Jest z nami Julka Rozbiecka, czyli dobrze znana wam nasza reporterka Polskiego Radia Dzieciom. Cześć.
4: Hej, dzień dobry.
3: A oprócz Julki, a właściwie to z Julką, przyszedł pies Elmo, który to właśnie tak dyszy.
4: Tak, Elmo jest naszym psem. Bardzo chcieliśmy zawsze, żeby on nam towarzyszył w górskich wyprawach. Ale niestety, słuchajcie, Elmo jest owczarkiem australijskim. A to są...
3: A nie polskim.
4: Polskie inaczej wyglądają, też są kudłate. Natomiast jeśli chodzi o Elma, to jest taki łaciaty, czarno-brązowo-biały. I przyprowadziłam go dlatego, żeby wam opowiedzieć, że... Strasznie trudno jest czasami wychować psa w taki sposób, żeby grzecznie chodził po górach, a żeby chodzić po górach tam, gdzie ja najbardziej lubię chodzić, czyli w Bieszczadzkim Parku Narodowym, no to tak spokojnie to nie można psa wprowadzić. Trzeba albo chodzić poza szlakami, albo ściśle wyznaczonymi drogami. Są takie drogi w Parku Narodowym, ale jest ich bardzo niewiele. Natomiast staraliśmy się, żeby Elmo był wyszkolony, żeby Elmo był psem ratownikiem. Trochę jeszcze próbujemy, ale wyobraźcie sobie, że owczarki australijskie to są takie pieski, które potrafią powiedzieć, że im się nie chce. Raz Elmo potrafi szukać górnego wiatru, bo chcieliśmy, żeby on znajdował zagubionych ludzi w lesie. Są takie szkolenia, pies musi zdać specjalny egzamin. No i bardzo staraliśmy

0: umówmy się, żeby Elmo to wszystko potrafił. I to się dzieje tak, że bierze się psa do lasu. Las jest podzielony na takie sektory i w jakimś kawałku lasu chowa się ochotnik, czyli pozorant. Pozorant siedzi w krzakach, w kucki, żeby go pies nie zauważył, a psu się mówi tajemnicze słowo. Elmowi wymyśliliśmy, że to ma być na przykład karamba. I jak Elmo słyszy karamba, ma dzwonek u szyi przywiązany, żeby było słychać, gdzie pies się kręci, gdzie szuka, no to Elmo powinien wiedzieć, że to jest właśnie hasło, że dzwonek i karamba to jest hasło do szukania kogoś w jakimś obszarze. I bardzo staraliśmy się, słuchajcie, ale zdaje się, że najbardziej to zależało na tym mojemu mężowi. A Elmo miał różne zdanie na ten temat. I co ciekawe, jedyną osobą na świecie, którą mój Elmo by potrafił znaleźć, nawet wykopać, nie wiem skąd, albo znaleźć na wysokim drzewie, jest mój mąż, bo mój mąż jest ukochanym człowiekiem tego psa i Elmo byłby mistrzem świata w poszukiwaniu mojego męża.
1: No to, czyli może być psem, który poszukuje, ale tylko jednego człowieka.
0: Zdaje się, że w przypadku Elma niestety tak.
1: Elma świat.
0: Elma świat, czasami mu tak śpiewamy rzeczywiście. Melodyjkę z ulicy Sezamkowej. Natomiast oczywiście Elmo odwiedza z nami góry, ale są to bieszczadzkie góry jakby obok Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Grzecznie tam nie wchodzimy do parku, bo słuchajcie, jak będziecie chcieli z psem do Parku Narodowego, to raczej nie.
1: No właśnie, o to miałam zapytać. Te wycieczki w góry raczej odbywają się bez psów, no bo przecież tam są dzikie zwierzęta i mogłyby się wystraszyć, tak? Mogłyby wejść w jakąś interakcję, której nie do końca pewnie chcielibyśmy.
0: No, na interakcje z dzikimi zwierzętami w dzikich lasach, a lasy bieszczadzkie takie są, bo są duże, ogromne i bardzo dużo tam jest jeszcze zwierza, to zawsze trzeba uważać, nawet jak się nie ma psa ze sobą. Zawsze warto mieć, słuchajcie, dzwonek na przykład, albo głośno śpiewać przez cały czas, ale jak się idzie przez 5 godzin albo 7 po górach, no to trudno jest śpiewać przez cały czas. W związku z tym, no jakby się miało taki dzwonek, coś co dzwoni, albo kij, którym się szura, no to warto dawać znać dzikiej zwierzynie, że się jest, to wtedy powinna ta zwierzyna nas ominąć grzecznie.
1: Czyli wiemy już o tym, że nie każdy pies nadaje się na górskiego ochotnika, który mógłby poszukiwać ludzi, no chyba, że zabawa w chowanego pewnie wchodziłaby w grę, no ale tak na poważnie to nie każdy pies, no i oczywiście pies też nie może być naszym towarzyszem na tych górskich szlakach. A już za chwilę Julka opowie nam, mam nadzieję, trochę więcej o swoich przygodach w górach. Może właśnie bez psa, bo pewnie tam też się dużo dzieje. No to w takim razie teraz piosenka i za chwilę się słyszymy.

0: Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem.
1: No na pewno kimś, kto wie, jak rozmawiać z psem, jest Julka Rozbiecka, która jest dzisiaj naszym gościem Polskiego Radia Dzieciom. Zazwyczaj przy mikrofonie.

0: Nie, gdzieś tam szukająca dzieciaków do rozmów, a teraz jest z nami. Pewnie już wkrótce też będziesz w górach, bo ty kochasz góry i tam najczęściej spędzasz swoje wakacje.
1: Tak, tak, już niedługo jadę w Bieszczady. No tym razem rzeczywiście bez psa, bo na krótko, ale mam nadzieję, że sobie wejdę na jakąś piękną połoninę.
0: Opowiedz o swoich doświadczeniach z górami, bo od dziecka chodzisz po górach.
1: Tak, podobno na Tarnicę, czyli najwyższy szczyt polskich Bieszczadów, wiózł mnie tata na barana. Wniósł, jak miałam 2 lata. No ale właściwie, ponieważ rodzice od swoich czasów studenckich, czyli od bardzo wielu lat po tych Bieszczadach chodzili, no to ja każde wakacje, jak byłam dzieckiem, spędzałam przynajmniej miesiąc w tych krzakach bieszczadzkich. A dlaczego krzakach? Dlatego, że jak się nie chce chodzić po szlakach w parku narodowym, to czasami najbliżej jest wejść w las. Tylko to jest tak, że trzeba pamiętać o tym, o czym mówiłyśmy przed chwilą, że są dzikie zwierzęta i jednak krzaki leśne są ciekawe i fajne i można się podrapać, chodząc po krzywach, albo po rzeczkach, albo malinach, albo co tam rośnie, ale jednak warto, jak się nie ma kompasu i się nie wie, którędy tą ścieżką leśną wrócić do domu, to lepiej chodzić po szlakach.
0: No na pewno te wyznaczone drogi są znacznie bezpieczniejsze, ale powiedz Julio, bo ja jestem może trochę jak Elmo, bo kiedy wracam z gór, to też tak dyszę i bardzo mnie to męczy. Stąd najczęściej właśnie wybieram się nad morze na wakacje. A co ciągnie ludzi w góry? Teraz, kiedy jest takie piękne słońce, można się opalać na plaży, leżąc i nic nie robiąc, a tutaj zakładasz plecak i wyruszasz gdzieś na jakąś długą podróż na cały dzień gdzieś daleko w górę, po to, żeby się zmęczyć, spocić. Po co?
1: No właśnie pytałam ostatnio dzieci, czy lubią się męczyć w górach. Powiedziały mi, że nie bardzo. Natomiast ja bardzo dobrze sobie kojarzę takie zmęczenie górskie. Ja podejrzewam w ogóle, Marto, że ludzie się dzielą na takie dwie kategorie ludzkie. Czyli ci, którzy uwielbiają...
0: Lubią psy i koty.
1: Również, ale przy okazji może lubią chodzić w górę i w dół i ci, co lubią chodzić po płaskim. To ty jesteś pewnie, należysz do tej drugiej kategorii.
0: Zdecydowanie tak. Ja jestem człowiekiem równinnym.
1: Natomiast jak ja chodzę za długo po płaskim, to mi jest dziwnie. Więc ja po prostu...
0: Jakichś schodów potrzebujesz,
1: czasami
0: tak?
1: Czasami góry, no żeby jeszcze ładne widoki były, więc góry są niezbędne. Ale rzeczywiście, no jak się spędzało tyle czasu w górach, to po prostu się je kocha. I ja ci powiem, co jest najfajniejsze i powiem wam wszystkim też. Jeżeli będziecie w tym Bieszczadzkim Parku Narodowym, po którym ja łażę czasami od dzieciństwa, to znaczy już teraz jestem trochę duża, więc już mi się nie chce. Jak teraz pojadę na kilka dni, no to moja chałupka jest troszkę dalej od Bieszczadzkiego Parku Narodowego, więc sobie będę chodziła po okolicznych lasach. Ale dlatego, że ja trochę już znam, to już minęło tak dużo lat, że ja trochę znam ten las i jakby nie chcę już mi się tam gubić, więc sobie połażę i wrócę. Natomiast jak będziecie kiedyś w Bieszczadzkim Parku Narodowym, to w Bieszczadzkim Parku Narodowym jest takie wspaniałe miejsce, które się nazywa Worek Bieszczadzki, czyli takie szczyty gór, które są troszkę połączone ze sobą i to są najwyższe szczyty w Bieszczadach, na przykład Szeroki Wierch, Bukowe Berdo albo Tarnica, czyli najwyższy szczyt bieszczadzki. I jak tam pójdziecie w sierpniowe rano, bo teraz jest sierpień, jeszcze trochę tych dni zostało, to możecie zostać na szczytach gór aż do południa i wracać przy zachodzie słońca. I to jest wspaniały widok, ale dawno temu w tym bieszczadzkim worku właśnie, czyli pomiędzy tymi szczytami najwyższych gór bieszczadzkich, stał taki namiot, namiot harcerski, tak zwana dziesiątka, duży

0: taki namiot, w którym goprowcy, czyli panowie i panie, którzy służą ratownictwem górskim, mieli dyżury. I te dyżury trzeba było odbyć w sierpniu i w lipcu, czyli w takie najgorętsze letnie miesiące. I ponieważ mój tata od zawsze, od kiedy pamiętam, był goprowcem bieszczadzkim, to właśnie te dyżury letnie brał sobie tam pod Tarnicą, żeby w tym worku bieszczadzkim trochę posiedzieć. Siedział tam tydzień w tym namiocie, w tej dziesiątce i można było, słuchajcie, z nim tam pojechać. I jestem pewna, i ciebie, Marto, też bym na pewno przekonała, gdybyś wzięła plecak, weszła szlakiem pod Tarnicę i zostawiła plecak i rozłożyła sobie śpiwór w takim namiocie harcerskim, w takiej dziesiątce. I nad głową w nocy chodziłyby ci popielice, czyli takie trochę jak wiewiórki, tylko takie szare, górskie, a nie czerwone. Tak, wiewiórki górskie, które bardzo lubiły zjadać podwieszaną na sznurku suszoną kiełbasę i niestety nie było na to rady. I gdybyś tam została na noc w takim namiocie, w takiej dziesiątce harcerskiej, to jestem pewna, że od tego momentu już nigdy nie chodziłabyś po płaskim. Zawsze by ci brakowało tych gór i zawsze by ci brakowało takiej świadomości, że jesteś w najpiękniejszym miejscu na świecie.
1: No a wilki, rysie, lisy przychodziły?
0: Wilki, rysie... To nie jest tak, że one koniecznie przychodzą. Jak się człowiek zabezpieczy, to znaczy jak nie będzie wyrzucał śmieci, jak jedzenie schowa do jakiegoś kontenera, z którego nie można by tego jedzenia wyjąć i wywąchać. Jeżeli się człowiek zamknie w tym namiocie i jeżeli będzie grzeczny, no to zazwyczaj to jest tak, że dzikie zwierzęta omijają ludzi szerokim łukiem. No chyba, że na nich trafią właśnie po drodze. Dlatego lepiej mieć dzwonek na szlakach, a poza szlakami jednak nie chodzić. Natomiast muszę wam powiedzieć, że to był chyba jeden z najszczęśliwszych momentów mojego dzieciństwa, bo wtedy, kiedy wszyscy schodzili ze szlaku, mówiłam, Marto, że fajnie by było, żebyś poszła na zachód słońca w wysokie góry bieszczadzkie. To w momencie, w którym już to słońce zachodziło i wszyscy schodzili w doliny, to ja zostawałam z tatą na tym dyżurze bieszczadzkim i mogłam podziwiać te zachody słońca ze szczytów gór. I wiecie, co było wspaniałe? Połoniny to jest takie miejsce w Bieszczadach, w którym są tylko trawy. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Niektórzy mówią, że to dlatego, że dawno, dawno, dawno temu pasły się tam stada owiec i te stada tak wszystko pozjadały, że zostały tylko trawy. Nie wiem, podejrzewam, że mogłoby być inaczej. Natomiast jak się zostaje w wysokich górach po zachodzie słońca, to nagle wszystko cichnie. Cichną w sierpniu cykady, cichnie wiatr, wszystko cichnie i zostaje tylko troszkę lekki szum traw i wiecie, co słychać w wysokich górach bieszczadzkich wtedy? Słychać bicie własnego serca. I to jest coś tak niesłychanego, że jest taka cisza, w którą się naprawdę chce wsłuchać. I to jest właśnie to, co pamiętam z dzieciństwa, z tych dyżurów w namiocie bieszczadzkim, wysoko w górach. Że siedzę przy tacie bezpiecznie, siedzimy przy zapalonym ognisku, które przy tym harcerskim namiocie można, nawet trzeba było rozpalić w nocy. I nic więcej nie słychać, tylko lekki szum traw i bicie własnego serca. I myślę, że od tamtej pory... Tego mi właśnie co jakiś czas w życiu brakuje i właśnie po to pewnie chodzę po górach. No dobra, już nieczęsto chodzę w wysokie góry, bo jestem trochę starsza niż młodsza, ale już wszystkie prawie szlaki tam schodziłam, ale to jest coś, co łączy człowieka z górami. Właśnie taka świadomość, że góry są moje, a ja jestem ich.
1: Tak się zas-

Słuchałam w tę opowieść Julii i myślę, że wy takich historii również może macie trochę na swoim koncie. Jeżeli tak, to możecie do nas zadzwonić i opowiedzieć o swoich doświadczeniach w górach. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia, a my do rozmowy z Julią wracamy już po piosence Skacz do góry.

0: 21 minut po godzinie 9, a my dzisiaj w poranku w Polskim Radiu Dzieciom gościmy Julię Rozbiecką, którą pewnie dobrze znacie, naszą reporterkę Polskiego Radia Dzieciom, która biega po całym świecie z mikrofonem, a dzisiaj przyszła do nas, żeby opowiedzieć o górach. Dzisiaj na górskich szlakach wędrujemy i opowiedzieliśmy o tej pięknej stronie gór, jak jest cicho, jak jest wspaniale, jak jest dziko, ale opowiedzmy też o tym, że góry to nie tylko to piękno przyrody, ale też czasami różne wyzwania, a nawet niebezpieczeństwa.
1: No tak, niestety, to jest coś, o czym trzeba pamiętać i zimą, i latem, dlatego że góry to jednak jest naprawdę dzikość i jak się nie zna tych gór, to się można strasznie, strasznie poplątać, słuchajcie.
0: No przecież są szlaki, mamy mapę, no to jak możemy się zgubić w tych górach?
1: Ale czasami, na przykład zimą, albo jak człowiek za długo będzie podziwiał latem widoczki, to się nagle okaże, że czas mu się skurczył do chwileczki takiej malutkiej i zaraz będzie ciemno. A na przykład jak nie wziął latarki, która jest niezbędna w górach, to będzie mu trudno iść po ciemku i może strasznie, strasznie pogubić drogę niestety. Albo zimą, słuchajcie, miałam kiedyś taką przygodę, już byłam duża i dorosła i naprawdę powinnam być bardzo rozsądna. A niestety czasami jest tak, że człowiek jest mniej rozsądny, nawet dorosły, niż powinien. Słuchajcie, zgubiłam się w górach i to była zima, więc robiło się bardzo szybko ciemno i oczywiście mieliśmy latarkę, mieliśmy śpiwór, ale nogi nam się zapadały w głęboki śnieg, a w Bieszczadach jest jeszcze tak, że są bardzo małe wzniesienia górskie,

albo no, oczywiście wyższe, jak się jest w tych wysokich partiach Bieszczadów. Ale góry bieszczadzkie są stworzone tak, że jest góra,

0: w te wszystkie górki i strumyczki. I słuchajcie, no, mieliśmy kompas, poradziliśmy sobie na szczęście, natomiast to dlatego odradzam naprawdę skręcanie ze szlaku, jak się chce bardzo szybko być
1: na
0: w domu.
1: Skróty.
0: Na skróty nie powinno się chodzić po górach, jeżeli się nie ma mapy, albo nawet jak się ma, to, no, to czasem, czasem można się pomylić. Myśmy
1: Czyli
0: mieli
1: te skróty
0: kompas,
1: mogą
0: mapę.
1: Być dłuższe niż...
0: Skróty niestety mogą być dłuższe, a zimą może się to skończyć bardzo źle. No na szczęście w naszym przypadku trafiliśmy w końcu na obwodnicę bieszczadzką, czyli na taką szeroką drogę, taką jakby autostradę samochodową. Autostrada to za dużo powiedziane, ale jakiś tam ruch samochodowy był i ktoś nam pomógł w końcu się dostać do najbliższej miejscowości. Natomiast naprawdę trzeba pamiętać, że góry, że bardzo trzeba uważać w górach.
1: Twój tata, jak powiedziałaś, był ochotnikiem GOPR, czyli Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Czy może opowiadał ci, ilu osobom udało mu się pomóc, czy komuś uratował życie?
0: Ilu dokładnie, to nie wiem, ale na pewno każdy dyżur, z każdego dyżuru swojego, czyli z każdego mieszkania w takim namiocie, jak opowiadałam, czy w schronisku na Połoninie Wetlińskiej, z każdego dyżuru przynosił jakieś opowieści i najczęściej jest tak, że jak się ktoś gubi w górach, to cała grupa ratowników i ochotników i tych ludzi nawet, którzy może nie są w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, ale są bardzo związani z górami i znają te góry jak własną kieszeń, wtedy taka duża grupa ludzi idzie w góry i szuka, no i najczęściej udaje się pomóc. Na przykład takim człowiekiem, do którego często Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe bieszczadzkie się zwracało o pomoc, z prośbą o pomoc, był majster Bieda, czyli oczywiście to był przydomek pana, który chodził przez wiele lat po górach, znajdował, szukał poroża, zbierał jagody i mieszkał w schroniskach różnych. Potem o nim napisano właśnie pod tytułem Majster Bieda. Wojtek Belon napisał o nim piosenkę, którą się śpiewa do tej pory przy ogniskach. I właśnie jego proszono bardzo, bardzo często o taką pomoc, ponieważ on bardzo dobrze znał te wszystkie leśne ścieżki i potrafił bardzo szybko dostać się tam w każde miejsce, gdzie było trzeba.
1: No a jak w takim razie wezwać taką pomoc? Jeżeli na przykład jesteśmy gdzieś w miejscu, gdzie nie ma telefonu, gdzie nie ma zasięgu, co możemy wtedy zrobić?
0: Nie chodzić po krzakach, tylko chodzić po wyznaczonych szlakach, bo tam jednak najłatwiej jest znaleźć kogoś, kto pomoże. I w takich krzakach już teraz majstra Biedy, czyli Władysława Nadopty, już z nami nie ma. Nawet trudno jest kogoś w krzakach znaleźć, kto nam pomoże. Trzeba by się wtedy pewnie albo sobie wykopać jakąś jamkę w śniegu, jakby to był śnieg, no ale to już naprawdę nie polecam. Natomiast latem pewnie trzeba by sobie znaleźć jakieś zaciszne miejsce z dala od żeby się bronić przed dziką zwierzyną na przykład, ale tak naprawdę to lepiej sobie takie przygody od siebie odsunąć i wrócić spokojnie do domu.
1: Teraz, kiedy jest lato, no wiadomo, są trochę lepsze warunki pogodowe, no ale wiadomo, też trzeba się przygotować, żeby wyjść w góry. Co w takim naszym plecaku górskim powinno się znaleźć?
0: Poza wodą, która jest naprawdę teraz już niezbędna wszędzie, ale wyobraźcie sobie, że większość strumyków bieszczadzkich wyschła, więc naprawdę trzeba się w tę wodę zaopatrzyć. Trzeba wziąć jakieś batoniki albo czekolada pewnie się nam rozpuści w takim upale, ale coś słodkiego, żeby jakby zapasy cukru sobie troszkę podbudować i energii. I trzeba by wziąć

0: No mapa by się przydała. Trzeba jednak może szybki kurs orientacji w terenie odbyć przed taką wyprawą, żeby nie pójść w odwrotną stronę, na przykład jak się wraca do domu albo gdzie indziej, nie skręcić, żeby wiedzieć, gdzie ta mapa nas prowadzi i jak mamy wrócić. No i coś na głowę. Albo krem od słońca oczywiście by się przydał. Także trzeba pamiętać i wygodne buty. Oczywiście, to jest tak, słuchajcie, że jak się idzie w góry, to jak się idzie w górę góry, to człowiek jest zmęczony i oczywiście bardzo jest zmęczony i myśli sobie wtedy, że jak będzie schodził w dół już, to będzie mu łatwiej. Ale czasami tak nie jest. Czasami właśnie jak się schodzi z góry na dół, to nogi jeszcze bardziej bolą, więc wtedy trzeba mieć bardzo wygodne buty, gdzie najczęściej kostka jest zabezpieczona, żeby uchroniła nas przed zwichnięciem nogi. I wtedy możemy spokojnie schodzić, powolutku. I pamiętajcie, żeby jeżeli idziecie w górę, to żeby wychodzić wcześnie rano. Co prawda teraz dzień jest dłuższy niż zimą i robi się ciemno o 7 albo o 8, no tak, w górach troszkę pewnie wcześniej. Natomiast trzeba pamiętać, żeby mieć dużo czasu na tą wędrówkę i na powrót do domu, bo jak się okaże, że jesteśmy zmęczeni strasznie, no to usiądziemy sobie pod jakimś krzakiem i będziemy odpoczywać. Więc żeby po tym długim odpoczynku spokojnie wrócić do domu, trzeba sobie zarezerwować czas.
1: No oprócz tego, co powiedziałaś, no to kompas, latarka i mapa pewnie też by się przydała.
0: Mapa się przyda, z kompasu nic nam nie wyjdzie, jak nie będziemy się znać na kompasie, więc trzeba właśnie kurs szkolenia z orientacji w terenie i kompasu chyba przebyć, zanim się wyjdzie na ten szlak. Natomiast rzeczywiście warto pamiętać i to już na początku naszej rozmowy o tym mówiłyśmy, żeby po prostu ze szlaku nie zbaczać, bo na szlak najłatwiej się latem spotka jakichś innych ludzi, którzy na przykład poratują nas wodą, którzy powiedzą, w którą stronę mamy iść, czy nam pomogą w jakichś nieprzewidzianych sytuacjach. Na przykład wiesz może, dlaczego się mówi cześć komuś, kogo się spotka na szlaku, albo dzień dobry.
1: To należy zaprzyjaźnić.
0: Żeby być oczywiście, to wynika z grzeczności, jak mówimy komuś dzień dobry, ale w górach jest to bardzo potrzebne, bo jak się z kimś już, tak jak mówiłaś, zaprzyjaźnisz, to łatwiej ci jest go poprosić o pomoc. I łatwiej jest na przykład poprosić o wodę kogoś, kto ma wodę, a ty nie masz. Albo powiedzieć, że ojej, przepraszam, nie wiem, gdzie dalej iść, powiedzcie mi, jak mam dojść, czy pomóc mi, pomożecie mi w ogóle wrócić. Więc też takie zaprzyjaźnienie się z ludźmi na szlaku ma też tę dobrą stronę, że są naszymi przyjaciółmi i że będą mogli nam pomóc.

0: wymyślimy nowy język, bardzo dziwny. Nikt tak śmiesznie nie rozmawiał jeszcze z nikim.
1: Uważaj, kujfa,
2: no uważam.
0: I bąbele, salce, co oni, huzia, huzia na

0: Poczekaj, teraz ja. No dobrze. Ale cicho, bo nic nie mówię.
1: Kiedy czasem sobie w żartach tak mówimy, ludzie robią rzeczy całkiem niesłychane.
2: Wujek schował się pod stołem cały siwy.
1: Ciocia krzycząc padła plackiem za tapczanie.

0: otoczyła oknem i pograła w pole. Lecz my przecież tym się wcale nie martwimy i mówimy nasze słowa ulubione.
1: No słuchamy.
0: No uważaj.
1: No.
0: I bąbele, salce, soni, huzia, buzia na pomponik,
1: mumcium, trumcium, fatałaszek, grubciam, pupciam, kniko, kasę.
0: Hejo, bejo, na torkotek,
1: świnko, śmiejo, bziku, bzik.
2: Świnko, śmiejo, bziku, bzik, bzik. Świnko, śmiejo, bzik, bzik.
0: I bąbele, salce, soni, huzia, buzia na pomponik,
1: mumcium, trumcium, fatałaszek, grubciam, pupciam, kniko, kasę.
0: Hejo, bejo, na torkotek,
1: świnko, śmiejo, bziku, bzik.
2: Świnko, śmiejo, bziku, bziku, bzik.
1: Świnko, śmiejo, bziku, bziku, bzik.
3: Dzisiaj podróżujemy po górach razem z Julią Rozbiecką, która te góry dobrze zna. Elmo już trochę się uspokoił, jego oddech się przynajmniej trochę uspokoił, bo
4: odpoczywa.
3: Odpoczywa, dokładnie. Owczarek jednak musi być zawsze wypoczęty, żeby w razie czego mógł pomóc, bo to są bardzo mądre psy. Julio, ale teraz chciałabym zapytać cię o taki savoir vivre, czyli to, jak powinniśmy się w tych górach zachowywać. Wiemy już o tym, jak się spakować, a to też jest pewna zasada, bo oczywiście dzięki temu będziemy w stanie pójść i wrócić. To jest bardzo istotne w takich wycieczkach po górach. A co jeszcze jest ważne, kiedy wybieramy się w góry?
5: No ważne jest, żeby... A to jest bardzo... Bardzo dyskusyjne, bo oczywiście wiadomo, że należy być cicho. Zawsze nas wychowywano i trochę tak jest, że jak wchodzimy do lasu, to jest miejsce mieszkania dzikich zwierząt, a nie ludzkich ludzi. Więc ludzie powinni być cicho i nie płoszyć. No ale mówiłyśmy przed chwilą, przed piosenką
3: o tym śpiewaniu.
5: Że jak się wchodzi do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, to jednak jak się idzie, to trzeba szurać, śpiewać, gwizdać, robić hałas, żeby jednak zwierzęta troszkę nas omijały szerokim łukiem. To zależy od sytuacji. Musimy pamiętać, że wchodząc do lasu, to jest las mieszkania zwierząt, a nie nasz, i to jest ich dom i one nie lubią za bardzo hałasu, a jednak musimy troszkę tego hałasu na tyle zamieszania zrobić, może nie hałasu, ale zamieszania, żeby te zwierzęta pomyślałem sobie, o tam daleko idzie Julka, to niech sobie idzie, to ja pójdę obok, żeby tak sobie te misie i
3: taką przestrzeń, żeby sobie zrobić w lesie, tak?
5: Tak, tak jest. No i oczywiście nie należy zbierać roślin, kwiatów, zrywać nie trzeba, nie wolno, bo to jest też takie miejsce, w którym one chcą mieć święty spokój w Parku Narodowym i spokojnie sobie rosnąć.
3: Ale taki kamyczek na przykład możemy czasami przygarnąć.
5: A po co byś przygarnęła kamyczek ze szlaku górskiego, Marto?
3: No bo tak na pamiątkę, żeby był taka pamiątka. Taki ładny.
5: Ale to milion jest tych kamyczków po drodze. Akurat taki jeden, tak?
3: Tak jeden.
5: I położyłabyś go sobie w doniczce, czy coś, żebyś z nim robiła?
3: No, na półce, na parapecie na przykład. Taki by mi przypominał górę.
5: A tak, to ja mam taki. Tak, ale to jest kamyczek z mojego podwórka. Więc może dlatego, że ja lubię podwórko przy naszej bieszczadzkiej chałupce, więc dlatego sobie przygarnęłam taki kamyczek. Nie no, myślę, że kamyczek można, ale jakby wszystkie kamyczki zebrać z Parku Narodowego, to też nie byłoby w porządku.
3: No nie wiem, czy byśmy wrócili wtedy z takim obciążeniem.
5: Może i nie, rzeczywiście. A rzeczywiście, wiecie, że trzeba się spakować. Dobrze, że o tym mówisz, Marta, bo trzeba się spakować tak, żeby w plecaku było wszystko, ale żeby nie zabierać, żeby zabrać tylko niezbędne rzeczy. Żeby nie zabierać całej góry rzeczy.
3: Komputera na przykład nie bierzemy.
5: No nie bardzo, bo jak się pójdzie na taką wysoką połoninę, to... No dobra, na wysokiej połoninie może jest zasięg, ale mogą być dziury zasięgu, więc nie warto brać komputera.
3: A misie?
5: Misie są, ale misie żywe?
3: Takie pluszowe.
5: A, pluszowe. No misia, tak, można się przytulić do misia, jak się człowiek czasem zmęczy, tylko też, żeby był nie za duży, żeby nie było ciężko, bo słuchajcie, pamiętajcie o tym, że ten plecak powinien być na tyle lekki, żeby z nim wrócić i żeby nas nie obciążał. A jeżeli chcemy go obciążyć latem, to warto na przykład dwie butelki wody wziąć zamiast jednej butelki.

0: to się na pewno przyda, albo kolejną kanapkę.
1: A to już jest obciążenie.
0: Tak, natomiast musimy też pamiętać o czymś, o czym nie mówiłyśmy do tej pory, że góry są dzikie nie tylko dlatego, że tam można spotkać różne dzikie stworzenia, na które warto uważać, ale też dlatego, że bardzo zmienna tam jest pogoda. I latem możemy na przykład natknąć się, nagle będzie piękne słońce rano, a po południu albo wieczorem zacznie padać deszcz. Albo, jak jest tak gorąco, może być burza i mogą niestety walić pioruny. Jak się jest wysoko, no to trzeba wtedy szybciutko schodzić w las, żeby i kucnąć, żeby przeczekać burzę gdzieś w krzakach. No tej burzy to wam nie polecam rzeczywiście, natomiast dlatego warto zawsze sprawdzić prognozę pogody, jak się wychodzi w góry. I zawsze trzeba mieć w pamięci, że jak zacznie grzmieć, czy być niebezpiecznie, to trzeba jednak troszkę, ale malutko, zejść z tego szlaku albo cofnąć się w doliny, po prostu zejść w doliny, żeby nas burza nie została na samym wierzchołku. Więc trzeba pamiętać o tym, że nawet do takiego małego naszego plecaczka, w którym będziemy mieć wodę, czekolady, wszystko to, o czym mówiłyśmy, latarkę, kompas, wszystko, należy czasem zabrać coś ciepłego do ubrania. Bo pomimo tego, że to jest lato, to jak będzie deszcz i zmokniemy, to może być nam zimno, albo jak nawet czasem temperatura może nagle spaść o kilkanaście stopni, to może też być nam zimno, więc czasem warto pamiętać o czymś ciepłym do ubrania.
1: No a jeżeli na przykład wracamy już i ciążą nam te kanapki, to jakąś sarenkę na przykład możemy dokarmić tą kanapką?
0: Myślę, że sarenka może czasem nawet bardzo by chciała, ale to by jej źle zrobiło na żołądek. Więc słuchajcie, zwierzęta mają swoje jedzenie, my mamy swoje i chyba nie można tego mieszać. A na przykład jak się zostawi gdzieś, rzuci na przykład kanapkę, której nie lubimy, mama nam dała w góry, i jak ją gdzieś rzucimy w krzaki koło szlaku, to co potem będzie? Potem będzie sobie szedł miś tą drogą i zobaczy, o fajna kanapka, to sobie zjem. I może nagle, już nie mówię o tym, że też mu może być później niedobrze w żołądku, to jeszcze może jakiegoś człowieka po drodze spotkać przy szlaku. Przy szlaku nie możemy zostawiać jedzenia i raczej, jeżeli nie lubimy tej kanapki, którą nam mama dała, to raczej zabierzmy ją do domu i powiedzmy mamie, że na przykład nie lubimy szynki albo nie lubimy ogórka i że dlatego przynieśliśmy tę kanapkę, ale dzielnie nie zostawiliśmy jej na szlaku.
1: Czyli to, z czym wychodzimy, to z tym wracamy.
0: Tak.
1: Nie zostawiamy śmieci.
0: Butelki plastikowe oczywiście też zabieramy. Wszystko zabieramy ze sobą. Jak już zjedliśmy, wypiliśmy, to nie śmiecimy, bo to później zostaje na wiele, wiele lat w górach i jest brzydko.
1: Powiedziałaś o tym mówieniu dzień dobry, o tym zaprzyjaźnianiu się na górskich szlakach. No a kiedy idziemy na przykład takim morskim okiem, który przypomina bardziej ulicę Marszałkowską w Warszawie, gdzie bardzo dużo ludzi jest i tak każdemu dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry?
0: No chyba się nie da, rzeczywiście. Ale myślę, że ważniejsze od mówienia dzień dobry jest takie nasze przekonanie o tym, że każdy, kogo spotykamy na szlaku, może być naszym przyjacielem. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się z każdym natychmiast zaprzyjaźniać, tylko żeby zgodzić się na to, że oni na tyle nas lubią, ci, których mijamy, ci, których spotykamy, że są nam przyjaźni właśnie, że będą chcieli nam pomóc. I taką świadomość trzeba mieć, jak się idzie w góry.
1: A jeśli chodzi o chodzenie po takich szlakach, które czasami są dość wąskie, ale mimo wszystko jednak dość uczęszczane, to czy jest jakieś pierwszeństwo? Kto idzie, a kto czeka? Kto schodzi z drogi, a kto idzie pierwszy?
0: Pamiętam, że jak byłam mała, no jak miałam tak z 10 lat, to bardzo lubiłam chodzić. Mój tata prowadził obozy wędrowne, czyli taki grupa ludzi idzie w góry, biorą do plecaka nie tylko butelkę, mapę i latarkę, butelkę z wodą, mapę i latarkę, a

0: ale również namiot, karimatę i śpiwór i wszystko, co im zapewnia nocleg w górach po drodze. I tak sobie idą przez cały tydzień albo dwa po tych górach i nocują sobie w wyznaczonych miejscach, a potem zwijają namiot, karimatę do plecaka i idą dalej. I pamiętam, że ja uczestniczyłam, będąc dzieckiem, w takich wyprawach. Te obozy trwały tydzień albo właśnie dwa tygodnie i strasznie mnie bolały nogi, bo byłam najmłodsza. Wszyscy byli już w liceum, a ja byłam jeszcze w podstawówce, więc strasznie bardzo chciałam iść na końcu. I mówiłam: tato, mogę iść na końcu, będę zamykać tyły, będę ci mówić, że jestem. I wiecie co? Mój tata mi mówił: nie, ty musisz iść na początku. Nie dlatego, że był moim tatą, a ja jego córką, tylko dlatego, że byłam najmłodsza. Zazwyczaj jest tak, że chodząc po górach, niezależnie od tego, czy wysokie, czy niskie, w ogóle chyba, jeśli chodzi o wyprawy, nawet jak się chodzi po płaskim, też trzeba o tym pamiętać, ale jak idziemy na górską wyprawę, to najsłabsi powinni być na początku. Dlatego, że mogą się najszybciej zmęczyć, może im być niewygodnie, mogą się krępować, prosić o pomoc. I ten, kto prowadzi taką wyprawę, powinien właśnie na nich najbardziej uważać. Czy nie zaproponować im przystanku na chwilkę, nie zapytać: słuchaj, może jesteś zmęczony, zmęczona. I dotyczy to zarówno najmłodszych uczestników wyprawy, jak i najstarszych albo najsłabszych, żeby pamiętać, że są osoby, które mogą mieć większą potrzebę odpoczynku niż my sami. I to oni mają pierwszeństwo w odpoczywaniu.
1: Julia Rozbiecka była dzisiaj gościem Poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Julio, bardzo ci dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogliśmy cię poznać od tej górskiej strony, bo oczywiście znamy cię bardzo dobrze jako naszą reporterkę, ale tutaj myślę, że wykazałaś się bardzo dużą wiedzą, intuicją i o tych górach bardzo miło było nam posłuchać.
0: Dziękuję. A wiesz, Marto, przepraszam, ja jeszcze zapytam, czy wiesz, jaki to dźwięk, który jest najtrudniej nagrać magnetofonem czy rejestratorem dźwięku w górach?
1: Nie mam pojęcia, nie będę nawet strzelać.
0: Wiatr na połaninach.
1: O!
0: Kiedyś wniosłam swój reporterski magnetofon na samą górę i siedziałam przez 10 minut, starając się ustawić mikrofon tak, żeby mi super wiało, żeby nie było słychać tylko takiego... O takiego. Ja teraz dmuchnęłam prosto w mikrofon nasz studyjny, tylko żeby był to leciutki wiaterek albo taki mocny wiatr, ale było, żeby było słychać, że to jest wiatr, a nie buczenie w mikrofon. To jest bardzo trudne. Myślę, że jeszcze pomimo tego, że wiele lat nagrywam, to jeszcze trochę czasu mi to zajmie, żeby to dobrze...
1: Może to kwestia sprzętu jeszcze.
0: Nie wiem, albo pory roku, albo pory dnia, albo siły wiatru. Będę sprawdzać tym razem, jak niedługo już pojadę w Bieszczady.
1: No to w takim razie, czego się życzy, kiedy się wychodzi w góry?
0: Szczęśliwego powrotu zapewne.
1: No to w takim razie szczęśliwych powrotów. Wróć do nas wypoczęta, uśmiechnięta, opalona. Mam nadzieję, że już wkrótce będziesz mogła też trochę odpocząć na urlopie. Bardzo ci dziękuję, Julio, za to spotkanie.
0: Dziękuję wam serdecznie. Cześć.

Coraz dalej się wybieramy, bo byliśmy już w górach, w schronisku. Julka Rozbiecka oprowadziła nas po swoich ulubionych szlakach w Bieszczadach. A wy dokąd lubicie chodzić? Czy macie jakieś swoje ulubione wędrówki i swoje góry, do których wracacie, a może zwiedzacie kolejne pasma górskie i sprawdzacie, którym szlakiem najwygodniej i najprzyjemniej się chodzi, skąd są najlepsze widoki? No, ten niedzielny poranek myślę, że zaprasza do tego, aby wyjść gdzieś daleko, gdzieś może właśnie w góry, zapatrzeć się na te piękne krajobrazy i zostać tam na przykład właśnie do zachodu słońca. Jeżeli tylko jest taka możliwość, to oczywiście zapraszamy Was do tego, aby podróżować, aby odkrywać wspaniałe miejsca. My dzisiaj rozmawialiśmy nie tylko o tych widokach, ale również o bezpieczeństwie

bo bardzo ważne jest to, aby wrócić z takich wypraw w zdrowiu i cali i zdrowi, żebyśmy wrócili z tych wypraw. Także pamiętajcie o tym, żeby też odpowiednio się spakować. Piękna pogoda dzisiaj, także myślę, że warto ją zagospodarować i wykorzystać ten dzień bardzo dobrze. A my powoli wracamy z gór po to, aby posłuchać teraz nowej audycji, bo źródełko. Już za 6 minut rozpocznie się kolejna audycja w Polskim Radiu Dzieciom, także zostańcie, bo z pewnością nie będziecie się nudzić. Myślę, że to jest bardzo dobra opcja na wakacje, aby posłuchać Polskiego Radia Dzieciom. A ja już Wam bardzo dziękuję za to spotkanie. Było mi niezmiernie miło spotkać się z Wami i porozmawiać. Było kilka telefonów, także myślę, że już tutaj mamy takich słuchaczy, którzy o tych górach też mogliby sporo opowiedzieć. Pozostało nam już tylko 6 minut do godziny 10. Dobrego dnia Wam życzy Marta Kawalec, Ania Jończyk. Do usłyszenia, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Źródełko.

Źródełko, Polskie Radio Dzieciom. Witam Was bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Mateusz Dobrowolski. To jedyna w całym świecie audycja poświęcona polskiej muzyce ludowej, tradycyjnej, kulturom świata, tutaj w Polskim Radiu Dzieciom. Witamy Was bardzo serdecznie. Witam ja i będąca po drugiej stronie szyby, uśmiechająca się do mnie szeroko, redaktor Anna Jączyk, która wydaje dzisiejsze źródełko. No właśnie, nadajemy do Was i zapraszamy Was bardzo serdecznie. Zapraszamy Was do pisania do nas, dzieci@polskieradio.pl. Dajcie znać, co słychać, jak mija Wam niedziela, jakie macie na dzisiejszy dzień plany. Chcemy, no właśnie, zaprosić Was na podróż, na muzyczną podróż, kulturalną podróż na Lubelszczyznę, na Roztocze, do miejsca, w którym, no można powiedzieć śmiało, przepraszam, bije serce folkowej Polski tutaj w drugiej połowie sierpnia, w drugiej części lata, a to dlatego, że w odstępie kilku tygodni mają tu miejsce ważne, duże, szeroko rozgłaszane festiwale i letnie szkoły tradycji. I są to takie wydarzenia, w których wy, dzieci, macie ważne, szczególne miejsce, w których mnóstwo punktów programu to właśnie wydarzenia przewidziane specjalnie dla Was, dla Waszych rodziców, dla rodzin. I cieszymy się bardzo, że dziś będziemy mieli okazję porozmawiać właściwie ze wszystkimi ważnymi aktorami tego niesamowitego czasu na Lubelszczyźnie. No bo tak, w pierwszej godzinie źródełka porozmawiamy z organizatorami rodzinnego taboru lubelskiego. Ona odbywa się w Piotrowicach.

0: Potem w drugiej godzinie audycji odwiedzi nas reprezentacja warszawsko-lubelskiej orkiestry Dentej, która organizuje w Chłopkowie, takiej malutkiej wiosce na Roztoczu, festiwal Fanfara. A w ostatniej części audycji porozmawiamy z Agatą Turczyn z Warsztatów Kultury w Lublinie, które organizują festiwal Retradycja, onegdaj znany jako Jarmark Jagielloński. Niezwykłe wydarzenie, w którym zarówno kultura tradycyjna ma swoje miejsce, można słuchać pięknych koncertów, brać udział w potańcówkach, ale jest także ogromny targ rękodzieła tradycyjnego i do Lublina zjadą się wystawcy z całej Europy Środkowo-Wschodniej, prezentujący sztukę i rękodzieło tradycyjne. Takie to będzie właśnie źródełko pełne atrakcji, pełne zaproszeń na różnego rodzaju wydarzenia właśnie na Lubelszczyźnie. A muzycznie, zanurzymy się w folklorze Lubelszczyzny. Będziemy słuchać tradycyjnego śpiewu, gry na skrzypcach, bębnów oraz instrumentów dętych. Ale zanim wyruszymy w tę podróż, trzeba zaanonsować, trzeba zapowiedzieć i powiedzieć, że powraca do źródełka wasza ulubiona ekipa. Etnoekipa powraca i dziś spotkamy się z etnoekipą po raz pierwszy w nowym jej wydaniu, w nowej jej odsłonie. Czworo waszych ulubionych bohaterów, Bazyl, Buczka, Chmurnica i Bebok, znów będą przeżywać niezwykłe przygody i odkrywać stare zwyczaje i tajemnice dawnego życia. Oj, co to będzie za wspaniałe słuchowisko. Ja już usłyszałem ten epizod i liczę bardzo na to, że i wam przypadnie do gustu. Biorę łyk wody, a wy posłuchajcie przed państwem Etnoekipa.
1: Wyprawy z Etnoekipą. Poznaj dawną wieś. Występują Chmurnica.
2: Cześć, mówcie mi Chmuri.
1: Bebok.
3: Cisna, prosto z Górnego Śląska.
1: Bazyl.
4: Nie zaczęliście beze mnie, co?
1: I Buczka.
5: Buczka, Kłobuczka. Do usług.
1: Sezon drugi, odcinek pierwszy.
5: Nie ma to jak wiosenne porządki. Oto ja, Buczka, pogromczyni bajzlu i nieładu. Och, szuflada na przydasie. Uwielbiam.
6: Takie wiosenne sprzątanie to nie tylko przygotowywanie się do następnego sezonu. To także zwyczaj, który ma symboliczne znaczenie.
5: Otóż to, Chmury. Sprzątając na wiosnę, żegnamy się z tym, co stare, niepotrzebne.
6: Zapominamy o wszystkim, co nas w tamtym roku zasmuciło i zdenerwowało.
5: Albo zalegało w szufladzie. O, jak te bilety do kina na zeszłoroczny seans.
6: W czystym mieszkaniu i ze świeżym nastawieniem można zacząć wszystko od nowa.
3: Jak o mnie idzie, to josę nie dom, co by kiedyś mi tykał ta moja kolekcja szkorubu od ślimoku.
6: Co mówisz, Beboku?
5: Ach, Bebok to nasz zbieracz.
3: Ta, zbieracz. Na to się godo kolekcjoner. Piernika kandego, co to?
6: Co to było?
5: Pewnie Bazyl. Tyle razy mu powtarzaliśmy, żeby nie lądował na dachu, bo to nie lotnisko!
4: To Bazyl? Znowu Bazyl? Stoję obok ciebie.
5: O, przepraszam. Cicho, cicho.
4: No łazi. Łazi mi coś nad głową.
5: Wezmę miotłę i sprawdzę.
3: Doczekaj, Buczko.
6: To może być niebezpieczne.
4: Po chodzie słyszę, że ma chude szkitki. No nie.
3: Babcia Heksa?
4: UFO. Niezidentyfikowany obiekt latający pierwszego stopnia.
5: Czekajcie, skoro to czas na wiosenne porządki, może to...
4: Wiosenne UFO. Przylatuje z pierwszymi roztopami.
3: Musimy to sprawdzić. Zawołamy te UFOki jakąś wiosenną pieśniczką. Chmuri! Mamy co w śpiewniku?
6: Jasne, posłuchaj.

0: tajemnicza sprawa. A co gorsza, my tu i o wiośnie, i o porządkach, a tymczasem jest zimno, uch, jak na gromniczną. O, zwisa mi sopel u nosa.
1: Ajajaj, zapomnieliśmy o prastarym zwyczaju. Zwyczaju, który miał na celu odpędzić zimę.
2: Ja, no dyć! Jakże chcę to mógł zapomnieć. Wynoszenie marzanny.
1: To trzeba jakoś zorganizować. Ale teraz, kiedy wysprzątaliśmy chatę, to gdzie my znajdziemy słomę czy gałganki? Wszystko nie tak, wszystko nie po kolei.
3: Boczku, ja pytam zupełnie niewinnie o tę twoją kolekcję. Masz trochę słomy i gałganków?
2: Mom, trochę słomy, gałganków i szkorubu od ślimoków. A co?
1: Ach, jak mogłam o tym zapomnieć. Już 600 lat temu polski kronikarz Jan Długosz pisał, że nasi przodkowie wynosili za wieś albo puszczali z wodą kukłę.
3: Tako?
1: O, masz. Marzanna jak żywa. Kiedy wy to zrobiliście?
3: A, w międzyczasie.
2: Nie ma o czym gadać. Kajny problem.
1: Jesteśmy uratowani.
0: Zatem czapki na głowy i ruszajmy. Nad rzekę. Żegnać się z tą zimą. Ja jestem fanem tego pomysłu.
1: Tylko paradnie. Z marzankową pieśnią.

0: do. Aż Rzech się wzruszył.
1: Ja też.
2: I ja mam to samo.
3: A niech mnie. Zobaczcie, znowu ktoś lub coś myszkuje po naszym dachu.
0: Wiosenne UFO. Josie to inaczej wyobrażą.
2: To chyba raczej jakiś bajkowy stwór, jak my. Długi dziób, długa szyja.
0: Bociek! Ludzie, bociek!
3: Bociek! Ach,
1: to najlepsze, co nas mogło spotkać. Szczęśliwa chata, na której bocian zbuduje sobie gniazdo.
2: Kochani, przed nami bardzo dobry rok. Na polu, w domu, w pasiece.
1: W sadzie, w lesie i przy warsztacie tkackim.
3: W komorze, w oborze i w chlewiku.
0: We kuchnie, u kowola i na drzewianych klepkach.
2: Niech się niosą w świat. Najlepsze życzenie dla wszystkich.
1: Wszystkiego najlepszego z nadchodzącą wiosną.
2: Wiwat!
3: Wiwat! A ja od początku mówiłem, że ma chude szkietki.
4: Był to pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu Wyprawy z etnoekipą Poznaj dawną wieś. Zainspirowanego serią książek pod tym samym tytułem Wydawnictwa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wystąpili Jagna Waldowska, Pola Waldowska, Dominika Kierpiec-Kątny, Aleksandra Tomaś, Basia Derlak. Na skrzypcach zagrała Marta Zalewska. Koncepcja Hania Szczęśniak, scenariusz i reżyseria Basia Derlak. Do usłyszenia.

Orkiestra Dęta, Podróżniacy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Zdziłowic i okolic w Źródełku. No właśnie, ponieważ etnoekipa zabrała nas w świat wiosennych porządków topienia marzanny, no to nie mogliśmy również zawadzić o taki oto obrazek muzyczny, bowiem tak jest, orkiestry dęte na Lubelszczyźnie.

nieraz potrafią uświetniać swoją obecnością majowe nabożeństwa i nagle starodawne pieśni zyskują taką oto niezwykłą, monstrualną, piękną, wzruszającą oprawę. Tak to jest właśnie na Roztoczu, na Lubelszczyźnie, miejscu, w którym no właśnie tradycja ma się jeszcze całkiem nieźle, a uniwersum dawnych, dętych orkiestr, kapel skrzypcowych, śpiewu wykonywanego i pojedynczo, i w wiele osób cały czas znajduje swoich naśladowców, kontynuatorów i jest to żywa i niezwykła tradycja. I tak jak wspominałem, dziś w źródełku będziemy się w ten tradycyjny świat zanurzać. Dzisiaj będą u nas goście na żywo i goście telefoniczni. Będziemy się łączyć i zapraszać Was na wydarzenia związane z kulturą tradycyjną, które na Lubelszczyźnie właśnie będą rozgrywać się w drugiej połowie tego pięknego miesiąca, miesiąca sierpnia. No i właśnie zagrała dla nas orkiestra Podróżniacy. To teraz trochę dawnej muzyki roztoczańskiej. Kapela Bednarzy występowała w różnych swoich odsłonach. W radiowym archiwum mamy wiele nagrań wykonanych w duecie. To będzie takie starodawne granie, skrzypce i duży bęben. I taniec jak najbardziej dawny, roztoczański, dosyć leniwy suwak. A po tym, że spotkamy się z Przemysławem Łozowskim, jednym z organizatorów rodzinnego taboru lubelskiego, i będziemy rozmawiać o tym, dlaczego warto wybrać się do Piotrowic. Już za chwilę nasi goście, a teraz kapela Bednarzy.

0: 47 lat temu powstało to właśnie nagranie. Kapela Bednarzy, Ignacy Bednarz, urodzony w 1908 roku w Nowej Wsi na skrzypcach, Antoni Bednarz, urodzony 1927 rok na bębnie. Dawne roztoczańskie granie Suwak. A z nami jest Przemysław Łozowski, jeden z organizatorów Rodzinnego Taboru Lubelskiego. Dzień dobry, Przemku.
1: Dzień dobry, Mateuszu.
0: Dzień dobry, witamy Cię bardzo serdecznie w Źródełku, w Polskim Radiu Dzieciom. Rozmawiamy o Rodzinnym Taborze Lubelskim. Opowiedz dla tych, którzy być może pierwszy raz spotykają się z tym hasłem, co to za impreza, gdzie i kiedy się odbywa, o co właściwie tutaj chodzi.
1: No właśnie, tak jak nazwa już mówi,

rodzinny tabor lubelski. Spotykamy się najchętniej rodzinnie na Lubelszczyźnie. Jest to spotkanie, gdzie wspólnie odkrywamy tradycje.

0: gdzie urodziła się moja mama. Ja tam jeździłem do dziadków na wieś, gdzie poznawałem te tradycje i stąd właśnie z perspektywy takich doświadczeń też uważam, że no, ten świat jest bardzo ważny, żeby przekazywać młodemu pokoleniu. Oczywiście my świata nie zatrzymamy, natomiast staramy się tak no, przekazywać to, co dla nas ma wartość. A tutaj właśnie wspólnie tak no, ustalamy, że wartością jest ta nasza tradycja, jeżeli chodzi właśnie o muzykowanie, prawda, bo ono jest, wiemy, wyjątkowe. Wspólny śpiew, wspólny taniec i no, wspólne przebywanie ze sobą, prawda?
1: Dokładnie tak. Muszę cię zapytać o to, jakiego rodzaju, bo jakby z grubsza tabor składa się z trzech form działania, czyli są warsztaty dla dorosłych, warsztaty dla dzieci, no i takie spotkania i warsztaty dla dorosłych i dla dzieci. No to polećmy po kolei tymi blokami. Jakie warsztaty dla dzieci przygotowaliście na nadchodzący rodzinny tabor lubelski w Piotrowicach?
0: Dla dzieci są ogólnie warsztaty artystyczne, które będzie prowadziła Magdalena Walewicz i Agnieszka Lewandowska, ale to tak jak właśnie też będzie orkiestra taka dla dzieci, żeby miały możliwość pomuzykowania. Będzie też, będą też gimnastyka poranna, bo też jest ważny właśnie ruch, który będzie prowadziła Aneta Mikulska. Będą gry terenowe dla dzieci, ale też dorośli mogą się dołączyć. To Piotr Chomisz z kolei powiedział, że się tym zajmie. I cóż, dla dorosłych, no to tutaj warsztaty śpiewu i gry na skrzypcach dla zaawansowanych poprowadzi Ewa Grochowska. Piotr Zgorzelski z rodziną przyjedzie i zajmie się warsztatami tanecznymi, ale będzie jeszcze tanecznie wspiera nas Andrzej Stoiński, tak zwany generał, w środowisku wszystkim znany. No, to jest człowiek, też legenda, który właśnie ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, też tutaj z regionu lubelskiego.
1: No i co więcej, można... Tak, tak?
0: No jeszcze tutaj właśnie warsztaty instrumentalne, bo też przyjadą dorośli, którzy po raz pierwszy będą chcieli poznać tą charakterystykę grania na instrumentach, tudzież właśnie skrzypce, basowanie czy bębenek. No tutaj ja się podjąłem i Piotr Dziwura właśnie, że będziemy wprowadzali w ten świat właśnie muzykowania lubelskiego.
1: To zanim jeszcze wrócimy do programu, powiedzmy jeszcze troszeczkę o miejscu. Po pierwsze Piotrowice, to tak, gdyby tak, tak szybko słuchaczom przybliżyć, gdzie to właściwie się na mapie znajduje, to...
0: Na mapie to się znajduje, jeżeli ktoś zna troszeczkę Lublin, jedziemy na południe, za Zalewem Zamborzyckim jest urokliwa gmina Strzyżewice i tam w tej gminie znajduje się w Piotrowicach Dom Kultury. Ja tej pełnej nazwy nie wymienię, bo ona jest troszeczkę długa chyba, ale tą instytucją zawiaduje Tomasz Hanaj, którego tam po prostu gościmy.
1: Mm-hmm. No i to też jest taki niezwykły dom kultury, bo on się znajduje w środku, jak to powiedzieć dobrze, parku? Jak to ładnie ująć? Chodzi mi o... No, opowiadaj.
0: Właśnie jest park związany z nazwiskiem Kośmiana, ponieważ tam jest dworek, też jest szkoła rolnicza, w której jest internat i to mogę powiedzieć, tam właśnie się część osób kwateruje, część osób wybiera pole namiotowe, mamy też no, to cały, też tak powiem, ten kompleks do dyspozycji, a jeszcze powiem może o takich wydarzeniach towarzyszących, właśnie, że w środę jest potańcówka wieczorna. Zobaczymy, czy aura, pogoda nam będzie sprzyjała, to zrobimy to na wolnym powierzchu. Jeżeli nie, to jesteśmy już umówieni. Zawsze musimy mieć jakiś plan B w Centrum Kultury. Tam jest piękna taka sala też z dechami. Tutaj właśnie jedna impreza była organizowana i wszyscy byli zadowoleni. Właśnie. A też jest wiele...

0: takich sytuacji związanych też z Lublinem, ponieważ pod koniec tygodnia też będziemy się wybierali do Lublina, ponieważ przyjeżdżają ludzie, już mam takie informacje, że to rokrocznie właśnie z moi przyjaciele z, między innymi z Irlandii, którym warto właśnie, czy z różnych części Polski, którym warto właśnie pokazać uroki mojego rodzinnego miasta Lublina i też przy okazji Jarmarku Jagiellońskiego czy retradycji. Mm-hmm. Tam też będziemy w sobotę grali gdzieś na, no, w takich różnych miejscach Starego Miasta. To mm-hmm. już jest ekipą taborową.
1: Czyli jakby występ orkiestry, orkiestry taborowej w ramach Jarmarku Jagiellońskiego w malowniczym Starym Mieście w Lublinie.
0: Tak, to nie jest oficjalne, ale myślę, że tutaj takie właśnie granie tej naszej lubelskiej muzyki mhm. też no jest bardzo wpisane w to wrażenie. Mhm. Tak.
1: Na taborze można będzie się też spotkać z mistrzyniami tradycji.
0: Dokładnie, będzie, to już mam potwierdzone, pani Irena, właśnie Regina, przepraszam, Wróbel, która wielokrotnie była laureatką festiwalu w Kazimierzu i śpiewaczką. Chciałem jeszcze, żeby nas odwiedziła pani Stanisława Górkiewicz, ale no, z racji właśnie chyba właśnie no, chyba nas nie odwiedzi niestety, ale będzie też wiele osób takich, które tam zamieszkują właśnie okolice i no, na pewno też się spotkamy z osobami miejscowymi tam, które też nam przybliżą tą specyfikę mhm. właśnie regionu, różne historie zawsze tam, jak to kiedyś właśnie wyglądały zabawy, czy jak to ludzie kiedyś po prostu się spotykali mhm. i wspólnie spędzali ten czas, bo oczywiście, no jak wszyscy wiemy, no to zabawy się odbywały albo w przestrzeni takiej zamkniętej, gdzieś w jakichś kaszmach, w jakichś większych izbach. Natomiast no jeżeli była, to był czas taki, powiedzmy, nie na zabawy, no to, ale też ludzie się spotykali i właśnie powiem, że Kolberg pięknie to ujął, że na Lubelszczyźnie ludzie pięknie opowiadają, czyli takie jeszcze tradycja gawędziarstwa jest żywa.
1: Oj, niewątpliwie.
0: To się jakby ujawnia u różnych osób i ja bardzo lubię słuchać tych historii, ale też jakieś tam historie właśnie z dzieciństwa, z tego Borówka wspomnianego też właśnie lubię opowiadać, bo to jest cała tradycja, którą, że tak powiem, możemy przekazać dalej tą właśnie wrażliwość.
1: W rzeczy samej. Muszę cię jeszcze tak, czyli podsumowując, mamy niezwykłą możliwość do spotkania z tradycyjną muzyką, tańcem, śpiewem, z twórczością ludową, z sztukami plastycznymi. W materiałach tutaj piszecie o tym, że zapraszamy do muzykowania zarówno początkujących, jak i grających na takich instrumentach jak trąbka, flet, klarnet, saksofon, puzon, skrzypce, bębny, wszystko. Tutaj jest też chyba taka ważna informacja, że w tych zajęciach dla dzieci umuzykalniających można brać udział również bez instrumentów. To jest, myślę, że bardzo istotne. Ja myślę, bo jako osoba, która... no ja nie jestem weteranem rodzinnego taboru lubelskiego, ale miałem przyjemność kiedyś was odwiedzić właśnie w ramach takich jakichś wydarzeń podsumowujących. I coś, co mnie, pamiętam, bardzo urzekło, to było to, że tam na miejscu są właściwie obecne wszystkie grupy dzieci. Znaczy zarówno takie dzieci w wieku poniżej przedszkolnym, jak i przedszkolnym, szkolnym i licealnym. I właściwie wszystko się toczy niezwykle płynnie, wesoło, w wspaniałej, rodzinnej naprawdę atmosferze. Gorąco w swoim imieniu i w imieniu redakcji polecamy wizytę na rodzinnym taborze lubelskim. Jak was znaleźć? Gdzie można znaleźć więcej informacji?
0: No przede wszystkim trzeba wpisać to hasło Rodzinny Tabor Lubelski w internecie. Na pewno się wydarzenie na Facebooku wyświetli. Tam jest kwestionariusz zgłoszeniowy. Jeszcze są ostatnie wolne miejsca, czy to właśnie na warsztaty z zewnątrz,

0: Kostu czy z Piotrem Zgorzelskim. No oczywiście tutaj, tak jak ja powiedziałem, zapraszamy rodzinnie, ale jeżeli ktoś właśnie nie przywiezie dzieci też, chce tam się spotkać, też jak najbardziej będziemy się cieszyli. Jeszcze, Mateuszu, wspomnę o niedzieli, gdzie właśnie to już akurat Tomek Hanaj zawiaduje takim wydarzeniem Zagraj Muzyczko, gdzie my też właśnie jako taborowicze mamy swój finał i będziemy mogli się zaprezentować, ale tam wystąpią, to możesz mi pomóc, bo ja akurat nie mam tego programu, ale na pewno chłopaki z takiej boys w formacji Nic po nie, tak? Dobrze się wyrażam.
1: No na pewno taka formacja jest, tak.
0: Tak, też właśnie będzie grupa podkarpacka, to właśnie Paweł z Anią i Iwan.
1: Ja muszę jeszcze słuchaczom naszym wyjaśnić, że grupa Nic po nie absolutnie nie ma nic wspólnego ze zorganizowaną przestępczością. Wręcz przeciwnie, to jest wspaniała grupa wykonująca muzykę rozrywkową. Niezwykłe połączenia i fuzje tworzą ją znani muzycy folkowi, więc bardzo, bardzo polecamy. Rodzinny tabor lubelski w Piotrowicach, 17-23 sierpnia. Zapraszamy, myślę, że w imieniu wszystkich. Przemku, bardzo wielkie, serdeczne dzięki, do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Mamy za sobą to zaproszenie, tą rozmowę i teraz przed nami będzie trochę różnej roztoczańskiej muzyki. Jesteś z nami jeszcze, Przemku? Pożegnałem cię. No właśnie, to powiem ci, co będziemy grać. Będziemy grać Stanisława Głaza, a potem będzie Kapela Sulowskich. Także można powiedzieć absolutni klasycy muzyki roztoczańskiej. Jeszcze raz wielkie, serdeczne dzięki i do usłyszenia. A przed nami najpierw Stanisław Głaz, a potem Kapela Sulowskich.

Pięknie, pięknie zagrała kapela Sulowskich. No, muszę to przeczytać. Nagrane w 1981 roku. Kapela Sulowskich z Biskupia na skrzypcach. Pan Józef Sulowski, rocznik 1903. Na bębenku pan Andrzej Pecyna. O, rok urodzin nie podany. Czytam to z niezwykłej płyty 50 z wykrzyknikiem. Laureaci nagród imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Antologia to takie wydawnictwo, które w tym roku opublikowaliśmy we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca z okazji no właśnie 50. rocznicy powołania nagród imienia Oskara Kolberga. No ale właśnie, jesteśmy na Roztoczu, na Lubelszczyźnie i obiecywałem spotkanie z tradycjami, no właśnie, śpiewaczymi. Więc teraz myślę, że jest na to bardzo dobry moment, żebyśmy takiego właśnie śpiewu lubelskiego, a nawet, żeby być precyzyjnym, biłgorajskiego, posłuchali. Laureatki nagrody z 1996 roku, nagrody imienia Oskara Kolberga, zespół śpiewaczy z Rudy Solskiej. To będzie pieśń Nie wiem, jak ludziom dogodzić. Niezwykłe śpiewanie. No, zresztą, co ja tutaj będę dużo mówił. Posłuchajcie.

Zespół śpiewaczy z Rudy Solskiej. Ojej, jakaż to była niesamowita historia. Dużo tutaj różnych opowieści, historii, kontekstów do rozsupłania. Dość powiedzieć, że dawniej zdecydowanie sprawy majątkowe znaczyły dużo, dużo, dużo, dużo, dużo więcej niż dziś w wyborze życiowego partnera, a aranżowane małżeństwa, oj, należały zupełnie do porządku dziennego. Takie to były dawne czasy. Wczoraj dosłownie brałem udział w taborze kołbielskim, spotkanie z niezwykłymi muzykami i przede wszystkim z panią Danutą Król, 90-letnią śpiewaczką, oj, śpiewaczką, to jest mało powiedziane, wulkanem energii. Przede wszystkim pani Danuta raczyła nas przez dwie bite godziny w dzikim upale swoimi opowieściami, historiami, pieśniami, sypała nimi jak z rękawa. I właśnie wspominała również ciężkie, ciężkie, oj, jak ciężkie dawne czasy. I rzeczywiście, no z perspektywy tego, co mamy dziś, to rzeczywiście dawne, dawne dzieje. To także historia wielkiego trudu ludzi i wielu, wielu problemów, o których dziś już trochę mniej słyszymy. Zanim odwiedzą nas w drugiej godzinie naszego dzisiejszego źródełka goście z Warszawsko-Lubelskiej Orkiestry Dętej, to jeszcze raz tylko powiem, że przed chwilą był z nami Przemek Łozowski, który zapraszał na rodzinny tabor lubelski w Piotrowicach obok Lublina 17-23 sierpnia. Warto się temu przyjrzeć. No i kontynuujemy naszą muzyczną podróż przez Roztocze. Teraz będą dwa zespoły, dwie kapele, dawne kapele grające muzykę taneczną i dwa takie, no właśnie, obery, melodie, zwane również podróżniakami, bo właśnie, grane najczęściej w podróży. A kiedy? Do jakiej to podróży potrzebna była orkiestra? No, a jakżeby inaczej, do podróży weselnej. Więc najpierw będzie podróżniak od kapeli Dudków ze Zdziłowic. To będzie taka kapela smyczkowa, kontrabas, bębenek, skrzypce i drugie skrzypce oraz później będzie dla nas oberek drogowy od kapeli z Wojciechowa. To już taki nowocześniejszy skład z harmonią, z puzonem wentylowym. Posłuchajcie tego niesamowitego brzmienia. Wiązanka. Najpierw kapela Dudków, a potem kapela z Wojciechowa. Jesteśmy na Lubelszczyźnie, na Roztoczu i słuchamy dawnej, tradycyjnej muzyki stamtąd.

No, aż chce się jechać na wesele, gdy tak grają kapela z Wojciechowa, Oberek Drogowy, a wcześniej kapela Dudków ze Zdziłowic. Oj, cóż tam się działo. Te dynamika, praca dynamiką całej kapeli, budowanie napięcia, jego rozładowywanie. No coś wspaniałego, pięknego. Dziś tak się, no już nie gra. Trudno takie rzeczy usłyszeć. W drugiej godzinie źródełka mamy w planach no, kilka rzeczy. Po pierwsze, spotkamy się z reprezentacją warszawsko-lubelskiej orkiestry Dentej, która w ogóle teraz wparowuje do drugiej części naszego radiowego studia. Uśmiechnięci ludzie, młodzi i nie tylko, gotowi do tego, aby zaprosić was na niezwykły festiwal Fanfara, który rozgrywa się w Chłopkowie. Będzie również z nami telefonicznie Agata Turczyn z Warsztatów Kultury w Lublinie i zaprosi na festiwal Tradycja, oj, chyba największy festiwal folkowy w tej części Europy, a na pewno ogromne targi niezwykłego rękodzieła i wspaniały program artystyczny, to w drugiej godzinie. No a teraz obiecałem, że w ramach muzycznych spotkań z no, niezwykłymi osobistościami dawnego życia muzycznego będziemy również spotykać się, bo już było tak, mieliśmy śpiew grupowy, były z nami dawne składy smyczkowe, orkiestry takie mieszane jak kapela z Wojciechowa. Zagrała nam orkiestra Denta, więc został nam właściwie jeszcze tylko solowy śpiew. Chyba nie było w XX wieku większego, bardziej znamienitego, zasłużonego śpiewaka niż pan Stanisław Fijałkowski. Śpiewak z Chrzanowa, no właśnie z Roztocza, zmarły niestety 14 marca 2012 roku, a urodzony w 1928 roku. Oj, grał z wieloma lokalnymi muzykami, ale przede wszystkim był no, niezwykłym pieśniarzem, o niesamowitym, cudownie czystym głosie i wspaniały portret w takiej zupełnie innej, bo nie tradycyjnej konwencji. Wspaniały portret pana Stanisława wykonali muzycy ze studia S1, warszawskiego studia, Mariusz Dziurawiec i Jarosław Smak. I tradycyjną pieśń w Ogródecku, no właśnie, przygotowali na taką składankę, którą trzymam teraz w ręce, Dub Out of Poland. Oj, dawno temu, roku 2011, no generalnie na krótko przed odejściem pana Stanisława. I teraz właśnie na finał tej godziny źródełka posłuchamy sobie, jak taka dawna ludowa pieśń może wybrzmieć w ramach muzyki dubowej. A w kolejnej godzinie źródełka będzie z nami warszawsko-lubelska orkiestra Denta. Do usłyszenia już w drugiej godzinie źródełka.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Źródełko.

To jest Źródełko, jedyna w całym kosmosie audycja o polskiej muzyce tradycyjnej i ludowej dla dzieci, bo to jest Polskie Radio Dzieciom. Witamy Was bardzo serdecznie w drugiej godzinie naszej audycji w studiu Mateusz Dobrowolski. Po drugiej stronie szyby wydawczyni naszego dzisiejszego Źródełka Anna Jączyk. Jesteśmy dla Was do godziny 12, bo to wakacje i Źródełko trwa 2 godziny. Zagrała nam orkiestra Dęta z Goraja. Słuchajcie, żeby sobie uzmysłowić, jak wielką sprawą jest orkiestra Dęta, jak wiele osób współtworzy taki zespół. Pozwolę sobie przeczytać cały skład orkiestry Dęta z Goraja. Jan Białogłowski, klarnet i kapelmistrz zespołu. Dawid Bielak, trąbka. Marcin Kańkowski, trąbka. Adam Styk, trąbka. Mirosław Styk, trąbka. Dominik Zygmunt, trąbka. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć trąbek. Idziemy dalej. Zygmunt Czajka, Zbigniew Skrok, Andrzej Kubina. To są altowe instrumenty, ale trochę się zagalopowałem, bo pan Zygmunt Czajka gra na saksofonie altowym, pan Zbigniew Skrok również, ale pan Andrzej Kubina już na sakshornie altowym. Dalej, Jacek Łupina, też sakshorn altowy. Potem, teraz będę spokojniej to mówił, tak jest, 4 sakshorny tenorowe. Krzysztof Białogłowski, Dariusz Czerpak, Filip Majerowski, o, znajome nazwisko, i Jan Woźnica. I dalej,

0: Stanisław Kowal na tubie i Bogdan Rożek na tubie. Aż dwie tuby, wow. I Sławian Kotyła na barabanie. Czyli razem, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, siedemnaście osób, bagatela, współtworzy orkiestrę dętą z Goraja, która grała dla nas. I dzisiaj z nami, no nie aż tak wielka reprezentacja, bo tylko trzyosobowa, ale reprezentacja niezwykłej orkiestry dętej, warszawsko-lubelskiej orkiestry dętej. Dzień dobry, witam was serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Aha, gdybyście jeszcze mieli wypuszczone mikrofony, to byłoby dobrze. Zróbmy to jeszcze raz. Dzień dobry.
2: Może jeszcze dwójkę tutaj?
0: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć, jeszcze raz.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Okej, okay. To są właśnie przygody w źródełku. Witamy najserdeczniej warszawsko-lubelską orkiestrę dętą. No właśnie, poproszę, przedstawcie się i powiedzcie, od jak dawna jesteście w składzie warszawsko-lubelskiej orkiestry dętej? Od lewej.
4: Stanisław Schabowski. W składzie warszawsko-lubelskiej orkiestry dętej jestem od około 4 lat, bo zależy jak liczyć. Początkowo tylko terminowałem, przychodząc na próby i słuchając. Gram na saksofonie altowym.
2: Ewa Gil. Ja jestem dosyć świeżym nabytkiem, bo gram od czerwca tego roku. Gram na trąbce wraz z pięknym składem trąbkowym i bardzo się cieszę, że dołączyłam. Już kilka potańcówek za mną.
3: Cześć jeszcze raz, Mateusz Stachewicz z tej strony. Od półtora roku mam przyjemność po krótkiej edukacji w szkole altowej budować solidną podstawę tej orkiestry w jednym z sześciu altów, więc tak nawiązując do składu, które przeczytałeś, co do orkiestry z Goraja jeszcze, jeśli mogę sobie pozwolić, to wspomniałeś, że w orkiestrze z Goraja na płycie jest 17 osób, a my, chociaż pewnie jeszcze o tym wspomnimy, w naszym składzie tylko wczoraj na krakowskim Przedmieściu grało 18 osób, a to i tak nie byli jeszcze wszyscy, więc cześć jeszcze raz w imieniu warszawsko-lubelskiej orkiestry dętej.
0: No właśnie, ogromny, gigantyczny kolektyw. Musimy tutaj rozwiązać jakby parę zagadnień, które się ciśnie na usta. Po pierwsze, dlaczego to jest orkiestra warszawsko-lubelska?
3: Warszawsko-lubelska, może zacznijmy od tego warszawska, bo jest prostsze. Stacjonujemy w Warszawie, spotykamy się w Warszawie. Ambasada Muzyki Tradycyjnej gości nas w swoich progach. Tutaj też najczęściej można nas usłyszeć na próbach, zwłaszcza latem w Najazdowie. Nasze dźwięki niosą się w środowe wieczory po Jazdowie. Często przechodzący ludzie też zatrzymają się, by nas posłuchać, do czego serdecznie zapraszamy. Więc jesteśmy w większości z Warszawy, tu stacjonujemy, a lubelska, bo gramy tradycyjny repertuar roztoczańskich orkiestr dętych. Choćby między innymi wspomnianego tutaj przed chwilą Goraja, orkiestry ze Zdziłowic, z Zaburza, która niedawno obchodziła 100 lat, kontynuując tę tradycję na naszym gruncie, grając do tańca właśnie na warszawskim Jazdowie, ale i także w innych miejscach na terenie Polski. Mhm.
0: Mam nadzieję, że naszych słuchaczy nie wystraszyło to okrutne, wielosłowne, wielowyrazowe stwierdzenie. Tradycyjna roztoczańska orkiestra dęta. Będziemy to rozwiązywać, będziemy to wyjaśniać już za moment. No właśnie, czyli tak, mamy grupę stacjonującą w Warszawie, grającą dawny repertuar lubelski. No ale właśnie, ale w jakiej konwencji? Czy to jest tak, że tutaj, wiecie, grają po godzinach zawodowi muzycy, ludzie, którzy mają te instrumenty w małych palcach, w małym palcu? Jak to działa?
4: Nie, niekoniecznie. Mamy w składzie kilkoro muzyków, którzy są zawodowymi muzykami i występują w różnych składach. Jest to po prostu ich zawód, ale większość z nas są to amatorzy i niektórzy mają wykształcenie muzyczne formalne, nawet wyższe, ale pracują w innych zawodach, a niektórzy, tak jak ja, są totalnymi amatorami. Jeżeli chodzi o formalne jakieś, dlaczego, w jakiej konwencji my to gramy, tak? No to gramy przede wszystkim w konwencji tradycyjnej, czyli nie jesteśmy orkiestrą filharmoniczną, nie gramy muzyki klasycznej, gramy muzykę tradycyjną w takiej konwencji, jak grały ją niegdyś orkiestry dęte właśnie z tego pasa ziemi między Lublinem a Lwowem.
0: Bo tutaj chyba jest też ten jakby ważny taki pierwszy wniosek, że z tego, co mówisz, Stanisławie, że właściwie taka orkiestra jest również miejscem, w którym się uczymy grać, czy uczycie się grać na instrumentach dętych. Bo ty grasz na...
4: saksofonu.

0: powierzchownie altowej.
1: No, no właśnie, na alcie. Czy i nie grałeś na alcie przed przyłączeniem
0: nie,
1: się do orkiestry?
0: Moje wykształcenie muzyczne ograniczało się do lekcji muzyki po prostu w szkole podstawowej i tam ogniska, gdzie grałem na flecie prostym. Potem zetknąłem się z instrumentami dętymi blaszanymi w oddziale kawalerii ochotniczej, gdzie kiedyś była orkiestra nawiązująca do przedwojennych orkiestr konnych. I tam jeden z członków tego oddziału nauczył mnie po prostu najpodstawowszych rzeczy, czyli jak się dmie w te instrumenty i tak dalej. I niedługo potem, jak miałem w rękach saksofon altowy właśnie z tego oddziału, czyli jakieś 2 tygodnie potem, zetknąłem się z Wlodem w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej i się z nimi zaprzyjaźniłem. Początkowo tylko chodziłem na próby posłuchać, potem sobie ściągnąłem nuty, zacząłem grać łatwiejsze utwory z nimi i tak już jestem.
1: To jeszcze musimy od razu, bo to na gorąco, słuchajcie, bo tak, co to jest trąbka czy flet, to myślę, że nie musimy tłumaczyć naszym wspaniałym słuchaczom, ale ten saxhorn, co to jest, jak to wygląda? Do czego to służy?
2: To jest bardzo częste pytanie, wbrew pozorom, które otrzymujemy jako muzycy orkiestr dętych. Jeśli ktoś z nas kiedyś próbował rodzicom wytłumaczyć na przedniedzielnym obiadku, na czym ty tak właściwie grasz w tej orkiestrze, to mamy już to za sobą, mamy to doświadczenie. Więc jeśli mielibyśmy opisać sam wygląd, gdybyście wyobrazili sobie odrobinę zmniejszoną tubę, która utrzyma się w ten sposób, tak wyglądają saxhorny właśnie, chociaż częściej nazywane są altami, tenorami czy barytonami i grają odpowiednio na wyższych dźwiękach, więc my akurat jako alty, razem ze Stanisławem, razem z tubą tworzymy tę podstawę akordową, tenory w naszej orkiestrze, nie ma ich może aż tylu, co w Goraju, jak wyczytanym, natomiast bardzo silne i bardzo dobrze brzmiące, grają melodię, no, choćby na zmianę z klarnetami czy trąbkami, grając trochę niżej, no i zdarzy się też partia barytonu, która jest tak pomiędzy, więc tak w skrócie to po prostu instrumenty dęte, blaszane, brzmiące trochę niżej niż trąbki i uzupełniające tę warstwę harmoniczną w orkiestrze, która odpowiada za to, żeby współbrzmienia odpowiednio dobrze brzmiały do tańca, do którego najczęściej gramy.
0: A to człon sax pochodzi od nazwiska Adolfa Saxa, takiego budowniczego instrumentu z początku XIX wieku. Francuzi z Belgami się kłócą, czy on był Belgiem, czy Francuzem. No zostawmy im ten spór.
1: Okej. No więc widzicie, jak to się życie niesamowicie plecie, że można zostać, no, można swoje nazwisko osadzić w nazwie instrumentu, który, no, jakieś 100 czy 200 lat później wzbudza niemały ferment na antenie Polskiego Radia Dzieciom. No i właśnie. Będziemy kontynuować naszą rozmowę, albo jeszcze zanim zagra nam orkiestra dęta ze Zdziłowic. Ewo, twoja historia. Ty dołączyłaś niedawno. Dla ciebie również orkiestra to miejsce nauki. A co cię jakby pociąga w tym repertuarze dawnym, lubelskim, roztoczańskim? Co jest w nim takiego, że zdecydowałaś się chwycić za instrument?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo z muzyką tradycyjną spotkałam się już wcześniej. Na początku ta muzyka roztoczańska wydawała mi się strasznie głośna i taka niepoukładana. Zastanawiałam się, dlaczego ludzie tak bardzo dążą do tego, żeby posłuchać orkiestr roztoczańskich, ale kiedy kilkukrotnie zdarzyło mi się potańczyć do takiej muzyki, zdałam sobie sprawę, że ta muzyka po prostu niesie. Najlepiej się w nią słuchać, kiedy można sobie potańczyć do niej i kiedy można poczuć na przykład wibracje tych wszystkich instrumentów dętych i tą całą siłę właśnie orkiestry. Zapoznałam się z muzyką roztoczańską na festiwalu Fanfary, o którym może więcej wspomnimy później, gdzie dołączyłam na zajęcia dla dętych blaszanych od podstaw. No i tam wydałam swoje pierwsze dźwięki i byłam zafascynowana tym, jak bardzo muzyka tradycyjna, która jest na instrumentach dętych, jest podobna do naszej takiej naturalnej ekspresji, do śpiewu, do jakichś takich ruchów, które robimy w tańcu. No i wtedy dużo lepiej zrozumiałam, dlaczego tak ludzie kochają grać tę muzykę i dlaczego uwielbiają jej słuchać. No i od tamtej pory, właśnie tak jak Stanisław, próbowałam dołączać do jakichś prób takich otwartych, czy też po prostu, żeby posłuchać, pograć na barabanie, zapoznać się z tymi nutami. No i od czerwca tego roku zaczęłam grać już w miarę regularnie, powiedzmy.
1: No i właśnie o tym festiwalu, na którym można wydobyć

po raz pierwszy dźwięk z instrumentu dętego. Będziemy mówić już za chwilę, a przed nami no, absolutna legenda roztoczańskich orkiestr dętych, nagrodzona w 2021 roku nagrodą imienia Oskara Kolberga. Proszę Państwa, jedyna i niepowtarzalna orkiestra dęta ze Zdziłowic, teraz w Źródełku w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Jest z nami Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta, a to jest audycja Źródełko w Polskim Radiu Dzieciom. Dzień dobry wszystkim, którzy dopiero teraz, być może w drugiej godzinie naszej audycji, włączyli radioodbiorniki i zastanawiają się, a cóż to za dźwięki szalone i dzikie. Orkiestra Dęta ze Zdziłowic. Piszcie do nas, dzieci@polskieradio.pl. Czekamy na wasze wiadomości, czekamy na wasze plany na niedzielę, czekamy na informacje, jak niedziela wam mija. Piszcie, my takich listów nie zostawiamy bez odpowiedzi i cieszymy się bardzo, mając z wami kontakt. I dziś jesteśmy, znowu mówię to dla tych, którzy dopiero włączyli radio, jesteśmy na Roztoczu. Duchowo przenieśliśmy się na Lubelszczyznę, bo Lubelszczyzna jest bezapelacyjnie stolicą polskiego folku w drugiej połowie sierpnia, a odbywa się tutaj kilka niesamowitych i niezwykłych wydarzeń. W pierwszej godzinie zapraszaliśmy na rodzinny tabor lubelski, a teraz razem z nami w studiu Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta i zapraszać będziemy na współorganizowany przez orkiestrę festiwal Fanfara, który odbywa się w dniach 12-16 sierpnia w Chłopkowie koło Frampola. Opowiedzcie nam troszeczkę o tym miejscu, jak piękny jest Chłopków i dlaczego warto tam się wybrać.
1: Chłopków, ale i jego okolice. Jesteśmy właśnie w sercu wówczas Roztocza, pomiędzy miejscowościami, które już dzisiaj padły, jak Goraj, Zdziłowice czy Zaburze, gdzie grają jeszcze tradycyjne orkiestry Dęte, gdzie ta muzyka ciągle brzmi, gdzie na Roztoczu można ją usłyszeć. I Chłopków koło Frampola jest jednym z takich miejsc, gdzie odbywa się właśnie festiwal Fanfara, wspomniany przez ciebie. Od 13 do 16 sierpnia co wieczór będzie można usłyszeć tradycyjne orkiestry Dęte i nie tylko nas, grające do potańcówek. Będziemy właśnie skupiać się na muzyce Roztocza, słuchając jego tradycyjnych dźwięków granych przez orkiestry Dęte.
0: Okej. Opowiadajcie, bo jak ja sobie oglądam obrazki z Fanfary, to wiem, że tam jest takich kilka punktów programu, które, no, jak się w nich weźmie udział, to zostają z człowiekiem na lata. Po pierwsze, potańcówki.
1: Po tańcówki co wieczór, tak jak wspomnieliśmy, właśnie przy remizie w Chłopkowie, ale nie tylko, bo w okolicznych miejscowościach. I co warto też wspomnieć, orkiestrowe fury. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym są orkiestrowe fury, to zdecydowanie choć raz warto przyjechać na fanfarę, a jak ktoś przyjedzie raz, to jestem pewny, że będzie przyjeżdżał

0: też kolejne, żeby do nas dołączyć w kolejnych latach. Orkiestrowe fury to przyczepy ciągnione po prostu za ciągnikami, które jeżdżą po miejscowościach Roztocza, aby nasza muzyka rozbrzmiewała w ich tradycyjnych okolicznościach, czyli pomiędzy roztoczańskimi łąkami, na tych pagórkach, których u nas na Mazowszu trochę brakuje, tam gdzie naturalnie może by brzmieć, tam gdzie co wieczór można tańczyć do jej brzmienia i jej po prostu słuchać.
1: Tak, a to, co jeszcze możemy opowiedzieć o fanfarze, to jest to, że ten festiwal jest spotkaniem nie tylko takim, powiedzmy, rozrywkowym, tanecznym, ale też również edukacyjnym, za co też bardzo zachęcamy, żeby dołączyć. Jeśli chodzi o atrakcje dla dzieci i rodzin, no to w tym roku będziemy mieć przyjemność taką, że dołączy do nas duet Fixum Dyrdum, który przedstawi nam śpiewacze przygodowe zajęcia dla dzieci. I w tym duecie jest Zosia Szyrajew i Ania Psuty. Za to bardzo zachęcamy, żeby właśnie przyjechać tutaj i z dziećmi, i w ogóle całą rodziną dołączyć, zobaczyć, jak to wygląda. Dla fanów śpiewu, no to tutaj jest bogata oferta warsztatów z Agnieszką Szokaluk i Antonim Hasso-Agosowiczem. A dla fanów tańca mamy też w ofercie warsztaty tańca z Grzegorzem Ajdackim.
0: Jak wspomniałeś, Mateuszu, też fanfara jest dobrą okazją, żeby rozpocząć swoją przygodę z instrumentami dętymi, jeśli ktoś jeszcze nie miał tej okazji. I też na fanfarze właśnie będzie ku temu okazja podczas warsztatów dęte dla początkujących. No i zapraszamy do dołączenia do otwartych prób Warszawsko-Lubelskiej Orkiestry Dętej. A dla tych, którym z dętymi nie po drodze pod kątem grania na nich, Bartek Niedźwiecki zaoferuje też warsztaty skrzypcowe.
2: Tak, mogę tych ludzi bardzo polecić. Wstyd trochę powiedzieć, ale gram we Wlodzie już od, jak powiedziałem, około 4 lat, ale nigdy jeszcze nie byłem na fanfarze. Uczestniczyłem chyba we wszystkich rodzajach imprez z udziałem Wlodu, ale w fanfarze akurat nie. I na pewno z tych osób, które tutaj znam, to mogę bardzo polecić warsztaty tańca z Grzegorzem Ajdackim, na których osobiście nauczyłem się tańczyć tradycyjne tańce polskie i mogę kolegów z mojej orkiestry polecić, Filipa i Marcina, od których też nauczyłem się praktycznie grać na saksofonie altowym.
0: Wspomnijmy jeszcze o jednym bardzo ważnym elemencie tego programu, o jednej ważnej gościni tegorocznej fanfary. Pani Janina Pydo poprowadzi zajęcia ze śpiewu 15 sierpnia, właściwie wspólne śpiewy na Matki Boskiej Zielnej w kościele w Chłopkowie, do których też zapraszamy. Pani Janina Pydo jest lokalną śpiewaczką, najlepiej będzie potrafiła nas tak naprawdę wprowadzić w tradycję pod tym kątem.
3: Czy to prawda, że na fanfarze można również jeździć na rowerze?
0: Oczywiście, że na fanfarze można jeździć na rowerze. Roztoczańskie pagórki idealnie nadają się do tego, by podziwiać je z perspektywy roweru. Plus, tak jak wspominaliśmy, w sobotę o 15 odbywa się orkiestrowa fura, gdzie będziemy jeździć z muzyką pomiędzy lokalnymi wsiami i zapraszamy do podążania za nami na rowerach, by móc zatrzymać się przy każdej remizie, w której będziemy zatrzymywać się na krótką, nazwijmy ją, potańcówkę, czy po prostu słuchać tej muzyki w naturalnym jej brzmieniu roztoczańskich łąk.
3: No i fanfarę w tym roku zamyka koncert Roztoczańskie Antypody. Taką informację znalazłem. Co to będzie za wydarzenie? Bo tak, na liście wykonawców Jacek Hałas, Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta, już nam znana, Kapela Gamerka, Janina Pydo, Zespół Śpiewaczy Godziszowianki. Co to będzie za wydarzenie?
1: No właśnie tak jak mówisz, podsumowujące, tak? Fanfarę. To będzie koncert o 15 i sami jesteśmy ciekawi też, co tam dokładnie będzie. Aha. Nie możemy się doczekać. Pani Janina Pydo będzie organizować również warsztaty, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. Na które mamy nadzieję, że podsumujemy 9 lat pracy Towarzystwa dla Natury i Człowieka. A po więcej informacji jeszcze zapraszamy na stronę ekolublin.pl, bo tutaj na pewno padło wiele wątków, gdzie, co i jak się zjawić. Na fanfarę możecie się jeszcze zapisać właśnie na warsztaty i są jakieś jeszcze miejsca na polu namiotowym.
3: To ja muszę jeszcze zapytać, no, tak,

0: was jako osoby, które się podjęły tego wyzwania, jakim jest nauka na instrumencie dętym. Co trzeba mieć w sobie, albo tak w ogóle, żeby to się udało? Dla kogo to jest?
1: Dla wszystkich. Trzeba mieć chęć. Trzeba chociaż raz posłuchać roztoczańskich orkiestr dętych i uświadomić sobie, jak Ewa wcześniej wspominała,

0: To jest chyba najlepsza rekomendacja, by się na fanfarę wybrać. Powtórzmy to jeszcze raz. 12-16 sierpnia. Chłopków koło Frampola. Niezwykłe spotkanie z, no przede wszystkim chyba jednak, z młodymi ludźmi zewsząd, zainteresowanymi tradycyjnym repertuarem właśnie stamtąd, z Roztocza, z muzyką właśnie głośną, gotową wyrywać człowieka na parkiet taneczny i no, zawirować bardzo, bardzo ostro. Będzie, no właśnie, kogo tam nie będzie? Kapela Bornego, kapela Franki, kapela Zgisowa, kapela Butrynów lokalna. No naprawdę, całe muzykujące Roztocze zjeżdża się do Chłopkowa. Bardzo, bardzo dziękuję za tę wizytę przedstawicielom Warszawsko-Lubelskiej Orkiestry Dętej. Byli z nami Ewa Gil.
1: Bardzo dziękuję.
0: Stanisław Schabowski.
2: Bardzo dziękuję.
0: I Mateusz Stachewicz.
3: Dziękuję i do zobaczenia.
0: A powiedzcie jeszcze, niezależnie od fanfary, gdzie można Warszawsko-Lubelską Orkiestrę Dętą tego lata usłyszeć? Co poza, czy po fanfarze, gdzie przybywacie z muzyką? Oprócz tych środowych prób, które tak co tydzień w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej, gdzie można przypadkiem, przechodząc przez Jazdów, zjawić się i usłyszeć, co jeszcze tego lata w kalendarzu orkiestry. Mateusz nerwowo spogląda w notatki, dużo terminów, dużo
1: tak,
0: dat.
1: Tak, jest dużo terminów i trzeba sobie dokładnie przypomnieć
0: jest,
1: kalendarz.
0: Mamy to.
3: Nerwowo spoglądam w notatki, bo sporo grań już za nami i w kolejnym roku zapraszamy do śledzenia nas od początku lata, natomiast przede wszystkim zapraszamy właśnie do usłyszenia nas na Jazdowie i fanfara jest chyba już głównym wydarzeniem naszego lata i jednym z kolejnych, ale jeszcze na sam koniec lata w piękne okoliczności Warmii zapraszamy na przystanek Łąka do studia, gdzie zagramy w okolicznościach tamtejszych.
0: Pięknie. No i widzicie. Muzyka Warszawsko-Lubelskiej Orkiestry Dętej również na Warmii, a my będziemy żegnać naszych wspaniałych gości polką, którą zagra dla nas Orkiestra Dęta Zaburze. Czy ja dobrze pamiętam, że to jest orkiestra, która niedawno obchodziła swoje stulecie?
3: Równo miesiąc temu na festiwalu Rostrąb świętowaliśmy stulecie Orkiestry Zaburze, życząc jej co najmniej kolejnych 100 albo i 200 lat.
4: Nasz kapelmistrz Filip Majerowski jest również kapelmistrzem tej orkiestry.
0: Mm-hmm. A też obiło mi się o uszy, może potwierdzicie, że ten jubileusz stulecia, on jakby się otworzył właściwie jakby powtórzeniem tego, w jaki sposób orkiestra zadebiutowała. Pamiętacie, o co chodzi? Że tam jakby ona grała swoje pierwsze wydarzenie 100 lat temu. Przed kościołem po mszy była jakaś taka uroczystość. I teraz jakby 100 lat później to się znowu wydarza przed tym samym kościołem, jakby w tym składzie orkiestry, który jest dzisiaj. Ujęła mnie ta historia niezwykle. Pięknie się potrafi przeplatać historia. A jak się okazuje, również muzyka tradycyjna wiejska bywa wykonywana, grana, uwielbiana przez młodych ludzi zupełnie z miasta, z wielkich metropolii. I to jest arcyciekawe. Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta. To jeszcze raz dziękujemy za wizytę w Polskim Radiu Dzieciom. Z was zapraszamy na fanfarę i posłuchamy Orkiestry Dętej Zaburze.

0: O, jak łatwo zatracić się w takich dźwiękach, gdy gra orkiestra dęta Zaburze, Polka. Słuchajcie, niezwykłe wykonanie. Muszę teraz się tutaj odwrócić i sięgnąć po płytę, z której dla was to zagrałem. Płyta nazywa się Szczęścia bez miary dla młodej pary. Wydawcą tej płyty jest Fundacja Piszczałka. No właśnie, związana jak najbardziej personalnie z warszawsko-lubelską orkiestrą dętą. To jest niezwykły pomysł. Muszę o tym powiedzieć głośno, bo to jest bardzo mądre to, co zrobiła ekipa fundacji, no bo jest cała masa nagrań tradycyjnych roztoczańskich orkiestr dętych na kasetach VHS. No i jest problem, bo to są kasety z wesel konkretnych ludzi, którzy nie zawsze chcą, żeby te materiały krążyły gdzieś w świecie. A tam jest mnóstwo pięknych, niesamowitych wykonań, tak jak teraz to, co usłyszeliśmy. Orkiestra dokrzykuje sobie, słychać gwar ludzi, no wszystko wybrzmiewa w takim swoim naturalnym, niezwykłym kontekście. No i co robi Fundacja Piszczałka? Prosi swoich darczyńców lokalnych, właśnie mieszkańców mających w swoich prywatnych zbiorach te nagrania o użyczenie samego dźwięku z takich oto taśm wideo dawnych. Zobaczcie, jakie to jest genialne. Możemy coś, czegoś posłuchać, ale cała ta warstwa wizualna, to co często właśnie stanowi problem i przeszkodę w udostępnieniu takich nagrań, no właśnie, zupełnie to nie jest potrzebne, żebyśmy mogli delektować się takimi wykonaniami. Jesteśmy cały czas na Roztoczu, na Lubelszczyźnie, bo jak już wspominaliśmy, Lubelszczyzna bez wątpienia jest folkową stolicą Polski drugiej połowy sierpnia, a może i całego tego pięknego miesiąca, a to za sprawą szeregu imprez i festiwali szkół tradycji, które odbywają się w tym czasie. Odbywa się również w Lublinie niesamowity, jedyny w swoim rodzaju, kiedyś powiedziałbym Jarmark Jagielloński, dziś muszę powiedzieć Festiwal Re-Tradycja. Z nami jest Agata Turczyn z Warsztatów Kultury, organizatora Festiwalu Re-Tradycja. Dzień dobry, Agato.
1: Dzień dobry.
0: O, słyszymy się.
1: O, a ja.
0: Miło mi cię bardzo usłyszeć. Porozmawiajmy o tym, jakie atrakcje przygotowaliście w tym roku w ramach festiwalu Re-Tradycja, gdzie i kiedy się odbywa, dlaczego warto się na nim zjawić.
1: Gdzie i kiedy? Może zacznijmy od tego, żeby później rozwinąć tę całą opowieść. 21-23 sierpnia w Lublinie. Także to jest ta nasza baza, ten start i zapraszamy państwa na to, żeby przyjechać tutaj do naszego pięknego miasta i poznać różne wybrane elementy tradycyjnej kultury ludowej, o których opowiadamy w programie festiwalu. I no właśnie, mówiłeś o Jarmarku Jagiellońskim, padło hasło Re-Tradycja. Tym naszym teraz obecną nazwą festiwalu jest właśnie Re-Tradycja Jarmark Jagielloński. I o muzyce sobie jeszcze opowiemy, bo ona jest ważnym elementem, ale chciałam skupić teraz też uwagę wszystkich na tym drugim członie, na Jarmarku Jagiellońskim. Bo czasami mówimy w skrócie, że to jest festiwal muzyki i rzemiosła tradycyjnego. I właśnie w tym drugim haśle kryje się to rzemiosło. I też kryją się targi sztuki ludowej, czyli taki jarmark wypełniony stoiskami wielu, wielu twórców ludowych, którzy przyjeżdżają do nas i z Polski, i z Litwy, i z Ukrainy, Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii i Indii. Udało mi się.

0: mieć wszystkie te państwa. I zapraszamy i tych twórców ludowych, i wszystkich zainteresowanych do tego, żeby przyjechać do nas i na przykład poznać tradycyjną ceramikę, tradycyjne tkactwo, czy na przykład tradycyjne zabawkarstwo. Więc będą w czasie festiwalu i targi sztuki ludowej, i koncerty, i warsztaty, i spotkania, i projekcje kinowe, i wiele, wiele innych elementów, wystawy, instalacje artystyczne. Jest tego naprawdę bardzo dużo i to się dzieje od 20 lat.
1: I to się dzieje.
0: 20. edycję festiwalu. Udało się.
1: Słuchaj, życzymy 100 lat Jarmarku Jagiellońskiego, festiwalu Retradycja. To się wszystko odbywa w Lublinie, w stolicy regionu. Opowiedz nam jeszcze troszeczkę o tym, no właśnie, jak wygląda lubelska starówka w trakcie jarmarku, w trakcie festiwalu, gdzie są te ważne punkty, w których odbywają się aktywności imprezy.
0: Tak, lubelskie Stare Miasto faktycznie troszeczkę się nam kurczy. Czasami nawet twórcy ludowi, którzy przyjeżdżają do nas poza festiwalem z różnych okazji, mówią: wow, jakie te ulice są szerokie. Bo ciężko w to uwierzyć, kiedy jest się tutaj właśnie w czasie retradycji, bo na ulicach Starego Miasta znajdziemy właśnie stoiska twórców ludowych. Na Placu Dominikańskim będzie nasza scena główna i scena potańcówkowa. Na tym razem nie na Błoniach, które wszyscy znamy i bardzo lubimy, tylko obok, bo Błonia są w rewitalizacji i przez kilka lat nie będziemy mogli tam wrócić, ale w ogrodzie domu na podwalu, który zaraz przy Błoniach Lubelskich jest, będzie podwórko retradycji, czyli taka przestrzeń dla dzieci i dla całych rodzin. Wybierzemy się też do klasztoru i do Bazyliki Ojców Dominikanów, czy na przykład do Teatru Starego w Lublinie. I w tych wszystkich punktach będzie można różne nasze wydarzenia odnaleźć.
1: 21-23 sierpnia. Tak. Opowiedzmy trochę o tym, co w programie przygotowaliście dla dzieci, bo to jest, myślę, super istotne, że w programie festiwalu znajdujemy tak wiele różnych właśnie punktów przeznaczonych dla najmłodszych.
0: Tak. Tych punktów programu i zwykle jest bardzo dużo, ale w tym roku też tematem przewodnim całego festiwalu są dzieci i dzieciństwo, więc to jest dla nas kolejna motywacja do tego, żeby tych punktów było jeszcze więcej i jeszcze więcej się działo w tym temacie. Wspominałam o podwórku retradycji, to jest taka przestrzeń dla dzieci i rodzin wypełniona tradycyjnymi zabawkami. I o ile na przykład na tych stoiskach twórców ludowych, o których opowiadałam chwilę temu, można na przykład nabyć sobie zabawki, ale takie w normalnych, niewielkich rozmiarach, takich, które zmieszczą nam się w dłoni, o tyle na podwórku retradycji te same zabawki znajdziemy w naprawdę ogromnym rozmiarze. I na przykład zobaczymy kurki schodzące po pochylni, albo na przykład ptaki i klepaki, które będziemy prowadzić przed sobą olbrzymie, więc tutaj możemy się przez 3 dni prawie od rana do wieczora bawić. Ale ta przestrzeń jest też wypełniona różnymi wydarzeniami, na przykład spektaklami. Będzie spektakl grupy Kukaj Kukawko, która nas zabierze do letniego lasu i opowie, co tam się dzieje i w koronach drzew, i pod nimi, i posłuchamy, i ruszymy do wspólnej zabawy. Będzie na przykład spektakl Agnieszki Kątnej i teatrzyku Raz, Dwa, Trzyk. I to będą zaplątane opowieści, bo wyobraźmy sobie, że wystarczy nam 10 palców, jeden sznurek, odpowiednio zapleciony na tych palcach, żeby opowiedzieć historię na przykład o małym nietoperzu albo o królewnie na wieży zamkniętej. I spotkamy się na przykład też z Kasią Jackowską NMUO, wspaniałą, i z Mateuszem Szemrajem, którzy przygotowali dla nas 2 wydarzenia. Jedno to spektakl Między ziemią a niebem, takie żywe słuchowisko, a drugie to Jarmark Opowieści. Takie troszeczkę krótsze formy, które będą się działy na placu po farze. I tam ta ekipa opowie nam o urwi połciach, gagatkach i hundzwotach. W ogóle jestem przeszczęśliwa, że te nazwy pojawiły się w całym tytule wydarzenia, bo są przecudowne.
1: No to prawda.
0: I tutaj właśnie usłyszymy o dzieciach, ale nie tych grzecznych, które pokornie słuchają wszystkich naokoło, tylko o takich spryciarzach i gałganach, które zawsze dofną swego i nawet przechytrzą samego czarta, żeby uzyskać to, na czym im zależy. Będą też warsztaty i rzemieślnicze z punktami ludowymi. Będziemy mogli wykonać na przykład kryształek ze słomy, albo słomianą laleczkę, albo papierowe ozdoby choinkowe. Ale będą też warsztaty muzyczne. Na przykład z kapelą Fedaków, która jak to kapela Fedaków zabierze nas na Śląsk. Także sporo.
1: Słyszałem również o tym, że w ramach tych aktywności rodzinnych czy dziecięcych będzie się można

0: spotkać z niezwykłą, no, załogą, może tak trzeba to nazwać, muzykancką kompanią dziecięcą i z projektem Cztery Domy Słońca. Czy to prawda?
1: Tak, to prawda, potwierdzam. Wszystko się zgadza.
0: Opowiadaj, piątek, gdzie i kiedy?
1: Tak, w piątek o godzinie 19 na Placu Dominikańskim, czyli na naszej scenie głównej, usłyszymy koncert Cztery Domy Słońca, właśnie przygotowany przez ekipę, którą przed chwilą wymieniłeś. I na pewno większość słuchaczy i słuchaczek doskonale zna płyty Cztery Domy Słońca, a jeśli nie, to polecam nadrobić, chociaż obstawiam, że wszyscy doskonale wiedzą, o czym mówimy. Parę lat temu ukazały się takie dwa albumy, łącznie czteropłytowe, z muzyką zimy, wiosny, lata i jesień.
0: Co więcej, one się ukazały w naszej radiowej serii Źródełko Radiowego Centrum Kultury Ludowej i Polskiego Radia Dzieciom.
1: Tak, tak, tak, więc właśnie ten materiał pojawi się też na koncercie. Koncercie, który otworzy muzyczną scenę festiwalu i usłyszymy tam i kolędy, i te zimowe, i wiosenne, wiadomo, i na wiosnę śpiewa się kolędy, i pieśni czasu pracy, i odpoczynku, i tańce, i zabawy. I też piosenki ułożone, wymyślone przez samych naszych artystów i artystki, i tych mniejszych, i tych większych, więc posłuchamy i też ruszymy do zabawy. Czekamy bardzo na ten koncert.
0: My również czekamy na to, co wydarzy się w Lublinie. I może teraz, dosłownie w tym momencie, aby dać naszym słuchaczkom i słuchaczom odrobinę smaku tego, co w ramach projektu Cztery Domy Słońca będzie można usłyszeć, zagramy Owczarka. Agato, nie rozłączaj się z nami, słyszymy się zaraz po Owczarku. Gra muzykancka kompania dziecięca Kai i Janusza Prusinowskich. Zapraszamy.

0: Był to Owczarek. Grały nam Cztery Domy Słońca, muzykancka kompania dziecięca. Niezwykły projekt, który zagra na festiwalu Jarmark Jagielloński Retradycja, czy raczej Retradycja Jarmark Jagielloński. Z nami jest Agata Turczyn. Jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jeszcze raz o kiedy i gdzie ten koncert?
1: Koncert jest 21 sierpnia o godzinie 19 na Placu Dominikańskim w Lublinie.
0: I co więcej, w programie tegorocznej Retradycji jeszcze jeden punkt związany z naszą radiową serią Źródełko, bowiem z tego, co wyczytałem, zaszczyci swoją obecnością Jarmark Jagielloński, festiwal Retradycja, również no, znana naszym słuchaczom Krajeczka, polsko-ukraiński chór i zespół z Przemyśla.
1: Tak, Krajeczka po raz pierwszy przyjeżdża do nas do Lublina, bardzo się cieszymy. Będzie też pomożona kapelą Maksyma Nakoniecznego, którym przygra do warsztatów, które odbędą się na podwórku Retradycji. I tam pojawi się taki temat jak wiosenne pieśni i zabawy z Kalnikowa właśnie na Nadstaniu, bo tamtym terenem zajmuje się Krajeczka. I chociaż spotykamy się w lecie, pod koniec sierpnia, to opowiemy sobie o wiośnie i na przykład o tym, jak przywoływano wiosnę na tym terenie, jakie pieśni śpiewano w okresie Wielkiej Nocy, ale też będziemy się wspólnie uczyć refrenów do piosenek, które nam się przydadzą przy zabawach.

0: do tej zabawy wspólnie ruszymy. Także taka propozycja kolejna.
1: To ma wielki sens, słuchajcie. Można się już w lecie przygotować na wiosnę. Tak. Wierzcie lub nie, a na pewno zresztą, drogie dzieci, to wiecie, że wiosna lubi zaskoczyć, przyjść zupełnie wtedy, kiedy się jej nie spodziewamy. No to znowu, Agato, nie rozłączaj się, bo ja tak na gorąco, żeby może tak dać znowu zajawkę tego, co się wydarzy na tych warsztatach, na tym spotkaniu z zespołem Krajeczka, właśnie z tej naszej radiowej płyty. To będzie Roman, piosenka wiosenna. Posłuchaj, tego będzie się można wszystkiego nauczyć na festiwalu Retradycja.

0: To była jedyna niesamowita, niepowtarzalna krajeczka, która wystąpi w ramach festiwalu Retradycja w Lublinie. Z nami jest Agata Turczyn. Jeszcze raz dzień dobry.
1: Jeszcze po raz trzeci. Dzień dobry.
0: Po raz trzeci. To kiedy ta krajeczka? Razem
1: krajeczka
0: z kapelą Maksymana Konecznego.
1: W niedzielę u nas na podwórku. Także zapraszamy, bo na te zajęcia też obowiązują zapisy, na bardzo różne warsztaty nasze obowiązują zapisy, które ruszą już 11 sierpnia, także też powiem, że warto polować już od wtorku na to, żeby się znaleźć na tych zajęciach.
0: 21-23 sierpnia.
1: Tak.
0: Przedostatni weekend tego wspaniałego miesiąca w Lublinie, festiwal Retradycja. Co jeszcze w programie, na co byś zaprosiła słuchaczki i słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom?
1: Tak, myślę, że może powiem też o Pająku, czyli o takiej instalacji artystycznej, która co roku pojawia się w Bramie Krakowskiej, czyli takiej historycznej bramie Starego Miasta w Lublinie. I w tym roku ten Pająk też troszeczkę nawiązuje do tematu dzieci i dzieciństwa, bo do jego stworzenia zaprosiłyśmy twórców i twórczynie ludowe ze Stryszawy, która jest taką polską stolicą tradycyjnego zabawkarstwa. I oprócz takich tradycyjnych zabawek powstają też tam takie ptaszki stryszawskie, które są trochę rzeźbą, trochę zabawką. Czasami są pomalowane tak jak faktyczne gatunki ptaków, a czasami na przykład takie fantazyjne kolory i wtedy są nazywane rajskimi ptaszkami. I właśnie te ptaszki przysiądą na tegorocznym pająku i będą z niego zwisać. Więc też podejrzewamy, że to będzie jeden z tych punktów programu, który będzie bardzo często fotografowany. Więc jeśli ktoś ma ochotę na takie pamiątkowe zdjęcie z gniazdem, na którym siedzą ptaszki stryszawskie, to zapraszamy do Lublina.
0: Pięknie, wspaniale. Ja też sobie patrzyłem na program koncertów, no i tam jest parę znajomych nazwisk i parę nieznajomych. Jakich wykonawców będzie można zobaczyć na tegorocznej retradycji?
1: Tak, w koncertach usłyszymy na przykład Ewę Grochowską i muzycznych wędrowców, czyli jej znajomych i przyjaciół, z którymi od lat występuje i pokaże nam, jak na przestrzeni ostatnich 30 lat zajmuje się tą muzyką, co się tam wydarzyło i jakie melodie są jej najbliższe. Ale jeśli chodzi na przykład o składy zagraniczne, to usłyszymy francuską grupę Poulidor, która gra melodie z regionu Berry, a także hiszpańską Galicję w wykonaniu zespołu Camagnoli de Maizeira.
0: O, i to jest bardzo fajny zespół, bo ja ten zespół słyszałem, widziałem na żywo na targach World Music Womex w samym Santiago de Compostela, albo w Koruni, oczywiście, w stolicy Galicji, więc z czystym

0: sercem. Mogę wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom polecić te wspaniałe wykonawczynie. O, dziewczyny grają, aż no, jest moc. I żeby znowu na gorąco zagrać, to zagramy z ich ostatniej płyty Kitar o Aire utwór na pożegnanie Agaty Turczyn, Warsztaty Kultury w Lublinie, która bardzo dzielnie przedstawiła nam chyba cały program niezwykłego festiwalu Retradycja. Agato, dzięki wielkie.
1: Dzięki. Cały program jeszcze można znaleźć na stronie, bo jest tego wiele, wiele więcej. Zabrakłoby nam audycji.
0: Otóż to, ale to jest źródełko w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszaliśmy na festiwal Retradycja. To posłuchajmy wykonawczyń z hiszpańskiej Galicji. Do usłyszenia, Agato, a my do 12 w Polskim Radiu Dzieciom.

I tak właśnie, dźwiękami z dalekiej Galicji, hiszpańskiej Galicji, Camano en Amexeiras, kończy się nasze źródełko. Polskie Radio Dzieciom. Dziękujemy Wam bardzo. Mateusz Dobrowolski przy mikrofonie, Anna Jączyk po drugiej stronie radiowej szyby. Słuchajcie, za tydzień, jeśli los nie wywinie żadnego figla, poprowadzi audycję Patrycja Cisz, która wraca z dalekiej podróży. Tyle.

powiem, żeby nie zdradzać wiele więcej. Przed nami radosne święto 15 sierpnia, Dzień Wojska Polskiego, więc żegnamy się właśnie w takim klimacie. Orkiestra Podróżniacy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Zdziłowic, która w naszej serii Źródełko opublikowała płytę, no zagra dla was utwór, który nie wymaga specjalnych wprowadzeń. Do usłyszenia. Mateusz Dobrowolski, to było Źródełko.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią,

0: kiedy zasadzimy nasionko?
1: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
0: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
1: Właśnie.
0: Miś Michaś
1: i Smogadaś
0: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
1: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
0: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
1: Pa, pa!
2: Autopromocja.

Jacek Zawada, Magda Żelazowska, a to jest południe w Polskim Radiu Dzieciom, a skoro południe i niedziela i wakacje, to nasza wakacyjna przygoda. Hej, przygodo, rozpoczynamy naszą audycję, w której wybieramy się za każdym razem do jakiegoś fantastycznego miejsca lub do jakichś fantastycznych miejsc, by je dokładnie poznać, by sprawdzić, jakie przestrzenie można w takich miejscach odwiedzić, co zjeść, gdzie zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i co odkryć, bo przede wszystkim wakacje to jest mapa naszych nowych odkryć, mapa takich miejsc, które możemy właśnie poznać teraz, kiedy mamy dużo wolnego czasu. Jakie ciekawe, jakie fantastyczne, jakie oryginalne miejsca wy poznajecie w wakacje? W jakich miejscach Polski lub też w jakich miejscach Europy, bo dzisiaj poszerzymy granice.

granice naszej audycji do całej Europy, albo też w jakich miejscach na świecie przeżywaliście już przygody w czasie tegorocznych wakacji. 22 645 20 55. Zapraszam, dzwońcie, jeśli tylko chcecie nam o tym opowiedzieć. My chętnie posłuchamy waszych historii, o waszych przygodach i my również zabierzemy was dzisiaj na bardzo, bardzo ciekawą przygodę. Do jakiego miejsca? Nie w Polsce tym razem, lecz w Europie. Dowiecie się już niebawem.

0: My też w dzisiejszej audycji Hej Przygodo chcemy grać w zielone i będziemy w takich zielonych miejscach i zielonych przestrzeniach. Tam, gdzie jest dużo przyrody, dużo natury, niekoniecznie w naszym kraju, ale na pewno na naszym kontynencie, tam właśnie będziemy dzisiaj przeżywać przygodę, albo dwie przygody, albo trzy. Nie, przeżyjemy kilka, albo nawet kilkanaście przygód od teraz do godziny 14, a żeby znaleźć to miejsce na mapie Europy, rozszyfrować, gdzie dzisiaj nasze radiowe nogi i nasza radiowa wyobraźnia powędruje, to już za chwilę zaproponuję wam pierwszą zagadkę, która rozjaśni nam nieco miejsce, po którym dzisiaj będziemy podróżować. Ale zanim to nastąpi, porozmawiam sobie z Jurkiem. Cześć Jurku! Cześć Jurku, jak się masz?
1: Dobrze.
0: Gdzie jesteś?
1: W samochodzie.
0: Czy ty może jedziesz na wakacje przeżyć jakąś przygodę?
1: Nie jadę na wakacje, czyli wracam z wakacji.
0: Wracasz z wakacji, tak?
1: Tak.
0: A gdzie byłeś?
1: Na Mazurach.
0: Na Mazurach. Ale fajnie. I co tam robiłeś?
1: Bawiłem się w wodzie i autami bawiłem się.
0: Bawiłeś się w wodzie, czyli pewnie w jakimś mazurskim jeziorku, prawda?
1: Tak.
0: A obok była mama, tata czy obydwoje?
1: Wszyscy.
0: Wszyscy byli. Jurku!
1: Babcia też.
0: Babcia też. Jurku, czy ty przeżyłeś jakąś fajną przygodę na tych Mazurach?
1: Tak.
0: Opowiesz nam króciutko?
1: Biegałem.
0: Ale fajnie. A czy to było takie bieganie po prostu, żeby wyrzucić z siebie energię? Czy to było bieganie, bo na przykład grałeś z babcią w berka?
1: Nie.
0: Po prostu biegałeś, bo co? Bo pewnie cieszyłeś się, że jesteś na tych Mazurach, prawda?
1: Tak.
0: A gdzie jeszcze byłeś na wakacjach?
1: Na kraju pojechałam do babci. Mhm. Tam do dziecka.
0: Tak.
1: I wracam od babci.
0: I teraz wracasz od babci, tak?
1: I jadę tam. Ja tutaj mam koparkę dużo.
0: Masz koparkę?
1: No i kata.
0: Aha, rozumiem. No to się dzieje u ciebie dużo w te wakacje, ale wiesz co? Bardzo się cieszę, że ty słuchasz w tym momencie Polskiego Radia Dzieciom, bo to jest audycja Hej Przygodo i z nami będziesz mógł też przeżyć wakacyjną przygodę. Masz ochotę? To słuchaj nas uważnie, a teraz pozdrawiamy. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Będę musiał słuchać.
0: Proszę, śmiało.
1: Pozdrawiam wszystkich, kogo znam. Uczę z Poznania.

0: bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiam też Niewonka.
0: Mhm.
1: Auta pozdrawiam ludzi i... i pola, i kombajni, i ludzi od kombajni.
0: Pozdrawiamy wszystkie kombajny na świecie, ale najbardziej z Magdą i z krasnoludkami pozdrawiamy ciebie i twoją rodzinkę. Trzymaj się, pozdrowienia dla babci. Papa, do usłyszenia.
1: Papa, do
0: A teraz, drodzy radiosłuchacze, już za chwilę, dzięki zagadce, którą usłyszycie i mam nadzieję szybko ją rozszyfrujecie, dowiemy się, o czym dzisiaj porozmawiamy w naszej audycji Hej Przygodo i gdzie się przeniesiemy, by te przygody razem wspólnie przeżywać. Ale ojej, ale długą zagadkę dzisiaj dla was ułożyłem. Ale jest ciekawa i wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo fajna, bo się rymuje, a brzmi tak... Nasłuchujcie uważnie. Skrzydłem machnie kolorowym, zrzuci ci kapelusz z głowy. Czasem siada na ramieniu, wszystkich woła po imieniu. Wrzeszczy, że aż boli głowa i nie daje dojść do słowa. Potem wraca do swej klatki, woła z zabłyszczącej kratki. Gdzie mój obiad? Gdzie obsługa? To ja wołam, kto? No i tutaj brakuje nam jednego słówka. Jeśli je już znacie, jeśli wiecie, jakie jest brakujące słowo, to szybko dzwońcie pod numer telefonu 22 645 2055, bo jeśli tylko rozszyfrujecie tę zagadkę, to będziemy mogli pójść dalej, będziemy mogli przenieść się, zamykając oczy, pociągiem, magicznym pociągiem, radiowym pociągiem wyobraźni właśnie do tego miejsca pełnego przygód. Kto zna odpowiedź na zagadkę, niech dzwoni już teraz.

0: Piękne te piosenki z filmu W pustyni i w puszczy, to zaśpiewała nam tak wspaniale Beata Kozidrak. Piosenka pod tytułem Mama Afryka i rzeczywiście my dzisiaj przeniesiemy się zupełnie gdzie indziej z naszego kraju, ale nie aż tak daleko jak Afryka. Pozostaniemy na kontynencie europejskim, ale w jakim dokładnie miejscu tego kontynentu? Na pewno nie w Europie Środkowej i nie w Europie Wschodniej, czyli możemy sobie pomyśleć, spoglądając teraz na mapę Europy, że przesuniemy się w naszej audycji na północ, czyli na górę Europy, albo na dół Europy, albo w lewą stronę, patrząc na mapę Europy, czyli na zachód. Nie wiem, jeszcze nie powiem, ale może Maja nam podpowie swoją odpowiedzią na moją zagadkę. Dzień dobry, Maju.
1: Prosimy poczekać. Twój rozmówca zawiesił połączenie.
0: Ojej, Maja zawiesiła połączenie? Co się dzieje? Ten telefon, czasami, drodzy radiosłuchacze, jakieś takie radiowe psikusy nam wypełniają,
1: ale
0: wkrótce. I znowu połączenie jest jakieś, wkrótce jest obietnica tego połączenia, może się z Mają połączymy, a może nie, trzymam kciuki, żeby się udało. Magda robi wszystko, żeby uratować to połączenie, a my zobaczymy, poczekamy, my się nie spieszymy, mamy dużo czasu, a tymczasem dodzwonił się do nas Oliwier. Dzień dobry, Oliwierze.
2: Oliwia.
0: Coś mi się dzieje z tym lewym uchem. Niezbyt dobrze usłyszałam. Ale chyba Oliwia, prawda? Czy Oliwia jest z nami?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak się masz?
2: Dobrze.
0: Oliwio, a skąd do nas dzwonisz?
2: Z Wrocławia.
0: Czy ty mieszkasz we Wrocławiu?
2: Tak.
0: Co fajnego jest we Wrocławiu, gdyby ktoś sobie przyjechał, żeby spędzić jeden dzień wakacji? Słucham? A możesz troszkę głośniej mówić, bo mi ciągle coś z tym lewym uchem się dzieje.
2: Krasnale.
0: Nie, krasnale są u nas w studiu Polskiego Radia Dzieciom. We Wrocławiu też są krasnale?
2: We Wrocławiu też są.
0: Mhm. A gdzie te krasnale we Wrocławiu można spotkać?
2: W rynku.
0: Mhm. I to są jakieś rzeźby tych krasnali? Jak one wyglądają? Opowiedz nam, proszę.
2: Są rzeźbami.
0: Mhm. Czy są większe od człowieka, czy mniejsze?
2: Malutkie.
0: To takie malutkie krasnalki, a mają jakieś imiona, czy nie?

0: Różne.
1: Jakie na przykład?
0: Nie pamiętam, jest ich dużo. A w...

0: Chyba jeden z nich miał na imię Krasnal Turysta? Myślisz, że to jest możliwe?
1: Tak.
0: O, no to dobrze zapamiętałem. Świetnie. Krasnale. To będzie nasza pierwsza przygoda, jak przyjedziemy do Wrocławia. Znaleźć kilkanaście, a może kilkadziesiąt krasnali we Wrocławiu. Co jeszcze fajnego można w tym Wrocławiu robić?
1: Iść do zoo.
0: Aha. A jakie zwierzaki można we wrocławskim zoo zobaczyć?
1: Żyrafę. Lwa. Wielbłądy.
0: A jakie jest twoje ulubione zwierzę we wrocławskim zoo? Właśnie żyrafy czy coś innego?
1: Wielbłądy.
0: Wielbłądy. A dlaczego akurat, Oliwio, wielbłądy wybrałaś? Ciekaw jestem.
1: Bo są duże.
0: Aha. Olbrzymie i dźwigają duże ciężary, jak żyją na przykład w Afryce, w takim naturalnym środowisku, prawda?
1: To prawda.
0: Mhm. Jak ci upływają wakacje?
1: Jadę do babci.
0: Właśnie teraz?
1: Tak.
0: I co będziesz dziś porabiać u babci?
1: Będę karmić kury.
0: Mhm.
1: Palmić króliki.
0: Mhm.
1: I bawić się z psami.
0: Coś mi się wydaje, Oliwio, że ty chyba bardzo lubisz zwierzaki, prawda?
1: Prawda.
0: To czy wiesz, o jakiego zwierzaczka chodzi dzisiaj w mojej zagadce?
1: Mama jest pszczołą fryzjerką. Moja.
0: Twoja mama jest fryzjerką, ale taką fryzjerką, która czesze włosy paniom i panom, tak?
1: Pieskom!
0: A to już wszystko jasne, to ty pewnie obserwujesz mamę często w pracy.
1: To prawda.
0: Chciałabyś kiedyś zostać taką fryzjerką zwierzaków, fryzjerką piesków?
1: Tak.
0: No to trzymam kciuki, żeby to się kiedyś udało. To chyba bardzo ciekawa praca. Zgadza się?
1: Tak.
0: A powiedz mi, jaką najbardziej fantastyczną fryzurę zrobiła twoja mama pieskowi?
1: Pudla na wystawę.
0: Pudla wyczesała na wystawę, tak?
1: Tak.
0: A wiesz, że u nas wczoraj był jeden taki pudel w studiu? Pudliczka tak naprawdę o imieniu Sisi, którą pozdrawiamy serdecznie, jeśli słucha nas dzisiaj razem ze swoją rodzinką. Ale zaraz się zapomniałem o naszej zagadce. Przecież mamy zagadkę. Czy wiesz, jaka jest odpowiedź na moją zagadkę?
1: Tak.
0: Proszę bardzo, słucham.
1: Papuga.
0: Papuga, oczywiście. Potem wraca do swej klatki, woła z zabłyszczącej kratki: gdzie mój obiad, gdzie obsługa? To ja wołam, kto? Papuga. Czy ty lubisz obserwować papugi, na przykład chodząc do wrocławskiego zoo?
1: Tak.
0: Mhm. A jakiego koloru może być papuga?
1: Czerwonego, niebieskiego. Jego, żółtego, zielonego.
0: Mhm. Tak, mamy wiele kolorów, które mogą przyjąć na swoje piórka papugi, ale tak sobie jeszcze myślę, zastanawiam się i już chyba wiem, jaka jest odpowiedź, ale zapytam ciebie, czy wszystkie papugi, Oliwio, mogą mówić ludzkim głosem?
1: Nie.
0: Zgadza się. Są gatunki takie jak papuga ara, które ciągle coś gadają, a są takie, które nic nie mówią. A zaraz, może ty masz papugę u siebie w domu, czy nie?
1: Nie.
0: A wyobraźmy na chwilę, że masz taką papugę. Gdybyś ją miała u siebie w domku, to jak myślisz, jakie pierwsze słowo powiedziałaby taka gadająca papuga do ciebie, albo pierwsze zdanie, gdyby cię zobaczyła i się bardzo ucieszyła? Co by powiedziała?
1: Kochana Oliwka.
0: Kochana Oliwka. To kochana Oliwko, bardzo ci dziękuję, że dzisiaj do nas zadzwoniłaś i tak pięknie o tych różnych zwierzakach i o wrocławskim zoo nam opowiedziałaś. A teraz proszę, pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
1: Mamę, tatę, moją siostrę, brata, Ja.

0: babci i pana.
1: Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie pozdrawiamy razem z Magdą ciebie i życzymy pięknej niedzieli. Do usłyszenia, Oliwko, pa, pa.
0: Do widzenia.
1: A my papugi odnajdujemy, uwaga, uwaga, w miejscu, do którego się dzisiaj przenosimy naszym radiowym pociągiem wyobraźni, czyli na Teneryfie. Będziemy podróżować po Teneryfie i po Wyspach Kanaryjskich, innych Wyspach Kanaryjskich. A dlaczego ta papuga ukryła się w zagadce? No bo właśnie dużo papug możemy spotkać, między innymi na Teneryfie. Papuszki Aleksandretty i inne papugi żyjące tam w środowisku miejskim zobaczymy i będziemy mogli podziwiać na przykład w parkach, w ogrodach i na takich terenach, gdzie jest dużo palm, wśród których takie papugi Aleksandretty, które wyglądają bardzo, bardzo fajnie, bo widziałam je na żywo, będąc nieraz na Teneryfie. Te papugi Aleksandretty wyglądają bardzo urokliwie. Zatem uwaga, uwaga. Zapinamy pasy bezpieczeństwa i już za chwilę będziemy rozmawiać z osobami, które o Teneryfie i o innych Wyspach Kanaryjskich wiedzą bardzo, bardzo dużo. Przenosimy się z nadmorza Bałtyckiego prosto na Ocean Atlantycki, ale już się nie mogę doczekać tej wyprawy w nieznane.

Za oknem słonko nam świeci. Dzisiaj bardzo ładna, bardzo przyjemna, letnia, wakacyjna pogoda. Zupełnie inna niż na początku tygodnia, kiedy były ogromne, ogromne upały, które z tego, co sprawdzałem, jeszcze wrócą. Więc wszyscy ci, którzy kochają takie temperatury w okolicy 40 stopni, możecie czuć się dobrze. Te temperatury jeszcze w tym miesiącu do nas powrócą i taką właśnie temperaturę możemy mieć na co dzień, czy bardzo podobną, wysoką temperaturę, szczególnie w tym okresie letnim na Wyspach Kanaryjskich, na Teneryfie, która jest główną bohaterką dzisiaj tej naszej przygody po Kanarach, bo tak się zwykło, tak kolokwialnie, tak podwórkowo nazywać Wyspy Kanaryjskie, które już to ustaliliśmy. Leżą na Oceanie Atlantyckim, a my mamy 7 głównych, tych najważniejszych Wysp Kanaryjskich, czyli Teneryfa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, taka malutka i z bardzo małą ilością mieszkańców, do tego La Palma,

0: i La Gomera. Do tych 7 głównych wysp kanaryjskich dodajmy jeszcze 6 mniejszych i mamy pełen archipelag, czyli zestaw, grupę naszych wysp kanaryjskich rozsianych obok siebie po Oceanie Atlantyckim. Jeśli spojrzymy na mapę świata, to te wysepki wyglądają jak kropeczki. I rzeczywiście, jak się wybierzemy na jedną z tych wysp, to można taką wyspę objechać w kilka godzin, bo nie są to ogromne przestrzenie. Nie wiem, czy wiecie, ale już w dawnych czasach, w czasach starożytnych, mówiło się, że wyspy kanaryjskie to są wyspy szczęśliwe. Starożytny filozof i pisarz Homer mówił, że są naprawdę takim wspaniałym, radosnym miejscem na Ziemi, bo jest tam cały czas ciepło, przez cały rok. Dlatego ja również tak bardzo kocham Wyspy Kanaryjskie. Za to, że bez względu na to, czy u nas jest lato, wiosna, jesień, zima, nieważne w której części roku wybierzemy się na Teneryfę czy inną Wyspę Kanaryjską, tam będzie ciepło. Przez cały rok panuje tam wieczna wiosna, temperatury są wysokie, słońce zawsze świeci i... No i pewnie dlatego ich mieszkańcy są tak bardzo szczęśliwi. Okazuje się, że nawet zimą temperatura na Wyspach Kanaryjskich nie spada poniżej 20 stopni, a jeśli tak się dzieje, to mamy z takimi sytuacjami rzadko do czynienia. Słonecznych zaś dni w roku jest, wiecie ile? Bo ktoś to policzył, zbadał i ustalił, 340, czyli prawie cały rok. To co? Przeprowadzajmy się na wakacje, na Wyspy Kanaryjskie. Wszystkie Kanary powstały na skutek wybuchu wulkanów, podwodnych wulkanów, to zaznaczmy. I warto też wiedzieć, że należą do Hiszpanii, chociaż tak naprawdę bliżej im do Afryki niż do Europy, bo leżą bardzo, bardzo blisko Afryki i mają też klimat zbliżony do afrykańskiego. Zatem dzisiaj podróżujemy i przeżywamy przygody po Wyspach Kanaryjskich, czyli Wyspach Szczęśliwych, albo też, jak mawia wielu, Wyspach Wiecznej Wiosny. A tymczasem ktoś tu się do nas dodzwonił. Kto to? Mamy pierwszych gości, naszych gości, którzy o Kanarach wiedzą bardzo, bardzo, bardzo dużo. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Halo, słyszymy się, tu Marysia i Daniel.
2: Buenos dias.
0: Buenos dias. Buenos dias, a tutaj Jacek i Magda. Gdzie wy jesteście, co robicie? Czy wy jesteście dzisiaj na La Palmie, na Gran Canaria, na Teneryfie? Gdzie was dzisiaj można spotkać i z wami zjeść paeję?
2: Aktualnie można zjeść dorsza nad Morzem Bałtyckim, bo wróciliśmy tydzień temu do Polski.
1: Ale tylko na chwilkę.
2: Ale na chwilkę.
0: To znaczy, że z Polski wracacie z powrotem na Wyspy Kanaryjskie, tak?
1: Tak, tak. Przyjechaliśmy skorzystać z pięknego polskiego lata.
0: To gdzie lato wydaje wam się piękniejsze? Zastanówcie się dokładnie nad odpowiedzią. W Polsce czy na Wyspach Kanaryjskich?
1: Nie no, zdecydowanie na Wyspy Kanaryjskie. Zapraszamy wszystkich. Jest wspaniale, jest pyszne jedzenie i super pogoda przez cały rok, nie tylko w wakacje.
0: Ale co wy na tych Kanarach robicie? Bo ja wiem, że jesteście tam ze swoimi dziećmi, z psem i że wy nie nocujecie w hotelach, pensjonatach, tylko w kamperze, prawda?
2: Tak, tak. We własnym ręcznie zrobionym kamperze. Jeździmy pół roku, byliśmy, prawie zwiedziliśmy wszystkie Wyspy Kanaryjskie, zostały nam tylko dwie.
0: Na których Wyspach Kanaryjskich już byliście?
1: Byliśmy na La Palmie, czyli na tej wyspie, na której niedawno wybuchł wulkan, na Lanzarote, La Graciosa, czyli najmniejszej wyspie, na Gran Canaria i Teneryfie i Fuerteventurze.
0: Zaraz, zaraz, bo mnie zainteresowała bardzo ta La Graciosa. La Graciosa to jest najmniejsza wysepka kanaryjska?
1: Najmniejsza i też bardzo niedawno dopiero została zaliczona jako Wyspa Kanaryjska, bo dopiero około 5 lat temu ona stała się formalnie Wyspą Kanaryjską. Jest malutka. Nie ma tam nawet dróg z asfaltu.
0: To może zacznijmy od tej La Graciosy, bo o niej się rzadko mówi, właśnie opowiadając o Kanarach. Co odkryliście razem z dziećmi właśnie na wyspie La Graciosa?
2: Tam można się poruszać.

0: tylko pieszo lub rowerem. Ewentualnie są wycieczki jeepami, ale nie można wpłynąć własnym samochodem, więc kampera musieliśmy zostawić na Lanzarote i przepłynąć pieszo.
1: Tak, no na promie, takim malutkim promie.
2: Tak.
1: Na pewno można to odkryć, po prostu tak rajskie plaże, które są w ogóle nieodkryte prawie przez ludzi, jest bardzo mało osób tam. Na wyspie mieszka zaledwie chyba kilkadziesiąt osób na stałe.
2: Naprawdę?
1: Tak, wow. Więc jest po prostu wyjątkowy klimat, taki jakiego nigdzie indziej nie udało nam się doświadczyć.
0: Prawie bezludna wyspa, ale jest dosyć sporo turystów. Chociaż nie dużo.
1: Nie, no malutko.
0: Nie tak dużo jak na Teneryfie na przykład.
2: Czyli skoro jeszcze nie tak dużo jest tych turystów właśnie na wyspie La Graciosa, to oznacza, że jeszcze można znaleźć tam takie fajne miejsca, gdzie spokojnie można sobie poodpoczywać w wakacje, tak?
1: Oj tak, tam jest naprawdę bardzo, bardzo pusto i jeżeli ktoś miałby ochotę wyłączyć się od kontaktów z innymi ludźmi, to zdecydowanie polecamy La Graciosa, bo po prostu jest tam no niebywale pusto.
2: Mm-hmm. No dobrze, to La Graciosie spędziliście ile czasu?
1: Tam spędziliśmy jeden cały dzień.
0: Jeden dzień, tak.
1: Ponieważ tam można spać, ale no jest to bardzo, bardzo ograniczone i no też niezbyt tanie, więc bardziej opłaca się nawet kilka razy wziąć prom i w ten sposób tam spędzić dłuższy czas.
2: Mm-hmm. Kochani, to jest audycja Hej Przygodo. Czy na wyspie La Graciosa można przeżyć jakieś przygody, szczególnie wtedy, gdy podróżuje się z dziećmi i z psem, czy więcej przygód przeżyjemy na innych wyspach kanaryjskich?
1: Można przeżyć przygodę, bo na pewno wielką przygodą jest to, gdy widzi się miasteczko, które dosłownie zostało wybudowane na piasku. Albo gdy obserwuje się ludzi, którzy obchodzą urodziny jakiegoś swojego dziecka i zapraszają wszystkich sąsiadów, bo sąsiadów jest tak mało, że po prostu cała społeczność bierze udział w urodzinach. Mm-hmm, to jest na pewno niesamowite, żeby zobaczyć. Ale jeżeli chodzi o takie atrakcje bardziej, no nie wiem, szalone, to myślę, że na innych wyspach bardziej. Bo inne wyspy mają specjalną infrastrukturę taką do przeżywania przygód, można tak powiedzieć.
2: No dobrze, słuchajcie, to my chcemy przygód i jeszcze więcej przygód. To wracamy na statek i z La Graciosy płyniemy teraz gdzie? Na Teneryfę?
1: No najpierw po drodze jest Lanzarote. Z Lanzarote możemy wsiąść na inny statek i udać się na szukanie delfinów i wielorybów.
2: To opowiedzcie koniecznie, jak to wygląda, jakie emocje i wam wtedy towarzyszyły i waszym dzieciom.
1: No po prostu ogólnie Wyspy Kanaryjskie to jest takie miejsce, gdzie bardzo dużo takich podwodnych, różnych zwierząt można spotkać. Można spotkać w ogóle też na przykład żółwie, meduzy, no wszystko. I specjalne statki zabierają, żeby właśnie obserwować, bo
0: tak,
1: wiedzą,
0: są takie statki, które mają przeszklone dno.
1: Też.
0: I można obserwować całe głębiny.
1: Podwodny świat, który jest po prostu nieograniczony, naprawdę.
2: Mm-hmm.
1: Coś niesamowitego. Wszystkim bardzo serdecznie polecamy takie zanurzenie się w morzu. A jak nie statkiem, to po prostu nurkując lub pływając z jakimiś okularkami i też można zobaczyć bardzo, bardzo wiele.
2: No bo wtedy przecież nurkujemy czy zanurzamy głowę w wodach Oceanu Atlantyckiego, prawda?
1: Tak, dokładnie.
2: Powiedzcie w ogóle, skąd taki pomysł, żeby podróżować po Wyspach Kanaryjskich i to kamperem, całą rodzinką? Kto na to wpadł?
0: Można powiedzieć, że wspólnie wpadliśmy na taki pomysł, jak Marysia była jeszcze na studiach i byliśmy na wymianie Erasmus, to wtedy Marysia była na pół roku na Wyspach Kanaryjskich, na Gran Canaria i widzieliśmy, że Wyspy Kanaryjskie to jest zupełnie coś innego niż na kontynencie. To jest Europa, ale zupełnie coś innego. I dowiedzieliśmy się, że każda wyspa to jest zupełnie coś innego też. To tak zróżnicowane, na każdej wyspie można znaleźć coś innego i chcieliśmy po prostu wszystkie przejechać, bo taki sobie postanowiliśmy cel, a że nie było nas stać na kupno kampera, to stwierdziliśmy, że zrobimy kampera samodzielnie.
2: I samodzielnie zrobiłeś kampera?
0: No, z dużą pomocą wujka.
1: Którego serdecznie
0: pozdrawiamy.
2: No to wujka trzeba zabrać na jakąś dobrą kolację, na jakąś dobrą paeję lub coś innego na tych Kanarach, prawda?
0: Tak.
2: Powiedzcie nam teraz, proszę, odpowiedzcie na takie pytanie, bo na

0: waszych mediach społecznościowych pod jednym z postów, pod jednym ze zdjęć właśnie z Wysp Kanaryjskich przeczytałem zdanie: Wyspy Kanaryjskie to nieskończone źródło zaskoczeń. To co was najbardziej zaskoczyło, was i wasze dzieci na Teneryfie?
1: Kurde, pytanie, bo jest tego tyle, że naprawdę
0: trudne. Ja wiem, że trudne. Ale gdybyście mieli tak na szybko wybrać taki top 3. Ja wiem, że to jest trudne, bo ja też znam dosyć dobrze Teneryfę i uwielbiam tę wyspę, ale coś, co wam przychodzi takiego najbardziej szalonego, fantastycznego, ciekawego, co was zaskoczyło właśnie tam?
1: No to ja myślę, że krajobraz marsjański przy Teide, czyli przy wulkanie.
0: Aha, możesz naszym młodym radiosłuchaczom troszkę więcej opowiedzieć, jak to wygląda dokładnie?
1: Oczywiście. Wyspy Kanaryjskie w ogóle wszystkie są wyspami wulkanicznymi. Tak naprawdę każda z tych wysp jest wulkanem. Teraz oczywiście są to wyspy zabudowane, ale mają nadal aktywne wulkany i na Teneryfie właśnie znajduje się wulkan Teide, który być może kiedyś wybuchnie, być może nie, nikt tego nie potrafi przewidzieć. Ale kiedyś już wcześniej wybuchał i pozostawił po prostu kamienie, pył i niesamowity, niesamowity widok, który naprawdę wygląda jak na Marsie. Jeżeli się pojedzie w okolice tego wulkanu, to po prostu człowiek się czuje, jakby chodził po innej planecie. Coś niesamowitego.
0: Jakie to wrażenie też na waszych dzieciach zrobiło?
1: No, nasze dzieciaki były zachwycone. Nasze dzieciaki były zachwycone, mogły szukać magicznych, czarnych kamyczków, które świecą, dosłownie świecą, odbijają światło w taki niesamowity sposób. Na wulkan Teide można też wjechać kolejką, to też jest świetną przygodą dla dzieciaków.
0: Udało wam się, bo wtedy musi być dobra pogoda, żeby kolejka była uruchomiona. Byliście właśnie tą kolejką na szczycie Teide?
1: Jeszcze nie, ale wszystko przed nami.
2: Tak, jeszcze nie.
1: Akurat wtedy byliśmy więcej osób, więc więc nie zdecydowaliśmy się na to, bo była u nas wtedy rodzinka. Było nas bardzo, bardzo dużo i nie zdecydowaliśmy się, ale wszystko przed nami, może następnym razem się uda.
0: No dobrze, to mamy wulkan Teide i te piękne, niemalże kosmiczne, marsjańskie przestrzenie i tereny. Co na drugim miejscu byście postawili, jeśli chodzi o Teneryfę?
2: Moim zdaniem unikalne są drogi na Teneryfie. Otóż cała Teneryfa jest jest jedna autostrada, którą można dojechać w zasadzie wszędzie, a z tych autostrad odchodzą dróżki, które zjeżdżają mocno w dół, tak że klocki się palą, tak się zjeżdża. Ale to jest niesamowite, że tak trzeba zjeżdżać właśnie do tych miejscowości i na tych miejscowościach widać, jak ludzie żyją na co dzień. Na przykład jest taka urokliwa miejscowość Boca Cangrejo, gdzie widać, jak ludzie mieszkają tuż przy samym brzegu oceanu.
1: A tam dla dzieci.
2: Ludzie mają domy i wychodzą od razu wręcz do oceanu. To mnie czasem wlatuje woda do środka.
1: Myślę, że dzieciakom mogłoby się to bardzo spodobać. Naszym się bardzo spodobało, ponieważ tam wszystkie domki są pomalowane na kolorowo, a dodatkowo jeszcze poozdabiane w różne wzory, na przykład kwiaty albo jakieś malunki, więc jest naprawdę szalenie magicznie. Jest tam taki pan, który robi bransoletki i właśnie tak jakby daje je dzieciom, więc super miejsce dla dzieciaków, myślę. Naszym się bardzo podobało.
0: Tak, bardzo fajnie to brzmi. Przypomnijcie jeszcze nazwę tej miejscowości.
2: Boca Cangrejo.
0: Boca Cangrejo. Zapisuję to i będziemy sprawdzać, czy na pewno tam można fajne przygody przeżyć.
1: No jeszcze taka ciekawostka, że Boca to usta, a Cangrejo to krab. Więc tak naprawdę to miasteczko nazywa się Usta Kraba.
0: Usta Kraba. No dobrze. Boca Cangrejo, wcześniej El Teide i kosmiczne marsjańskie tereny. Co na trzecim miejscu wyląduje, jeśli chodzi o Teneryfę i przeżywanie przygód całą rodzinką?
1: Ja myślę, że może szukanie jaszczurek i papug.
0: O, aha.
1: Bo na Teneryfie i na wszystkich wyspach jest bardzo dużo jaszczurek. I po prostu obserwowanie tego dla dzieciaków jest niesamowite. Można widzieć i samiczki, i samców, i maluszki. No naprawdę wszędzie, na każdym kroku zwierzęta zaskakują.
0: A jeśli chodzi o roślinność na Teneryfie, co was najbardziej zachwyciło i w którym miejscu tej wyspy?

0: Ja myślę, że drzewo smocze. Mhm. Jest taka legenda, że drzewo smocze powstało z krwi ostatniego smoka. Mhm. Jeżeli tutaj dzieciaki wszystkie, które nas słuchają, mogły sobie kiedyś sprawdzić w internecie, to zachęcam do wpisania smocze drzewo. Mhm. To jest naprawdę wyjątkowe. No i dodatkowo kaktusy, na których rosną owoce, z których można zrobić sok.
1: I czy wypiliście taki sok z kaktusów na Teneryfie?
0: Ja myślę, że tak, jest przepyszny i bardzo różowy, ma wyjątkowy kolor. Mhm.
1: No dobrze, to skoro jesteśmy przy jedzeniu, no to co można dobrego zjeść na Teneryfie na obiad? Takiego coś, co wszyscy lokalni mieszkańcy Teneryfy lubią sobie zjeść. Co, i co wam najbardziej smakowało?
2: Paeje. Ryż z owocami morza.
1: Smakowała wam paeje? Trafiliście na dobrą akurat?
2: Oczywiście. Potrafimy robić też sami.
1: No proszę, a w ogóle ciekaw jestem, jakie macie plany, jeśli chodzi o Wyspy Kanaryjskie? Czy wy tam zostajecie, kochani, czy nie? Czy wracacie do Polski?
2: Aktualnie jesteśmy w Polsce, aczkolwiek no, Wyspy Kanaryjskie są w naszym sercu. I zobaczymy. Na pewno wrócimy.
0: Na ile czasu? Pytanie, na ile czasu? U nas z planami to tak dosyć ciężko, żeby tak wybiegać bardzo mocno w przyszłość. Raczej spontanicznie żyjemy.
1: A czy to jest dobra destynacja, czy to jest dobra lokalizacja, jeśli chodzi o tygodniowe lub dwutygodniowe wakacje dla całej rodziny?
0: Najlepsza.
2: bardzo dobra. Można dużo rzeczy zobaczyć i naprawdę każda wyspa ma coś do zaoferowania innego.
0: Tak.
2: W zależności czego się oczekuje od wakacji, można sobie tak dobrać wyspę, żeby doświadczać czegoś nowego.
0: Zdecydowanie.
1: Która wyspa was najbardziej uwiodła swoim pięknem, krajobrazami?
2: Ciężko powiedzieć.
0: Bardzo ciężko powiedzieć, bo każda jest wyjątkowa, ale jeśli chodzi o krajobrazy, to myślę, że La Graciosa właśnie i La Palma.
2: Aha. One są takie... Mhm. Jeszcze nie do końca...
0: Bardzo turystyczne.
1: Takie spokojniejsze, jeszcze... jeśli chodzi właśnie o turystykę póki co, rozumiem.
0: Tak.
1: To jeszcze na koniec, tuż przed 13, opowiedzcie, jak w ogóle podróżuje się kamperem. Gdzie wy robicie pranie? Gdzie wy jecie? Jak to wygląda?
2: Pranie robimy w praniach, a ich jest w Hiszpanii bardzo dużo, na Wyspach Kanaryjskich również. Ludzie mieszkają w małych mieszkaniach, więc tych prani jest tak naprawdę na każdym kroku, więc to nie jest jakiś problem. No i w kamperze mamy wszystko, kuchenkę, prysznic.
0: Tak, tu łóżka, szafy, wszystko jest, także z gotowaniem nie ma żadnych problemów. Naprawdę.
2: Te Wyspy Kanaryjskie mają to do tego, że jest zawsze dobra pogoda i nigdy nie jest tak, żebyśmy marzli jakoś nie wiadomo jak.
0: Tak, więc akurat tutaj jest świetne miejsce.
1: Więc nie trzeba mieć 50 bagaży z ubraniami, prawda?
0: Oj, tak. Nie trzeba.
2: Zdecydowanie. 5 koszulek.
0: To też myślę, że dla osób, które chciałyby się wybrać, to jest super miejsce, bo można lecieć z plecakiem podręcznym.
2: Tak, w zasadzie to tak.
0: I nie trzeba dodatkowo organizować sobie bagażu.
1: Wiem, znam to. Latam tam od wielu lat na Teneryfę. Także doskonale wiem, o czym mówicie. Mhm.
0: Tak, jeśli mogłabym ja na przykład polecić coś spakować do takiego bagażu,
1: tak,
0: dzieciaki mogłyby spakować,
1: tak.
0: To myślę, że dzieciaki wszystkie koniecznie, żebyście zabrały jakieś flamastry, bo na Wyspach Kanaryjskich jest tak dużo różnych kamieni, że można wspaniale się bawić ozdabiając te kamienie właśnie flamastrami i potem można zostawić takie kamienie w jakichś miejscach i inne osoby mogą je znajdować, więc bardzo, bardzo fajno. Bardzo fajny pomysł, żeby właśnie się bawić. Nasze dzieciaki robią to z ogromną chęcią. Mhm.
1: Jakie wrażenia w ogóle Wyspy Kanaryjskie robią na waszych dzieciach i na waszym psie, bo jeszcze o nim nie wspomnieliśmy.
0: Dzieciaki, może wy chcecie coś powiedzieć?
1: Tak, chętnie posłuchamy. Halo, halo, dzień dobry.
3: To powiedzieć.
0: Ojej, wiesz, jak ci się podoba na Wyspach Kanaryjskich?
3: No fajnie.
0: Fajnie jest?
1: A dlaczego warto przyjechać? Gdybyś miała zachęcić jakąś koleżankę z Polski, to co byś jej powiedziała? Przyjedź na Wyspy Kanaryjskie, bo...
3: No fajnie.
1: Jest

0: ciepło, prawda?
1: Bo można pływać na desce.
0: Pływaliście na desce? Pływałaś na desce?
1: Tak.
0: I jak było?
1: Fajnie.
0: Czy to była twoja najlepsza przygoda na Wyspach Kanaryjskich? Czy była jeszcze jakaś fajniejsza?
1: Fajniejsze były konie.
0: To opowiedz, co z tymi końmi się działo.
1: Chciałam powiedzieć o konia.
0: Jeździłaś konno?
1: Tak, jeździłam na koniach.
0: A w Polsce też, czy tylko na Wyspach Kanaryjskich?
1: W Polsce też.
0: I rozumiem, że na Kanarach było fajniej.
1: Tak.
0: A jaka plaża ci się najbardziej podobała? Bo przecież na Teneryfie spotkamy na południu plaże piaszczyste z jaśniutkim piaskiem, a na północy dużo takich plaż z czarnym piaskiem, jak w kosmosie to też wygląda. Widziałaś takie plaże?
1: Tak.
0: I czy to wygląda tak zwyczajnie, czy jakoś tak kosmicznie? Jak ty myślisz?
1: Kosmicznie.
0: No to kosmicznych wakacji i tobie, i twoim rodzicom, i twojej siostrze, bo wy jesteście dwie dziewczyny, prawda?
1: Tak.
0: Tego wam życzę. A przypomnij, jak wasz piesek ma na imię?
1: Lejla.
0: Serdecznie pozdrawiamy. Hał, hał, hał. Niech jej się dobrze zwiedza Teneryfę i inne Wyspy Kanaryjskie. Kochani, moglibyśmy tak jeszcze gadać i gadać. To jest mój temat, więc ja mógłbym do 18 zrobić audycję, ale to nie ja ustalam. To nie ja ustalam czas trwania audycji. Niech wam się pięknie zwiedza kolejne wyspy. Przyjedźcie kiedyś do nas, do studia, żeby opowiedzieć o swoich przygodach na żywo. W każdym razie wniosek jest taki, że przygód na Wyspach Kanaryjskich można przeżyć wiele i jeszcze więcej.
2: Bardzo dużo. Zapraszamy na Wyspy Kanaryjskie, zapraszamy na nasz Instagram. Tam można się dużo dowiedzieć o super przygodach.
0: Pozdrawiamy was serdecznie, trzymajcie się i dobrego lata, dobrych wakacji. Kiedy wracacie na Kanary?
3: Pewnie w zimę, jak będzie zimno w Polsce.
0: Nie odzywam.
2: Znowu uciekniemy.
0: Nie odzywam się do was, jestem zazdrosny. Chyba, że się do was zgłoszę, to się podepnę do tego kampera.
2: Zapraszamy.
0: Trzymajcie się, papa, hej, do usłyszenia.
2: Dzięki. Papa.
4: Jadę z tatą na wycieczkę. Jedzie.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Hej, przygodo!
5: Hej, przygodo, hej, Teneryfo, hej, Wyspy Kanaryjskie. Jacek Zawada, Magda Żelazowska. Przygody na Wyspach Kanaryjskich przeżywamy z wami jeszcze do godziny 14, a za chwilę wyruszymy podziwiać i podbijać klify Los Gigantes.

Tak naprawdę, drodzy radiosłuchacze, w krótkiej, bo dwugodzinnej audycji nie da się opowiedzieć o wszystkich tych najważniejszych wyspach kanaryjskich i o wszystkich przygodach, których można tam doświadczyć, ale bądźcie pewni, mówię to z mojego doświadczenia, jest tam przygód nie lada, co nie lada, mnóstwo po prostu, bardzo dużo tych przygód, by przeżyć je na Teneryfie, na Gran Canaria, na Lanzarote, na Fuerteventurze, a również na tej malutkiej La Graciosa, o której wspomnieli nasi dzisiejsi goście, ale my póki co podróżujemy dziś przede wszystkim po Teneryfie i zgodnie z moją obietnicą sprzed piosenki przenosimy się na zachodnie wybrzeże Teneryfy, by podziwiać wielkie klify Los Gigantes, czyli takie miejsce, gdzie góry spotykają się z oceanem. To teraz możecie sobie przymknąć oczy i wyobrazić sobie gigantyczne skalne ściany, które wyrastają prosto z oceanu. I właśnie takie widoki będziecie mieć, jeśli odwiedzicie okolice Los Gigantes. Klify robią, myślę, że nie tylko ogromne wrażenie na turystach, na osobach, które widzą je po raz pierwszy, ale też i na tych, którzy tam mieszkają, bo to naprawdę niezwykłe miejsce. Można sobie zorganizować taką rodzinną wyprawę łodzią i możecie sobie połączyć podziwianie skał z obserwowaniem oceanu, z szukaniem, z wypatrywaniem zwierząt, które żyją w wodach Oceanu Atlantyckiego. Myślę, że to też bardzo dobry moment, żeby uzmysłowić sobie, jak to, co się działo z wulkanami, ta, jakby to powiedzieć, wulkaniczna przeszłość Teneryfy stworzyła ten dzisiejszy przepiękny krajobraz. Zamiast więc tylko oglądać klify, robić zdjęcia, można przeżyć własną taką morską ekspedycję. Pamiętajcie oczywiście, że podczas takiego rejsu po Atlantyku w okolicach Los Gigantes trzeba słuchać załogi, mieć odpowiednią ochronę przed słońcem, czyli krem z filtrem przeciwsłonecznym, czapeczka lub kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, zachowywać się bezpiecznie i odpowiedzialnie na pokładzie takiej łodzi i oczywiście nawadniamy się, pijemy dużo wody i wtedy będziemy mieli prawdziwą frajdę i prawdziwą radość z tego cudu natury, którym są klify w Los Gigantes. Bardzo często mówi się o Teneryfie, że to jest taki kontynent zamknięty w małej wyspie. Dlaczego? Dlatego, że mamy tam kilka różnych mikroklimatów, dlatego, że na północy jest dużo roślinności, są bananowce, jest bardzo zielono i przepięknie, a na południu sucho, dużo piasku, również takiego, który został kiedyś dawno temu zwieziony z Afryki na południowe plaże na Teneryfie. W centrum tej wyspy również będziecie mieć inny klimat i inne krajobrazy. Na zachodzie będziecie podziwiać te klify Los Gigantes. Nie pamiętam w tym momencie, co jest najbardziej charakterystyczne, jeśli chodzi o wschód, ale za chwilkę to ustalę. W każdym razie my podbijamy dzisiaj niemalże cały świat, zamknięty na

jednej małej wyspie zwanej Teneryfą. To teraz cały świat i pośpiewamy razem z paplajkami.

piosenką. Witamy się z wami dzisiaj, a teraz urodziny godziny. 13:13 i przed chwilą było nawet 13 sekund. Urodziny godziny, a skoro tak, to mam dla was konkurs. Konkurs niespodziankę, konkurs pełen przygód, konkurs pod nazwą Hej Przygodo, czyli tak samo jak nazywa się nasza audycja. Drodzy radiosłuchacze, informuję was właśnie teraz, że ten konkurs wystartował już kilka tygodni temu i my w takich różnych wybranych audycjach, takich jak ta, czyli Hej Przygodo, ale również w radiowych półkoloniach, podajemy wam pewne podpowiedzi, które dotyczą konkretnych parków, polskich parków narodowych, a waszym zadaniem jest zadzwonić do nas, podać nazwę parku, który kryje się w podpowiedzi i potem jeszcze, uwaga, uwaga, uwaga, to ważne bardzo, druga część zadania, czyli takie zadanie kreatywne, zadanie na wyobraźnię. Musicie nam opowiedzieć, który park narodowy w Polsce i dlaczego lubicie najbardziej, przynajmniej w trzech zdaniach, a maksymalnie w siedmiu. Zatem jeszcze raz przypominam, pierwsza część zadania. Musicie do nas zadzwonić i odpowiedzieć, jaki park narodowy, polski park narodowy kryje się w mojej podpowiedzi. Tę usłyszycie już za chwilę, a potem druga część zadania. Który park narodowy w Polsce lubicie najbardziej i dlaczego? Podajcie co najmniej trzy powody. Aha, no jeszcze zwycięzcy i wygrana i co można w ogóle wygrać w tym konkursie. Na zwycięzców czeka gra Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Myślę, że idealna wprost propozycja dla wszystkich, którzy kochają podbijać różne nowe zakątki naszego kraju, eksplorować nasz kraj i odkrywać takie najciekawsze, może czasem najmniej znane miejsca i przestrzenie. Nasza zabawa przeznaczona jest dla naszych radiosłuchaczy, ale nie dla wszystkich. Dla tak

takich, którzy ukończyli drugi rok życia, ale jeszcze nie ukończyli 13 roku życia. Ale się nagadałem, dosyć tego. Teraz będzie podpowiedź. Uwaga, uwaga, panie i panowie. Jaki to park narodowy? W jakim parku narodowym spotkacie kozice, świstaka i najwyższe polskie szczyty? W jakim parku narodowym spotkacie kozice, świstaka i najwyższe polskie szczyty? Jeśli wiecie, to dzwońcie już teraz 226452055, a potem opowiedzcie nam, jeśli będziecie znać odpowiedź na moje pytanie, który park narodowy w Polsce lubicie najbardziej i dlaczego. Wracamy już po piosence, a piosenka zabrzmi o tak. Posłuchajcie.

0: Nasz konkurs, nasza zagadka trwa. Przed piosenką poprosiłem was o rozszyfrowanie mojej podpowiedzi i odpowiedź na to, którego z naszych wielu pięknych polskich parków narodowych ta podpowiedź dotyczy. Przypominam, w jakim parku narodowym spotkacie kozice, świstaka i najwyższe polskie szczyty? Może odpowie na to pytanie Zosia razem z pomocą taty Michała. Cześć kochani!
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Zosiu. Co u ciebie? Jak się masz? Jak wakacje?
1: Fajnie.
0: Gdzie byłaś? Co widziałaś w tym pierwszym miesiącu wakacyjnym w lipcu?
1: Byłam, tak powiem, nad Wisełką. I...
0: Fajnie było?
1: Kolonia.
0: Miło spędzało ci się tam czas?
1: Tak.

0: Mamy jeden park narodowy, tylko nie ten będzie odpowiedział.
1: Poczekaj, bo ty już chcesz odpowiadać na zagadkę, tak?
0: Tak.
1: To ja przypomnę pytanko, w jakim, Zosiu, droga Zosiu, w jakim parku narodowym spotkasz kozice, świstaka i najwyższe polskie szczyty? Jaka jest odpowiedź?
0: Tatrzański.
1: Brawo! Ale... Pierwsza część zadania już za tobą, gratuluję ci serdecznie, a teraz druga część zadania. Uwaga! Który park narodowy, droga Zosiu, w Polsce lubisz najbardziej i dlaczego? Opowiedz nam proszę.
0: Woliński Park Narodowy.
1: Mamy odpowiedź, doskonale usłyszałem, a teraz opowiedz, dlaczego wybrałaś Woliński?
0: Bo tam, tak powiem, jak się skończy ten las, to tak powiem, potem jest plaża.
1: I ty lubisz plażę i lasy, tak?
0: Tak.
1: Mhm. A jakie zwierzaki można spotkać w Wolińskim Parku Narodowym? Takie z dużymi rogami, takie wielkie, takie brązowe.
0: Sama nie wiem.
1: Może tata Michał podpowie?
2: Dupy, to słyszałaś?
1: Ale tata niech mówi głośniej, bo nie słychać.
2: Żubry.
1: Tak jest. To są żubry. A czy w Wolińskim Parku Narodowym, czy Woliński Park Narodowy znajduje się na kontynencie, czy na wyspie? O tak zapytam.
0: Na wyspie.
1: Tak jest. Proszę pani, droga pani Zosiu, pani otrzymuje od nas nagrodę w naszym konkursie Hej Przygodo, czyli grę planszową rzutem po Polsce, wydawnictwo Jawa. Będzie mogła pani z tatą Michałem i z innymi bliskimi odkrywać najfajniejsze zakątki naszego kraju. Cieszysz się, Zosiu?
0: Tak, ja nie wiem, jak właśnie państwo do nas przywiozą.
1: No słuchaj, jak my
0: Mieszkamy w Łodzi, a nie w Warszawie.
1: No to nie mogłaś do nas zadzwonić w piątek. Ja byłem w piątek w Łodzi, to bym wam podrzucił. Ale już jutro nie będzie mnie w Łodzi, bo będę znowu w Warszawie, tu gdzie jestem dzisiaj. Zatem poczta na pewno do was za kilka dni zapuka i ta nagroda pojawi się u ciebie. Cieszysz się?
0: Tak.
1: A ja się bardzo cieszę, że do nas, Zosiu, zadzwoniłaś. Pozdrowionka, kogo chciałabyś pozdrowić? Chyba, że nikogo, to też w porządku.
0: Zwierzaki.
1: Wszystkie na świecie, które są?
0: Tak.
1: To mi się...
0: Tylko nie codzienne.
1: To mi się bardzo podobają te pozdrowionka, dołączam się do nich, a ja ciebie pozdrawiam i twojego tatę, i całą twoją rodzinkę, i wszystkie zwierzaki, które znasz. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dobrego popołudnia, hej, hej.
0: Do widzenia.
1: Do usłyszenia. A my jeszcze teraz powracamy z Tatrzańskiego Parku Narodowego, który nie bez kozery wybrałem dzisiaj do naszego konkursu, do naszej zagadki, bo chyba ten Tatrzański Park Narodowy ze wszystkich naszych polskich parków narodowych jest najbardziej podobny do Parku Narodowego Teide na Teneryfie, czyli tego parku narodowego, gdzie możemy podziwiać słynny wulkan Teide, o którym nasi goście dzisiaj tak pięknie opowiadali. Dlaczego dokonałem takiego wyboru i zrobiłem takie porównanie? Bo w obu miejscach, i w Parku Narodowym Teide na Teneryfie, i w naszym polskim Tatrzańskim Parku Narodowym można podziwiać wysokie góry, niezwykłe skały i piękne, rozległe krajobrazy. Różnica jest tylko taka oczywiście, że Teide to kraina wulkanów, zastygłej lawy, a Tatry powstały w zupełnie inny sposób i mają dużo, bardzo dużo zieleni i takiego alpejskiego, można by rzec, charakteru.

A my teraz z Tatr i z Teide przenosimy się na wschodnią część Teneryfy. Obiecałem wam, że sprawdzę i ustalę, co ciekawego można znaleźć właśnie tam i gdzie wybrać się na wschodzie Teneryfy, żeby doświadczyć jakichś wspaniałych przygód. Już wiem i już sobie przypomniałem.

0: dolin. Jest dużo zieleni, ale i krętych dróg, a krajobraz jest zupełnie inny niż wulkaniczne okolice Teide, na których byliśmy jeszcze niedawno. Podczas rodzinnej wycieczki po okolicach Anagi można wybrać odpowiednią dla całej rodziny, czyli dla młodszych i starszych, trasę spacerową. Można sobie, o już wiem, urządzić konkurs na najciekawszą roślinę na Teneryfie, którą właśnie tam będziecie mogli znaleźć, albo na najciekawszą skałę, albo na jakiś najpiękniejszy widok, który wpadnie wam w oko. I właśnie Anaga jest takim znakomitym miejscem, żeby pokazać najmłodszym, że Teneryfa to nie jest wyłącznie wyspa plaż i wyspa hoteli, jak może wielu z nas myśli. Szczególnie myślę o tych osobach, które rzadko tam podróżują. Chociaż i plaże, i same hotele również wystarczą, by spędzić wspaniale czas na Teneryfie, a wracając do tego masywu Anaga, trzeba powiedzieć, że właśnie tu przyroda może być takim głównym bohaterem tej wyprawy. Cały spacer rodzinny może zmienić się w taką wyprawę małych tropicieli. Pamiętajcie, że jesteśmy na wyspie, więc to doświadczenie, te wrażenia z tego, że podbijamy jakiś niesamowity ląd, te wrażenia są jeszcze większe. Ja za każdym razem, kiedy jestem na Teneryfie czy innej wyspie kanaryjskiej, czuję się trochę jak w bajce. Może nie jak w bajce, bardziej jak w baśni, gdzie tak dużo różnych krajobrazów, jak wspominałem wcześniej, na małym wycinku lądu, na małym terenie spotyka się jednocześnie. A my już niebawem spotkamy się z kolejnymi gośćmi, którzy nie za bardzo lubią mieszkać w domu, też podróżują kamperem i też byli między innymi właśnie tym kamperem na Wyspach Kanaryjskich. Jakich, dowiemy się niebawem, a teraz trochę się pouśmiechajmy razem z Kulfonem i Moniką, bo oni mówią, a w zasadzie śpiewają, że każda chwila bez uśmiechu jest jaka? Stracona. I wiedzą dobrze, co mówią. Śpiewamy, tańczymy, a potem przeżywamy kolejne przygody.
1: Kiedy meduzia nabije sobie guzia, jeżeli ptaszek

0: przecież jeść.
1: Kochani, my byliśmy troszkę już na Teneryfie, odrobinkę też podróżowaliśmy po La Graciosie i La Palmie razem z naszymi pierwszymi gośćmi. To też teraz kolejni goście, Zofia Samsel i Jakub Tolak, czyli lisy w Edenie, które podróżują kamperem razem ze swoją córeczką już od kilku lat. Cześć, witajcie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Gdzie wy teraz wypoczywacie w tym swoim kamperze? Opowiedzcie naszym młodym radiosłuchaczom, proszę.
2: Słuchajcie, jesteśmy w tej chwili w Polsce i myślimy o tym, żeby właśnie też Polskę trochę zobaczyć, bo wyszło na to, że dużo zobaczyliśmy Europy, a w sumie niewiele w Polsce jeździliśmy, więc też chcemy trochę naszego kraju poznać.
3: Ale aktualnie jesteśmy w Polsce, bo trochę ponad tydzień temu wróciliśmy ze Szkocji i z Francji, spędziliśmy 2 miesiące ostatnie w kamperze.
1: To jak będziemy robić audycję o Szkocji, to ja już wiem, kogo zapraszamy, nie będziemy żadnych gości szukać, ale dzisiaj podróżujemy po Wyspach Kanaryjskich, na których byliście w ubiegłym roku, tak. Prawda?
3: Tak.
1: Gran Canaria, też kamperem, no właśnie. Gran Canaria, Fuerteventura czy Lanzarote. Proszę je ustawić od 1 do 3. Taka to wasza
3: topka. Wszystko zależy, w jaki sposób podróżujemy.
1: Tak jak wy, kamperem. Tak jak wy, z waszego doświadczenia.
2: Okej, no to ja bym powiedział, że Lanzarote. Potem, tutaj może być zaskoczenie, bo bym powiedział, że Gran Canaria. A później bym na końcu dał Fuerteventurę.
1: Tak.
2: Gran Canaria jest wyspą bardzo, bardzo turystyczną i kojarzy się z taką zorganizowaną turystyką. I rzeczywiście nam też się tak kojarzyła. I trochę przypadkiem na nią pojechaliśmy, bo mieliśmy jechać dalej, ale tak wyszło, że nie było promu, coś tam i wyszło, że Gran Canaria. No i się baliśmy trochę tego, bo my zwykle kamperem stajemy na dziko, czyli nie stajemy na kempingach, tylko stajemy na miejscach legalnych, ale niezorganizowanych, tak bym to nazwał, bo lubimy być blisko przyrody, budzić się w lesie czy obok lasu, na plaży. No i na Gran Canaria baliśmy się tego, że to całe wybrzeże jest obsadzone już ośrodkami.
3: Komercyjne.
2: I tak rzeczywiście było, ale okazało się, że na Gran Canaria istnieją takie kempingi, można powiedzieć, na których nie ma nic właściwie, oprócz koszy na śmieci.
3: Bezpłatne
2: i miejsc, tylko trzeba się zarejestrować w urzędzie Gran Canaryjskim, dać swój paszport, żeby tam wszystko było tak wiadomo, kim jesteśmy, wchodzić na taką stronę i tam się rezerwuje miejsca na tych kempingach i można jechać i tych miejsc jest naprawdę niewiele, dzięki temu naprawdę jest niewiele osób i mieliśmy naprawdę niesamowite widoki na ocean, mieliśmy też widoki z góry na chmury, bo u nas była zawsze pogoda, bo byliśmy dość wysoko, to było z 2000 metrów nad poziomem morza.
3: I na Teneryfę
2: z widokiem na zachód słońca nad Teneryfą, no to było naprawdę niesamowite, więc okazało się, kamper na Gran Canaria ma naprawdę sens.
1: Wow, to powiedzcie nam w takim razie, jak wygląda zwykły dzień w kamperze, którym podróżujecie już od kilku lat, prawda?
3: Wiecie co, na zwykły dzień, jeżeli na przykład się nie przemieszczamy, wygląda typowo jak na urlopie, z tym, że my zwykle wyjeżdżamy na długi czas. Budzimy się, organizujemy sobie śniadanie, mamy rutynę, ponieważ mamy też córkę 4-letnią i dbamy o to, żeby ta rutyna była, żeby to śniadanie zawsze było poranne, jakiś spacer, mamy też psa, więc zwykle organizujemy jakieś poranne też spacery. I następuje zwiedzanie albo bliższe, albo dalsze. Też teraz podróżujemy z rowerami, co jest oczywiście super, jak się podróżuje kamperem, bo możemy kamper zostawić w jednym miejscu i rowerami zwiedzać okolice. To polecam każdemu. My przez pierwsze lata nie zabieraliśmy rowerów, bo chyba baliśmy się tego, że nam je ukradną, bo nie mieściły nam się do bagażnika wewnętrznego, a to jest naprawdę, to był błąd i teraz zawsze będziemy już z rowerami podróżować.
1: Czy podróżowanie kamperem z córką, z pieskiem, czy to jest bezpieczna przygoda, czy możecie ją polecić rodzinom, które nas słuchają teraz?
3: Pies powinien być bardziej obronny.

0: chyba, bo nasz jest bardzo malutki i ona się chowa jak myszka, jak cokolwiek
1: się
0: dzieje.
1: To wy jej będziecie bronić, gdyby coś się działo, prawda?
0: Tak.
2: Nam się przytrafiły może dwie takie nieprzyjemne sytuacje przez prawie już 7 lat podróży kamperem, takich długich. Ale to nie były też niebezpieczne sytuacje, tylko bardziej nieprzyjemne. Po prostu raz nie chciał, żebyśmy stali tam, gdzie staliśmy, mimo że to było legalne.
0: Na Puercie akurat.
2: Na Puercie to się wydarzyło właśnie. No i tam raz czy drugi rzeczywiście ktoś przyjechał i powiedział, że nie można, chociaż nawet nie było żadnej tabliczki. Natomiast takiego niebezpieczeństwa nie było. No my staramy się zawsze wybierać miejsca w taki sposób, żeby... Są nawet aplikacje, na których można przeczytać opinie o takich miejscach na dziko i wybrać takie, które ma dobre opinie. Zupełnie jak w hotelach czy na kempingach.
1: No rzeczywiście.
2: No i oczywiście nie, staramy się nie stawać w jakichś miejscach niebezpiecznych, typu na klifie, za blisko oceanu, że nas zaleje, czy na górze, gdzie się coś obsunie. No zawsze na to patrzymy. A na przykład jak stajemy na jakimś parkingu, to też zwracamy uwagę, na przykład to taki tip jest, czy nie ma wybitych szyb. Bo jak się zobaczy wybite szyb, znaczy takich resztek szyb, prawda? Takich samochodowych. Bo to może świadczyć o tym, że tam są jakieś włamania. Więc jeżeli takich rzeczy nie ma, no to raczej jest bezpiecznie i nic się nie dzieje.
1: To powiedzcie...
2: Oczywiście trzeba też patrzeć na lokalne prawo.
1: Kochani, to powiedzcie nam teraz, trochę zejdźmy na takie przyjemniejsze tematy jak jedzenie. Co dobrego jedliście na Lanzarote i czy wy sobie codziennie wybieraliście się do restauracji lokalnych?
0: No,
1: czy taką restaurację sami sobie robiliście w kamperze i co się wtedy gotuje? Jak się gotuje? Czy tam coś można ugotować? Czy wszystko na zimno? Opowiedzcie nam proszę.
0: No nie, no to ja widzę, że ty musisz wybrać się w jakąś podróż kamperem, bo to są takie pytania.
1: Nie, tak.
0: Nie, mamy w kamperze mamy kuchnię i zawsze nam zależało na tym, żeby kuchnia była duża, bo my naprawdę dużo gotujemy. Oczywiście odwiedzamy restauracje, ale w momencie, kiedy w podróży się spędza kilka miesięcy, jakbyśmy codziennie stołowali się w knajpach, to zbankrutowalibyśmy szybciutko. Kiedyś nasze podróże trwały nawet 9 miesięcy ciągiem, więc siłą rzeczy trzeba gotować w kamperze, mamy dużą kuchnię. Jak powiedziałam, odwiedzamy lokalne targi i to bardzo lubimy, żeby wybierać się na takie lokalne targi. Najczęściej one są weekendami, żeby kupić właśnie świeże owoce, warzywa, często też ryby. To sobie zawsze...
2: W zależności od tego, gdzie jesteśmy.
0: Ale najczęściej jednak jesteśmy gdzieś przy wybrzeżu, więc te ryby są. To bardzo lubimy i też dzięki temu poznajemy po prostu ludzi, którzy mieszkają w tych miejscowościach, bo my też często jesteśmy, jeżeli w miastach, to malutkich, takich naprawdę małych, ponieważ tak jak wcześniej mówiliśmy o bezpieczeństwie, no to w tych mniejszych miastach jest dużo bezpieczniej niż w większych.
2: No i łatwiej jest gdzieś stanąć,
0: tak,
2: prawda?
0: Tak, i z tych lokalnych rzeczy sobie gotujemy, to na pewno.
2: Tak, a w kamperze jest kuchnia, my zawsze, tak jak Zosia powiedziała, staramy się gotować, więc jest normalnie kuchenka gazowa, więc wszystko tak samo jak w domu przyrządzamy, jest zlew, jest bieżąca woda, którą trzeba oszczędzać, bo ona jest ze zbiornika, nie z takiej sieci jak w mieszkaniu czy w domu, więc musimy ją taki czas dolewać, więc nauczyliśmy się oszczędzać wodę, żeby po prostu na dłużej starczała i żeby nie trzeba było co chwilę jej tankować, ale właśnie w podróżowaniu kamperem jest to świetne, że można, tak jak Zosia mówiła, pójść na lokalny targ, kupić lokalne produkty i samemu przyrządzić potrawę według przepisu z lokalnych składników, więc de facto możemy sobie stworzyć w kamperze kuchnię miejscową, oryginalną, nie tak jak na przykład jesteśmy na miejscu w domu w Polsce, że trzeba iść specjalnie po jakieś składniki, bo na przykład ich nie ma w polskim sklepie, za granicą czy będąc w danym miejscu możemy zrobić oryginalne potrawy z oryginalnych składników.
0: No tak, Hiszpania akurat to była paella. Paella z owocami morza robiliśmy non-stop, chociaż oryginalnie to jest na wielkiej patelni i na ogniu. No to tak. my jednak w kamperze, tak. Ale chciałam tylko powiedzieć jednej rzeczy, nie mamy piekarnika, nie mamy, ale mamy prodisz, którym też się posługujemy i czasami nawet piekliśmy sobie w nim chleb.
2: A nawet mamy doświadczenie robienia pizzy z patelni. Słuchajcie.
0: Dokładnie.
2: Jeżeli ktoś chce spróbować, to pizza z patelni wychodzi i jest całkiem okej. Okay.
1: Czyli potraficie sobie kulinarnie poradzić w niejednej sytuacji.
0: Tak, jak jest, najbardziej. Zdecydowanie.
1: To powiedzcie nam teraz, czy zdarzyło wam się kiedyś obudzić rano, właśnie gdy podróżowaliście po Wyspach Kanaryjskich, wyjść z kamperu i powiedzieć sobie albo pomyśleć: o ludzie, naprawdę tutaj śpimy, ale piękny krajobraz. Pytam was po prostu o najpiękniejsze miejsce, wasze najpiękniejsze miejsce na Kanarach.
2: No to moim zdaniem to będzie chyba taki nocleg.

0: Właśnie na Gran Canaria, bo Lanzarote była przepiękna. Aha. I rzeczywiście to jest taka elegancka wyspa, bo tam też architektura jest utrzymana jakby w jednym stylu. Był tam taki architekt, który się urodził na tej wyspie i on dbał o to później, żeby to tak wyglądało. Tak się już jakby miał wpływ na to, jak była zabudowywana Lanzarote. Natomiast na Lanzarote były takie miejscówki przy plaży, ale znów paradoksalnie, no Fuerteventura jest piaszczysta i pusta. I tam też mieliśmy przepiękne miejsce, ale ja najbardziej wspominam taki nocleg właśnie na jednym z tych kempingów takich państwowych na Gran Canaria.
1: W górach?
0: W górach, bo byliśmy naprawdę wysoko nad chmurami, kiedy się obudziłem rano. Wyszedłem i po prostu zrobiłem, nie wiem, 15 metrów przeszedłem, stanąłem na krawędzi takiego, może nie urwiska, ale rzeczywiście takiej no, półki skalnej i widziałem przed sobą morze chmur i wschodzące słońce nad nimi. No to było niesamowite, zupełnie niesamowite. Mam nawet filmik, nakręciłem i jak go odtwarzam, to jest niewiarygodnie pięknie. No.
1: Teraz Kuba ma w oczach łzy.
0: Prawie że.
2: A mi się już nie chce gadać, chcę tylko was słuchać, bo po prostu przenoszę się oczyma wyobraźni właśnie na Gran Canarię, jak tak opowiadacie, bo to jest mój kierunek turystyczny, Wyspy Kanaryjskie, ale teraz...
1: Tylko bardzo ciężko tam dotrzeć kamperem.
0: W sensie na Kanary. Tak. Trzeba dopłynąć promem najpierw 30 parę godzin.
1: Tak, to trzeba być naprawdę już skupionym na tej podróży i trzeba naprawdę chcieć tego, bo my właśnie musieliśmy z Warszawy jechać kamperem aż do Kadyksu.
0: To jest ponad 3000 kilometrów.
1: Tak, i później jeszcze przepłynąć sobie z Kadyksu. Najpierw płynęliśmy akurat na Lanzarote, to było około 27 godzin, ale później jak już sobie przepłynęliśmy z Lanzarote na Puerto, z Puerto na Gran Canaria, to później z Gran Canaria, jak chcieliśmy wrócić znowu na kontynent, znowu do Kadyksu, to płynęliśmy właśnie 36 godzin promem.
0: Kadyks jest w Hiszpanii, na południu, tam jeszcze za za Gibraltarem. Jezu, nie, przepraszam bardzo.
1: Ty jesteś kierowcą.
0: No właśnie, wiem, powinien pamiętać. No w każdym razie jest na
2: właśnie
0: południu
2: słychać.
0: Hiszpanii, no wiadomo. No, ale, moim zdaniem jest nie, on jest nad oceanem już przecież, bo tam ostrygi. No, dobrze, tak. Czyli za Gibraltarem.
2: Ale nie.
1: No właśnie, to jeszcze a propos jedzenia, to ja wam powiem tak. Najlepiej idźcie sobie na lokalne targi też i na lokalnych targach, jeżeli jesteście gdzieś na wybrzeżu właśnie Hiszpania, Francja, to często mają na przykład właśnie ostrygi. Można na takim targu od razu sobie taką świeżutką, prosto otwieraną też przez nich, przez lokalców zjeść, kosztować. Albo na takie targi rybne. To też jest świeże i przepyszne.
2: Ale zaraz, słuchajcie, bo wy tak opowiadacie, że tyle godzin, że tu trzeba promem, że przepłynąć, że z tym kamperem 36 godzin, 27, to nie można po prostu wsiąść w samolot. 6,5 godziny z Warszawy jesteście na Kanarach, a tam wynająć samochód. Po co wam ten kamper?
1: No bo jedziemy domem tak naprawdę. Tam musielibyśmy wynająć samochód, żeby się przemieszczać, ale musielibyśmy też wynająć jakiś dom, apartament, mieszkanie, cokolwiek. I wtedy bylibyśmy skazani tak naprawdę na bycie sobie w jednym miejscu. Czyli osobówką zwiedzamy. Jasne. I ciągle wracamy do tego samego mieszkania. A my tak naprawdę jeździmy kamperem. Gdzie nam się spodoba, tam stajemy. Oczywiście, jeżeli lokalne prawo tego nie wyklucza. I tak możemy sobie się przemieszczać. A jak nam się gdzieś bardzo spodoba, to zostajemy sobie tydzień. Jak nam się mniej podoba albo cokolwiek się dzieje, to zmieniamy nawet w środku nocy miejsce.
2: Czyli po prostu macie totalną wolność w tym podróżowaniu dzięki kamperowi,
0: można
2: prawda?
0: Można tak powiedzieć. No i wiesz co, i też możemy spędzić czas w takich mniej turystycznych miejscach i wtedy rzeczywiście opada trochę ta zasłona takiego, no ta fasada taka turystyczna, przygotowana dla turystów, że było tam atrakcyjnie, czy ładnie, czy cokolwiek. No i widzimy taki prawdziwy kraj. I to jest też najbardziej chyba ciekawe w takim podróżowaniu, że mamy styczność z prawdziwą kulturą, z codziennością tych ludzi, a nie tylko z czymś, co jest przygotowane dla turystów.
2: O, to bardzo ważne, Kuba, co powiedziałaś. To jak wam podobają się Wyspy Kanaryjskie jako prawdziwy kraj, jako prawdziwa część Hiszpanii?
0: No mi się, no tak jak powiedziałem, zawsze jest na wyspie inaczej niż na lądzie. W sensie każda wyspa, która należy do jakiegoś kraju, jest jednak osobnym troszkę państwem, bo oni jednak są oddaleni, tam troszeczkę inaczej to się wszystko rozwija, mają mniejszy kontakt z codziennością kraju.
1: Ale większy ze sobą.
0: Ale większy ze sobą, tak, więc generalnie my bardzo lubimy wyspy pod tym kątem, że tam mniej ludzi dociera, że to jest trochę coś innego niż jednak ląd, taki stały, powiedzmy, mimo że też jest stały ląd, to wyspa, ale stała. Natomiast dla mnie Lanzarote była najciekawsza pod kątem codzienności, bo ona miała w sobie jakąś taką, no nie wiem, eleganckie, dobrze rozumiano, to było takie no, przyjemne bardzo. Na Fuercie, jeżeli ktoś lubi taki bardziej, nie wiem, surferski klimat, hipisowski bym powiedział nawet, to tam mu się spodoba,

0: dla nas było zbyt wietrznie i zbyt pusto, można powiedzieć.
1: Tak, nie korzystamy z wody w ten sposób, nie czerpujemy.
0: Może to błąd. No ale jakoś nie czuliśmy tej fuerty. Natomiast no, Gran Canaria to rzeczywiście trzeba odjechać trochę od wybrzeża, ale ona jest przeciągnięta turystyką, więc my tam skorzystaliśmy jak typowi tacy szwendacze tylko z tej natury na górach, a zjeżdżaliśmy na dół, żeby zrobić zakupy, przyznam szczerze. I wracaliśmy w góry, żeby po prostu być w przyrodzie.
1: To prawda.
0: Więc z takiej codzienności i społecznego bycia to ta chyba ta Lanzarote na przykład.
2: Lanzarote. A powiedzcie proszę, co wasza córka na takie podróżowanie kamperem, jak ona to odbiera? Jakie w niej wzbudza to emocje? Czy to jest dla niej jedna wielka, niekończąca się przygoda, czy po prostu taka jest wasza codzienność i tyle?
0: Trzeba by jej zapytać też.
1: Trzeba by jej zapytać, pewnie już niedługo będzie można ją zapytać, a prawda jest taka, że my ją w pierwszą podróż zabraliśmy, jak ona miała 5,5 miesiąca i na pół roku wyjechaliśmy. Później wracaliśmy na chwilę do Polski i znowu wyjechaliśmy na kilka miesięcy i tak przez te 4 lata wygląda nasza rzeczywistość z nią. Więc ona trochę dla niej to jest naturalne. To znaczy myślę, że ona nie analizuje tego, czy to jest dla mnie dobre, czy to jest dla mnie niedobre. To jest dla niej naturalne, ale na pewno w podróży odnajduje się świetnie. Z każdą podróżą tak naprawdę widzimy w niej coraz większą otwartość, też na ludzi, na dzieciaki, ale też na dorosłych. Coraz większą ciekawość. Z każdą podróżą tak naprawdę my uczymy się na nowo tego podróżowania, bo wcześniej jak nie było Tosi, no to każda podróż dla nas była taka sama, bo my wiedzieliśmy, ale technicznie wiedzieliśmy, jak funkcjonujemy, czego potrzebujemy w drodze. Już mieliśmy swoją taką rutynę, a właśnie z nią jest tak, że z każdą podróżą ona jest trochę starsza. No mówię, wyjechaliśmy pierwszą podróż, jak miała 5,5 miesiąca, teraz ma 4 lata. No teraz jej ciekawość jest naprawdę ogromna i niesamowite też jest to, jaką ma chęć nauki języków i zagadywania ludzi w ich języku. Więc myślę, że podróż rozwija ją fantastycznie.
0: Ale też staramy się oczywiście spatrzeć na jej potrzeby i słuchać jej. I wiemy, że potrzebuje na przykład dużo więcej. Na przykład stajemy teraz w miejscach, gdzie są dzieci, szukamy placów zabaw, nawet zaczęliśmy stawać na kempingach raz na jakiś czas, żeby właśnie na tym kempingu często są dzieci, żeby ona z tymi dzieciakami pobyła. No jak wracamy do Polski, to oczywiście też ma kontakt z dziećmi, bo wiemy o tym, że przecież no, musi rozwijać się społecznie. A z takich fajnych rzeczy, to na przykład jak pojechaliśmy teraz, byliśmy w Szkocji i w Anglii, no to się uczy angielskiego, jak jest na miejscu w Polsce, chodzi na zajęcia. Natomiast jak zobaczyła, że te dzieci mówią po angielsku i że Anglicy czy Szkoci zwracają się do niej po angielsku również, to ona zaczęła chcieć się uczyć angielskiego, bo ona mówi, że jakby zrozumiała, że to jest język, który się przydaje. I to jest bardzo fajne naszym zdaniem, że ja pamiętam, byłem dzieciakiem, dopóki sam nie poczułem, do czego mi jest potrzebny angielski, bo chciałem rozumieć teksty piosenek, to nie wiedziałem do końca, po co się tego uczę, nie? Więc ona dość wcześnie zrozumiała, zobaczyła, że ten angielski naprawdę się przydaje. Dokładnie. I to jest też jeden z takich fajnych elementów podróży, że dziecko obserwuje inne kultury i zdaje sobie sprawę, że jest duża różnorodność na świecie i w każdym miejscu ludzie mają swoje jakby przyzwyczajenia, swoje tradycje. Moim zdaniem to jest wspaniała nauka.
1: A największą fanką jest oliwek na przykład, bo od najmłodszych lat byliśmy, byliśmy w Grecji, na Krecie byliśmy i ona zajadała się jako naprawdę taki maluch oliwkami i ona do tej pory po prostu oliwki to jest życie.
0: Uwielbia oliwki, co jest dziwne, bo na przykład ja oliwki polubiłem, jak byłem dorosły dopiero.
2: Ja też.
0: Ale też dodam, że byliśmy w Grecji, jak Zosia była w ciąży.
1: Też.
0: Więc być może to jedzenie greckich oliwek w ciąży też coś dało.
2: To powiedzcie jeszcze na koniec tylko, jakie zwierzaki jakieś niezwykłe, albo jaką roślinność spotkaliście właśnie na Wyspach Kanaryjskich? Co was z flory i fauny tamtejszej najbardziej zachwyciło?
1: Zwierzaki? Czy my widzieliśmy tam jakieś zwierzaki?
0: Na Kanarach?
2: Jaszczurki, papugi, może coś innego?
0: Papug nie widzieliśmy.
1: Wiesz co, nie kojarzę teraz takich zwierząt, ale pamiętam taką sytuację przedziwną, że staliśmy sobie na Lanzarote w pięknym miejscu, to się nazywał Orzola bodajże, pamiętasz? I wieczorami, co wieczór, jak robiło się ciemno, przedziwne jakieś dźwięki dochodziły do naszego kamperek. Wychodziliśmy, nie widzieliśmy zupełnie nic, ale słyszeliśmy takie... To nawet nie było jak świerszcze, takie właśnie jak śmierć. To brzmiało jak elfy. To
0: jak
1: brzmiało jak
0: troli jakieś, no.
1: Tak, jak coś z fantazji. Ja to nawet nagrywałam, na Instagramie to pokazywałam, puszczałam bardziej, bo tam wideo żadnego nie było, bo było bardzo ciemno. I nikt nie był w stanie mi powiedzieć, co to było. Zupełnie do tej pory nie.

0: wiem, mam te nagrania i nieraz jej puszczę, myślę sobie, co to było? Chciałabym rozwiązać tę zagadkę kiedyś, a to brzmiało naprawdę jak śmiech
1: a
0: elfa.
1: A ja wiem, co było pięknego z przyrody, na pewno tak? Teraz sobie przypomniałem, był wschód księżyca, nie wiem, czy pamiętasz, na Fuerteventurze, na Fuercie, wschód księżyca nad oceanem. No i to było niesamowite, bo staliśmy tam naprawdę dość długo. Nawet to był czas, kiedy moja mama do nas przyjechała. Ona właśnie samolotem przyleciała na tydzień.
0: I stała z nami
1: w kamperze. Jeździła z nami. Natomiast pamiętam, że staliśmy na zewnątrz no, pół godziny chyba i patrzyliśmy, jak ten księżyc zza oceanu wschodzi. No przepiękny spektakl to był. To pamiętam. No i pamiętam też wiatry niesamowite. No te wiatry były...
2: Na Fuercie pewnie, prawda?
1: Tak, trząsło nami niesamowicie.
0: Tak.
2: Słuchajcie, moglibyśmy tak jeszcze rozmawiać. Bardzo się miło was słucha, ale ja jeszcze muszę ostatnie pytanko zadać na sam koniec naszej kanaryjskiej rozmowy, bo no, macie trochę rzeczy w waszym kamperze, ale zastanawiam się, to Kuba, pytanie do ciebie, jak wam w kamperze zmieściła się twoja perkusja?
1: No tak, ja jestem perkusistą i staram się w drodze ćwiczyć, natomiast no wiadomo, że nie wezmę całych bębnów, ale biorę ze sobą taki pad specjalny, no to jest po prostu takie coś, co ma gąbki różnej twardości i biorę pałki i biorę statyw, czyli stojak do tego padu i staram się w drodze chociaż rękami trochę poruszać, więc rzeczywiście co jakiś czas staram się jak najczęściej ćwiczę, żeby nie wypaść z prawy. Ale wziąłem też na przykład stopę do perkusji, taką małą, do której mogę też ćwiczyć stopę.
0: Da się.
2: No właśnie, to jest chyba dobra puenta naszej rozmowy. Da się. Da się też pięknie zwiedzać Wyspy Kanaryjskie i inne zakątki tego świata, tak jak to wy robicie. Wspaniałymi gośćmi Polskiego Radia Dzieciom byli Zofia Samsel, Jakub Tolak. Pozdrówcie proszę waszą córkę, pozdrówcie psiaka i cóż, podbijajcie świat dalej i kiedyś wpadajcie do nas, żeby spotkać się i porozmawiać na żywo. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.
0: Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Wszystkim polecamy też swój Instagram Foxes i Neden, Lisy w Edenie, bo tam na bieżąco dajemy znać, gdzie aktualnie jesteśmy i pokazujemy życie z kampera.
1: Dziękuję. Trzymajcie się cieplutko.
2: Hej, hej. Drodzy radiosłuchacze, a my tak po tych wielu dyskusjach, po tych wielu rozmowach z naszymi dzisiejszymi gośćmi, z naszymi słuchaczami, którzy do nas dzwonili i z moimi opowieściami o Teneryfie i innych Wyspach Kanaryjskich docieramy do końca naszej audycji. Niestety, nasza przygoda tak pięknie się rozwinęła, niedawno dopiero się zaczęła, o godzinie 12 i już musimy kończyć. Na zegarach 13:54 to znak, że docieramy do mety naszej dzisiejszej przygody. Przypominam, że podróżowaliśmy po Teneryfie, ale również po Lanzarote, po La Graciosie, po Fuercie lub też Fuerteventurze, to jest pełna nazwa tej wyspy. Byliśmy też na Gran Canaria i La Palmie. Bardzo dziękujemy za wszystkie ciekawostki, za wszystkie wiadomości, za doznania emocjonalne od naszych gości i cóż, polecamy wam w takim razie przygody, niezliczone przygody na Wyspach Kanaryjskich. Kolejna przygoda z audycją Hej Przygodo już za tydzień, punktualnie o godzinie 12, czyli w samo południe, w niedzielę. Życzymy wam wspaniałej, słonecznej, na szczęście dzisiaj niezbyt upalnej niedzieli. Trzymajcie się ciepło. Jacek Zawada, Magda Żelazowska. Do usłyszenia.

0: ja na to jak na lato nogą sobie przytupuję, rogi dzieciom pokazuję.
1: Autopromocja.
2: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.

płynę aż na koniec świata, daleko, gdzie rośnie herbata. Przywiozę liści cały statek, będziemy

0: Czasem marzy się komuś, żeby pieska mieć w domu. Długo szuka i gania, wielkie ma wymagania. Piesek musi być zdrowy, idealnie rasowy, świetny w sporcie i śpiewie.
1: Tylko po co?
0: Ja nie wiem.

0: każdy z was już słyszał o Kolumbie.
1: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
0: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
3: Amerykę?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wybrykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

0: skaczą nóżki hop, hop, hop. Tak jak pajac rączki w bok, skaczą nóżki hop, hop, hop. Hop, hop, hop.
1: O, Margocie.
2: Lubię tą zabawę, a ty?
1: No.

0: Ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: Hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja.
3: Witam serdecznie i zapraszam na opowieści ludów świata. Anna Wójcikiewicz. Koci bardzo przywiązani są do swojej tradycji i wciąż żywe są wśród nich dawne baśnie i legendy. Na przykład o potworze z Loch Ness, tajemniczym wodnym smoku ukrywającym się w głębinach jeziora Ness. Albo o elfach, duchach i celtyckich druidach. Posłuchajcie jednej z takich bajek. Kowal i elfy. Dawno temu w pewnej szkockiej wiosce żył kowal zwany

0: Alasdair o krzepkim ramieniu. Mieszkał w kamiennym domu obok swojej kuźni, sam ze swoim synem Neilem, ponieważ jego żona umarła, wydając dziecko na świat. Neil był chłopcem delikatnym, o rozmarzonych zielonych oczach i łagodnym charakterze. Mimo to spisywał się dobrze jako pomocnik ojca w kuźni. Sąsiedzi ostrzegali Alasdaira, aby roztoczył troskliwą opiekę nad synem, póki nie osiągnie lat męskich. Neil był bowiem jednym z tych śmiertelników, których elfy chętnie porywały do swojej krainy światła, by przyjęci do ich zaczarowanego grona trawili życie na tańcach i zabawie. Alasdair usłuchał rad przyjaciół i co wieczór zawieszał nad drzwiami gałązkę jarzębiny. Był to bowiem niezawodny środek przeciwko mocy elfów. Pewnego dnia musiał ruszyć w daleką podróż i spędzić noc poza domem. Ale nim odszedł, rzekł do syna: obyś tylko pamiętał powiesić dziś wieczorem gałąź jarzębiny nad drzwiami domu, żeby elfy nie mogły cię porwać i przyjąć do swego grona. Neil zapewnił ojca, że będzie pamiętał o tym nakazie i Alasdair o krzepkim ramieniu wyruszył w swoją podróż. Tego wieczoru Neil zrobił wszystko, co należało do jego obowiązków. Zamiótł izbę, wydoił kozę, odsypał ziarna dla kur, a potem wziął sobie kolację, placki owsiane i kawałek koziego sera i wyszedł z domu, by spędzić wieczór na wrzosowisku, gdzie lubił słuchać szmeru strumieni i wieczornego śpiewu ptaków. Zawędrował dalej niż zwykle, pojadając placki i ser, kiedy tylko poczuł głód i kiedy wrócił, była już późna noc. Był bardzo znużony i od razu położył się spać, zapominając zawiesić gałązkę jarzębiny nad wejściem do chaty. Kiedy nazajutrz Alasdair wrócił do domu, zobaczył, że drzwi są otwarte na oścież, ogień na palenisku nierozniecony, a podłoga niezamieciona. Koza beczała niewydojona, a kury gdakały niespokojne, bo nie dostały ziarna. Zapytał tedy syna, który spał na swoim posłaniu: czemu śpisz jeszcze, a palenisko nierozpalone i zwierzęta się dopominają opieki? W odpowiedzi usłyszał jakiś dziwny, cienki głos.
1: Wybacz, ojcze, nie wstałem jeszcze z łóżka, bo dotknęła mnie jakaś dziwna choroba.
0: Kowal zaniepokojony podszedł do posłania syna i ze zgrozą zobaczył, że zmienił się on nie do poznania. Był teraz jakiś chudy, a jego skóra zrobiła się żółtawa i pomarszczona. Doglądał syna przez kilka dni i coraz bardziej się martwił, że chociaż Neil był przecież młodzieńcem, miał w sobie teraz coś dziwnie starczego. A do tego miał jakiś nieopisany apetyt. Jadłby od rana do wieczora. Zrozpaczony Alasdair zwrócił się o pomoc i rady do pewnego mędrca, który słynął w całej okolicy ze swojej wielkiej wiedzy i dobroci serca. Kiedy mądry starzec przekroczył próg jego chaty, kowal powitał go z radością, bo wiedział, że nareszcie dowie się, jaka to dziwna choroba trawi jego syna. Mędrzec tylko pokiwał głową, po czym wyszedł z chaty, a kiedy już byli w pewnej odległości od podwórka, powiedział:
2: pytasz, co to za przypadłość nęka twojego syna. A ja ci powiem, że to nie jest twój syn. Neila porwały elfy, a zamiast niego zostawiły odmieńca.
0: Alasdair spojrzał z rozpaczą na starca.
3: Biada mi. Jestem gotowy zrobić wszystko, żeby odzyskać syna. Co mam czynić?
2: Powiem ci, ale najpierw musimy się upewnić, czy to istotnie odmieniec leży w łóżku twojego pierworodnego. Musisz zebrać tyle pustych skorupek po jajkach, ile zdołasz. Rozłóż je ostrożnie wokół posłania syna, a potem napełnij wszystkie wodą i dźwigaj z wysiłkiem, jakby ogromnie dużo ważyły, i tak poukładaj je wokół komina.
0: Alasdair wysłuchał uważnie osobliwej rady, po czym wrócił do domu wykonać polecenie mędrca. Zanim skończył swoją robotę, z posłania odezwał się skrzekliwy śmiech i kowal usłyszał piskliwy głos.
1: Mam już 800 lat, ale czegoś takiego nie widziałem.
0: Alasdair pędem pobiegł do siedziby starca i o wszystkim mu opowiedział.

Teraz wiadomo, że to odmieniec, nikt inny. On zajął miejsce twojego syna. Musisz się go szybko pozbyć i wyruszyć na pomoc twojemu Nailowi. Słuchaj więc. Rozpal duży ogień przed posłaniem syna. Gdy spyta się, po co to robisz, odpowiedz: wnet się przekonasz, a jak nie będzie patrzył, schwyć go mocno i ciśnij w sam środek płomieni. Zobaczysz, wyfrunie przez okno. Kowal wrócił do chaty i dokładnie wykonał polecenie mędrca. Kiedy tylko zapłonął ogień przed łóżkiem, usłyszał cienki, chrapliwy głos: po co to robisz? Zaraz się przekonasz, odpowiedział Alester i schwyciwszy odmieńca, cisnął go w żar. Ten wrzasnął przenikliwie i wnet wyfrunął żółtawą chmurą przez otwór w dachu. Następnego ranka kowal stanął przed mądrym starcem i zapytał, co ma teraz uczynić, aby uratować syna. Nail został uprowadzony do krainy elfów. Brama do niego jest tam. Widzisz to wzgórze na horyzoncie? Jutro akurat będzie pełnia. Musisz wtedy nocą podejść pod zbocze góry. Weź ze sobą Biblię, świętą księgę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Weź też sztylet i koguta. Jak tylko otworzą się, jak zwykle o czasie pełni, wrota do królestwa elfów, wejdź tam śmiało. Usłyszysz śpiew, odgłosy tańca i zabawy i ujrzysz światła. Wbij sztylet w próg bramy, aby drzwi nie mogły się za tobą zamknąć, bo żaden elf nie dotknie stali wykutej ludzkimi rękami. Idź przed siebie śmiało, bez lęku. Biblia uchroni cię przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Wnet znajdziesz się w wielkiej sali i tam zobaczysz swojego Naila pracującego w kuźni. Kiedy spotkasz elfy i będą ci zadawały pytania, powiesz, że przyszedłeś po swojego syna i nie odejdziesz bez niego. Potem sam już będziesz wiedział, jak wyprowadzić go z królestwa elfów. Alester podziękował starcowi za wszystkie rady i ruszył do wzgórza na horyzoncie. Noc właśnie zapadła, księżyc w pełni świecił nad lasem, świat wokół spowijała tajemnicza poświata. Kiedy kowal był już blisko zbocza, zdało mu się, że słyszy stłumione odgłosy zabawy. Biblię przycisnął do piersi, za pasem miał sztylet, a pod pachą śpiącego koguta. Nagle brama we wzgórzu otworzyła się i buchnął potężny snop światła. Natychmiast kowal skopił i wydobywszy sztylet, wbił go w próg krainy elfów. Potem szedł śmiało w jaskrawą światłość, przyciskając mocno Biblię i trzymając uśpionego koguta tak, jak mu nakazał starzec. Otoczył go taneczny korowód pięknych, smukłych, jasnowłosych postaci w lśniących szmaragdowych szatach. Przedarł się przez niego niewzruszony i wtedy ujrzał swojego syna. Blady, z nieprzytomnym spojrzeniem, pracował przy czarodziejskiej kuźni pośród tłumu elfów w zielonych płaszczach. Zaledwie elfy ujrzały obcego przybysza, otoczyły go kołem, ale nie mogły podejść blisko ani rzucić na niego swoich czarów, ponieważ moc świętej księgi broniła go. Alester czuł złowrogie i nieufne spojrzenia elfów, zawołał więc odważnie: zdejmijcie z mojego syna Naila zaklęcie swoje i pozwólcie mu powrócić ze mną do domu. Chłopak drgnął na dźwięk głosu ojca. Obłąkanie zniknęło z jego oczu. Przypadł do niego i chwycił go za ręce, jakby zbudzony ze złego snu. Ale wtedy elfy wybuchnęły szyderczym śmiechem, otoczyły ich ciasnym kręgiem, a ich szmaragdowo-zielone oczy płonęły złowrogim blaskiem. Nagle pierwsze promienie wschodzącego słońca padły na zbocze elfiego wzgórza i kogut pod pachą Alestera nagle się przebudził. Wyciągnął szyję i potrząsając purpurowym grzebieniem zapiał ze wszystkich sił, jak to miał w zwyczaju o tej porze. Na ten głos wszystkie elfy struchlały, bo nie wolno im przebywać w krainie ludzi w świetle dnia. Zaczęli pchać Alestera i jego syna w kierunku bramy swego królestwa w pokrytym trawą zboczu wzgórza. Wtedy ujrzeli sztylet wbity w próg i zawyli chórem: zabierz go stąd!
Jednak kiedy kowal wyszarpnął swoje ostrze i kiedy z łoskotem zamykała się za nimi brama wzgórza elfów i

0: uszu dobiegł złowrogi głos. Niech twój syn będzie niemy, póki nie odczaruje naszego zaklęcia. To jest nasza kara. W chwilę później kowal i jego syn znaleźli się pod zielonym wzgórzem w świetle wschodzącego poranka. Nic wokół nie przypominało nocnej przygody. Wrócili do chaty i Alester znowu stanął przy miechach swojej kuźni, a Neil jak dawniej pomagał mu w pracy. Ale od czasu spotkania z elfami nie odezwał się ani słowem. Smutek dręczył kowala, bo wiedział, że to klątwa elfów działa. A nie wiedział, jak odczynić urok. Myślał, że przyjdzie mu dalej żyć w milczeniu. Tak minął cicho rok, odkąd Alester uratował syna z władzy elfów. Przyszedł czas, aby kowal wykuł nowy miecz dla wodza ich plemienia. Neil pomagał ojcu, trzymał w kowalskich szczypcach rozgrzaną do czerwoności stal nad ogniem, aby klinga miecza była ostra i dobrze zahartowana, i cały czas, jak zwykle, milczał. Alester zaczął właśnie młotem kowalskim kształtować miecz, kiedy nagle chłopakowi niespodziewanie wróciła pamięć czasu spędzonego w kuźni elfów w Krainie Światła. Przypomniał sobie, w jaki sposób wykowano tam lśniące miecze, hartując bleszczoty czarami, aby powstała broń, która nigdy nie zawiedzie tego, kto ją będzie używał. Alester pod wrażeniem pracy syna usunął się na bok i Nel sam zaczął kuć obosieczny miecz wodza plemienia. I niespodziewanie z jego rąk powstała broń, jakiej nie powstydziliby się kowale z czarodziejskiej kuźni. Gdy miecz był gotowy, chłopak spojrzał na ojca z triumfem i powiedział pierwsze słowa, odkąd wyszedł z Krainy Światłości. Ten miecz nigdy nie zawiedzie człowieka, który chwyci jego rękojeść. Tak został przerwany czar elfów. A miecz, który wykuł młodzieniec, był najwspanialszą bronią przechowywaną odtąd przez ród władców dla kolejnych pokoleń. Neilowi wróciła mowa, a z czasem stał się tak wytrawnym kowalem jak jego ojciec i godnie zajął jego miejsce. A miecze, które wykuwał w swojej kuźni, nigdy nie zawodziły tego, kto nimi wojował.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Do aniołka mi daleko. Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zawezmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie klawisze jak im brat. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi i preludia, wolę głęboko w

srebrne sieniaki, pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad dworem wielki nos, zapoznałbym szarmancją jakąś damę. I z damulką taką bym popłynął sobie w ziemdale na złotkie sauna. Chociaż szmytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal.

0: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielki mig,
1: on wie, że mnie jest złem.
2: Modezna sługa ta, Andreaszy sobie gra.
3: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
4: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
5: Marzenie mam, chcę zobaczyć światło latające.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Gdy cię dręczy kłopot, złość czy coś, masz zawsze tutaj mnie.
2: Zobacz, brachu, oto jest tu ktoś, kto chętnie słucha cię.
3: O,

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.
2: Pewnie.

0: te kocieruchy.
1: Oho, Lans, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fąfel, najlepszy fąfel, na płocną kąpiel.
3: Poradzi coś raz.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Zrobię krok lub dwa i cierpi ktoś. Co się stało? Nie odstanie się już jak na złość.

potrafię sobą być. Nikt mi darmo nie da nic. Choć żyć się nie da snem, lecz cóż, jedno wiem, budzę się i znów z marzeń czekam dnia.

Piękno wszelkie zmyj dokładnie. Daj mi starość w mig mnie zbrzyć. Uczyń tę powinność ładnie, swą magię

Asy mamy psie. No, śmiało, przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie mamy dużych...

0: za cios. Brawo ty. Uczysz się.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
3: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
4: O-o, i chyba na nas spojrzał.
3: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
5: A, ten z dynastii Piastów.
6: Oni to mieli akcje,
7: intrygi, bitwy, tajemnice.
8: I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
9: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Powinniśmy już zacząć podcast. Nie ma co się zastanawiać czy żartować.
1: Ale ja mam bardzo poważne pytanie. Jak go zacząć i od czego?
0: No, poważne pytanie. Można od dzień dobry, można od witajcie.
1: Ale zaczynasz i od razu witajcie?
0: No.
1: Nie, to u nas w przedszkolu to zaczynamy albo od piosenki tak. La, la, la, la, la.
0: Oj,
1: oj,
0: oj, oj. Oj, może nie to, Michasiu.
1: No dobrze, no to chociaż wierszyk. Ale taki, rozumiesz, żeby się choć trochę rymował.
0: A, jak o to chodzi, to nawet mam pomysł. Posłuchaj.
1: Dobrze, no. Może być. Może być.
0: Dziękuję. Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.
0: Smog usłyszał.
1: Niś nie słyszy.
0: Bo zaraz już się zacznie.
1: To za ścianą drapią myszy.
0: Będą wioski, miasteczka.
1: Kanapeczki i ciasteczka.
0: Tu nie chodzi o jedzonko.
1: A śliweczka, winogronko?
0: Słyszysz, jak nas woła głośno?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
1: Na dobranoc, bliżej zmroku.
0: Nie ma czasu dziś na spanie.
1: Jeśli zechcesz do głośnika,
0: łóżko zbliżyć swe kochanie,
1: nuda przy nas szybko znika.
0: Gdy użyjesz wyobraźni,
1: mamy to opracowane.
0: Kto się z nami zaprzyjaźni?
1: Zwiedzi miejsce.

0: miejsca mało znane.
1: Znane również odwiedzimy.
0: Opisane w przewodnikach.
1: Tam, gdzie piękne lata, zimy.
0: Gdzie na trzcinach gra muzyka.
1: Szykuj się więc na podróże.
0: Już nie mogę się doczekać.
1: Będą małe, średnie, duże.
0: Te podcasty dla człowieka?
1: Najmniejszego, lecz nie tylko.
0: Czeka na nas super mapa.
1: Zaznaczymy miejsce szpilką.
0: Byle im się nie dać złapać.
1: Podejrzymy ich po cichu.
0: Wynalazek dla ludzkości.
1: Co znaleźliśmy na strychu?
0: Nie odkryją nas dorośli.
1: Chatka dziadka w środku lasu.
0: A w niej mapa, album stary.
1: Szybciej, bo zabraknie czasu.
0: Na audycje Czorybory.
1: Na podcasty z Polski rodem.
0: Bardzo proszę, smoki przodem.
1: Piękna nasza Polska cała.
0: Piękna, cudna i wspaniała.

0: I co? Zgodził się?
1: To... jakby to powiedzieć. I tak, i nie.
0: Nie rozumiem. A co konkretnie powiedział Leszek?
1: Otóż powiedział, że... żebym przemyślał.
0: Żebyś przemyślał? Ale co niby miałbyś przemyśleć?
1: Naszą podcastową wycieczkę.
0: O czym ty mówisz, Michasiu? Mamy plan i wybrane miejsce, do którego chcemy dotrzeć.
1: No, tak mu mówiłem.
0: Teraz wystarczy tylko magiczna mapa i perłowa szpilka i...
1: Ale Leszek całkiem poważnie to powiedział.
0: Co powiedział?
1: No, już ci to przecież mówiłem.
0: Co
1: powiedział?
0: Mówiłeś?
1: Przemyśl to. Przemyśl.
0: No tak rozumiem.
1: Wiele razy mówił... przemyśl.
0: Ciekawe, czy Wojtek powie mi to samo.
1: Musisz mu powiedzieć. No, tak się z naszymi dorosłymi umawialiśmy,
0: no, pamiętasz? Wiem. Ale za każdym razem informujemy ich, dokąd wybieramy się w magiczną podróż. Po co?
1: Adasiu, to dla naszego bezpieczeństwa.
0: O czym ty mówisz?
1: Ojejku, no gdybyśmy z jakiegoś powodu długo nie wracali, to zaczęliby nas szukać. No, ale... I muszą wiedzieć, gdzie.
0: Ale dlaczego mielibyśmy nie wracać? Nie rozumiem.
1: Nie wiem, no wszystko się może zdarzyć.
0: No, ale magiczna mapa przenosi nas błyskawicznie, gdzie tylko chcemy.
1: Wiem.
0: Nawet gdy chcemy wracać, to też nam dzielnie służy i zabiera z powrotem do radia czy do chatki dziadka. Z taką mapą podróże są mega bezpieczne.
1: Adasiu, ale daliśmy im słowo, tak? Dlatego ty też powiesz Wojtkowi o naszym pomyśle, kiedy będziesz z tobą rozmawiał, dobrze?
0: Dobrze. Znowu będzie wymyślał, że coś mu się nie podoba, że to zbyt trudne zadanie dla takich maluchów jak my.
1: Ojejku, no mówią tak, bo się martwią o nas. To przecież nasi opiekunowie.
0: A wiesz, co mi się wydaje, Michasiu? A mnie się wydaje, że nam zwyczajnie zazdroszczą.
1: Dorośli nam zazdroszczą? A czego?
0: Jak to czego? Tego, że to my możemy w takich wspaniałych podróżach uczestniczyć, a nie oni.
1: A gdyby mieli więcej czasu niż obowiązków, to też by pewnie podróżowali.
0: Tak myślisz?
1: Pewnie. Niestety ciężko pracują, opiekują się nami, dbają o domy, w których mieszkamy. O, zobacz, ile to wymaga pracy.
0: No tak.
1: Aha.
0: Może masz rację. No dobrze, w takim razie idę.
1: Słucham, a dokąd? No.
0: Przecież do Wojtka sam mówiłeś, że powinienem mu powiedzieć, dokąd się chcemy wybrać.
1: Tak, tak,
0: no, taka
1: tak,
0: była
1: tak,
0: umowa, tak, tak, sam tak, ją przypomniałeś.
1: Tak, tak, dobrze, tylko szybko wracaj, bo ta nasza dzisiejsza wycieczka to może potrwać dłużej, niż nam się wydaje.
0: No nie przesadzaj. Dlaczego tak myślisz?
1: Nie wiesz? Wycieczki po górach są piękne, tak? Ale zabierają mnóstwo czasu.
0: Skąd ty to możesz wiedzieć?
1: A dziadek mi często opowiadał, że na górskim szlaku to spędzał nieraz cały dzień.
0: Tak długo?
1: Tak, od świtu do nocy. Aha. I musiał sobie najpierw wszystko dokładnie zaplanować. Najpierw.
0: Zaraz, bo czegoś nie zrozumiałem. Na czym spędzał ten cały dzień?
1: Na górskim szlaku. To taka ścieżka w górach. Że można nią wchodzić, można schodzić.
0: Rozumiem.
1: Wchodzić. I za każdym razem nieźle się namęczyć można.
0: Co ty? Nie, to tak, nie dla mnie, bo ja nie lubię się męczyć.
1: Ale czasami trzeba się męczyć. Robi się to po to, żeby potem podziwiać piękne górskie widoki.
0: Że tak. No dobrze, to ja już idę do tego Wojtka.
1: Czyli chyba mamy już wszystko, co niezbędne do wyprawy w góry. Sprawdzę. Koszulka

0: krótkim rękawkiem. Jest. Krótkie spodenki. Tak, sandałki. Oj, najważniejsze. Mapa i szpila. No, brakuje tylko Adasia.
1: To bardzo dziwne.
0: Ale co jest dziwne, Adasiu?
1: Czy ty wiesz, że Wojtek powiedział mi to samo, co to Bieleszek?
0: Czyli co?
1: Kiedy powiedziałem mu, że wybieramy się na jedną z największych gór w polskich Tatrach, że na Kasprowy Wierch się wybieramy, to zadał mi pytanie.
0: Aha, a jakie?
1: Czy w takim stroju zamierzam się tam udać? No aha. I ja odpowiedziałem, że tak, no przecież mamy lato, aha, za oknem upały. Wtedy on zrobił taką dosyć dziwną minę.
0: Że zdziwił się?
1: Powiedziałem mu, żeby się nie martwił, bo przecież mamy magiczną mapę.
0: Mhm. I co on na to odpowiedział?
1: Że na naszym miejscu to wybrałby kolejkę górską.
0: No co ty? Przecież żadna kolejka górska nie może się równać z naszą magiczną mapą przecież.
1: Też tak mu powiedziałem.
0: No i co on wtedy może... na to, jak mu powiedziałeś?
1: Znowu powiedział dokładnie to samo, co tobie Leszek.
0: No to akurat już mówiłeś, ale co powiedział?
1: I czekaj, jak on to powiedział?
0: No.
1: No chyba tak powiedział. Powiedział, przemyśl to.
0: Przemyśl?
1: Tak.
0: Ach, ci nasi dorośli, oni w ogóle się nie znają na prawdziwym podróżowaniu, wiesz?
1: Wiesz, nie ma się co dziwić. Oni głównie podróżują autami. Albo do radiowego studia podróżują. Też mi coś. Nie to, co my, wielcy radiowi podróżnicy.
0: Dobra, może już przestańmy się sobą zachwycać.
1: Dlaczego?
0: Tylko zabierajmy się do roboty.
1: No dobrze. Teraz musimy znaleźć tę górę.
0: Ja wiem, gdzie ją znaleźć, bo wiem, gdzie są Tatry.
1: Tak, wiesz. No to gdzie są?
0: Na samym południu Polski, czyli na dole mapy.
1: Na dole.
0: No patrz.
1: Rzeczywiście, spójrz.
0: Takie jasne, zielone, tak, taka... żółte, brązowe.
1: Żółta, brązowa plama, a na niej napis.
0: O, to
1: Tatry.
0: To dokładnie tak, jak mówił mój dziadek. I właśnie gdzieś w Tatrach jest Kasprowy Wierch. Ta góra, na którą się dziś wybieramy.
1: No tak. Poczekaj.
0: No, tutaj?
1: Jest, tutaj.
0: Gdzie? Pokaż.
1: O, tu. Proszę bardzo. Kasprowy Wierch.
0: Czyli teraz w to miejsce należy wbić perłową szpilkę.
1: Tak jest.
0: I wypowiedzieć słowa zaklęcia.
1: I będziemy na miejscu.
0: To na co czekasz, smoku? Wbijaj.
1: Wbijam.
0: A, Adasiu, jeszcze trzeba wypowiedzieć zaklęcie. Nasza magiczna mapo miła,
1: czy uprzejmość byś nam uczyniła?
0: I w to miejsce nas zaprowadziła,
1: gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła.

0: co ty nie widzisz?
1: Dlaczego złapałeś mnie za łapkę? Jej, gdzie my jesteśmy?
0: Na moje smocze oko, to my jesteśmy chyba nad przepaścią.
1: Nad nami są skały, pod nami są skały, za nami są skały.
0: A my sami dwaj na wąskiej półce skalnej, ale wąziutka.
1: Ciasno i niewygodnie. Nawet moje półki w pokoju na książki są szersze.
0: I jeszcze ten deszcz. Skąd tu ten deszcz? Przecież jak wyruszaliśmy, to była piękna pogoda.
1: No widocznie w tych Tatrach to nikt to naszej pogodzie nie słyszał.
0: I to musi być jakaś pogoda górsko-tatrzańska.
1: Nie da się ukryć. I wiesz, co ci powiem?
0: Co?
1: Zaczynam marznąć.
0: A wiesz, co ja ci powiem? Choć nie chciałem ci tego mówić. Ja chyba też zacząłem marznąć.
1: Ale my mamy chyba jakieś kurtki, ciepłe buty i spodnie mamy.
0: Jeśli spakowałeś to, o czym mówisz?
1: Jak to ja? To ja miałem pakować? A dlaczego nie ty?
0: Bo ja byłem na rozmowie z Wojtkiem.
1: Otóż to. I to ty mówiłeś Wojtkowi, że są upały jak na tę wyprawę jesteś ubrany, tak było?
0: Ja niby mówiłem?
1: No tak, tuż przed wylotem.
0: No ale to ty miałeś więcej czasu, żeby nas do podróży lepiej spakować.
1: Ty też miałeś czas, jak ja byłem na rozmowie z Leszkiem. Już chyba wiem, dlaczego to powiedział.
0: Co powiedział?
1: Że bym przemyślał tę naszą dzisiejszą wycieczkę.

0: w góry.
1: Masz rację, Wojtek też chyba miał rację, gdy to mówił.
0: Widzisz?
1: Oj tak, oj, trzeba to było przemyśleć. Jak się właściwie to robi?
0: Ale co takiego? Co się właściwie robi? Bo nie rozumiem cię, Adasiu.
1: No jak to, jak to należy zrobić?
0: Ale co takiego? Jak co się robi?
1: To całe przemyślenie.
2: Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Nie mogę to trafić ze zębem na ząb.
1: Powinniśmy wracać, bo inaczej zamarzniemy na tym rowym wierchu na kości, a zamarznięty miśnie nie wygląda na najładniej. Myślę, że zamarznięty smok też dobrze nie wygląda.
0: Na co czekać, Adasiu? Rozłóż mapę, a ja gotuję szpilkę.
2: Ojej, aż ciężko utrzymać. Gdzie jest ta Warszawa?
1: Zaczekaj, chyba mam... O! Nie! Mam coś lepszego niż Warszawa, Michasiu.
2: Ale ja chcę do Warszawy. Chcę do ciepłej herbatki, do słoneczka.
1: A nie chciałbyś przemyśleć kierunku?
0: Ja nie rozumiem, co miałbym przemyśliwać.
1: Tę naszą dzisiejszą, co by nie powiedzieć, niezbyt udaną wyprawę.
0: Może bym i chciał przemyśleć, ale sami uzgodniliśmy, że za bardzo nie wiemy, jak to się robi.
1: Ale tam mogłoby nam się udać.
0: Słucham? Jakie tam? To znaczy gdzie?
1: No spójrz. Zobacz. Na naszej mapie chyba znalazłem właściwe miejsce.
0: Właściwe miejsce na co?
1: Na przemyślenia, Michasiu. No popatrz tu.
0: Trochę za małe literki i ten wiatr tak rzuca mapą.
1: Wcale nie za małe, tylko ci się nie chce.
0: To deszcz zacina i nic nie widzę.
1: No zobacz, co tu jest napisane.
0: Przemyśl?
1: Przemyśl.
0: Czy to jakieś miasto, co nazywa się Przemyśl?
1: Tak, Przemyśl. Tak naprawdę się to miasto nazywa. Zobacz,
0: to wbijaj szpilkę i lecimy do lecimy.
1: Zobaczymy, czy damy tam radę przemyśleć wszystko jak należy.
0: Nareszcie mam nadzieję, że tam nic nie wieje i nie pada tak jak tutaj. Nasza magiczna mapo miła.
1: Czy byś nas magicznie przerzuciła?
2: Do budynku radiowego.
1: W środku miasta schowanego?
2: Tam, gdzie w mapie szpila utkwiła.

0: Wojtek?
1: Leszek? Co wy tu robicie?
2: Czekamy na was, basałyki.
3: Chyba nie powinniśmy puszczać was samych w góry.
2: Bo to zbyt niebezpieczne dla takich maluchów.
3: Bardzo się z Leszkiem martwiliśmy o was.
2: Dlatego czekamy na korytarzu na wasze przybycie. Jak wycieczka?
0: Bardzo fajna górka.
2: Górka? Kasprowy Wierch? To jedna z najwyższych gór w naszym kraju.
0: Ale nie Kasprowy Wierch.
1: Tam też byliśmy, ale niestety szybko uciekliśmy. Nie zapomnę tego deszczu.
0: Tam, nieważne. Musieliśmy przemyśleć nasze postępowanie.
1: Bo wiele razy nam o tym mówiliście.
0: Dlatego udaliśmy się w inne miejsce.
1: Do miasta o nazwie Przemyśl i tam też trafiliśmy na górę.
0: I to znaczy górkę, która była o wiele mniejsza od tego Kasprowego.
1: Ale świeciło za to słoneczko i był wspaniały tor saneczkowy.
0: Aha, można było zjeżdżać na sankach i to nawet teraz, latem.
1: Taki tor nazywany jest kolejką grawitacyjną.
0: Tak, tak, a gdy już zjechaliśmy...
1: I to po trzy razy.
0: To jeszcze poszliśmy zwiedzać miasto Przemyśl.
1: Zwiedziliśmy zamek kazimierzowski.
0: I Muzeum Dzwonów i wieżę zegarową.
1: A widok na cały Przemyśl był wspaniały.
0: Z tej wieży.
1: Z wieży.
0: Przemyśl to wyjątkowo przepiękne miasto.
1: No i na końcu usiedliśmy w cukierni, na rynku Starego Miasta i wtedy się zaczęło.
0: I konkretnie przy lodach czekoladowych.
1: Tak.
3: Ale co się zaczęło?
1: No przemyślenie.
0: Tak, przemyśleliśmy, że do każdej wycieczki trzeba się odpowiednio przygotować.
1: Że pogoda może zaskoczyć, że teren do przejścia może być trudny.
0: Tak, że mogą być różne przeszkody.
1: I że trzeba mieć ze sobą kanapki i coś do picia.
0: Na wypadek, gdyby złapał nas w czasie wycieczki głód albo pragnienie.
1: Teraz już wiemy,
0: że do następnej naszej podcastowej wyprawy na pewno się solidnie przygotujemy.
1: A i najpierw zgłosimy się do was, do naszych dorosłych i zapytamy was o zdanie.
0: Tak, zapytamy, czy miejsce, które

0: wybraliśmy, może okazać się niebezpieczne.
1: No bo w końcu wy chyba lepiej znacie się na niebezpieczeństwach od nas.
0: No właśnie, jesteście przecież sporo starsi od nas, to nie?
2: Może nie rozmawiajmy o naszym wieku teraz.
0: No, dobry pomysł, porozmawiajmy o kolacji. Leszku, czy pizza już się upiekła?
2: Jaka pizza?
3: A, pizza!
2: Dobrze, że o niej wspomniałeś.
0: Bo gdyby nie, to mogłaby się spalić.
2: Pizza!
3: O nie! Szybko!
0: Nie ma na co czekać.
4: O jakiej pizzy mówiliście?
1: Uwielbiam pizzę.
0: Może jeszcze uda się ją uratować.
1: Ciekawe, czy dzisiaj będziemy jeść tę pizzę, czy nie?
4: Chodźmy do kuchni, Michasiu. Tam zawsze znajdzie się coś pysznego.
1: Uratujemy to coś pysznego, bo na ratowaniu znamy się najlepiej. Zatem...
4: na pizzę! Ratujmy ją! Szkoda, że już stąd znikamy.
1: Nie możemy dłużej zostać?
4: Teraz poodpoczywamy.
1: I coś zjemy. Sprawa prosta.
4: Na jedzenie masz humorek?
1: Jestem głodny. Nic nie jadłem.
4: Obiad, deser, podwieczorek.
1: Ale znowu z sił opadłem.
4: A jak ci się podobało?
1: Dokąd jeszcze pojedziemy?
4: Pięknie było. Czasu mało.
1: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
4: Chcecie z nami też wyruszyć?
1: Pochylimy się nad mapą.
4: Szpilka mnie zaczyna kusić.
1: Bardzo lubię takie lato.
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

co ci powiem? Bo to ważne bardzo tak.

ci powiem, bo to ważne bardzo tak.

jest malutki. Zna go mrówka, konik polny. Zna go mrówka, konik polny. No i...

0: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.
4: To jest powtórka programu.
5: Letnie poczytanki.
0: Minuta po godzinie 18. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy i tych, którzy lubią czytać, i tych, którzy lubią słuchać. To nasza audycja Letnie Poczytanki i bardzo Was serdecznie witam. Marta Kawalec, Renata Żuchowska. Zaczynamy i do godziny 20. na pewno nie oderwiemy się od tematów, które na dzisiaj mamy przygotowane. Zatem zapraszamy, zostańcie z nami i odzywajcie się również do nas.

Nie wiem jak wy, ale ja mam tak z książkami, że traktuję je jako taki bilet do bardzo dalekich podróży, ale czasami też bardzo zwyczajnych, bo przecież książki potrafią nas zabrać do dalekich krajów, do zaczarowanych lasów, ale czasem właśnie do takich zupełnie zwyczajnych miejsc, jak na przykład dom babci, bo okazuje się, że tam też mogą się dziać niesamowite historie. A wakacje to idealny czas na czytanie, bo nie trzeba się nigdzie śpieszyć, nie trzeba iść do szkoły. Można sobie usiąść w hamaku, pod drzewem, na plaży, w namiocie, otworzyć książkę i wtedy wszystko staje się możliwe. Można zostać odkrywcą, detektywem, podróżnikiem albo najlepszym przyjacielem. No i ta audycja nie byłaby taka sama bez was. Od samego początku zapraszam do telefonowania, bo ta audycja to są oczywiście przede wszystkim wasze polecajki książkowe. 22 645 2055. Może udało wam się odkryć jakąś niesamowitą książkę w ciągu tych wakacji, a może już wcześniej o jakiejś słyszeliście i macie zamiar ją przeczytać, to koniecznie do nas zadzwońcie, bo myślę, że każdy chciałby posłuchać o takiej książce, która potrafi zamknąć nas w pokoju na długo i po prostu wciągnąć bez reszty. Jeżeli macie takie historie, no to koniecznie podzielcie się. A może czytacie właśnie teraz jakąś taką niesamowitą książkę? Może jest tam jakiś bohater, o którym warto opowiedzieć? A może jest jakaś rodzina, która kojarzy wam się z jakąś niesamowitą rodziną w waszym otoczeniu? A może czytacie po prostu swojemu młodszemu rodzeństwu i też macie tego typu ulubione książki? Możecie je polecić naszym słuchaczom i dzięki temu będziemy wspólnie odkrywać nasze ulubione lektury. A dzisiaj w naszej audycji nie zabraknie też oczywiście bardzo ciekawych spotkań. Już wkrótce pojawi się u nas niesamowity gość, autorka książki, która pokazuje, że jedną z najważniejszych osób w życiu każdego z nas może być ciocia. I właśnie o tej cioci trochę porozmawiamy. Różne rodzinne więzy, piękne historie. To wszystko będzie się działo w książce Moniki Korobowicz. Książka pod tytułem Tolek i Ciociulka. To taka ciepła opowieść o kilkuletnim Tolku i jego ukochanej cioci Uli, którą chłopiec nazywa po prostu Ciociulką. Każdy piątek jest dla nich wyjątkowy, bo razem wracają z przedszkola i wymyślają różne zabawy, budują bazy, śmieją się, odkrywają różne niesamowite historie, ale pewnego dnia wszystko się zmienia. No i o tym porozmawiamy już wkrótce z naszym gościem, także rozgośćcie się w naszej audycji, bądźcie też jej częścią, zapraszamy do tego bardzo serdecznie, zostańcie z nami, a już teraz Mietek Szcześniak i mała książka Wielki Człowiek.

0: Mietek Szcześniak śpiewał o podróży z książką, a już teraz dodzwoniła się do nas Olga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Jest z nami Olga i jej mama. Witamy serdecznie obie panie. Skąd do nas dzwonicie, drogie panie?
1: Spod Gdyni.
0: O, spod Gdyni. Bardzo serdecznie witamy. Może macie jakąś polecajkę, o czym chciałybyście opowiedzieć w naszej audycji?
1: Tak.
0: Tak.
1: Od jak usłyszała to pytanie, to od razu powiedziała, że ona od razu wie, jaka jest odpowiedź.
0: O, no to fantastycznie. To powiedz w takim razie, o czym teraz czytasz książkę, a może już przeczytałaś ją?
2: Puzzle.
0: Jeszcze raz powiedz głośno.
2: Puzzle.
1: Książka o Puzzolu, to jest taka książko-komiks trochę i są już trzy tak jakby części serii.
2: Mhm. Tam jest trzecią.
0: A Puzzol to jakiś stworek pewnie?
1: No,
0: kto to jest ten Puzzol? Powiedz, opisz, jak on wygląda, kim on jest, co on robi?
2: Jest podobny do kłębka z kurzu.
0: O, czyli to jest prawdziwy kurz. Pan tak. Kurz.
2: Tak, i tu przekręca różne powiedzonka. Na przykład jak było raz kozie śmierć, to przekręcił dwa krowa śmierć.
0: Czyli jest to książka z pomysłem i humorem, tak? Można się przy niej uśmiać też.
2: Tak.
0: No pięknie. Rozumiem, że masz już kilka części, tak? Że wciągnęłaś się bez reszty w akurat...
2: Biblioteki mam.
1: Tak, od naszej ukochanej pani Kraszki.
0: A, czyli macie swoją bibliotekę, swoją panią bibliotekarkę, która poleciła wam najlepszą książkę na świecie.
1: Tak.
0: Oj, to jest piękne.
1: Z nią polecę.

0: to pozdrawiamy w takim razie również panią bibliotekarkę. Seria o Kurzolu bardzo ciekawie wygląda, ciekawe obrazki są. I jakie Kurzol odkrywa przygody, jakie ma przygody, co on takiego tam nowego odkrył?
1: Magiczną klepkę i wtedy przechodzi do własnego organizmu.
2: No, do tego.
0: I co tam odkrywa, co tam się dowiaduje?
1: Różne rzeczy o organizmie, środków, hormony i różne rzeczy.
0: Rozumiem, czyli można się dowiedzieć też trochę, jak działa nasz organizm dzięki tej książce.
1: Tak.
0: A ja myślałam, że to będzie książka o sprzątaniu.
2: No nie, bo Kurzol powstał dzięki temu, że Antek nie sprzątał.
0: Rozumiem. I w ten sposób nabawił się jakiś chorób może też?
2: Aha, takiej części chyba jeszcze nie było.
0: Nie było, okej, dobrze. To tylko moja interpretacja w takim razie. Czyli w takim razie polecamy książki o Kurzolu. Jest ich kilka i są one już na tyle popularne, że można je dostać w bibliotekach, więc Olga bardzo poleca, tak, aby do tych książek właśnie sięgnąć. Boguś Janiszewski je napisał, który też już wielokrotnie był u nas w Polskim Radiu Dzieciom, zatem pozdrawiamy Bogusia. Olgo, bardzo Ci dziękujemy za tę polecajkę, bo myślę, że wielu dzieciom teraz się przyda i może już teraz zapisują sobie gdzieś na kartce Bogusia Janiszewskiego, autora i jego książki o Kurzolu. Z pewnością będziemy ich teraz szukać, może już jutro ich nie będzie w bibliotece, więc spieszcie się, bądźcie pierwsi, jeżeli jeszcze dzisiaj są otwarte, to można jeszcze je wypożyczyć, a jak nie, to można je też kupić. Także bardzo się cieszę. W takim razie Kurzol to będzie nasza pierwsza polecajka w naszej audycji Letnie Poczytanki. Olgo, czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Mamy tatę, brata i całą rodzinę. I całe rodziny.
0: Pozdrawiamy, w takim razie dołączamy do Twoich pozdrowień. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. A powiedz jeszcze, czy Ty czytasz tę książkę sama, czy może rodzice Ci czytają?
1: Mama i trochę ja.
0: A, czyli już też uczysz się sama czytać.
2: Tak, na zmianę czytam.
0: Na zmianę, no oczywiście, tak żeby się nie zmęczyć, a żeby cały czas być w tym temacie. No to już wszystko wiemy w takim razie. Teraz specjalnie dla Olgi i jej mamy pociąg do książki. Odjeżdżamy. Uwaga, ruszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Dziękujemy. Pa, pa.

0: Pociąg odjechał, a my ruszamy z kolejną naszą rozmową w Polskim Radiu Dzieciom. To audycja Letnie Poczytanki dla wszystkich tych, którzy dopiero do nas dołączyli. W czwartkowe popołudnia spotykamy się po to, aby porozmawiać o różnych ciekawych książkach i między innymi już teraz przedstawiam Wam bardzo ciekawą propozycję, której autorką jest pani Monika Korobowicz. Witam serdecznie pani Moniko, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Was.
0: Pani Monika napisała książkę o Tolku i Ciociulce. Bardzo jestem ciekawa, no przede wszystkim muszę zapytać o to, skąd wziął się pomysł na taką książkę, bo o cioci nie ma zbyt wielu propozycji książkowych.
1: No właśnie, mamy książki o babciach, o rodzicach, a gdzie są książki o tych ciociach? A przecież to takie ważne osoby w życiu młodego człowieka. I w zasadzie jakby historia o Tolku wzięła się właśnie z naszego życia, gdy mój starszy syn był wówczas jedynym dzieckiem w rodzinie i otaczały nas przeróżne ciocie, nie tylko te z rodziny, ale też ciocie sąsiadki, ciocie przyjaciółki różne. I strasznie rozpieszczały tego mojego synka. I tak sobie pomyślałam, kurczę, a co to będzie, jak zaraz nastąpi jakaś zmiana? I faktycznie chwilę później jedna z moich kuzynek urodziła dziecko, które notabene nazywa się Julek, czyli tak samo jak książkowy kuzyn Tolka.
0: Więc... Czyli żadnych zbieżności nie ma, to jest wszystko cała prawda.
1: Cała prawda, aczkolwiek no, książka powstała przed Julkiem, niemniej super się wszystko złożyło.
0: Czyli rozumiem, że książka jest też w pewnym sensie taką prawdziwą opowieścią.
1: I tak i nie. W sumie chciałam napisać książkę o takim prawdziwym czterolatku, ale czy wzorowałam ją akurat na moim synu, na moich dzieciach? Niekoniecznie. Jakby bardziej chciałam się skupić tutaj na tych emocjach, na relacjach, które łączą Tolka z ciocią, niż konkretnie na tym, jak faktycznie jest u nas w rodzinie. Trochę jakaś taka zbieżność zaszła, aczkolwiek to też jest jakby tutaj część mocno wymyślona i kolejne części, Tolek i Ciociulka to jest pierwsza część całej serii, więc kolejne części też będą opowiadały historię kolejnych członków rodziny.
0: A rozumiem, czyli już teraz wiemy, że Ciociulka była jako pierwsza, a później pojawiają się kolejni, czyli będą kolejne też odsłony przygód małego Tolka. No a ta Ciociulka też tak zdrobniale brzmi, dosyć niekonwencjonalne zdrobnienie cioci. Ta Ciociulka też była wzorowana na prawdziwej cioci?
1: Właśnie mi zależało bardzo na tym, żeby przedstawić ciocię nie jako taką ciocię w papilotach, gdzie zazwyczaj właśnie te ciocie dotychczas w mediach, w literaturze były przedstawiane jako takie ciocio-babcie bardziej, a właśnie chciałam pokazać ciocię młodą, energiczną, takiego milenialsa, nawet może trochę zetkę, ponieważ właśnie te ciocie w naszej rodzinie właśnie takie są. Ja sama w sumie, będąc ciocią, też się za taką ciocię młodą, energiczną uważam. Mam nadzieję, że też tak jestem odbierana. Także ciociulka, to zdrobnienie, myślę, że każdy maluch wymyśla przeróżne imiona dla swoich ulubionych członków rodziny, więc właśnie to było takie płynne przejście do tego, skąd się wzięła w ogóle Ciociulka.
0: Ciociulka, Ulka, bo tak ma na imię ciocia Tolka, jest rzeczywiście niestandardowa, niekonwencjonalna, no i te kolorowe włosy chyba jeszcze bardziej podkręcają i podkreślają jej temperament.
1: Zdecydowanie, plus jeszcze kolczyk w nosie. Kto to słyszał, żeby ciocie miały kolczyki w nosie? Tak, w ogóle jeszcze świetnie jest tutaj zilustrowane przez Paulinę Radziejewską. Szczerze mówiąc, nie miałam jakby wpływu na te ilustracje.

0: sama tworząc postać Tolka, nie miałam jakiegoś wyobrażenia, jak ma w ogóle wyglądać ten Tolek. I gdy dostałam już gotową książkę, to po prostu aż łzy mi stanęły w oczach, jak to świetnie się zgrało też z tym, jak właśnie chciałam, żeby ta książka wyglądała, jakby podświadomie może chciałam, przecież tej wizji nie miałam, także świetnie.
1: Czyli pani ją sobie wyobraziła, a ilustratorka ją właśnie odtworzyła bez konsultacji.
0: Bez konsultacji, dokładnie, więc też taki styl młodzieżowy ma ta ciocia. Świetnie właśnie też jest to pokazane i w relacji między Tolkiem a ciociulką, że razem wariują i to super właśnie zostało zilustrowane, także także też ogromny ukłon w stronę ilustratorki i myślę, że to jest taki duży plus dla tej książki, same ilustracje. Warto dlatego też po tę książkę sięgnąć, żeby po prostu pooglądać sobie obrazki.
1: No muszę przyznać, że dużo zbiegów okoliczności w tej pani książce pierwszej już jest, to co się będzie dopiero później działo.
0: No właśnie.
1: No ale powiedzmy w takim razie o tym głównym problemie, jaki Tolek będzie musiał tutaj zrozumieć, rozpoznać, bo wszystko pięknie, miło. Ciociulka jest, bawi się w każdy piątek, przychodzi i od tego nie ma nigdy żadnej wymówki, ale pewnego dnia nie przychodzi. No. I to jest problem dla Tolka.
0: Dokładnie. Myślę, że rolą nas dorosłych jest stanie obok dziecka, jeżeli widzimy jako rodzic, że dziecko jest smutne, nie powinniśmy od razu jakby dopytywać, co się dzieje, tylko dać taką przestrzeń dziecku, żeby też się oswoiło samo ze swoimi uczuciami. Tutaj w książce głównie właśnie jest poruszany temat jakiegoś smutku, a przede wszystkim raczej ta zazdrość, bo może trochę teraz zdradzę, jak jest, co tam dalej się wydarzyło. Ciociulka spodziewa się dzidziusia i Tolek się obawia, że będzie zepchnięty na bok. Właśnie wydaje mi się, że jako dorośli powinniśmy pokazać, że nasze życie składa się z różnych wypadków, przypadków, że ciągle się zmienia i musimy już też jakby pokazywać dziecku, że to nie są jakieś straszne te zmiany, że musimy nauczyć się akceptować te zmiany i przede wszystkim też akceptować różne uczucia. I nam jako dorosłym może się wydawać, że dziecko podchodzi do tego jakoś zbyt teatralnie nawet, ponieważ dziecko odczuwa te emocje znacznie silniej niż my dorośli. Nie powinniśmy właśnie mówić, że daj spokój, wszystko będzie dobrze. Okej, będzie dobrze, aczkolwiek powinniśmy też powiedzieć, że będzie inaczej. I właśnie w tej książce myślę, że przynajmniej starałam się trochę uciec od tego, że będzie dobrze, tylko słuchaj młody, jestem nadal twoją ulubioną ciocią. Nic się w tej kwestii nie zmienia, a po prostu to, że pojawi się dzidziuś, to będzie super dodatkiem do naszej wspólnej zabawy.
1: No właśnie, takich sytuacji nie mamy w książkach, gdzie główną rolę odgrywają dzieci i dziadkowie. Ciocia absolutnie ma taką większą szansę na to, że właśnie tutaj pojawi się jeszcze jeden członek rodziny, więc dlatego też bardzo ciekawe ujęcie tego tematu. Drodzy słuchacze, no to skoro już wiemy, z jakim tematem będzie się zmagał Tolek, jaka jest ciociulka, to zostańcie z nami, bo za chwilę odkryjemy kolejne tajemnice książki o Tolku i ciociulce.

0: Fionka za nami, a my już teraz wracamy do naszej rozmowy w Polskim Radiu Dzieciom w letnich poczytankach. Jest z nami pani Monika Korobowicz, autorka książki Tolek i Ciociulka. Pani Moniko, mamy wspaniały temat, bo dziecko, czyli mały chłopiec, 4-letni Tolek, odkrywa przygody i świat ze swoją ciocią Ulą. Bawią się świetnie, no ale oczywiście musi być jak w każdej książce jakiś tam motyw, w którym nie wszystko będzie tak dobrze szło. No i tutaj pojawia się ten motyw zazdrości. Skąd pomysł, żeby właśnie o zazdrości pisać?
1: No właśnie, wydaje mi się, że zazdrość, zmiany to są takie emocje i sytuacje, z którymi dzieci spotkają się prędzej czy później. I myślę, że warto już jakoś przygotować to dziecko na tego typu sytuacje. Poza tym myślę też, że dzieciom czasem łatwiej rozmawiać o swoich własnych emocjach, przeżyciach, nazwać je jakoś, jeżeli będą mogły się utożsamić z jakimś bohaterem książki chociażby. Więc dlatego też w sumie powstała ta książka, Tolek i Ciociulka. Wydaje mi się, że może to być też dobry początek do jakiejś rozmowy z dzieckiem na temat uczuć, chociażby po przeczytaniu, jak myślisz, co czuł teraz Tolek. I to już jakoś otwiera taką furtkę dziecku, żeby rozmawiać zarówno o uczuciach Tolka, który bohater przeżywał w książce, ale tym samym jakoś otworzyć może o sobie trochę poopowiadać, więc myślę, że stąd się właśnie też wziął ten pomysł na tę książkę. Jeżeli mogę teraz trochę zdradzić, to myślę, że kolejne części będą też opowiadały o innych uczuciach, bo bym chciała, żeby to były książki może nie tyle o jakichś takich prostych sprawach, zazdrość nie jest oczywiście prosta, ale

0: chciałabym, żeby też dziecko oswajało się z uczuciami dorosłych, bo jednak spotyka się z, jakby cały czas jest z tym dorosłym. Nasze uczucia dorosłych trochę się różnią jednak od tego, co przeżywają dzieci. Dzieci widzą świat czarno-biało, my mamy jakieś odcienie szarości, więc dziecko też musi trochę zrozumieć to, co my czujemy. I na tym będę się też skupiała w kolejnych książkach, które no, ukażą się już lada chwilę.
1: To, o czym pani powiedziała, że nie pokazuje pani, tak jak i nasz świat nie jest czarno-biały, też tych uczuć Tolka, bo na początku, kiedy chłopiec się bardzo złości, no to nie ma takiego motywu w pani książce, gdzie ktoś go poklepie, Tolek, wszystko będzie dobrze, uspokój się, damy radę, tylko jednak tutaj akcja dalej się rozgrywa i w zasadzie to do samego końca nie wiemy, jak tutaj u Tolka to się wszystko poukłada w głowie, więc no tutaj myślę, że możemy rzeczywiście otworzyć taką rozmowę, dyskusję na ten temat.
0: No myślę, że to też jest ważne, żeby dziecko czasem samo doszło do tego, co czuje. A my jako dorosły możemy, my jako dorośli możemy być takim przewodnikiem po tym świecie uczuć, natomiast fajnie, kiedy dziecko też samo może dochodzić do jakichś wniosków, dlaczego tak się czuje, co spowodowało te uczucia i później może też wyciągać z tego jakieś wnioski na przyszłość. Myślę, że właśnie w tych sytuacjach dzieci się najlepiej też uczą rozumieć to, co czują, a wiadomo, jakby ta strefa uczuć jest no, w sumie jedną z takich ważniejszych tutaj, jeśli nie nawet najważniejszą strefą w życiu człowieka.
1: Ciocia w papilotach, ciocia robiąca szarlotkę to oczywiście taki no, bardzo znajomy obraz naszej cioci. Mówiła pani o ciociach, które otaczają pani syna. A jak to było w pani przeszłości? Pamięta pani jakąś wyjątkową ciocię, która została z panią?
0: Oczywiście. W sumie chyba każdy ma gdzieś jakąś taką ciocię, która w jakiś sposób zapada w pamięci. U mnie oczywiście były przeróżne ciocie. Najbliższa jednak była ciocia Lilka, którą pozdrawiam bardzo serdecznie i w zasadzie od której też się wzięło imię Tolek, bo ten tytuł się Tolek wziął, bo w dzieciństwie ciocia mnie tak nazywała Tolek i przez długi czas tutaj nie mogłyśmy z panią redaktorką wpaść na jakieś odpowiednie imię dla tego głównego bohatera. I w końcu tak pomyślałam, kurczę, Tolek, super imię, jakieś właśnie powiązanie też ze mną, odpowiednie właśnie dla tego bohatera głównego, bo trochę takie imię zawadiackie, natomiast z drugiej strony trochę takie miłe, okrągłe, idealnie pasujące. Właśnie ciocia Lucynka, ciocia Lilka była taką młodą ciocią, to jest siostra mojej mamy i właśnie pamiętam, gdzie ciocia często poświęcała mi ten czas, gdy mama na przykład była w pracy albo po prostu gdzieś akurat z tatą chcieli rodzice wyjść na jakąś randkę, to ciocia jednak była tą opiekunką najmilszą i później jak się pojawiła jeszcze u cioci córka, później jeszcze kolejna, to teraz są to moje najbliższe kuzynki, z którymi miałam wówczas bardzo dobry kontakt, z racji, że sama jestem jedynaczką, to były dla mnie to po prostu takie siostry, więc bardzo wiele miłych wspomnień z lat dziecinnych, dziecięcych, także nawet teraz sobie myślę o takich sytuacjach, gdzie często wyjeżdżaliśmy nad morze z rodzicami, wiadomo, jakieś zdrowe przekąski, a ciocia, a tu jedziemy sobie teraz po chipsy, Cheetosy ketchupowe, a teraz jedziemy sobie tutaj po jakieś Coca-Cole, więc wiadomo, dla dzieciaka to jest wow, jakaś frajda, gdzie rodzic jednak tak bardziej patrzy, że musi być idealnie i według jakichś takich reguł rządzących się w domu, a ciocia zawsze daje trochę tego luzu. Więc to są takie wspomnienia i myślę, że teraz też właśnie te ciocie młode, chociaż wiadomo, ta świadomość też tu i zdrowego odżywiania i tak dalej, ale te ciocie właśnie gdzieś tam są właśnie takimi odskoczniami może od takiego domowego rygoru.
1: Próbuję do tej pory połączyć kropki, jak można połączyć imię Monika z Tolkiem, ale mi się to nie klei.
0: Mi też nie. Po dziś dzień w sumie nie wiem, więc jak zapewne wrócę do domu, zaraz wykonam telefon do cioci. Ciocia, czemu byłam tym Tolkiem? Może to było wtedy na fali postawić na Tolka banana?

0: No coś takiego.
1: Przygody Tolka Banana.
0: Tak jest, więc może, być może to właśnie stąd się to wzięło. Muszę zapytać.
1: No właśnie, no ale to już w takim razie sporo wiemy. Wiemy też trochę już o cioci pani Moniki. A teraz pytanie do was, ponieważ mamy dla was książkę Tolek i Ciociulka do wygrania, ale trzeba do nas zadzwonić i opowiedzieć o swojej cioci. Jeżeli chcielibyście dostać taką książkę, to telefon do naszego studia to 22 645 20 55. Piękne, nowe, pachnące książki czekają, a wy tylko musicie opowiedzieć chociaż parę zdań o swojej ulubionej cioci, jeżeli taką macie. No to zapraszamy, czekamy na wasze telefony i za chwilę się słyszymy.

0: Dzisiaj w audycji letnie poczytanki pani Monika Korobowicz z książką Tolek i Ciociulka. Pamięta pani ten moment, kiedy w pani głowie pojawił się pomysł, żeby właśnie napisać książkę dla dzieci?
1: Tak jak przy innych moich projektach pamiętałam właśnie taki klik, że to był ten moment, tak przy Tolku nie do końca potrafię sobie to przypomnieć, bo to już było naprawdę bardzo dawno temu. Właśnie pamiętam, jak tę książkę pisałam jeszcze w starym mieszkaniu w Gdańsku i gdzie jeszcze był tylko jeden mój syn, o drugim nawet jeszcze nie myślałam, więc jak widać ten proces jakby też wydawniczy strasznie dużo czasu zajmuje, więc szczerze mówiąc nie pamiętam momentu, aczkolwiek bardzo się cieszę, że właśnie taki pomysł nadszedł, bo dla mnie jako debiutanta to też jest, no właśnie bardzo się cieszę, że to ta książka wyszła jako pierwsza. I właśnie, że Tolek mógł ujrzeć światło dzienne, bo jednak jakoś jestem bardzo związana z tym Tolkiem. Sama trochę nadal czuję się jak taki czterolatek pomimo 35 lat na karku, więc mam nadzieję, że seria będzie się rozwijała jak najdłużej i pozwoli mi też jak najdłużej pozostać tym Tolkiem, takim słodkim przedszkolakiem.
0: No właśnie, trochę przedłużyła pani sobie to dzieciństwo rzeczywiście, pozostawiając Tolka na stronach książki. A do nas dodzwoniła się Marysia. Dzień dobry, Marysiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, Marysiu, czy ty masz w swojej rodzinie jakąś ciocię?
2: Tak.
0: Tak? A kto to jest? Jak ma na imię?
2: Ciocia Ola.
0: Ciocia Ola. I to jest twoja ulubiona ciocia?
2: Tak.
0: A za co ją lubisz?
2: Najczęściej do nas przychodzi, nasz cioć.
0: Mhm, i pewnie lubi się z tobą też bawić.
2: Tak.
0: Tak? A w co się najczęściej bawicie z ciocią Olą?
2: Malujemy i budujemy z Lego.
0: O, czyli ciocia ma trochę więcej czasu pewnie i chce go często poświęcić właśnie tobie.
2: Tak.
0: A czy mogłabyś na przykład nam tak chociaż pokrótce opisać, jak wygląda twoja ciocia Ola? Czy na przykład ma takie kolorowe włosy jak ciocia Ula w książce? Czy może ma długie albo krótkie włosy? Albo ma jakieś piękne oczy? Albo lubi się ubierać w kolorowe sukienki? Jak wygląda ciocia Ola?
2: Ma długie włosy i kręcone i są czarne.
0: Mhm. I jak się najczęściej ubiera?
2: W sukienkach.
0: Wiesz, teraz jak już mi opisałaś swoją ciocię, to tak mi się już pojawiła taka

0: osoba przed oczami. Ciekawe, czy właśnie wygląda dokładnie tak jak twoja ciocia Ola. Ale tymczasem będziesz mogła poznać ciocię Ulę, ciocię Tolka, która mam nadzieję, że zabierze cię w taki trochę inny świat i poznasz inną ciocię. Cieszysz się, że dostaniesz książkę od Polskiego Radia Dzieciom?
1: Tak.
0: No to ja również się bardzo cieszę. Bardzo miło mi się z tobą, Marysiu, rozmawiało. Czy chciałabyś może kogoś pozdrowić?
1: Całą moją rodzinę i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Bardzo dziękujemy za telefon. No i oczywiście wypatruj gdzieś za kilka dni listonosza, bo być może przyniesie do ciebie właśnie ten prezent, o którym teraz myślimy, czyli książkę Tolek i Ciociulka. Dziękuję ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa.
0: No i w ten sposób nasza słuchaczka Marysia już wkrótce pozna Tolka bliżej, a my rozmawiamy cały czas o książce pani Moniki Korobowicz, Tolek i Ciociulka. Wiemy już, jak powstała książka, znamy jej głównych bohaterów, no to teraz możemy już tylko wyczekiwać kolejnych części.
2: Tak, kolejne części już czekają, już są napisane. Teraz tylko, tak jak już wcześniej może mówiłam, ten proces wydawniczy troszkę trwa i czekamy po prostu na to, żeby się wstrzelić w odpowiedni moment, żeby te kolejne części były równie piękne jak ta pierwsza o ciociulce. Jeszcze jakieś drobne poprawki i mam nadzieję, że już kolejne części niedługo będą też na półkach w księgarniach.
0: No sama jestem ciekawa, jakie teraz przygody będzie przeżywał Tolek i kogo jeszcze postanowi poznać i nas z nim zapoznać, bo to będą z pewnością bardzo ciekawe osoby. Monika Korobowicz, autorka książki pierwszej części na razie Tolek i Ciociulka, a może za chwilę właśnie już kolejnych. Bardzo dziękuję za to spotkanie, no i oczywiście liczymy na kolejne tytuły.
2: Bardzo dziękuję również i mam nadzieję, że do usłyszenia przy kolejnych książkach.
0: A my również za chwilę się słyszymy w naszej audycji Letnie Poczytanki. Nie zabraknie oczywiście kolejnych czytankowych propozycji i polecajek, zatem zostańcie z nami, a my wracamy do naszej audycji już za chwilę.

0: lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowej aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt,
0: gdy każdy chce grać jazz i kotem być.

0: Się więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: rzuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby, każdy chciałby bluesa czuć, to fakt.
1: To jasne, że
0: każdy chciałby, każdy chciałby, każdy chciałby bluesa czuć, to fakt.

0: Każdy chciałby bluesa czuć. Myślę, że u nas spokojnie znajdzie się bardzo wielu takich słuchaczy, którzy czują bluesa do książek. Można tak powiedzieć, że właśnie czuje się bluesa, to znaczy czuje się rytm tych książek. Myślę, że mamy takich czytelników, którzy mogliby czytać dniami i nocami i czasami rodzice trzy razy wołają nas na kolację, a my wciąż zaczytani nie wiemy, co się dzieje, gdzie my jesteśmy, jaka kolacja, kiedy my tutaj przeżywamy takie historie z naszymi bohaterami, albo na przykład, kiedy rodzice każą już iść spać, a tutaj taka ciekawa akcja właśnie się dzieje. No myślę, że każdy miał taką sytuację i warto takie książki właśnie polecać. U nas w audycji Letnie Poczytanki czekamy na wasze pomysły. Co jeszcze warto poczytać? Jakie książki wziąć do ręki w te wakacje? Może pójść do biblioteki, a może pójść do księgarni i właśnie zainspirować się jakąś niezwykłą książką i niezwykłą historią, która byłaby dla nas odpowiednia. A już teraz Julia się do nas dodzwoniła. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się?
1: Idę głośno mówić.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Słyszymy się, tak?
2: Tak.
0: Tak. Julio, powiedz, dokąd chyba jedziesz samochodem, dobrze myślę?
2: Właśnie dojeżdżam do mojego domu.

0: Aha, a skąd wracasz w takim razie?
1: Od dziadków, tak?
0: Powiem. Od dziadków, rozumiem. Czyli teraz spędzałaś trochę czasu z dziadkami, wracasz do swojego domu i tam pewnie teraz będziesz spędzała najbliższy weekend.
2: Tak.
0: No, przyznam ci się szczerze, że ja najbardziej pamiętam właśnie wakacje u dziadków, kiedy mogłam tam wziąć stos książek i czytać. Czy tobie też się zdarzało czytać u dziadków teraz książki?
2: Tak.
0: Tak? Jakie książki czytasz, powiedz teraz?
2: Teraz czytam... Lubię czytać Lele i dostałam nowe książki, więc ja też czytam.
0: Dużo czytasz, rozumiem?
2: Tak.
0: Tak?
1: I w szachy
2: grał u dziadka, prawie zawsze wygrywam.
0: Z dziadkiem wygrywasz?
2: Tak.
0: No to musisz chyba być naprawdę mocna. Może trzeba wziąć udział w jakichś konkursach szachowych, żeby się przekonać i trafić na jeszcze mocniejszych zawodników, co?
2: No może tak.
0: No szachy to jest bardzo, bardzo ciekawa gra. Ja również bardzo lubię grać w szachy i uwielbiam też patrzeć, jak ktoś inny gra, bo obserwowanie, jak ktoś myśli, jak po prostu czasami aż paruje z głowy, tak intensywnie myśli przechodzą komuś przez głowę. No właśnie, to są szachy. No a książki oczywiście to tak dla odpoczynku, dla relaksu. Kiedy najczęściej czytasz książki? Rano, wieczorem?
2: Wieczorem.
0: Wieczorem, czyli kiedy już trochę tak dla odpoczynku można się zrelaksować z książką, pewnie w łóżku, tak?
2: Tak.
0: Tak. I teraz masz jakąś serię, tak? Czytasz po kolei jedną po drugiej książki?
1: Nele podróżniczka.
2: Mam Nele podróżniczkę, mam dużo, prawie całą serię i niektórzy mi będą jeszcze dokupywać.
0: O, rozumiem, czyli chciałabyś pewnie odwiedzić cały świat razem z Nelą?
2: Tak.
0: A może będziesz też podróżniczką, kiedy będziesz już starsza?
2: No, może tak, tylko że mam też takie jedno marzenie, żebym chciała też zostać weterynarką.
0: O, no to może w takim razie będziesz podróżować i leczyć egzotyczne zwierzęta. Można zawsze to jakoś połączyć.
2: No tak, to się naprawdę już podoba.
0: No właśnie. A powiedz, czy gdybyś miała teraz odwiedzić jakiś jeden kraj na świecie, to gdzie byś chciała pojechać najbardziej na świecie?
2: Najbardziej na świecie to bym chciała pojechać na Antarktydę.
0: O, dlatego, że tak teraz jest gorąco, czy po prostu Antarktyda nawet zimą ci się marzy?
2: No nawet zimą mi się marzy, bo chciałabym zobaczyć te słodkie pingwinki.
0: O, ciekawe, czy one takie słodkie są. One tak wyglądają na zdjęciu, ale podobno potrafią się zezłościć. No, ale myślę, że warto się o tym przekonać. Bardzo dziękujemy ci za ten telefon. Mam nadzieję, że ten dalszy ciąg wakacji będziesz mogła dalej podróżować razem z Nelą i odwiedzać różne zagraniczne kraje. A czy chciałabyś teraz jeszcze kogoś pozdrowić?
2: Tak, i ja też dziękuję. Chciałabym pozdrowić całe polskie radio dzieciom, mamę, tatę, mojego przyszłego psa, babcię i dziadka.
0: Ależ ty potrafisz być przekonująca. Już masz przyszłego psa, a rodzice wiedzą o tym, że masz przyszłego psa?
2: No tak.
0: Tak, wiedzą o tym. Tata się zgadza?
2: Tak. No, się śmieje.
0: No to tak, no widzę, że masz dar przekonywania, nie da ci się tego po prostu odmówić. Julio, bardzo ci dziękuję za ten telefon, udanego popołudnia ci życzę i mam nadzieję, że kiedy będziesz miała już tego swojego przyszłego psa, to jeszcze się pochwalisz nam.
1: No, powiedz.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję tak, również. Dobrego dnia, do usłyszenia, pa, pa.
2: Pa, pa.
1: Do usłyszenia, dziękujemy.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A to jest koniec naszej pierwszej godziny audycji Letnie Poczytanki, ale przed nami druga godzina, także zostańcie z nami, bo coś czuję, że będzie się działo.

zła będzie, czy Tomcio Paluszek, straszny Bazyliszek, czy biedny Kopciuszek. Kiedy czytać się nauczę, będę

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
3: Letnie poczytanki.

3 minuty po godzinie 19 trwa audycja Letnie Poczytanki, druga godzina naszego spotkania. Już teraz usłyszeliśmy kilka ciekawych tytułów, które możecie sobie zabrać do plecaka, albo do walizki, albo do torebki, albo na plażę, w góry, na Mazury, gdzie tam się teraz wybieracie na wasze wakacyjne podróże, to możecie zabrać ze sobą książki, o których rozmawiamy właśnie dzisiaj, bo Letnie Poczytanki to taka audycja, gdzie my pokazujemy wam ciekawe tytuły, a wy do nas dzwonicie i proponujecie swoje. I w ten sposób kręci się ta nasza audycja i coraz więcej ciekawych pomysłów macie na to, jak spędzić tą drugą połowę wakacji, bo zostało nam jeszcze ponad 3 tygodnie, także warto cieszyć się tym czasem, co prawda gorącym, ale myślę, że z książką w ręku to wszystko wydaje się dużo łatwiejsze. Możemy na przykład wybrać się na Antarktydę, tak jak polecała nam Julia.

Ja i myślę, że od razu zrobi nam się trochę chłodniej, nawet jest taki gorący wieczór jak teraz. No to ruszamy z drugą godziną, a wy możecie do nas dzwonić i polecać swoje ulubione, ukochane książki.

0: yeah, Majka Jeżowska za nami. A to letnie poczytanki. Jest już z nami kolejna słuchaczka. Dzień dobry, halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Masz na imię Julia.
1: Tak.
0: I czy ty też lubisz czytać książki?
1: Tak, bardzo.
0: Jesteś takim molem książkowym i czytasz wszystko, co ci wpadnie w ręce, czy masz jakieś ulubione tytuły?
1: Mam takie ulubione.
0: No to powiedz, jakie teraz czytasz książki?
1: No bardzo lubię taką książkę Klub Dziewczyn.
0: O Klubie Dziewczyn to rozmawialiśmy nawet w naszej audycji przed wakacjami. I tam rozumiem, że kolejne części po kolei czytasz pewnie, tak? Klub Dziewczyn.
1: Tak.
0: Mm-hmm. Czy to jest książka, która przekonała cię do czytania, czy może jeszcze było wcześniej kilka takich tytułów, które sprawiły, że pokochałaś czytanie?
1: No, przekonała mnie do czytania.
0: Mm-hmm. Ile już przeczytałaś części?
1: 3.
0: No tak, no to już myślę, że całkiem nieźle orientujesz się w przygodach Emi, a masz tam ulubioną bohaterkę?
1: Tak, właśnie ją.
0: Emi, czyli najbardziej lubisz Emi, a pozostałe dziewczyny, no chociaż każda jest inna, to już są na planie dalszym. A Emi rozumiem, że podziwiasz i czasami może nawet naśladujesz, co?
1: No tak, trochę.
0: Trochę tak, no właśnie. Julio, a powiedz, czy byłaś, kiedy byłaś trochę młodsza, to miałaś też takie swoje ulubione tytuły? Na przykład nie mogłaś zasnąć bez Muminków albo bez książek o Filipie czy jeszcze innych bohaterach.

0: Nie, po prostu no, czytałam to, co mi wpadło w rękę.
1: To, co ci wpadło w rękę. A czy wtedy czytali ci rodzice, dziadkowie, a może rodzeństwo?
0: Rodzice.
1: Rodzice, czyli to rodzice przekonali cię do tego również, że warto czytać i też pewnie najbardziej lubisz czytać wieczorem.
0: No.
1: Wyobrażasz sobie te wszystkie historie, jakie przeżywa między innymi na przykład Emi, a potem w snach może je odtwarzasz albo kończysz?
0: Tak.
1: A powiedz, co robisz, kiedy przychodzi mama i nagle mówi: Juleczko, kończymy, idziemy spać, a ty jesteś wtedy w najbardziej intensywnym momencie w książce?
0: No, nie wiem, jeszcze nigdy tak się nie stało.
1: Jeszcze tak się nie stało, czyli rozumiem, że akurat te momenty, kiedy musisz już iść spać, to są wtedy, kiedy akurat książka trochę zwalnia tempo.
0: Tak.
1: No właśnie, bo to jest ciekawe, że w książkach te tempo raz przyspiesza, raz zwalnia i to chyba powoduje, że sięgamy co i raz po tę książkę i chcemy dowiedzieć się, co się dalej wydarzyło. Julio, a powiedz w takim razie jeszcze, jak spędzasz wakacje, bo jeszcze ponad 3 tygodnie zostało. Jeszcze masz jakieś plany wakacyjne, wyjazdowe?
0: Tak, właśnie przyjechałam do dziadków.
1: A, czyli u dziadków teraz będziesz spędzała dalszą część wakacji, ale dłuższą czy krótszą część?
0: Krótszą.
1: Krótszą, czyli na kilka dni i wracasz z powrotem do domu.
0: Tak. Mhm.
1: No u dziadków pewnie nie można się nudzić.
0: No.
1: Tak, a gdzie jeszcze jedziesz po dziadkach?
0: Do kuzynek moich.
1: Czyli jeszcze masz kolejne plany. No to rozumiem, że wakacje będą należały do tych udanych, skoro tyle różnych atrakcji masz.
0: No.
1: Bardzo się cieszę w takim razie. Julio, czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Kogo?
0: Mamę, tatę i całe życie.
1: O, no i już. Czyli najważniejsi rodzice pozdrowieni, a cały świat, czyli wszystkich tych, których nie będziemy wymieniać po kolei, bo zajęłoby nam to bardzo dużo czasu. Bardzo dziękuję ci za rozmowę i dobrego wieczoru ci życzę.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję również, do usłyszenia, pa, pa. To była Julia, która zadzwoniła i podzieliła się kolejnym tytułem, który możecie dopisać do swojej listy, z którą możecie udać się na przykład do biblioteki albo do księgarni Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn. To oczywiście propozycja nie tylko dla dziewczyn, bo jak wiecie z naszych audycji, w których była właśnie autorka tej serii, to pojawiły się w klubie Emi również chłopcy. Więc chłopcy również mogą teraz sięgać po Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn, a rozmowa z Agnieszką Mielech oczywiście na stronie Polskiego Radia Dzieciom, więc możecie sobie odtworzyć te spotkanie z autorką, jeżeli jesteście ciekawi, co ma ciekawego do przekazania autorka książki Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn. Czyli kolejna polecajka na naszym koncie, w naszej audycji Letnie Poczytanki. Jeżeli macie jeszcze jakieś tytuły, to koniecznie do nas dzwońcie. No i pamiętajcie, że w każdy czwartek polecamy sobie dobre książki, bo wtedy łatwiej jest sięgnąć nam po kolejną, jeżeli już wiemy, że jest na pewno dobra. A już teraz kolejna piosenka na naszej antenie i zaraz wracamy do naszej audycji.

0: trwa nasza audycja popołudniowo-czwartkowa Letnie Poczytanki, gdzie opowiadamy o najnowszych albo i też dosyć już starych książkach, bo jeżeli książka jest dobra, to oczywiście się nie starzeje, tylko wciąż nam towarzyszy. I to na pewno wiecie, o jakich książkach mówię, bo z pewnością są takie tytuły, które zarówno czytali wasi rodzice, jak i teraz wy czytacie. A już teraz mam dla was kolejną polecajkę, tym razem ja mam dla was przygotowaną niespodziankę. Chciałabym, abyście teraz poznali najnowszą książkę, a to jest książka, która powstała kilka dni temu, która została wydana kilka dni temu, więc na pewno świeżutka, nowiutka i pachnąca, a jej tytuł to, uwaga, uwaga, słuchajcie, O złodziejastym poduszaku. No, tytuł dosyć niekonwencjonalny, ale można sobie zapamiętać, bo już za chwilę pojawi się w naszym studiu gość Jim Following, z którym rozmawiała Zuzia Ibańska i ona właśnie pytała naszego autora, kim jest ten złodziejasty poduszak, jak powstał i dlaczego sny są magiczne. No to już teraz zapiszcie sobie tytuł O złodziejastym poduszaku, poszukajcie tej książki, a tymczasem posłuchajcie, co mówi autor Jim Following.
1: Skąd wziął się pomysł na książkę o złodziejastym poduszaku?
2: Pomysł na książkę podsunęła moja córka, kiedy miała około 5 lat. Wzięło się to stąd, że moje dzieciaki wychowywały się w takich warunkach typu pracownia, jakieś pisanie o czymś, obrazy, tatuaże. I w zasadzie na przykład jedna z moich córek, zanim jeszcze umiała chodzić i mówić, to już potrafiła coś narysować. Obserwowała mnie potem, jak dorastała i właściwie przyszła do mnie to w wieku chyba 6 lat i tak mi nakazała.
1: Czyli w takiej artystycznej przestrzeni, tak?
2: Tak, tak. Skoro dziecko mnie poprosiło, musiałem to zrobić. Fakt, że mi to zajęło trochę czasu, ale no zrobiłem to.
1: Ale twoje dziecko podsunęło ci pomysł ze szczegółami, czy po prostu
2: nie,
1: przyszło?
2: Nie, nie. To nawet nie było podsunięcie. To był rozkaz.
1: Tato, napisz mi bajkę.
2: Napiszesz mi.
1: Napiszesz mi bajkę.
2: Tak, tak.
1: A kim właściwie jest ten złodziejasty poduszak?
2: Nie mogę powiedzieć, kim jest złodziejasty poduszak, bo zacząłbym opowiadać, o czym jest bajka. Ale ja w ogóle nie miałem żadnego planu, jak zaczynam tą bajkę i na dobrą sprawę, poduszakiem może być każdy.
1: Czyli?
2: Każda postać, która przewija się w tej opowieści, gdzieś w pewnym sensie jest tym poduszakiem. Dlatego, że wszystko dzieje się we śnie, a cała koncepcja w ogóle tego snu jest z takiego powodu, że ludzie, dzieci czy tam dorośli nie kontrolują tego, co im się śni.
1: Czyli to jest taki, ten złodziejasty poduszak to jest taki potworek, czy taki bardziej przyjazny stworek, że tak powiem?
2: Jedno i drugie.
1: A jak myślisz, czego najbardziej się bałby złodziejasty poduszak?
2: Przestać się śnić tej dziewczynce.
1: No właśnie, bo ta dziewczynka ma na imię Kaliana.
2: Tak.
1: Chciałabym, żebyś przedstawił Kalianę. Dlaczego wybrałeś ją na główną bohaterkę tak naprawdę tej bajki?
2: Znaczy wybrałem ją, ja ją wymyśliłem. Znalazłem jakieś wspólne cechy mojego dzieciństwa i tego, co jako dorosły człowiek już zacząłem postrzegać. A nie chciałem robić kopii siebie. I dlatego główną bohaterką jest dziewczynka, żeby było ciekawiej po prostu.
1: Brałeś inspirację od swoich dzieci?
2: Tak, dlatego że Kaliana, to moje córki nazywają się Kalista i Kasjana. I jest to jakby, skonstruowałem to imię, to jest wymyślone imię przeze mnie. Kaliana, nie ma takiego imienia ogólnie.
1: Odważyłbyś się wejść do świata snów Kaliany na jeden dzień?
2: Ja cały czas tam jestem. Tak naprawdę to ludzie żyją cały czas, tylko niektórzy sobie nie zdają sprawy z tego, że żyją w świecie snów cały czas, dlatego że człowiek rodzi się i umiera, więc tak na dobrą sprawę.

0: zdrowe. Tak, podobnie jak sen, się zaczyna i się kończy, nie?
1: Bo mówisz, że żyć się zaczyna i się kończy. I przedstawiasz to w bajce dla dzieci?
0: Tak.
1: Tak. Jak chciałeś przedstawić ten cykl życia, tak? Bo mówimy...
0: Cykl życia i jakby wszystkie te niebezpieczeństwa, które tam czyhają, albo wszystkie fajne rzeczy, które ta Kaliana napotyka na swojej drodze w tej bajce. To jest tak samo jak w życiu, tak naprawdę nie wszystko, co jest, co na pierwszy rzut oka wydaje się dobre i wspaniałe. I tak naprawdę w życiu codziennym na ludzi też czyha wiele takich jakby pokus, haczyków, gdzie coś wydaje się, że będzie wspaniale, a tu się okazuje na koniec, że jest wielka klapa, albo odwrotnie.

0: pokazujesz dzieciom, że warto się bać w tych snach, czy nie warto się bać?
1: Warto się bać.
0: Dlaczego?
1: Człowiek jest tak skonstruowany, że się uczy na swoich błędach. Człowiek potrzebuje doznań. Jeżeli nie odczuwa, nie jest narażony na nic, nie poczuje bólu, to nie będzie wiedział, co to jest ból, a jeżeli nie poczuje jakiejś przyjemności, nie będzie wiedział, że to jest aż tak fajne. A jeżeli odczuje jedno i drugie, wtedy bardziej czegoś będzie mógł się wystrzegać, a z takich bardzo fajnych rzeczy będzie się cieszył jeszcze bardziej.
0: Czyli w tej bajce mamy pokazane bardzo, według mnie, bardzo różne takie miejsca, przestrzenie. Jest wiele rozdziałów, jak widziałam w spisie treści. Czy jest w bajce miejsce albo scena, którą szczególnie lubisz i chciałbyś odwiedzić?
1: Nie wiem, czy chciałbym odwiedzić, ale bardzo ciekawym miejscem jest ta zamrożona grota, taka jama bałwaniasa, w którą wpadł motyl. To jest jedna z takich ciekawszych miejsc, dlatego że ten śnieżniasty bałwanias właśnie na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie takiego zimnego potwora, który jakby dla zabawy schwytał tego motyla i odebrał mu skrzydła i posadził go na takim wózku, a okazało się na samym końcu, że motyl miał tam takie zadanie, że musi wymyśleć tak piękną poezję, która rozmrozi to jego serducho, tego potworka. Jeżeli mu się uda, to model zostanie uwolniony. A to, czy został, czy nie, to już nie powiem.
0: No tak, no ale oczywiście, jakby, nie będziemy opowiadać historii.
1: Jakby z tego wszystkiego złego wymusił na tym motylu to, żeby on po prostu wydobył z siebie coś najpiękniejszego, co potrafi.
0: A propos poezji,

0: Ja czytałam, bardzo mnie to zszokowało, ale pozytywnie, bo ja akurat bardzo lubię poezję, ale mnie zdziwiło to, że tej poezji jest tak dużo. Jestem wręcz ciekawa, dlaczego zdecydowałeś się na umieszczenie poezji w bajce dla dzieci.
1: Poezji mogło być więcej, tylko nie chciałem, żeby to była sama poezja. I mi to idzie z łatwością i to jest dla mnie przyjemne. Mam jakieś tam wyczucie języka. I tak mi się przynajmniej wydaje, że fajnie potrafię to ciekawie przekazać.
0: Warto tyle poezji, tyle wierszyków tam umieszczać w bajkach dla dzieci ogólnie?
1: Żyjemy w takim świecie uproszczonym, gdzie są tylko telefony, SMS-y, jakieś messenger i tak dalej, a tutaj pokazałem, że wszystko można ukazać lepiej, ciekawiej. I od tego jest poezja.
0: Jak czytałam o Złodzie Jasnym Poduszaku, byłam bardzo zaskoczona, że z tych rozdziałów przeskakujemy z prozy na poezję i z powrotem. I w sumie ta cała książeczka jest w takiej tajemniczej aurze. I dlaczego? Dlaczego ten świat jest snem? Bo w sumie ta cała bajka polega na śnie.
1: Dlatego, że sen, ludzie nie kontrolują snów. To, co ci się śni, czasami budzisz się rano i się zastanawiasz, co to było. I dlatego wszystko jest w tej konwencji snu. Dlatego, że właśnie nie ma rzeczy niemożliwych.
0: A miałeś sny w dzieciństwie, które pamiętasz do dziś?
1: Tak.
0: Wzorowałeś się na nich w bajce?
1: Wzorowałem się tylko na tym, że właśnie do dzisiaj niektórych nie jestem w stanie zrozumieć.
0: Powiedziałbyś mi o jakimś śnie z twojego dzieciństwa, który tak bardzo, bardzo pamiętasz?
1: Pamiętam sny z dzieciństwa, które były tak realne, że jako dziecko kłóciłem się na przykład z moim rodzeństwem czy z rodzicami, że dlaczego mi o tym nie powiedzieliście. Do dzisiaj myślę, że ja miałem rację, że to było.

0: Czego dzieci mogą się nauczyć z tej historii?
1: Że ze wszystkiego, z każdej sytuacji można wyciągnąć coś fajnego. Wszystko, co cię spotyka, jeżeli spojrzysz się na to w odpowiedni sposób, z odpowiedniej perspektywy, to można z tego coś fajnego wyciągnąć.

0: ciągnąć, bo ta bajka jest bardzo emocjonalna. Tu nie chodzi o, w tej bajce nie chodzi o to, żeby nauczyć dzieci czytać tam a la Makota, tylko to jest od zupełnie innej strony tego.
1: No właśnie, bo to jest bardzo tajemnicza bajka tak naprawdę, z takim bardzo tajemniczym przekazem. Ja się nawet zastanawiałam, jak tę bajkę rozumieć.
0: Każdym razem, jak ją czytam, za każdym razem coś nowego w niej wynajduję, pomimo tego, że to napisałem.
1: Z takich

0: zwrócić uwagę, że życie w ogóle, samo myślenie może być o wiele bogatsze niż to, co jest w tej chwili jakby takie oferowane jako standard.
1: To nie tylko chodzi o sny.
0: Nie, to nie tylko chodzi o sny.
1: To chodzi o cały świat, tak?
0: Tak, to chodzi o cały świat.
1: Dlaczego warto sięgnąć po twoją książkę i komu najbardziej ją polecisz?
0: Tak naprawdę polecę ją wszystkim.
1: Do nastolatków, ale też może do 10-latków.
0: Zanim jeszcze ta książka została wydana, pokazywałem ją jeszcze w takich surowych wersjach i głównie to były dorosłe osoby, które się na przykład poryczały. Pomimo tego, że jeszcze nie było skończone, to nie było jakieś tam obrobione i tak dalej, już widziałem, że to działa.
1: Czyli tak naprawdę książka jest dla każdego, tak, że można usiąść i razem całą rodziną
0: jest
1: przeczytać.
0: Ma spektrum po prostu.
1: Spektrum wieku.
0: Tak.
1: Od zera do nieskończoności.
0: Od zera do nieskończoności.
1: Tak.

0: To audycja Letnie Poczytanki, 35 minut po godzinie 19, druga część naszej audycji, a właściwie to już druga połowa drugiej części naszej audycji rozpoczęła się. Za nami rozmowa z Jimem Followingiem o książce o złodziejastym poduszaku, którą przeprowadziła Zuzia Ibiańska. Myślę, że to jest również ciekawa propozycja, szczególnie, że to jest książka nowiutka. Kilka dni temu ukazała się na rynku wydawniczym, więc pewnie jeszcze pachnie nowością. A ja, słuchając tej książki o czterech słoniach, przypomniałam sobie o pewnej takiej książce, którą ja kiedyś znalazłam gdzieś na strychu u dziadków, a była to książka o słoniu Benjaminie. I myślę, że już wtedy była całkiem stara, bo pewnie czytali ją moi rodzice albo może dziadkowie, ale wciąż jest na mojej półce i kolejni czytelnicy czytają tę książkę i historię o słoniu Benjaminie. Okazuje się, że takie książki właśnie wcale się nie starzeją. No kto by pomyślał, że takie książki, które są teraz gdzieś u was głęboko schowane na półce albo gdzieś na strychu u dziadków, czytali właśnie wasi dziadkowie. No czy ten dziadek albo babcia interesowali się książkami dla dzieci? Czy oni kiedyś byli dziećmi? No właśnie, takie książki to jest taki most, który może połączyć nasze historie i historie naszych dziadków, ale swoją drogą to ciekawa jestem, czy wy wolicie takie właśnie książki, które pachną nowością, które są dopiero co wydane, wyszły z księgarni i wyglądają tak pięknie i nowocześnie, a może wolicie właśnie te stare, które są trochę przykurzone, mają pożółknięte kartki albo są nawet na nich jakieś stare zapiski waszych bliskich albo właśnie gdzieś tam z biblioteki. Już teraz dodzwoniła się do nas Kalinka. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się?
1: Dzień dobry.
0: O, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz? Kalinko, może ścisz teraz radio, a skup się na telefonie, będzie ci łatwiej, bo tak to jest właśnie pogłos. O właśnie, tak myślałam, że z samochodu do nas dzwonisz. Dokądś jedziesz, tak? Albo skądś wracasz? Halo, halo, słyszymy się?
1: Skądś wracam.
0: O, a powiedz skąd?
1: Wracam moich dziadków.
0: Rozumiem, czyli tam spędzałaś teraz kilka dni wakacji. No, jak się okazuje, całkiem sporo osób właśnie jest u dziadków, albo do nich jedzie, albo do nich wraca. Taki popularny teraz kierunek, wyjazd na wakacje do dziadków. I powiedz Kalinko, czy tam czytałaś jakieś książki u dziadków, a może dziadkowie tobie czytali jakieś książki?
1: Tata i mama i babcia i dziadek też mi tak czytali.
0: Tak? A jakie tytuły pamiętasz może?
1: Mama i tata mi czytali takie, które oni czytali. Na przykład coś typu Przymi, Złotowłosa.
0: Czyli albo takie stare książki, które pewnie oni jeszcze czytali, jak byli młodsi.
1: No, Robin Hood lub Piotruś Pan.
0: Oj, fantastyczne tytuły. I również tobie się spodobały?
1: Podobało mi się chyba wszystko.
0: A która najbardziej tak ci zapadła w głowie?
1: Nie wiem. No, chyba Piotruś Pan było najdłuższy, więc...
0: Lubisz takie długie książki słuchać?
1: Tak.
0: Ale piękne tytuły nam podałaś, czyli Złotowłosa, Piotruś Pan i jeszcze była tam jedna książka, która mi w tej chwili wypadła z pamięci.

0: Robin Hood.
1: Robin Hood, właśnie. Robin Hood to już taki całkiem klasyk, bardzo poważna literatura. Kim był ten Robin Hood, pamiętasz?
0: Jeszcze na przykład dziadek i babcia mi czytali Koszmarnego Karolka.
1: O, Koszmarny Karolek to ma też całkiem sporo części, to pewnie kilka książek nawet czytaliście.
0: No, ja znam dwie książki.
1: Mhm. Czyli Koszmarny Karolek również przypadł ci do gustu?
0: Tak.
1: A powiedz, Kalinko, ten Robin Hood, kim on był, ten Robin Hood? Pamiętasz może?
0: Ile on... Słucham?
1: Kim był Robin Hood, pamiętasz?
0: A, Robin Hood był takim osobą, która miała własne zasady, czyli na przykład robiła co chce.
1: Robiła co chce, ale robiła dobrze czy robiła źle?
0: Źle.
1: Źle robiła. I co się potem...
0: Dla niektórych źle, a dla niektórych dobrze.
1: Dla tych złych robiła źle, a dla tych dobrych dobrze.
0: Nie, dla złych robiła dobrze, a dla dobrych robiła źle.
1: Ojej. To się wszystko pokomplikowało w takim razie. No ale Robin Hood w takim razie pozostaje do odkrycia, drodzy słuchacze. Jeżeli chcielibyście poznać, kim był Robin Hood, zwany również księciem złodziei, no to już kolejna propozycja nam tutaj wpadła. Kalinka nam podpowiedziała tego Robin Hooda. Myślę, że bardzo to dobra propozycja. Kalinko, a czy teraz masz jeszcze jakieś kolejne książki, które będziesz czytała, a które jeszcze nie wiesz, o czym są?
0: Znaczy, mam jeszcze taką książkę w domu, Pippi Langstrumpf.
1: O, no fantastyczna książka. No, Pippi Langstrumpf to też była dosyć skomplikowana postać. Znasz ją, czy dopiero będziesz ją poznawać?
0: Znam ją, nawet mam koszulkę.
1: O, koszulkę masz. Jak ona wyglądała, ta Pippi Langstrumpf?
0: No ma przebranie... Przebranie pirata i je na mnie tu saszłyk warzywny.
1: Mhm. A jakie są zwierzątka koło niej? Masz tam może jeszcze zwierzątka na tej koszulce?
0: Nie, ale Pippi ma małpę i konia.
1: No właśnie. A tego konia to nawet potrafiła podnieść, słyszałam. No właśnie, ależ to jest historia. Drodzy słuchacze, czyli Pippi Langstrumpf, kolejna propozycja od Kalinki ląduje w naszym worku książek, które musimy jeszcze przeczytać do końca wakacji, bo jeszcze trochę czasu nam zostało, ale może zdążymy. Kalinko, bardzo ci dziękuję. Fantastyczne książki nam przypomniałaś i bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Bardzo cieszę się, że tak miło spędziłaś czas u dziadków, czytając właśnie książki. To myślę, że jest bardzo miła propozycja dla wszystkich naszych słuchaczy. Czy chciałabyś może kogoś pozdrowić?
0: Babcię i dziadka.
1: O, pozdrawiamy babcię i dziadka. To może jeszcze tatę pozdrowimy, co?
0: Słucham?
1: Może jeszcze tatę pozdrowimy.
0: Tak.
1: Tak tam dzielnie nam pomaga i podpowiadał ci różne tytuły, że pozdrawiamy jeszcze tatę i może mamę i tak, żeby było już kompletnie, no to wszystkich.
0: A mogłaby mi jeszcze powiedzieć kilka słów?
1: No powiedz, oczywiście.
0: Chwilę. No na przykład Pippi malowała na ścianie konia w szkole, bo by się nie zmieścił na kartce.
1: No tak, tego raczej nie próbujemy w domu, bo to nie jest chyba najlepszy pomysł, żeby malować po ścianach, ale Pippi miała różne dziwne pomysły. Kalinko, bardzo ci dziękuję w takim razie za twoje pomysły. Dobrego wieczoru ci życzę. Do usłyszenia, pa, pa. To była Kalinka, która nam opowiedziała i podpowiedziała kilka fajnych tytułów. Mam nadzieję, że uda wam się może znaleźć te tytuły albo w swojej biblioteczce, albo w bibliotece, albo na przykład u dziadków gdzieś na strychu. Poszukajcie. Takie klasyki bardzo często gdzieś tam się znajdują w naszych domach. Nawet czasami o nich nie wiemy, że tak jest. No dobrze, to w takim razie kolejna piosenka na naszej antenie.

0: Supermoce. My dzisiaj odkrywamy supermoce nie tylko naszych bohaterów książkowych, ale też i nasze supermoce, bo czytając dużo książek, myślę, że uzbrajamy się w wielką wyobraźnię. No i oczywiście te książki powodują, że możemy podróżować, przenosić się w czasie i poznawać niesamowite historie, dowiadywać się ciekawych informacji ze świata. Także czytajmy te książki, polecajmy je sobie, od tego jest nasza audycja i myślę, że to jest bardzo fajne, że możemy sobie kilka takich tytułów podrzucać w każdym tygodniu. A już teraz dodzwonił się do nas Jonasz. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się?
1: Halo.
0: O, słyszymy się. Witam cię bardzo serdecznie, Jonaszu. Skąd do nas dzwonisz?
1: Dzwonię z auta i jadę tatą nad jezioro do taty.
0: O, czyli ty jedziesz do cioci. Ciocia pewnie bardzo fajna, skoro was zaprosiła do siebie.
1: Tak.
0: A jak ma na imię ciocia?
1: Kasia.
0: Ciocia Kasia. Pozdrawiamy w takim razie ciocię Kasię. My w pierwszej godzinie rozmawialiśmy o ciociach, jakie to są bardzo

0: ważne osoby w naszym życiu. Ty pewnie bardzo lubisz spotykać się ze swoją ciocią Kasią, szczególnie, że masz możliwość też odwiedzić ją w pięknych okolicznościach przyrody.
1: Tak.
0: Tak. A powiedz, Jonaszu, czy ty również lubisz czytać książki?
1: Tak, bardzo.
0: Pewnie sam już czytasz.
1: Tak.
0: Mhm. A co teraz czytasz?
1: Teraz czytam Cwaniaczka.
0: Mhm, Cwaniaczka, dziennik Cwaniaczka. Tak, no to tam masz całkiem sporo również części do tego, aby poczytać o tym Cwaniaczku.
1: Tak.
0: No tam jest jeszcze i też sporo takich obrazkowych informacji, więc no dziennik Cwaniaczka oczywiście bardzo ciekawa lektura i rozumiem, że również polecasz naszym słuchaczom na wakacje. A ty lubisz takie książki, które są właśnie w seriach? Czy zdarza ci się też czytać książki, które nie mają serii, tylko od początku do końca mają swoją historię, kończą się i już nigdy więcej do nich nie wraca autor?
1: Chyba seria.
0: Mhm, wolisz serię, tak? Czyli przywiązać się do jednego bohatera, do jednego autora i po kolei wszystkie te książki przeczytać.
1: Tak.
0: A powiedz, czy korzystasz raczej z biblioteki swojej, z księgarni, czy może właśnie gdzieś tam od kogoś jeszcze pożyczasz?
1: Biblioteki.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj idziesz i po kolei wszystkie cwaniaczki, które jeszcze nie były w twojej kolekcji, wypożyczasz. A co zrobisz, kiedy seria o Cwaniaczku się skończy? No bo w końcu przyjdzie taki moment, że przeczytasz wszystkie. Co wtedy? Masz jakiś inny pomysł na książki?
1: Ja też czytam kilka serii naraz. Na przykład czytam Dogmę.
0: Mhm. Czyli masz jeszcze w zanadrzu inne tytuły, które możesz też czytać. Jonaszu, bardzo się cieszę w takim razie za twoją kolejną polecajkę. Życzę ci, aby ten wyjazd na Mazury do cioci był też wspaniałą przygodą. Wziąłeś ze sobą jakieś książki?
1: Tak. Czasami są słuchawki.
0: Jeszcze raz powiedz głośniej.
1: Czasami słucham słuchawki.
0: A, czyli również też audiobooki wchodzą w grę. No to fajnie. Jonaszu, czy chciałeś kogoś pozdrowić?
1: Chciałam pozdrowić ciocię, wujka, tatę, mamę, siostrę i babcię.
0: No to pozdrawiamy w takim razie. Cieszymy się bardzo, że do nas zadzwoniłeś. Dobrego wieczoru i udanej podróży. Do usłyszenia, pa, pa. A teraz już kolejna piosenka na naszej antenie i za chwilę wracamy do naszej rozmowy o książkach.

trwają jeszcze przez chwilę letnie poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom, czyli książka o... czyli audycja o książkach, a już teraz mam dla Was kolejną propozycję, ponieważ robi się już coraz ciemniej, słońce powoli zachodzi, no to może będzie to najlepsza pora na to, aby posłuchać książki. Wraz z końcem lipca zakończyliśmy przygodę z Marcelinką na wakacjach, kilka tych

0: części udało nam się wam przytoczyć na antenie i mogliście posłuchać, jakie Marcelinka miała przygody na wakacjach, a już w sierpniu Marta Powałowska zacznie czytać wam fragmenty książki pod tytułem Wesoły Ryjek i Dziadek autorstwa Wojciecha Widłaka. Już wkrótce posłuchacie przygód małego prosiaczka, bo w każdy czwartek o godzinie tuż przed 19, tuż po 19, będziecie się spotykać właśnie z tą książką. Także zapraszam was teraz do tego, aby usiąść wygodnie, może przygotować sobie coś ciepłego do picia, a może coś chłodnego do picia, skoro jest tak gorąco, i wsłuchać się w fragment książki, który już teraz czyta wam Marta Powałowska. A ja już się wam, bardzo wam dziękuję za to spotkanie i zapraszam was już za tydzień na kolejne spotkanie z książką. W każde czwartkowe popołudnie czekamy i bardzo się cieszymy, że tak aktywnie polecacie nam swoje ulubione książki. A tymczasem dobrego wieczoru życzę już Marta Kawalec i Renata Żuchowska. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Książka na wakacje w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wydawnictwo Media Rodzina, Wojciech Widłak, Wesoły Ryjek i Dziadek. Trudne słowo na E. Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś przyszedł do nas dziadek. Ucieszyłem się bardzo i mój żółw przytulanka też, bo obaj lubimy dziadka. Ale trochę się zdziwiłem, bo dziadek przyszedł do nas rano, a dziś nie była niedziela, ani nawet sobota. Przynajmniej nie w naszym kalendarzu, który wisi w przedpokoju i w którym mama zaznacza, jaki jest dzień. Dzień dobry, dziadku, ale się cieszę, że jesteś. Zawołałem i podrzuciłem żółwia, żeby dziadek zobaczył, jak bardzo się cieszę. Czy w twoim kalendarzu, dziadku, jest niedziela albo sobota? Dziadek złapał żółwia i odrzucił go do mnie. Pomyślałem, że mój żółw jest chyba pierwszym latającym żółwiem na świecie. Tymczasem dziadek zdjął płaszcz i czapkę, ale wcale nie odpowiedział na moje pytanie. Minę miał dziwną. Może nie zrozumiał? No wiesz, dziadku, wyjaśniłem, bo w niedzielę i soboty nie chodzisz do pracy, prawda? A w nie niedzielę i nie soboty chodzisz. Dziadek pierwszy raz od wejścia się uśmiechnął.
3: Wiesz, Ryjku, bardzo mi pomogłeś,
2: powiedział i przytulił mnie razem z żółwiem przytulanką.
3: Można powiedzieć, że w moim kalendarzu już nie ma ni niedziel i nie sobót. Przyszedłem na...
2: I tu dziadek wymówił bardzo trudne słowo, które zaczynało się na E. Elematura, emeterura, remytura, czy jakoś tak. Dziś dowiedziałem się, że w niektórych kalendarzach są same soboty i niedziele. Tylko trzeba przejść na to trudne słowo na E. I jeszcze dowiedziałem się, co może sprawić to trudne słowo na E, jak już się na nie przejdzie. Dziadek, zamiast chodzić do pracy, będzie mógł przychodzić do nas, do mnie i do mojego żółwia przytulanki. I chociaż ja nie jestem dziadkiem, to chyba najlepszy prezent, jaki mogłem dostać na Dzień Dziadka.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Sandra Gałązka, Burzowy wakacyjny dzień. Czyta Patryk Bartoszewski. Wakacyjny poranek rozpoczął się cudownie. Mania cieszyła się na ten dzień, ponieważ poprzedniego wieczoru z obozu w końcu wrócił jej brat. Choć sama się zdziwiła, bardzo stęskniła się za nim. Mieli więc w planach wspólne bieganie po swoim ukochanym lesie, podglądanie żab przy małej domowej sadzawce i objadanie się czereśniami na hamaku. Zapowiadał się piękny dzień. Halo, wstawaj, pobudka, chyba się już wyspałeś, krzyknęła Mania, wbiegając do pokoju Maćka.
5: Jeszcze troszkę sobie pośpię, odpowiedział zaspany Maciek.
4: Nie ma mowy, idziemy, mamy napięty grafik, powiedziała stanowczo Mania i z poważną miną wyciągnęła brata z pościeli. Zjedli pyszne śniadanie, przygotowane przez babcię, a Maciek opowiadał w tym czasie swoje przygody z obozu. Skończyli jeść i zaczęli się zbierać, chcąc zrealizować zaplanowany wakacyjny dzień. Nie oddalajcie się dziś zbyt daleko od domu, coś wisi w powietrzu. Czuję nosem burzę, powiedziała babcia. Nie przejmując się przestrogą babci, postanowili ruszyć do lasu, by, tak jak zaplanowali, spędzić wspólnie dzień. Gdy tylko wychylili głowy z domu, spadła pierwsza kropla deszczu, potem kolejna i kolejna. Z zawziętymi minami, w kaloszach i płaszczach przeciwdeszczowych kierowali się w stronę furtki. Mieli już chwycić za klamkę, gdy niebo podzielił na pół potężny błysk.
5: Raz, dwa, trzy,
4: powiedziała babcia stojąca w progu domu i usłyszeli potężny grzmot.
5: Burza jest od nas niecały kilometr. Zapraszam z powrotem do domu. Dziś dzień spędzimy w środku.
6: Och, to niesprawiedliwe, że akurat teraz musiała przyjść burza,
4: powiedziała, zawracając do domu smutna Mania. Zgadzam się, dodał niepocieszony Maciek, ale ciekawi mnie to, skąd babcia wiedziała, jak daleko jest burza. Weszli do domu oboje, zastanawiając się, skąd babcia wie tyle o burzy oraz jak spędzą resztę tego deszczowego dnia.
5: Dzieciaki, chodźcie szybko do salonu, zawołała babcia.
7: Co tu robią te wszystkie poduszki? Zapytał zdziwiony Maciek.
5: I koce? Dodała Mania.
7: Pogoda jest jaka jest, ale my nie zrezygnujemy z zabawy. Czas zbudować bazę,

0: odpowiedziała podekscytowana babcia. Przystąpili więc do pracy. Przestawili fotele w salonie tak, żeby zawiesić między nimi a kanapą koce. Sprawiało to wrażenie wielkiego namiotu, którego podłoże wypełnili ogromną ilością poduszek. Babcia dorzuciła też kilka dodatkowych kocy, wielki dzbanek wypełniony herbatą z cytryną i sokiem malinowym, a do tego upieczone tego ranka jagodzianki. Mogli się już ukryć w tym miejscu we trójkę przed całym światem. A aktualnie przynajmniej przed szalejącą za oknami burzą. Babciu, tu jest cudnie. Kocham tę bazę, powiedziała szczęśliwa Mania. Opowiedz nam teraz jakąś historię. Najlepiej o burzy. Tak, o burzy, dodał Maciek. Dobrze, już dobrze, a więc historia o burzy, zgodziła się babcia. Usiądźcie wygodnie w naszej bazie i słuchajcie. Dawno, dawno temu pewna dziewczynka chodziła po lesie i zbierała jagody. Wieczorem mama dziewczynki miała zrobić na kolację pierogi z jagodami, więc z racji tego, że uwielbiała jagody, wybierała tylko najpiękniejsze okazy. Spędziła spacerując i wrzucając do słoika leśne owoce już sporo czasu, a zatracona w tym zajęciu nie zauważyła nadciągającej burzy. Nagle w lesie zrobiło się ciemniej. Ptaki ucichły, a drzewa zaczęły coraz głośniej szumieć. Przestraszona dziewczynka chciała wrócić czym prędzej do domu, ale zaczął padać potężny deszcz i nie widziała już swojej ścieżki. Schowała się więc pod drzewem i czekała, aż burza ustąpi. Niestety, na to prędko się nie zapowiadało. Burza przybierała na sile. Halo, kto tam siedzi pod drzewem w taką burzę? Zawołał nieznajomy głos. Chodź tu szybko, dziewczynko. Mała dziewczynka wstała i pobiegła do pana w kapeluszu i zielonym mundurze. Jestem leśniczym i wyszedłem w tę burzę, ponieważ moja krowa Lucyna, przestraszona donośnym grzmotem, uciekła ze stodoły. Lucyny jeszcze nie znalazłem, ale odnalazłem ciebie. Bardzo niebezpieczne jest spędzanie burzy w lesie, a szczególnie pod drzewem. Należy znaleźć jak najszybciej schronienie w budynku lub innym bezpiecznym miejscu. Widziałaś ten piorun? Teraz policzymy sekundy. Do momentu grzmotu. 1, 2, 3, 4, 5. I rzeczywiście usłyszeli głośny grzmot. Chodźmy już. Musimy się gdzieś schować. Burza jest niecałe 2 kilometry stąd, dodał leśniczy. Ruszyli razem, by znaleźć jak najszybciej wyjście z lasu. Na szczęście leśniczy doskonale znał drogę powrotną. Deszcz i grzmoty przybierały na sile. Gdy tylko wyszli z lasu na ścieżkę, usłyszeli głośne muczenie. Ujrzeli biegnącą krowę, a za nią biegnącego dziadka dziewczynki, który próbował ją dogonić. To krowa Lucyna i mój dziadek, powiedziała zdziwiona dziewczynka. Łapcie ją, próbuję ją złapać już odkąd przebiegła pod naszym domem w szaleńczym prawie że galopie, powiedział zasapany dziadek. Na szczęście leśniczy złapał już swoją krowę Lucynę, która widząc go trochę się uspokoiła.
1: Dziękuję bardzo za pomoc. Widzę, że ja znalazłem kogoś panu bliskiego, wnuczkę,
0: powiedział leśniczy.
1: Chodźcie wszyscy do mnie na gorącą herbatę, bo coś czuję, że ta burza jeszcze nie pokazała swojego najgorszego oblicza.
0: Tak też zrobili. Leśniczy, dziewczynka oraz dziadek z krową Lucyną poszli do leśniczówki. Gdy weszli, poczuli woń aromatycznej herbaty przygotowanej przez żonę leśniczego. Dotarli w ostatniej chwili, ponieważ burza rozszalała się na dobre.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba jestem trochę zmęczony.
0: Też mi się tak wydaje.
1: To jak się położę na kocyku, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: A można by było jakąś straszną?
0: Ale taką, co przerazi wszystkich, czy tylko najmłodszych, czy też te starsze dzieci?
1: Nie no, aż taka to nie, trochę jakby mniej.
0: No dobrze, a co jest dla ciebie straszne? Czego się boisz, Michasiu?
1: Jak ktoś z tyłu krzyknie, albo coś upadnie, albo się wywróci, albo jak jest burza.
0: Boisz się tego, co nagłe i niespodziewane?
1: No, ale tylko tak trochę.
0: No wiem, jesteś przecież tak naprawdę bardzo odważnym niedźwiedziem.
1: No, ale przecież wszyscy mogą się czegoś wystraszyć, prawda? Wszyscy?
0: No oczywiście, każdemu może się zdarzyć, a czasem to nawet specjalnie.
1: Jak to? Nie rozumiem.
0: Zamykaj oczy i posłuchaj. A wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków? Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu. No, może nie tak dawno. Może nad morzem, a może niedaleko gór lub nad jeziorami.
1: To gdzie w końcu?
0: Tu, na poduszce.
1: Jak to na poduszce? To bajka poduszkowa?
0: Połóżcie głowy na poduszce. Zamknijcie oczy, żebym mógł zacząć opowieść z magicznej krainy skrzat.

0: tekstów na najwyższych półkach biblioteki.
1: No nareszcie.
0: Jak pamiętacie, w Skrzatowie było wszystko. No, to co w każdej ludzkiej osadzie, wiosce czy miasteczku. No, prawie, bo ludzie przestali szanować rzeczy. Przestali je zupełnie szanować. Kiedyś naprawiali, a dzisiaj zazwyczaj wyrzucają, bo sklepy muszą sprzedawać nowe i nowe. A Skrzaty w tych sprawach są bardziej staroświeckie. Bez potrzeby niczego nie wyrzucają. Młodsi nosili ubrania po starszych, meble tak samo było można wymienić, a jeśli się porysowały czy połamały, naprawiało się. A jeśli czegoś nie potrzebowano, przerabiano na coś innego. I tak przedłużano życie większości przedmiotów. Wszystko toczyło się tak, jak u ludzi. No, prawie. W Skrzatowie były miejsca, gdzie rosły warzywa i owoce. Warsztaty, w których naprawiano buty, tam, gdzie szyło się ubrania. Wszędzie stały ławki, na których można było odrobić lekcje, poczytać, wydziergać szalik na drutach, czy złożyć latawiec. Większość Skrzatów miało wiele zainteresowań i zdolności. Kazimierz szył i kleił buty, ale umiał zaplatać też piękne warkocze. Berenika szyła ubrania, suknie, kaftany, spodnie i płaszcze, ale umiała też skomponować piosenki i zagrać je. Petronella gotowała zupy. Przygotowywała i przyprawiała pyszną zapiekankę, ale potrafiła też wyleczyć zapalenie ucha piaskom i kotom. Co więcej, Skrzaty nie potrafiłyby żyć bez sztuki. No, to prawda. Niezwykle często można było zobaczyć Patryka wracającego przez park z teczką z biura, który raptem odkładał teczkę na ławkę, porywał siedzącą, robiącą na drutach babcię Brunhildę i tańczył z nią między kwiatami. Dlatego, że oprócz liczenia w biurze, Skrzat Patryk był instruktorem tańca i akurat przyszedł mu do głowy nowy krok taneczny. A że większość Skrzatów doskonale tańczy, to babcia Brunhilda doceniła pomysł Patryka i nawet pomogła mu jeszcze poprawić ów nowy taniec. No, wszyscy uwielbiają najróżniejsze rodzaje sztuki. Śpiewają, rzeźbią, malują, tańczą, piszą wiersze. Wymyślają wspaniałe budynki, pomniki, alejki, chodniki. Ze starych przedmiotów robią zupełnie nowe. Czasami niestety do niczego nikomu niepotrzebne. Ale uwielbiają występować, tym bardziej im więcej Skrzatów siedzi na widowni. Lubią chodzić do teatru, do opery, na balet, na występy taneczne, kabarety, na wystawy malarskie, rzeźbiarskie i wszystko mieli w Skrzatowie. Tak, nie było supermarketów, nie marnowali na chodzenie po nich cennego czasu, ale mieli operę i balet. Nie było tam tylu różnych sklepów, w których kupować mogliby niepotrzebne rzeczy, ale mieli teatry i kluby ze scenami. Dzień był, jak zawsze w wakacje, znacznie spokojniejszy niż w roku szkolnym. Po bibliotece leniwie przechadzali się ludzie w poszukiwaniu książki na wyjazd nad morze, ale czytelnia, zwykle zapełniona do ostatniego miejsca, świeciła pustkami. Lato, rozgrzane powietrze, leniwie mielące powietrze, obracające się wiatraki pod sufitem i upał. No nie do wytrzymania. Przez szklane płachty dachu widać było przesuwające się ciemniejące chmury, zwiastujące deszcz. No chyba dopiero w nocy, na pewno nie wcześniej niż wieczorem, no bo chyba nie za chwilę. Oho, a jednak niebo coraz bardziej ciemniało. Skrzaty zatrzymywały się w drodze do domu, podnosiły wzrok ku górze i coraz częściej przyglądały się biegnącym coraz szybciej chmurom. Stały i kiwały na boki głowami, cmokając z zaciekawieniem. Ciekawe, kiedy będzie deszcz. Będzie czy nie będzie? Zagrzmi, czy zobaczymy pioruny, czy wszystko się rozejdzie? No, nie powinni przecież się niczego bać, bo przez dach i ściany deszcz nie spadnie do środka biblioteki. A grat i pioruny zostaną też poza Skrzatowem, zatem nie ma się czego bać, kochani. A jednak, kiedy nagle zaczęło błyskać, zamarli w oczekiwaniu. Za chwilę usłyszeli dziwny, niespotykany dotąd grzmot, długi i drgający, jakby z wielkiego, olbrzymiego bębna. Kolejny błysk i grzmot, taki bardziej metaliczny, jakby ktoś uderzał w wielkie, puste garnki, a do tego jeszcze przerażający dźwięk, jakby tłukącego się szkła, szklanek, wazonów, porcelanowych kubków, filiżanek. Bardzo nieprzyjemne odgłosy, oj, bardzo. Ci najbardziej strachliwi schowali się pod ławki, odważniejsi pod dachy, ale niektórzy zaczęli się uśmiechać, a po chwili wybuchnęli śmiechem. Tych wesołków zaczęła tak rozsadzać radość, że ich wspólny śmiech brzmiał głośniej niż te słyszane przed chwilą grzmoty. Wśród tego hałasu Skrzaty zauważyły Puchatka. Skrzata Puchatka

Kilka, który wypadł z budynku, w którym przechowywano naczynia kuchenne, garnki, szklanki i kubki. Puchatek to skrzat wiecznie głodny, który uwielbiał jeść. Był pulchnym, sympatycznym grubaskiem. Trochę niezgrabnym i trochę roztrzepanym. Mówiono o nim, że jest jak słoń w składzie porcelany. Dlatego, kiedy kogoś odwiedzał, zazwyczaj chowano wszystkie mogące się stłuc przedmioty. No, chyba już wiecie, co się stało. Puchatek pomylił drzwi i wszedł po ciemku do magazynu. Zaczepił brzuszkiem o półkę, na której stały kuchenne naczynia i tak Puchatek zapewnił wszystkim skrzatom prawie teatralne doznania. Występ jak w filharmonii, operze czy w teatrze. Oj, dali się nabrać, biorąc hałasy wywołane przez Puchatka za odgłosy prawdziwej burzy. Dlatego, kiedy usłyszycie ogromny hałas, nie bójcie się. Jeśli usłyszycie wycie, krzyki, wrzaski czy inne nieprzyjemne dźwięki, nie bójcie się. Nie ma czego. Rozejrzyjcie się, czy to aby nie skrzat, albo ktoś, kto przypadkiem potrącił stos pudełek, garnków, puszek. A najlepiej w ogóle nie zwracajcie na to uwagi. O, widzę, że ta straszna opowieść ukołysała Michasia. Nie wystraszył się ani burzy, ani piorunów, ani hałasów spadających garnków. Położył głowę i cicho pochrapuje. A wy? Ciii, zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność,

0: Pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
1: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
0: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
1: Czasem zachowuje się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staje się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.

zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio Dzieciom.

And I told the world that I have a plan. Together we sang.

Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis. A kto chce, niech ze mnie.

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze

0: Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak łatwo...
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem ci, czego potrzebuję od ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję.

0: Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z twojej pomocy.
1: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
0: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
1: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Podcast Jestem muzykiem, jestem rodzicem. W studiu są z nami

0: Kamila Dałkrz-Boruch i Tomek Boruch. Witajcie, dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Chociaż gdy myślę sobie o was, to w skrócie bym mówił strefa intymna.
1: Jak
0: i słusznie. To wasz projekt muzyczny, prawda?
1: Tak, założony w sumie niedawno, ale dojrzewaliśmy do niego długo. Nazwa też powstawała w naszych głowach chwilkę. Natomiast jak już to wszystko się skrystalizowało, to działamy, piszemy. Te piosenki są szczere, te piosenki są o czymś i my wiemy, o czym one są i bardzo dobrze się z tym czujemy i uwielbiamy przekazywać tę muzykę, tą prawdę ludziom.
0: Ale gdyby nie to, że zostaliście rodzicami, nie powstałby ten projekt?
2: Projekt tak naprawdę nie miał jeszcze nazwy, ale narodził się bardzo dawno temu między nami, bo muzykujemy od wielu lat. Tylko nazwa krystalizowała się przez te długie miesiące. Piosenki powstawały, te piosenki, które wydajemy już jako strefa intymna, powstawały przez akurat ostatnie 5 lat, czyli okres, od kiedy jesteśmy rodzicami. I tam trochę naturalnie, bo to jeszcze tak nie było planowane, że wydamy płytę, tudzież że napiszemy zbiór piosenek o tym, jak to jest być rodzicem, jak to jest zetknąć się z dorosłością. Po prostu pisaliśmy to, co w danym momencie nam się w głowach tliło. Często to były wypadkowe różnych kłótni, wyjść z domu, trzaśnięć drzwiami. Czasami to były wypadkowe...
0: Czyli samo życie.
2: Tak, dokładnie. Spojrzenie w nasze potomstwo i moment wzruszenia. Jest taka piosenka, którą już wydaliśmy, Kołysanka. Mhm. To jest utwór, który powstał naprawdę... Tekst do tego utworu powstał w godzinę.
1: Ale dojrzewaliśmy do niego chyba ze 4 lata.
2: Ja bym powiedział, że 34 lata.
1: Możliwe, że też. Bo pamiętam, jak urodziłam syna, pierwsze nasze dziecko, to bardzo chciałam napisać piosenkę o tym, o tych emocjach, mhm. że on się pojawił, że ta miłość. I w ogóle nie umiałam dobrać słów. Totalnie się nie dało. I potem, tak jak Tomek mówi, usiedliśmy, był motyw muzyczny. Przeglądaliśmy te motywy muzyczne i ja mówię do Tomka, że ja mam taki pomysł, że młode małżeństwo, rodzice świeżo upieczeni stoją nad łóżeczkiem tego dziecka i rozkminiają, jak się potoczy jego życie, gdzie go poniesie. I to są takie rozkminy tych rodziców nad tym łóżeczkiem. I co ty na to? Mówię do Tomka. I on miał łzy w oczach i po prostu pisząc to, płakaliśmy. I te emocje się tak przelały na Kołysankę, że jak ją włączyliśmy Julkowi, kiedy ona już była gotowa, to chłopak się popłakał. Powiedział, że to jest bardzo smutna piosenka i on po prostu też płakał.
0: Bo on już teraz zrozumiał tę piosenkę, no bo jest w takim wieku, że już te słowa mogą do niego docierać.
1: Tak, trochę ja, tak. Ja on mówiąc się... o tym mam łzy w oczach, tak, więc...
2: Kiedyś radio może będzie 3D, to tą audycję puścimy 3D i zobaczycie państwo łzy Kamili.
0: A zmienia się trochę podejście do rodzicielstwa, gdy pojawia się drugie dziecko? Bo wielu rodziców podkreśla, że przy pierwszym dziecku jesteśmy tacy przewrażliwieni, a gdy przychodzi na świat drugie dziecko, to nazwijmy to, już jesteśmy bardziej luźniejsi. Już nie spinamy się w niektórych tematach, tak jak przy pierwszym dziecku.
1: Te stereotypy są nam znane, natomiast jeśli chodzi o mnie, bo nie będę się tu wypowiadać za Tomka, zaraz on opowie, jak on ma, natomiast ja, wydaje mi się, że poza tym, że jak wyszłam ze szpitala z malutką i zobaczyłam Juliana, to uwierz mi, w domu płakałam, że straciłam swoje małe dziecko, które miałam w domu, bo on nagle wydawał się olbrzymem. I poza tym... To oczywiście się już oswoiłam i nie jest już to tak drastyczna różnica, natomiast poza tym wydaje mi się, że ja osobiście traktuję dzieciaki tak samo i nie widzę różnicy. Poza tym, że się pojawiło drugie do kochania, to jest tak, jak było.
2: Tak, co mogę dodać, że to jest na pewno element większego doświadczenia i takiego obycia w sprawie. To mniej więcej tak, jak nagrywa się pierwszą płytę w swoim życiu, a nagrywa się drugą płytę w życiu. Mm-hmm. To już człowiek dużo więcej wie, dużo ścieżek.

0: ma przetartych.
1: A też przy nagraniu pierwszej płyty mówi się, że pierwszy album nagrywa się całe życie, a na drugi już ma się zdecydowanie mniej czasu.
0: No, w sumie. Na drugi ma się zdecydowanie mniej czasu.
2: No tak, to też
0: dokładnie,
2: jest
0: bo do pierwszego dziecka dojrzewa się całe życie, a drugie dziecko już pojawia się w krótszym okresie od pojawienia się pierwszego.
1: No, tak.
0: Natomiast Kamila, tak jak mówisz, ty tutaj usiadłaś w domku i płakałaś, że już nie masz małego Julianka, tylko jest teraz duży Julianek, to ja jako ojciec się bardzo ucieszyłem, bo ja przeżyłem ten sam szok. Nasz pierwszy potomek, Julek, w sekundę z małego dziecka stał się dużym chłopakiem, więc dla mnie wreszcie możemy chodzić grać w piłę.
1: Ja muszę wam powiedzieć, że byłem ogromnie zdziwiony, gdy wstawiliście pięknego posta w mediach społecznościowych, że pojawiła się córeczka na świecie, a dosłownie za chwilę, no za kilka dni, może kilka tygodni, dostaję maila od Kamili: cześć, tutaj mamy nową piosenkę i w ogóle taki tryb pracy, nie działalności muzycznej. I mówię, moment, coś mi się nie zgadza, przecież ta kobieta przed chwilą urodziła dziecko, więc no, to nie był zabieg wyrwania zęba, tylko po prostu urodziła dziecko, karmi i tak dalej. Tu dostaję prasówkę promocyjną najnowszej piosenki, po czym dzwonię i na luzie tam spaceruję z Gabrysią i sobie rozmawia ze mną po prostu o nowej piosence Strefy Intymnej. Jakby Gabrysia urodziła się 2 lata temu.
0: Mhm. No, Kamilka jest tytanką. Naprawdę. No, od kiedy ją poznałem, to wiem, że jest tytanką pracy i jest najlepszą mamą na świecie. I tutaj w ogóle publicznie chciałem Kamilce jeszcze raz złożyć życzenia, bo wczoraj było jej święto. I Kamilka jest super mamą.
1: Dzień mamy.
0: A oprócz tego naprawdę
1: takie
0: wspaniale.
1: Takie podwójne dla ciebie święto.
2: Tak.
0: No, a nawiązując do piosenek, przygotowywaliśmy się do tych premier, do tych wydawnictw od długiego czasu i mieliśmy to tak zaplanowane, żeby...
1: A czyli taki backup był przed narodzinami Gabrysi już, tak?
0: Tak, dokładnie. Byliśmy przygotowani na to, żeby w okresie, kiedy Gabrysia się urodzi, wystartować z promocją naszych piosenek i trafić do najbliższych znajomych. Tak, żeby nasi znajomi wiedzieli, że żyjemy, mamy się dobrze i że realizacja zawodowa wcale nie musi kolidować z rodzicielstwem i na odwrót, że rodzicielstwo wcale nie musi
1: kolidować z
0: realizacją swoich planów.
1: Tak, to mnie bardzo zastanawia właśnie, jak balansujecie między rolą rodzica a działalnością muzyczną. No bo ty, Tomku, też często wyjeżdżasz, no nie grasz tylko w Strefie Intymnej, tak. Pracujesz typowo jako muzyk sesyjny, prawda?
0: Zgadza się. Tak, mam bardzo dużo wyjazdów i nie ma co ukrywać, że jest to, żeby utrzymać ten poziom regularności w koncertowaniu i w byciu aktywnym muzykiem, to bardzo często nadwyrężam się fizycznie, ale z pasją nie da się wygrać. Mam nadzieję, że w tym wszystkim też jestem wystarczająco obecny jako tata w domu i przy ogromnym wsparciu Kamili udaje się to sklejać. Kamilka nie działa sesyjnie, Kamilka jest zaangażowana tylko w swoje projekty muzyczne.
1: No i... Kamila teraz największy projekt życia ma tak naprawdę jako mama, prawda?
0: Tak,
1: bo
0: dokładnie.
1: No, pewnych rzeczy my jako tatusiowie nie jesteśmy w stanie
2: przeskoczyć,
1: zrobić, no, tak. Bo jesteśmy mężczyznami, a nie kobietami, więc taka jest prawda, ale z drugiej strony sobie też myślę, że bycie muzykiem to też komfort.
2: Czasowy przede wszystkim.
1: Tak, i bycie rodzicem, bo często te wyjazdy są, załóżmy tam w weekendy, a te 5 dni w tygodniu ma się faktycznie takich, że nie chodzi się do biura od do, tylko się jest w domu, jest się takim pełnoetatowym rodzicem.
2: Tak, dlatego wydaje mi się, że dzięki temu, że oboje jesteśmy muzykami i mamy komfort właśnie czasowy. Możemy tymczasem balansować tak, że jednak tu przedszkole, tutaj może jakaś opiekunka, ale ten czas, który inni muszą spędzić w pracy od tam 7 do 17 niektórzy, to my możemy balansować i dzięki temu wydaje mi się, że nasze dzieci aż tak nie odczuwają tego, że...
0: Że mamy szaloną pracę.
2: Że mamy szaloną pracę. Wręcz może nawet się cieszą. Zobaczymy.
0: Poczekaj, 30 lat.
1: Ja trochę kontrowersyjnie tutaj w

0: Włożę kij w mrowisko.
1: Dawaj.
0: Czy bycie muzykiem nie jest poniekąd utrudnione w kraju, w którym się żyje, jeśli chodzi o udogodnienia różne? No bo jeśli ktoś chodzi do jakiejś pracy, ma ten etat, ma zapewnione wszystkie świadczenia i tak dalej, czy zawód muzyka jest traktowany na równi z innymi zawodami? Też możecie swobodnie korzystać z udogodnień, które należą się innym obywatelom.
2: Tak, to może ja powiem, bo wielu kolegów było totalnie zaskoczonych, że jest coś takiego jak urlop tacierzyński, z którego z radością skorzystałem i to było naprawdę bardzo przydatne.
0: Okej, super.
2: No więc myślę, że tak, spoko. Jeśli działalność artystyczna jest jakoś tam usankcjonowana i jest to wszystko zebrane, powiedzmy, w jednoosobową działalność gospodarczą, tak jak u mnie, to nie mogę narzekać ogólnie.
0: Bo dlaczego pytam? Miałem kiedyś taką sytuację, że starałem się o kredyt, a nie byłem jeszcze, nie pracowałem jako etatowy pracownik radia, tylko poszedłem do banku i pan mnie pyta zawód, muzyk. Ale co ja mam wpisać? Mówię, no, muzyk.
2: A czym się pan zajmuje?
0: Ale jaki to jest podmiot gospodarczy? Mówię, proszę pana, jestem muzykiem. To jest praca. Ja nie wiem, co wpisać. Boże. No muzyk, no to jest praca wykonywana. I z taką troską zawsze myślę sobie o muzykach, czy oni faktycznie, no, przez to, że są muzykami, nie mają trochę utrudnień życiowych.
2: Tak, wydaje mi się, że to jak ze wszystkim jest jakiś rodzaj równowagi, bo ta kwestia rzeczywiście jest dużym utrudnieniem, aczkolwiek mamy tak wiele różnych fajnych rzeczy, na przykład elastyczność czasową z naszą pracą, że... Albo to, że możemy być w pracy i widzieć się jednocześnie z przyjaciółmi. To są rzeczy, które nie są taką, powiedzmy, codziennością.
1: Ale to, o czym mówisz o tych kredytach, to faktycznie jest chyba jeden główny punkt, który może przeszkadzać, ale wydaje mi się, że teraz już jest dużo łatwiej niż jak ty próbowałeś.
0: Czy syna, którego macie, już jest takim prawie 5-latkiem, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Podkrada gitary?
2: I na szczęście grać? Nie.
0: Okay.
2: Ale świetnie śpiewa i jest bardzo muzykalny. Przyjęliśmy taką metodę, że czym gąbka nasiąknie w młodości. Mhm. Staramy się go otaczać muzyką.
1: Ale nic na siłę.
2: Nic na siłę. To znaczy bierzemy go ze sobą na koncerty. Czasami zaprowadzamy go do studia w czasie nagrania.
0: I co fascynuje go, taki backstage?
2: Na swój sposób, tak. On to przeżywa na swój sposób. Ostatnio się okazało, że potrafi rozpoznać po dwóch nutach piosenki takie jak Bohemian Rhapsody, Fuel, Metallica, Banana Song. Najróżniejsze piosenki rozpoznaje po dwóch nutach, więc ta metoda chyba działa.
0: Fajnie, że Fuel wymieniłeś, bo uważam, że Load i Reload to były jedne z ciekawszych płyt Metallica.
2: W końcu ktoś to powiedział i to publicznie. To są moje ulubione płyty Metallica.
0: Ja też bardzo lubię.
2: Load właśnie ma mieć teraz swoją reedycję z okazji 30-lecia. Już się nie mogę doczekać.
0: I to 30 lat już, nie, niewiarygodne.
2: Tak.
0: A nim się obejrzycie, wasze dzieci też będą już takie dorosłe, to o czym powiedziałaś, Kamilo, że wróciłaś po porodzie do domu i nagle patrzysz, że ten maluch nie jest już takim maluchem.
1: Ach, wiem, myślę, że to tak. Jak wstryknięcie, dlatego trzeba korzystać i po prostu robić
2: tak,
1: to, co
2: a ja tutaj
1: się
2: jeszcze
1: lubi.
2: Taką...
0: Ciekawe, czy będzie takie kolejne Kelly Family, Boruch Family z dziećmi, które tam słyszałem, że Gabrysia no, pretenduje na bardzo dobrą chórzystkę.
2: Tak.
0: Głos jak dzwon.
1: Jak się urodziła, to...
0: Jak anioł.
1: Bardzo krzyczała. Panie na porodówce były wręcz zaszokowane, że dawno nie słyszały tak krzyczącego dziecka.
0: Ja pierwsze dziecko, które krzyczało mikrofon.
1: A ja mówiłam...
2: Zaraz po wyjściu z brzucha.
1: No. Ja mówiłam, że ona po prostu trenuje głos po mamie. No i piosenki Strefy Intymnej leciały na porodówce.
0: No, jak pięknie.
1: Gabrysia tak była otoczona naszymi dźwiękami od samego początku.
0: Śpiewałaś pewnie, jak były dzieci w brzuszku, co?
1: Z Julkiem mieliśmy mini trasę koncertową, jak byłam w ciąży.
0: A faktycznie.
1: Bo wydaliśmy, już. Tak, w 2020 roku wydaliśmy mini album.
2: To jeszcze pod nazwiskiem Kamilki.
1: Tak.

0: opowieści.
1: Pamiętam.
0: I zagraliśmy całkiem sporo koncertów w duecie i udało się.
1: Ale wiesz, co jest w ogóle niesamowite, że teraz przypomnieliście mi o opowieściach. Muzyka, która wam towarzyszy, którą wytworzycie, to jest taki pamiętnik waszego życia w sumie.
2: Tak.
0: Trochę tak.
2: Tak. Zgadza się. Tak, bo te opowieści były zapisem z wcześniejszego okresu, gdy Kamil jeszcze współpracowała ze swoim tatą, gdy ja już trochę dołączyłem do spółki kompozytorskiej, a teraz płyta, którą wydamy za parę miesięcy, to będzie zapis naszego już wspólnego życia.
1: Pięknie.
0: Tak jakoś wychodzi, tak, dobrze to ująłeś.
1: Ciekawe, co zapisze się na tych kartach historii waszego życia za jakiś czas. Macie też tak, że ja muszę się przyznać, że to jest trochę moją zmorą, że nie mogę zatrzymać swoich myśli i zastanawiam się, jakie będzie życie mojego syna, gdy pójdzie do szkoły podstawowej, jaka będzie szkoła średnia, jakie będzie towarzystwo, co on będzie robił, jaka czeka go przyszłość, jaka będzie sytuacja polityczna na świecie i tak dalej. I czasem mi tak trudno zatrzymać te myśli, że po prostu czuję się, że ta gonitwa jest jak taki chomik w kołowrotku u mnie w głowie i nie mogę go zatrzymać.
2: Tak, to jest szaleństwo.
1: Czy wy potraficie panować nad tym, czy to jeszcze jest ten etap, że też wybiegacie bardzo w przyszłość?
2: Mnie na przykład bardzo stresuje myśl o tym, że Julek kiedyś prędzej czy później się zakocha i pewnie prędzej czy później będzie musiał się zmierzyć z takim zjawiskiem jak złamane serce. No. A dla ojca najgorsza jest bezradność. I wiem, że nie będzie się dało wtedy zbyt pomóc. Oczywiście rodzic może zrobić tyle, że po prostu jest obok i mądrze wspiera, ale jakoś ta myśl szczególnie mi towarzyszy.
1: No a teraz podwójnie, bo Julek, ale to także Gabrysia.
2: Gabrysia, tak.
1: No właśnie.
2: Ale jakoś o niej myślę, że na pewno będzie bardzo...
1: Będziesz w zbroi stał pod drzwiami. Dzień dobry, PESEL rodziców, znajomi.
0: Nie, to właśnie mi się wydaje, że przyszłościowo to Tomek bardziej wybiega, a ja raczej skupiam się na, nie wiem, najbliższym roku, jak dobrać odpowiednie zabawy, czy co zaproponować tutaj w doborze zabawek.
1: I czyli Tomek będzie prowadził preselekcję z prywatnym detektywem.
0: Myślę,
1: to nasz znajomy, prywatny detektyw, troszeczkę tam pytań ma.
0: Ale tak, ten temat ostatnio wśród znajomych też poruszaliśmy, więc coś jest na rzeczy. Tak. Ale ja mam patent strzelecki, więc wiesz, to może dlatego nie wybiegam.
1: Obowiązkowo potencjalni kandydaci, kandydatki przed...
2: przed oblicze matki.
1: Przed oblicze matki, tak. Jakie są wasze ulubione momenty związane z rodzicielstwem i wspólnym muzykowaniem? Bo pewnie to wspólne muzykowanie też jest w domu.
2: Kamila?
1: Co was wzrusza w tym? Bo na pewno dużo jest takich momentów wzruszających, prawda?
0: Tak, to w sumie będę kontynuowała poprzednią myśl, czyli jak widzę, że no, do tej pory był Julek, więc ja się na nim skupiałam. Gabrynia jest od 2 miesięcy, więc ciężko mi na razie coś tutaj powiedzieć, ale jak jakaś nowa umiejętność, nad którą pracowałam, nagle wchodzi tak z marszu, i się okazuje, że on już to umie i w ogóle o co ci chodzi, mamo? Przecież ja to umiem i to jest takie budujące, że stoi się obok i tak próbuje się to, wpycha mu się trochę te rzeczy pod nos, ale on w końcu to łapie i on to widzi. Nam się wydaje, że on tego nie widzi, ale on to widzi i wie. I za chwilę umie to, umie tamto, więc jestem tu i teraz, obserwuję i to mnie najbardziej cieszy, jak on idzie do przodu, jak poznaje nowe rzeczy, doświadcza nowych rzeczy. To jest wzruszające, a to wspólne muzykowanie jest, ale też przez nasz zawód w sumie może nie aż tak dużo, jakby się mogło wydawać, ale no, te momenty cieszą, bardzo cieszą i wzruszają.
1: A są takie... przepraszam. Czy są takie rytuały lub sposoby na utrzymanie relacji? Bo wiadomo, że to nie jest do końca tak zawsze kolorowo, prawda?

0: to, o czym wspomnieliśmy, tak, czasem absolutnie. Trzeba się pokłócić, sytuacja tego wymaga, ale jednak partnerstwo ma swoje też takie potrzeby pielęgnacji i czasem warto mieć może jakiś rytuał, coś, co każdego dnia się robi, żeby pielęgnować związek, ale też, żeby ta rodzina jednak dobrze funkcjonowała. Macie jakieś takie patenty codzienne, które wykorzystujecie, żeby lepiej i dobrze wam się żyło?
1: To Tomek wypracował właśnie taki sposób, żebyśmy mogli spędzać razem czas, bo przy Julku na początku ja troszkę się zafiksowałam na to macierzyństwo, że tu dziecko. A Tomek wywalczył właśnie, że musimy mieć ten wspólny czas i usypianie trwało długie godziny, ale jak Julek stał się już kumatym chłopakiem, no to wyjaśniliśmy mu, że przeczytamy książkę, to jest nasz rytuał na pewno, to wieczorne czytanie książek. A później już ten czas, żeby on sobie się wyciszył w swoim łóżeczku. Wiadomo, że jeśli potrzebuje nas, to przyjdziemy, ale my też potrzebujemy chwili dla siebie i żebyśmy właśnie potem mogli być dla niego tymi rodzicami, to musimy ten czas wspólnie tutaj spędzić, więc dziękuję na wizji Tomaszowi, że to wywalczył, bo dzięki temu mamy piękną rodzinę.
0: Ale chyba też duży komfort, bo dzisiaj nawet do studia radiowego przyjechaliście z twoją mamą.
2: Tak, tak, mama nam bardzo pomaga, zresztą nie tylko moja mama, mama Kamilki i rodzice w ogóle bardzo tutaj nas wspierają.
0: Ale macie na miejscu tutaj w Warszawie?
2: Niestety nie. I to jest taka kolejna cegiełka, która sprawia, że to wszystko, co robimy, to jest pewien rodzaj szaleństwa. Mhm. Dlatego, że naprawdę nie mamy dziadków na miejscu. Najbliższych dziadków mamy 300 kilometrów od naszego tutaj domu warszawskiego i trzeba się nieraz naprawdę nagłówkować i napocić. Ale na szczęście jesteśmy bardzo elastyczni z Kamilką. Potrafimy pracować w przelocie, potrafimy rozmawiać o tekstach, o muzyce, gdy jesteśmy w podróży. Dużo rozmawiamy zdalnie. Często dochodzi do dość absurdalnej sytuacji, że ja daję Kamilce buziaka, wychodzę z domu i z samochodu do niej dzwonię, jadąc do studia i rozmawiam z Kamilą o kwestiach zawodowych. Bo ja po prostu załączam,
1: że inny
2: tryb pracy. W tym momencie jestem już w pracy i mogę rozmawiać. Więc dochodzę do listy, a miałem tu z Kamilą przegadać, no to dzwonię.
1: Okay, i zaczyna rozmowę wtedy, no to teraz jestem już w pracy, to porozmawiajmy.
2: Żeby przypadkiem mi nie mówiła o dzieciach. Ale dzięki temu, jak wracam do domu, to staram się przynajmniej być bardziej w domu niż w pracy.
0: No to ciekawe w ogóle takie, że nagle opuszczasz dom i wchodzisz w zupełnie inny tryb. Teraz tak sobie pomyślałem, czy Gabrysia już widziała backstage muzyczny? Była na jakimś koncercie? Zabraliście już ją?
2: 2 dni temu na weselu, tak, gdzie to, grałem oczywiście
1: to
2: z kolegami.
1: Jak na backstage'u. Tak.
0: Okej. Czyli już zobaczyła trochę tego świata. Jak reaguje w ogóle na muzykę?
1: Jest zakochana.
0: Okej.
1: Okay. Wsłuchuje się.
0: Bo początki mojego syna były takie, że nie chciał, a później załapał.
2: A w jakim wieku?
0: No właśnie, jak był taki malutki, pamiętam, że ambitnie chciałem go karmić muzyką Prince'a i płakał, ale gdy usłyszał Melody Gardo, to już było okej.
2: Okay. A próbowałeś Metaliki?
0: Oczywiście.
1: Julek, jak wyszedł ze szpitala, to dostał od taty...
2: Od razu świeżą porcję, mafram
1: patec. I spał. I do dziś to ma, że na rockowych koncertach spokojnie.
2: Tak, ale to jest uzasadnione naukowo poniekąd. Nie podam konkretnych badań, bo ich nie pamiętam, ale oglądaliśmy kiedyś film, gdzie było mówione, że dzieci w brzuszku mamy słyszą taki dźwięk dość głośny, dużo niskich częstotliwości i wcale nie trzeba dzieciątka trzymać w ciszy, kiedy ona się urodzi. Więc
1: ponoć idąc, tam 90 decybeli.
2: Tak, tak chyba liczba tam padła. Czyli głośno. No i myśląc o tym, puszczałem dzieciom, Gabrysi też puszczam, muzykę rockową i ma się
1: tak, nie jesteśmy z tych rodziców, gdzie przychodząc do nas trzeba mówić szeptem. To wręcz zabraniamy.
0: Szanuję. I super, bo też jestem z tych, co tak uważa. Trochę może kontrowersyjne zadam pytanie, Kamilo, no bo jednak to ty głównie siedzisz z dziećmi w domu, to ty jesteś mamą. I czy nie miałaś takich frustrujących momentów, że ten sobie jeździ, gra,

0: realizuje się muzycznie, a ja muszę ten czas spędzać z dziećmi?
1: Trochę tak, wiadomo, ale ostatnio bardzo dużo przegadujemy, przez cały nasz związek dużo przegadujemy rzeczy i pracujemy nad sobą, więc to wszystko jest do

0: Tylko super. Trzeba o tym gadać. Ja miałam problemy z tym gadaniem właśnie i dużo zamykałam w sobie i przez to potem się mogą tworzyć takie złości. Natomiast jak już się przegada, to no, jakoś się wydaje, że wszystko da się rozwiązać.
1: To gadanie takie na bieżąco chyba jest najważniejsze, prawda? Bo jak te emocje się skumulują i tak rosną, bo przyzwyczajasz się do tego, że nie rozmawiasz, to jest najgorsze i nagle przychodzi światełko, że jednak no tak, przecież ja mogę coś powiedzieć i to jest najgorsze. Ja trochę tak, wiecie, zaczepiam, bo na własnym doświadczeniu też tutaj bazuję i myślę sobie o takich sprawach, które budzą często konflikty, ale z których można oczywiście wyjść. Ale pewnie Kamila też za jakiś czas, jak już dzieciaki podrosną, jak odpali solowy projekt, to wszystkim kapcie spadną i będzie pozamytane.
0: Materiałów jest dużo.
1: No, bazując na takich wszystkich emocjach i doświadczeniach, które zbierasz, to tym bardziej. To kiedy Strefa Intymna opublikuje całą książkę opowieści, które zapisaliście? Jaki jest plan?
2: Cała książka muzyczna pewnie wyjdzie gdzieś po nowym roku.
0: Tak, ale daty jeszcze nie ustaliliśmy, ale myślę, że to będzie styczeń, luty przyszłego roku.
2: I będziemy cały czas po drodze zaskakiwać, bo mamy sporo rzeczy jeszcze przygotowanych.
1: Ale to będzie taka jednorazowa przygoda, czy to będzie też kontynuacja? Jak traktujecie ten projekt?
2: W sumie?
1: Jako jeden album, czy żeby cały czas nagrywać?
2: To się okaże, co przyniesie przyszłość. Pewnie chcielibyśmy to kontynuować, bo jednak nasze życie się pisze i to pisanie piosenek wspólne to też taki rodzaj terapii dla nas, gdzie nieraz nie umieliśmy o czymś porozmawiać, ale okazywało się, że można napisać o tym tekst piosenki. To w ogóle też dla mnie są takie bardzo satysfakcjonujące momenty, jako w ogóle uczestnika rodziny, gdzie...
1: A byłeś właśnie tekściarzem kiedyś?
2: Co nieco pisałem tu i ówdzie, natomiast dopiero w Strefie Intymnej Kama stworzyła mi taką przestrzeń, gdzie naprawdę piszę rzeczy, z których jestem bardzo dumny. I tutaj
1: a nie wstydziłeś się przy żonie?
2: Kiedyś się wstydziłem zaśpiewać. Na pierwszy Kamila zrobiła mi lekcję wokalu. To nie wytrzymałem tego psychicznie. Musiałem opuścić lekcję. Powiem szczerze, łatwiej byłoby
0: mi
2: się...
0: Nie dobrej reklamy.
2: Właśnie dobrą. Kamilka od razu wszystkie błędy znalazła i dzięki Kamili zacząłem śpiewać z powrotem.
1: Wow. No to ja bym się nie odważył.
2: Mówię z powrotem, bo jako dziecko śpiewałem bardzo dużo, ale coś mi się tam zblokowało i później zamknąłem się naprawdę na amen. I dopiero Kamilka mnie znowu przywróciła do mikrofonu.
1: A te poboczne projekty to jakie? Masz, Kamila, czas na inne projekty muzyczne, jak Strefa Intymna, czy...
0: No teraz wiadomo, że nie, ale sesyjnie dużo śpiewałam jakichś chórkowych rzeczy. I nie tylko, bo koncerty z Opole Gospel Choir działające osoby zapraszały gościnnie, więc też tam śpiewałam. To się dzieje dalej, w mniejszym stopniu, no ale też, tak jak Tomek tu wspominał, lekcje wokalu i zajęcia z dzieciakami.
1: Ale to też musi być inspirujące, otwieranie kogoś, żeby zaczął śpiewać.
0: Uwielbiam, tak. Uwielbiam prowadzić zajęcia.
1: Niezwykle trudne też, tak mi się wydaje.
0: Więc to jest łączenie trochę umiejętności muzyka i psychologa.
1: No bo tak.
0: Żeby kogoś odblokować, a śpiewanie to przede wszystkim
1: odblokowanie.
0: Luz, tak, i odblokowanie. No tak. To jak ktoś nagle sam się zdziwi, że wydał z siebie taki dźwięk, to jest naprawdę budujące, że potrafię tak zabrzmieć i to jest piękne.
1: Tomku, widziałem, że ty nie narzekasz na brak pracy, że jednak gitara cały czas ci towarzyszy. Nawet w jakimś takim projekcie grałeś, że sporo wyjazdów zagranicznych mieliście, nie?
2: Tak, zgadza się. To jest zespół Lark, zespół moich kolegów z rodzinnego miasta. Co tu dużo mówić? Spełniam w końcu takie swoje młodzieńcze, niespełnione ambicje odnośnie grania ciężkiej muzyki. W moim przypadku to tak dość szybko się poukładało, że trafiłem za pulpit z nutami. Bardzo, bardzo szybko, jak skończyłem szkoły, to miałem dużo roboty takiej typowo sesyjnej. czyli

0: akompaniament dla różnego rodzaju występów wokalnych, chóralnych. Natomiast cały czas miałem ten deficyt, bo akurat po prostu nigdy nie udało mi się na dłuższą metę postawić jakiegoś takiego składu, który by regularnie koncertował i występował. I mam ogromną radość z grania z chłopakami z Lark. Już to jest oficjalna wiadomość, więc tak wykorzystam jeszcze, żeby szerzej się pochwalić. Na nową płytę zespołu Lark zaproszenie przyjął były wokalista zespołu Iron Maiden, Blaze Bailey.
1: Jest.
0: Jest bardzo grubo. Kamilka wie, że Iron Maiden i Metallica to mi się śniły nieraz po nocach, że z nimi gram, koncertuję. I wreszcie los pozwolił tak mnie ustawić na ścieżce, której mogłem się przeciąć.
2: No to tam Kirk już by mógł sobie odpuścić, nie?
1: A jeszcze piękniejsze jest to, że wspólnie skomponowaliśmy ten utwór. I
0: tak,
1: to
0: Kamilka
1: tylko
0: też pomagała.
3: Wow.
0: W sensie. Premiera będzie naprawdę już lada dzień. Premiera też będzie tam nową trasę koncertową.
3: Super.
0: Po Europie.
3: A piosenki dla dzieci napiszecie?
0: Tak.
1: Jest.
0: Skąd wiedziałeś?
1: Nie wiem. Wyczuł to chyba.
0: Tak. Dobrze, to możemy tak zdradzić ukradkiem, że planujemy po wydaniu naszej płyty jako Strefa Intymna. To będzie płyta generalnie dla dorosłych. Planujemy zrobić
3: Strefę dziecięcą?
0: Tak.
3: Super.
0: I robić może to na zmianę. Dlatego tak się zawahałem, jak pytałeś, czy na pewno będziemy wydawać dalej jako Strefa Intymna, bo możliwe, że następny projekt będzie troszeczkę bardziej skierowany na dzieci.
3: No to myślę, że Cezik już może się bać.
0: Przepraszam, z Cezikiem się znamy, nawet współpracowaliśmy tu i ówdzie.
1: Tak, mamy wspólny singiel na
0: Tak,
1: Spotify.
0: Bardzo się lubimy.
3: A, to pięknie.
0: Tak.
3: A czy wasze dzieciaki, Gabrysi to trudno mówić, ale czy wasz syn woli piosenki dla dzieci, czy dla dorosłych?
0: Dla dorosłych. Ale dobra, to jest moje, bo może ja z nim słucham takich piosenek.
1: Tomek tak, tylko słucha.
0: Tak, ale to od dziecka tak miałem. Ja nigdy nie lubiłem słuchać piosenek. Ja
3: wcześniej wspominany Cezik napisał mnóstwo bardzo fajnych utworów edukacyjnych dla dzieci.
1: Znamy te utwory i Jurek też je zna.
3: Okay.
1: I lubi. Także Czarna dziura.
3: No to przecież to jest genialne.
0: To właśnie Cezik zrobił świetną rzecz i to jest coś, co mnie bardzo zawsze zniechęcało jako dziecko, żeby słuchać piosenek dla dzieci, że te piosenki brzmiały po prostu infantylnie. Mhm. Naprawdę męczyłem się na zabawach szkolnych i tak dalej. I uważam, że Cezik świetną robotę tutaj robi, bo na gruncie muzyki
1: ambitnej,
0: poważnej muzyki dla dorosłych wrzuca teksty, które się podobają dzieciakom.
1: Tak, a ja z kolei wychowywałam się też na piosenkach dla dzieci. Majka Jeżowska u mnie królowała i znałam wszystkie.
0: A u mnie Metallica.
1: Wszystkie teksty.
3: Takich dziecięcych.
1: Takich dziecięcych, no tak. To wyjątkowo Metallica.
0: Dobra, Arkę Noego też uwielbiałem.
1: A to ja z kolei nie. Także u mnie Majka Jeżowska zdecydowanie, nawet z nią śpiewałam, jak byłam mała, więc to było spełnienie marzeń. Ale chyba głównie Majka u mnie, a u Julka w takim razie Cezik, chociaż jeszcze słucha Anny Weber, która jest założycielką Pomelody. I okay. Tam też aranżują ciekawie piosenki dla dzieci. I myślę, że to te dwa takie główne punkty. Chociaż ja w tej dziecięcej muzie się trochę bardziej orientuję, bo prowadziłam rytmikę dla dzieci, więc tutaj
3: to tym bardziej warto czekać też na te piosenki dla dzieci.
1: Tak, wybierałam te propozycje, które nie zniszczą dzieciom słuchu.
3: I chwała ci za to. No bo
1: i gustów przede wszystkim muzycznych.
3: Wiadomo, to tak jak w każdej dziedzinie muzyki są różne piosenki, więc dobrze, że karmicie dzieci dobrą muzyką. Kamila Daukrz-Boruch i Tomek Boruch byli z nami w podcaście Jestem Muzykiem, Jestem Rodzicem. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. Dużo dobrego od was jeszcze przyjdzie. Strefa Intymna, Strefa dla Dzieci. Ale też będziemy wypatrywali waszych solowych projektów. No Tomek oczywiście, wiadomo, że już niebawem w Metalice.
0: Za rok na Stadionie Śląskim.
3: A później Kamila ze swoim solowym projektem. Tego wam życzę.
1: Pięknie,
3: i dziękuję za spotkanie.
0: Dziękujemy bardzo.
3: I do zobaczenia oczywiście.
1: I do usłyszenia.
0: Tak jest, dziękujemy.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

braci Macieja kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupie jest wiekiem stara ziemia.

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.